0: harmonogram życia rodzinnego taką wyrwę, jaką jest właśnie plan teledysku, zwłaszcza jeśli partner, ojciec dzieci jest w to również zaangażowany, to już jest wyższa logistyka, bo coś trzeba z tymi dziećmi zrobić. I może z nimi nie zostanie, bo będzie za obiektywem.
1: No o tej logistyce będziemy dużo rozmawiać. Ja w ogóle mogłabym zacząć dzisiejsze spotkanie, czy dostałyście laurki na Dzień Matki, no ale nie będzie tajemnicą, jeśli przyznamy się słuchaczom, że spotkałyśmy się dzień przed Dniem Matki, stąd tego pytania dzisiaj nie było. Posłuchajmy na razie utworu Mariki i za chwileczkę wracamy do rozmowy, a państwo mogą mimo wszystko pisać w komentarzach, bo jest post zapowiadający nasze dzisiejsze spotkanie. Chętnie sobie oczywiście poczytamy i zareagujemy na te posty, a mój mail nowika@radio357.pl.

0: studiu ze mną Marika i Ireni Jusis. Marika, byłaś moim w ogóle pierwszym wyborem na gościnie w tym temacie. Po tym, jak rozbroił mnie twój filmik, kiedy zaprezentowałaś się w super stylizacji podczas jakiegoś wyjazdu, które uzupełniało dmuchane koło i cały ekwipunek, który musiałaś zabrać ze sobą na plażę, żeby spędzić czas ze swoimi dziećmi. Ty lubisz się też bawić, znaczy pokazywać też ten humorystyczny wątek macierzyństwa.
1: Tak, bo druga część tego filmiku albo jakiś rodzaj kontynuacji to byłam ja w tej samej białej sukience, tylko uchlapana błotem przez moje dzieci. Lubię pokazywać takie prawdziwe życie. Miałam kiedyś taką sesję Prawdziwe życie gwiazd, gdzie robiłam filmiki właśnie z pralką, jak piorę i siedzę nad hałdami prania, albo pokazywałam wnętrze mojej lodówki i mówiłam, słuchajcie, tutaj oprócz majonezu kieleckiego niewiele w tej chwili, ale za chwilę się szybko przeflancuję na prawdziwą gwiazdę i zapełnię. Ale to oczywiście jest jakiś rodzaj humoru i odkrywania prawdy, bo my mamy taki chyba środowiskowy problem, że jesteśmy postrzegani autorzy, autorki, artyści, ludzie, którzy mają jakiegoś rodzaju publiczną pracę i często prezentują się w teledyskach, na okładkach i na festiwalach w bardzo pięknych makijażach i toaletach. Tak. I istnieje domniemanie, że my wszyscy mieszkamy w domach z basenem i po prostu mamy złote klamki, pozłacane wręcz. I to odkrywanie prawdy jest takim obosiecznym mieczem w sumie, bo z jednej strony pokazujemy, że Bóg krwawi i może to zaskutkować tym, że ludzie pomyślą, ej kurka, to nie jest żadna bogini, to jest taka sama baba jak ja, i stracą ten rodzaj admiracji, którą mają, ale ja za taką wcale nie tęsknię. Wolałabym, żeby jednak ta druga strona tego obosiecznego miecza zadziałała, czyli zrozumienie społeczne wobec nas i jakiś rodzaj empatii z nami, że to jest zawód jak wiele innych i niekoniecznie jakby to, co pokazujemy w tych teledyskach i na tych festiwalach, to jest nasz chleb powszedni, nasza codzienność. Najczęściej nie jest, zupełnie inaczej to wygląda. Ale tak, ja z nas wszystkich tu siedzących chyba mam najświeższe doświadczenie macierzyństwa, ta nastoletniość, którą często mi się wygraża, że zobaczysz, jak to będzie, jak będziesz miała nastolatków.
0: Że teraz to jeszcze nic.
1: Tak, że teraz to jeszcze nic. To ona istnieje jako takie straszydełko gdzieś w mojej wizji przyszłości, ale wydaje mi się, że już wyszłam z takiego najcięższego kołchozu startowego, który miałam przy bliźniętach, który zresztą sprawił, że ja znikłam z planszy takiej zawodowej na bardzo wiele lat i w zasadzie o mały włos, a ukatrupiłabym swoją karierę i Marikę zupełnie, więc z tego kołchozu już wyszłam i mam teraz chyba taki okres słodyczy właściwie, bo moje dzieci kończą pierwszą klasę podstawówki.
0: To jest fajny moment.
1: Pięknym okresie, a jeszcze przybiegają do nas, wiesz, w sobotę kokosić się do łóżka i ja obserwuję, jak one dosypiają jeszcze godzinkę czy dwie i czasami mi się zdarza po prostu leżeć, łezki mi ciekną ze wzruszenia, że mi się to przydarzyło, że ja tego mogę doświadczyć. Więc chwalę sobie ten moment, w którym jestem teraz, ale jest dużo takich śmiesznych paradoksów i myślę, że fajnie jest je pokazywać, bo wtedy jakiś rodzaj samotności, które też czujemy w macierzyństwie bardzo często my kobiety, on się topi. Inne kobiety mogą nas poczuć, pomyśleć, o kurczę, jak ona ma tego samego rodzaju problemy, to ja nie jestem, mój przypadek nie jest jakiś dziwny, szczególnie trudny i tak dalej. Mogę się jakoś, message in a bottle, jak śpiewał Sting, nie?
0: Dokładnie.
1: Mogę się jakoś poczuć.
0: Przy okazji odpowiedziałaś też na kilka kolejnych pytań,
1: które przepraszam,
0: miałam cię zadać, ale to nic. Reni, wiesz co, ja chciałabym ciebie zapytać, bo ty z kolei wydajesz mi się taką mamą, która nie za wiele pokazuje, jeśli chodzi o twoje dzieci teraz, znaczy od początku. Natomiast pamiętam ten czas, krótko po tym, jak zostałaś mamą, kiedy miałaś taki bardzo, bardzo mocny okres promowania takiego eko-macierzyństwa. Pamiętasz to, prawda?
1: Tak, oczywiście.
0: I bardzo dużo na ten temat rozmawiałaś, byłaś zapraszana do programów i tak dalej, i tak dalej. Ale później było tak, że trzeba było sobie trochę przypominać, że ty te dzieci masz. Wiesz, że w sensie nigdzie to nie było widoczne. Czy to jest celowe?
2: Tak, wiesz co, rzeczywiście, kiedy ja byłam w ciąży, byłam na początku tej drogi macierzyńskiej, mało się mówiło o ekologii i o ekologicznym macierzyństwie i wydawało mi się, że wtedy te wiadomości też nie były jakoś w jednym miejscu zgromadzone i postanowiłam trochę temu pomóc i założyłam portal i wydałam wtedy książkę. Natomiast to trwało chyba 2-3 lata. Co miałam zrobić, zrobiłam, spełniłam swoją misję. Mhm. Natomiast przez ten cały okres jakby też nie pokazuję swoich dzieci, bo mam takie wewnętrzne przekonanie, że mają prawo do swojej prywatności. I też staram się o nich zbyt dużo nie opowiadać, bo zadaję sobie to pytanie, jakbyśmy my się czuły, jakbyśmy się gdzieś z mediów dowiedziały coś o sobie, czego nie chciałybyśmy powiedzieć. Więc jakby cenię sobie bardzo tę swoją rodzinną prywatność. Natomiast bardzo to był fajny okres w moim życiu, kiedy mogłam spotykać się też z innymi mamami, które miały tą wielką pasję właśnie do odkrywania takiego rodzicielstwa bliskości, do noszenia dzieciaków w chustach. Mm-hmm. I bardzo dużo się od nich nauczyłam. Wtedy poznałam bardzo dużo położnych, lekarzy, więc dzisiaj to wspominam z ogromnym...
0: Ale masz poczucie, że to w ogóle ułatwiło ci całe to macierzyństwo?
2: Nie wiem, czy ułatwiło, ale jakby ja chciałam taką drogą podążać. Mm-hmm. Wtedy to nie było zbyt popularne i znalazłam bardzo duże w tych osobach wsparcie i wydaje mi się, że pokazałam, że taka inna droga też jest możliwa i chyba sobie jakby tę misję spełniłam. Natomiast dzisiaj mam już największy komfort, że moje dzieci są nastolatkami i tutaj wcale bym cię nie straszyła, Marika, tym okresem, bo mam nadzieję, że się nie obrazisz, że powiem, że dzisiaj, Marika, ty się spóźniłaś, a my byłyśmy wcześniej i uważam, że to jest ta dobra strona, kiedy dzieciaki są już trochę większe, bo mamy więcej czasu dla siebie, mamy więcej czasu na swoją pracę, pasję i ja bardzo tęskniłam za tym czasem i rzeczywiście teraz mogę częściej usłyszeć własne myśli. I na pewno ten okres początkowy był dla mnie najtrudniejszy. Ja też w sumie zrobiłam sobie 7 lat przerwy.
0: No właśnie, patrzyłam tak tutaj na waszą dyskografię. No i tak, żeby tutaj też słuchaczom przybliżyć. 2009 rok to u ciebie, Reni, była płyta Illusion, a później płyta Bang 2015. Mhm. U Marty, u Mariki 2015 Marta Kosakowska album.
1: Koniec roku. Mhm.
0: No i 2023 cykl. No więc rzeczywiście to... Jo, jak się spojrzy kiedyś, mm-hmm. to od razu widać, to jest ten moment, kiedy... więc to jest ciekawe. Dokładnie. I właśnie też tak do siebie będę też czasami odnosiła to, o czym mówimy, bo ja z kolei, kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży, to akurat wydawałam swój debiutancki pierwszy solowy album, więc najeździłam się też z takim bardzo pokaźnym brzuchem, a na openerze zagrałam koncert z 2-miesięczną Niną w garderobie. No więc właśnie, a czy u was ten moment to czy był dogodny moment, czy właśnie tak trochę, no bo u mnie to było takie ewidentne pokrzyżowanie planów lekkie, tak?
2: Ale to chyba bardzo często tak jest, że nigdy nie ma dobrego czasu na to i to po prostu musi się samo zadziać. Ja pamiętam moje ambitne plany, kiedy mówiłam mojej menadżerce, żeby bukowała mi koncerty na 3 miesiące po urodzeniu pierwszego dziecka, bo ja wtedy już na pewno wrócę. I rzeczywiście zagrałam te koncerty, ale te emocje, które przeżywałam w środku, były tak dla mnie nie do pojęcia. Ja czułam, że śpiewam, ale myślami jestem gdzie indziej. I jest bardzo trudno oddawać się koncertom, takim zobowiązaniom, kiedy tak naprawdę za chwilę musisz pójść karmić. I ja miałam coś takiego w głowie, takie właśnie rozwojenie jaźni, że bardzo szybko się z tego wycofałam, zagrałam te koncerty, na które się umówiłam i poprosiłam o przerwę i potem grałam tak od czasu do czasu dla przyjemności, ale nie byłam gotowa zagrać takiej pełnej trasy. Ja słyszałam o wielu naszych koleżankach, wspaniałych wokalistkach, gdzie brały dzieci ze sobą, jechały w trasę.
0: Ale no właśnie, nie robiłyście tak?
2: No ja próbowałam wiele razy, ale zawsze jakby czułam, że ja nie jestem na 100% na scenie.
1: Ja jeździłam z lodówką turystyczną i odciągałam mleko i też to wspominam, to było szaleństwo. Pamiętam, że śpiewałam na Woodstocku i zaśpiewałam, zeszłam ze sceny, weszłam do busa i zemdlałam, bo chwilę przed właśnie tym śpiewaniem, przed koncertem odciągałam mleko i nie zdawałam sobie sprawy, ile nałożyłam na siebie jakby obciążeń, że jednak organizm ma limity. I pamiętam, że też dzwoniłam, będąc w ciąży, wypytywałam Natalię Kukulską, bo ona była jakoś świeżutko po narodzinach trzeciego dziecka, córki. I pamiętam, że ona bardzo szybko wydała album jakoś w okolicy premiery i bodaj miesiąc czy dwa miesiące po narodzinach swojej córki zaczęła koncertować. Ja patrząc na nią mówię, kurczę, to jest możliwe, to może i ja tak dam radę. Ona wtedy studziła mój zapał, mówiąc, że to jest bardzo indywidualna rzecz, to zależy, czy rodzisz siłami natury, czy przez cesarskie cięcie i jaki masz backup domowy. I w gruncie rzeczy to ostatnie jest w ogóle, z mojego doświadczenia wynika, jak dotąd, macierzyńskiego, jest najbardziej kluczowym chyba parametrem.
0: Tak, zdecydowanie.
1: Bo jeśli masz pomoc, jeśli ktoś zdejmuje z ciebie dzieci, jeśli ktoś przede wszystkim wypełnia pewne, ma rozpisane jakieś jurysdykcje i zajmuje się zakupami albo praniem, albo sprzątaniem, albo gotowaniem, albo czymś tam jeszcze i czymś tam jeszcze, jeśli to wszystko nie spada na ciebie, ewentualnie twojego partnera. I ja na początku bardzo źle się dzieliłam. I ani ja, ani on nie mieliśmy z domu wyniesionych zachowań takich bardziej
2: partnerskich,
1: tak. W związku z czym on nie sięgał po te obowiązki, a ja ich wcale nie chciałam mu oddawać. I tak miała miejsce sytuacja, taka trwała do półtora roku życia dzieci i potem nastąpił krach, który sprawił, że ja oprzytomniałam, ale ja nie jeździłam w ogóle z dziećmi, bo to było technicznie, Kasiu, nie do zrobienia, bo ich było po prostu dwóch.
0: No tak.
1: Jeszcze o ile sobie potrafię wyobrazić, że biorę jedno nosidło i cisnę, to po prostu dwójka dzieci, gdzie ich potrzeby no, nie zawsze się synchronizowały. Czasami były rozjechane i to oznaczało, że to nie jest tak, że masz niemowlę, które czegoś chce raz na trzy godziny, tylko masz dwoje niemowląt, które chcą czegoś permanentnie. I to było po prostu technicznie nie do zrobienia, absolutnie. Ale ja rzeczywiście przestawiłam się na laktator i jeździłam z tą turystyczną lodówką jakiś czas. Teraz to wspominam jako szalone to
2: tak,
1: było.
2: Tak, i się uśmiechasz, ale obawiam się, że wtedy na pewno często chciało ci się płakać po prostu.
1: Chciało mi się płakać i pamiętam moją road managerkę, która po prostu widziała mnie o jakiejś niedorzecznej w środku nocy porze, wiedząc, że następnego dnia przyjeżdżałyśmy gdzieś na próby, następnego dnia było granie i ona w nocy na przykład zdejmowała ze mnie ten laktator i mi go wyparzała. Marta Szymaniak, jeśli to słyszysz, kocham cię, jestem ci dozgonnie wdzięczna. Ale po prostu dotarło też do mnie wtedy, jaka jest rola wtedy managementu, road managementu.
0: No, tak.
1: I wyobrażam sobie, żeby na przykład mężczyzna mi w takiej sytuacji towarzyszył, nie? Że jakby
2: też przewidział te twoje potrzeby. Dziewczyna, oprócz tego właśnie, czy można jeździć z dziećmi, czy nie jeździć, czy spotkałyście się z tym, że część z nas wraca z drugiego końca Polski, byleby wrócić, nie wiem, na czwartą, na karmienie.
1: Tak, to było szaleństwo, że ja przestałam nocować w hotelach. Tak.
0: Dokładnie, bardzo wczesne powroty. Ja też to dobrze pamiętam, bo ja sobie żadnej przerwy nie zrobiłam, no ale to jedno dziecko, a tutaj dwójka, to jest w ogóle ogromna różnica, ale też bywało ciężko. Słuchajcie, zróbmy sobie przerwę muzyczną i zagrajmy fragment albumu tego właśnie pierwszego po twojej dłuższej przerwie, Reni, czyli albumu Bang, i to będzie Zombie
2: Świat.
0: Zombie Świat, dokładnie.

0: Wracamy do rozmowy z Reniusis i Mariką w Dniu Matki. Chciałabym tak też jakby ze swojego doświadczenia się z wami podzielić czymś takim, że jako matka z najdłuższym stażem też mogę wam wyznać, że byłam typem matki obsesyjnej. Czyli taka matka, która jak gdzieś idzie z dziećmi, to zabiera wszystko na wszelki wypadek, co tylko można. Przekąska, strój na zmianę i tak dalej, i tak dalej. I bardzo ingeruje w życie tego dziecka. Sprawdza, czy się dziecko dobrze umyło i tak dalej, i tak dalej. Masakra. Dowiedziałam się o tym bardzo późno i ciężko już było mi coś z tym zrobić, ale pracuję nadal. Czy wy mogłybyście jakoś wskazać jakieś swoje takie typy, jakimi po prostu byłyście, jesteście matkami, czy to ewoluowało?
1: U mnie ewoluowało, bardzo trudne słowo. Ja, kiedy byłam w ciąży, zacznijmy od tego, że ja na starcie ciąży nie wiedziałam, że jestem w ciąży bliźniaczej, dopiero przy którymś badaniu to się okazało. I to zmieniło oblicze mojego macierzyństwa, bo ja planując bycie matką, wyobrażałam sobie, że będę lwicą, orlicą. Gdzieś przeczytałam, że orlice tak traktują swoje pisklęta, że właśnie wyciągają jakieś patyki z gniazda, żeby było niewygodnie, żeby te pisklęta już zaczęły się wynosić z gniazda, wyfruwać, żeby je jakoś uczyć życia, żeby tam za długo nie spędzały czasu. I ja planowałam, że taką właśnie matką będę, ale kiedy się okazało, że jestem bliźniaczej ciąży, a w mojej rodzinie jest historia bliźniaczości. Moja babcia urodziła bliźnięta, które przeżyły tylko tydzień. I ta historia była dramatyczna. Niewiele się o tym mówiło. Ja dopiero wypytywałam babcię, kiedy byłam w ciąży i to były dla niej bolesne rozmowy. Z mojego rozeznania wynika, że moi wujek i ciocia, bo to była dziewczynka i chłopiec, których nigdy nie poznałam, po prostu tak jak moje dzieci były wcześniakami, potrzebowały inkubatorów, potrzebowały dogrzania i odżywiania sondą, po prostu sztucznego odżywiania, bo dzieciaki jak się rodzą wcześniej, czasami jeszcze nie mają odruchu ssania i z moimi tak było, że to trzeba dopiero wytworzyć. Przychodzi neurologopedka, nie pamiętam jak się nazywa, w każdym razie ktoś ze specjalnością neurologiczną, kto zakłada rękawiczkę i palcem głaszcze podniebienie niemowlaka, żeby w ogóle wygenerować taki odruch. No ale ja po prostu się bardzo tym zestresowałam, że być może moja historia będzie podobna. Gdzieś jakby tłumaczyłam sobie logiczna, racjonalna część mojego mózgu. Mówiła, no gdzie tam w ogóle? Inny świat, inne czasy, tak. Inkubatory, świetna służba zdrowia i zupełnie inna rzeczywistość. Tam po prostu teren wiejski tuż po wojnie, lata 40, 50 w ogóle gdzie?
2: Nie porównuj. Sami sobie.
1: Ale istniał we mnie tego rodzaju lęk, że taki schemat, jakiś rodzaj traumy rodowej tak. Właściwie chyba zadziałał. I ja się tak bardzo przestraszyłam, że nikt nie wiedział, utrzymywałam w tajemnicy moją ciążę, ukrywałam brzuch i nikomu się nigdy nie pokazywałam z tym brzuchem. Media o tym nie wiedziały. Ba, nawet po narodzinach moich dzieci nie wiedziały o ich istnieniu. Pierwsze co, to ja uważałam to za akt dużej odwagi, jak dzieci miały 2 lata, zrobiłam zdjęcie ich stópek w piaskownicy i opublikowałam na Instagramie z informacją 2 ważne powody, dlaczego zniknęłam w ogóle z biznesu, nie? I uważam, że to dużo, powiedziałam. Że tak bardzo byłam zestresowana i tak bardzo przeszłam w tryb matka kwoka chronić, pod siebie zagarniać, blisko, nie spuszczać z oka. I te wszystkie filmy, które myślę, że w ogóle najpierw myślałam, że jestem nienormalna, a potem się okazało, że większość kobiet to przeżywa, że jak pchamy te wózki albo generalnie mamy małe dzieci i jeszcze nasz mózg jest taki świeżo po narodzinach trochę w innym trybie, taki bardziej atawistyczny chyba. I jest to rodzaj atawizmu, że wyświetlają nam się przed oczami filmy. Na przykład idę i wyobrażam sobie, że nagle wyskakuje jakiś ostry drut, pręt z jakiejś kamienicy, albo coś się dzieje, dziecko wpada, albo zostaje rozerwane, przerwane i w ogóle jakieś dantejskie sceny. I ja się tak musiałam wręcz stawać i tak wzdrygałam się, otrząsałam się z tego obrazu. Mówię, skąd to jest? Nie chcę tego, ale skąd to przylazło? Paskudztwo, obrzydlistwo, mucha na dziko, ale nic nie potrafiłam na to poradzić. Potem ktoś mi wyjaśnił, że jesteśmy wyposażone jako matki, samice, kobiety w jakiś taki rodzaj pierwotnego właśnie lęku, który ma wyprzedzić wydarzenia, żeby te dzieci rzeczywiście ochronić najlepiej jak się da i żeby potomstwo przetrwało. Niemniej jednak było to traumatyzujące i ja miałam bardzo długi taki początkowy okres macierzyństwa, gdzie ja nie komunikowałam w ogóle macierzyństwa. Mhm. Broń Boże, nie pokazywałam ani mojego brzucha, nikt nie widział. Nie robiłam sobie sweet foci, że jestem w ciąży i się spodziewam. I muszę wam powiedzieć, dziewczyny, że kurczę, jak teraz widzę, jak dziewczyny celebrują swoje macierzyństwo, z dumą noszą, teraz Dziarma na przykład jest w ciąży, wywala brzuch w ogóle... Ja w środku coś we mnie płacze z tęsknoty za tą rzeczywistością, że ja tego nie zrobiłam, że sobie tego nie dałam jakby, że nie doceniłam siebie w tym procesie wtedy. Tak. Bo ten proces
0: ale wtedy tak się musiałaś, już nie powtórzy. Wtedy tak musiałaś.
1: Już nigdy nie będę w ciąży, no.
0: Tak.
1: Ale to się zmieniło. Co więcej, to się zmieniło po raz kolejny, bo teraz znowu jestem taką matką, myślę, że raczej wśród matek u mnie w szkole, w sensie w szkole moich dzieci, w przedszkolu na pewno tak było, ale w szkole jest tak też, jesteśmy postrzegani, ja i mój partner, jako tacy rodzice dający ogromne przyzwolenie na wybryki i dzikość i że jesteśmy takimi wolnościowcami właśnie, że
0: mniej dyscypliny.
1: Tak, że w ogóle, że jakby dostaję dużo sygnałów od innych rodziców i od kadry, że powinniśmy bardziej dyscyplinować dzieci, że jakoś tak bardziej...
0: No ale... wiesz, no ogólnie luźniejsze podejście do życia ogólnie, no mamy to już chyba troszkę we krwi. A jak u ciebie, Reni, to było? Czy bardzo ciepłą jesteś mamą, czy troszkę starasz się o zachowanie jakiegoś takiego dystansu, chłodu wręcz?
3: Wydaje mi się, że jestem i byłam mamą nadopiekuńczą. Natomiast... chyba od momentu, kiedy wróciłam do muzyki, czyli to było tak mniej więcej w pierwszej klasie szkoły podstawowej moich dzieci, czyli w tym momencie, jak ty jesteś, zaczęłam, jakby sobie zdałam z tego sprawę, że jak wchodzę w muzykę, to świat przestaje istnieć, czas przestaje, jakby nie mam poczucia czasu i rzeczywistości. I kiedy na przykład... pożyczyłam sobie bas od kolegi, bo ja raczej gram na klawiszach, na wibrafonie, ale miałam przez dobę bas w domu. To pamiętam, jak po południu podeszło do mnie dziecko i powiedziało: mamo, przepraszam, a ci coś będzie do jedzenia? Czyli jak ja wchodzę w tryb muzyki, to nagle zapominam o wszystkim.
0: Więc, jednak się to udaje.
3: Więc muszę próbować gdzieś tam znaleźć ten balans, żeby tutaj było wszystko ogarnięte, ale jednocześnie, żeby tam nadal pozwolić sobie wejść w trans. Więc trudno mi się to, czasami nie udaje mi się tego połączyć, ale powoli też uczę się mówić, ogarnijcie się sami, potraficie, jesteście no, już naprawdę duzi i to fajnie działa. I też czuję takie wsparcie z ich strony, że mogę na nich liczyć. I najbardziej chyba na przykład lubię te momenty, czego tobie życzę, jak coś dla mnie gotują.
0: Och, no tak. No, u mnie też jest teraz bardzo mocna wymiana myśli, poglądów. Zrobiło się znowu po jakimś takim czasie lekkiego odtrącenia bardzo, bardzo intensywnie i tego też wam, dziewczyny, życzę, bo to jest po prostu coś, czego się chyba nie spodziewałam nawet, bo w momencie tych takich bardzo ciężkich momentów z takimi nastolatkami w tym ich najgorszym momencie, to już taki traci się wiarę, że się odzyska tą taką kochaną córeczkę, z którą będzie można fajnie pospędzać czas, bo to są czasem naprawdę bardzo mocne sytuacje, przynajmniej tak u mnie było. A tu się nagle okazało, że wróciło do mnie takie najlepsze macierzyństwo, jakie może być, tylko że to już nie jest mały dzieciak, tylko dorosła kobieta i możemy sobie rozmawiać, więc to jest naprawdę super. A czy macierzyństwo waszym zdaniem, czy w ogóle macie takie refleksje, czy sobie robicie taki rachunek sumienia, podsumowania tego typu, czy spowodowało, że musiałyście z czegoś zrezygnować? Czy macie takie poczucie, że coś poświęciłyście, coś, co mogło być nawet kluczowe na waszej drodze muzycznej?
3: Gdybym dzisiaj miała znowu podjąć tę decyzję, czy mogę sobie zrobić 6-letni urlop macierzyński, to bym się puknęła w głowę, bo jednak ten
0: no właśnie.
3: Jest strasznie trudny i nawet cały czas się zastanawiam, ile miałyśmy szczęścia, że udało nam się wrócić po takim czasie, bo to jest, nie wiem, to jest chyba trochę niepoważne. Jeśli tak mówimy o zawodowych.
0: Ten czas bardzo szybko też leci, wiesz, tak. Dlatego tak nie analizujesz w tym czasie. No, a musisz też czuć się gotowa, wiesz, musisz też mieć coś, pomysł i co chcesz też przekazać.
3: Tak, tym bardziej, że te hormony, o których tutaj wspominałaś, to jest zupełnie inny moment postrzegania rzeczywistości, zupełnie inna perspektywa i wtedy jednak są priorytet. I bardzo często jednak dzieci wygrywają. Więc mi jest na przykład trochę szkoda tego czasu, ale wydaje mi się, że zrobiłam wtedy to, co mogłam najlepiej, czyli po prostu naładowałam te akumulatory miłości w moich dzieciakach i mogłam je jakby wypuścić w wieku 7 lat tak. w świat.
0: A teraz nadrabiasz.
3: A teraz nadrabiam, ale gdybym jakaś młoda mama mnie zapytała, hej, ja tak tutaj sobie zniknę ze sceny na 6 lat, to bym powiedziała, halo, poczekaj.
0: Ale to chyba nie tylko ze sceny, mi się wydaje, że w ogóle matki, które podejmują tę decyzję, że przez ileś tam lat w ogóle rezygnują ze swojego zawodu, poświęcając się dla dzieci, z jednej strony super, ale właśnie jest to drugie dno i potem możesz mieć refleksję.
3: Ja się cieszę, że mi się udało wrócić. Jeszcze wróciłam z płytą Bang, która rzeczywiście była taka i doceniona, i nagrodzona, ale jak o tym dzisiaj myślę, to przeżywam ogromny stres, bo wcale tak się nie musiało potoczyć.
0: Mm-hmm. No właśnie. A ty, Marika, masz takie poczucie?
1: To jest w ogóle bardzo trudne pytanie, które zadałaś, bo mam ochotę odpowiedzieć tak, a z drugiej strony czuję jakiś rodzaj niewierności wobec moich dzieci. Albo też gdybym odpowiedziała tak, jasne, że musiałam coś stracić, zrezygnować i poświęcić, to nakładam na nie właśnie taki ciężar i czuję się niewdzięczna, bo przecież tak bardzo pragnęłam zostać matką i kilka lat mi się to nie udawało. I teraz boję się mówić, że coś straciłam, ale będąc osobą uczciwą, oczywiście, że tak. Mhm. Absolutnie tak.
0: No, to, ale płyta, cykl, no, ukazała się, kiedy te dzieci też małe jeszcze były, a chyba dużo się fajnych rzeczy wokół tej płyty wydarzyło.
1: Ty ją odnotowałaś, bo lubisz elektroniczne brzmienia. W ogóle sobie uświadomiłam, że siedzę w gronie. Legend polskiej elektroniki. Królowy i cesarzowy. Wspaniałe to jest. Jestem zaszczycona. A co do tego pytania, to zeszłam ze sceny chyba w piku mojej popularności, takiej medialnej na pewno, no bo te programy telewizyjne prowadziłam wtedy i byłam bardziej chyba rozpoznawalna ze względu na nie niż ze względu na moją muzykę. Ale uświadomiłam sobie, że w tym kręgu zawodowym zejście z miejsca pracy na rok już jest wyrwą, że w zasadzie możesz wrócić i już nie masz do czego wracać, a co dopiero na tyle lat, na jakie ja sobie pozwoliłam. W trakcie tej przerwy wiele razy sobie wyrzucałam to, że już powinnam wrócić. Wiele razy próbowałam też wracać. Pamiętam takie sytuacje, jak jechałam na przykład do Kuby Karasia nagrywać piosenkę i po 20 minutach dostawałam telefon, że któreś dziecko ma 38 stopni, że mam wracać. I świeciłam przed nim oczami, mówiłam, Kubuś, strasznie mi głupio, ale muszę wrócić. Albo że ktoś właśnie... wiesz, coś tam się dzieje z organizmem takiego dramatycznego, że trzeba wracać. A potem sobie powiedziałam tak, żeby uspokoić sumienie.
3: Proszę, że ci wtrącę. Ja mam pomysł na następny podcast. No. Zaproś tutaj dwóch producentów i to będzie tytuł Jak się nagrywa z matkami? To będą historie.
1: Tak, to dobry pomysł. Absolutnie.
0: No wiesz, też zastanawialiśmy się tutaj z moimi koleżankami i kolegami redakcyjnymi, jak będzie wyglądała analogiczna rozmowa na Dzień Ojca z artystami ojcami. Bo to jest ciekawe, bo ich perspektywa może być zupełnie inna, prawda?
1: To prawda.
0: No, to jest fajne.
1: No ale ja sobie powiedziałam tak, wydałaś już kilka płyt i umiesz to robić fajnie, się to robi, wiesz jak to smakuje, a w ciąży bliźniaczej i w połogu, a potem w takim towarzyszeniu dzieciom w pierwszych latach ich życia już na pewno nigdy nie będziesz. To jest jednostkowe doświadczenie w twoim życiu. I po prostu zanurz się w to. Daj nura i bądź w tym, dopóki życie będzie ci dawało sygnały, że na razie nie ma przestrzeni na nic innego. I ja tak zrobiłam. A to, co straciłam, no to na pewno straciłam tę pozycję zawodową, którą miałam. I wróciłam, owszem. I jest to duże szczęście, ale już nie do tego samego miejsca. Jestem w innym miejscu. Widzę, że świat się bardzo zmienił, że kiedy na przykład teraz usiłuję prowadzić TikToka, to są tam ludzie, którzy... dla których w ogóle nie istnieje. I to nie dlatego, że mnie nie pamiętają, tylko w ogóle nie zarejestrowali, że ja byłam kiedykolwiek, bo wtedy, kiedy oni zaczynali dokonywać wyborów jakichś swoich osobistych, muzycznych, to po prostu ja siedziałam w domu z dziećmi. Więc coś tam się wydarzyło, ale to, co teraz czuję jeszcze, że nie mam tego i tracę i jakiś czas muszę jeszcze pobyć w tym deficycie, to jest to, że wy macie już taką wolność, że jak ktoś do was dzwoni i mówi, hej, spotkajmy się, to w zasadzie możecie podjąć decyzję na bazie tego, co same chcecie i czujecie. Mhm. A ja nie mogę. Mhm. Ja najpierw muszę powiedzieć, przepraszam, spróbuję coś zorganizować, bo moje dzieci mają 8 lat.
2: Byłam tam.
1: I to ja jestem nadal w klatce miłosnej.
0: No bo u Reni też mała różnica między dziećmi, więc to w sumie podobne miałaś na pewno sytuację.
3: Tak, ale doceniam naprawdę. I jak dzisiaj napisałaś, dziewczyny, przepraszam, że się spóźnię. Ja mówię, luz. Marika, luz.
0: Przypomniało ci się.
3: Naprawdę, no. Luz, totalny luz, bo wiem, jakby, gdzie jesteś i to jest nie, czasami nie do pogodzenia i mam... absolutnie mnóstwo empatii, w ogóle dla kobiet, które mają dzieci i jednocześnie pracują. Bo w sumie to ja bym chciała być mamą. Mamą taką 24H i wtedy masz i tak bardzo dużo na głowie, bo dom, posiłki, dzieci i tak dalej. Ale jeszcze musisz czasami wyjść na scenę, a to był najgorszy dzień twojego życia i twoje dzieci mają gorączkę.
0: Tak, to są najgorsze momenty, prawda?
3: Robić show. Więc to jest naprawdę trudne. Chociaż z drugiej strony, ja nigdy nie byłam tak zorganizowana, jak dzisiaj jestem. Mhm. Jak na przykład nagrywam wokale i mój rejestrator pyta się, to co najlepiej zarezerwować studio, no to dzisiaj to wygląda typu tydzień. Ja nagrywam po prostu wszystkie wokale, przychodzę przygotowana, bo mi jest szkoda czasu, bo ja się spieszę, bo ja muszę wracać. Tak. Więc z drugiej strony, jeśli już do tego studia dojedziesz... to załatwiasz to tak i wcale nie cyzelujesz tam wszystkiego i nagrywasz tych chórków 10 razy, tylko
0: konkret.
3: Bierzemy drugą wersję i jedziemy z tym, więc myślę, że to też mnie dużo nauczyło i wiem, że są rzeczy ważne i ważniejsze.
0: I, ja po prostu teraz właśnie efektu twojego niedawnego nagrywania wokali w studiu posłuchamy, bo posłuchamy utworu Kiecka i sobie za chwileczkę o nim porozmawiamy. Dziś jest premiera tej piosenki. Bardzo mi miło też przypomnieć, bo już słuchacze o tym wiedzą, że to jest nasza piosenka dnia w Radiu 357.
3: Tak, było miło.

0: Renius i Marika. Wysłuchaliśmy wszyscy razem z Państwem piosenki Kiecka. Opowiedz, Reni, o tej piosence. Od strony muzycznej Magiera, ale bardziej mnie interesuje ta zawartość liryczna, bo odnosi się bardzo też do tego, o czym dziś mówimy. Bo to nie jest piosenka nie tyle o tobie, co w ogóle o kobietach, o mamach i o tych wszystkich odcieniach bycia mamą i kobietą, prawda?
1: Myślę, że takim najważniejszym przekazem tej piosenki jest to, żebyśmy nie zapominały o sobie, bo czasami właśnie jak się tak zagalopujemy, to okazuje się, że mija kolejny dzień, a my absolutnie nic nie zrobiłyśmy dla siebie i tylko jakby wypełniamy kolejne jakieś podpunkty w naszym kalendarzu.
0: Ja ci tu wejdę słowo, bo mi się podoba ten cytat właśnie, nie zawali się beze mnie świat. A to jest często tak, że to jest z tej piosenki?
1: Tak,
0: z tego?
1: Tak.
0: Bo tak spojrzałaś, myślałam, że może nie z tej, że często nam mówiono, mój partner często do mnie mówił tak, dobra, uspokój się, przecież się świat bez ciebie nie zawali. I to mi było trudno o tym tak myśleć.
1: Tak, bo to jest, może być mnóstwo odcieni tej sytuacji, ale często tak jest, że to również my sobie nie pozwalamy na ten czas dla siebie, gdyż wydaje nam się, jakby stawiamy ponad sobą te wszystkie osoby wokół nas, więc to jest również taki message, żebyśmy zastanowiły się, jak możemy siebie wesprzeć właśnie w tych decyzjach. Ty rzeczywiście musisz swoje życie jeszcze bardzo zorganizować, żeby wyjść, a ja mogę powiedzieć, lodówka pełna, tak? I tak. Dacie sobie radę i to już jest zupełnie inny moment, ale łapię się do dzisiaj na tym, że czasami po prostu nie myślę o sobie. I uczę się tego, żeby stawiać siebie, może nawet nie na pierwszym miejscu, ale na równi z potrzebami innych.
0: I to metaforyczne odniesienie się do akcji samolotowej, kiedy zakładamy maseczkę najpierw.
1: Tak, musisz mieć w sobie te pokłady, tę siłę, żeby ją dawać innym. I czasami, no słuchajcie, ja znam mamy, które od wielu, wielu lat nie miały weekendu dla siebie.
0: Tak.
1: Które... i jakby muszą walczyć, wyrywać. Tak, i ta doba ma tylko 24 godziny. I czasami my musimy też postawić granice. I ja się tego uczę i o tym śpiewam w tym utworze.
0: Trochę chciałam was teraz zapytać, co prawda ten wątek się już pojawiał, ale tak troszeczkę od swojej strony znowu chciałabym zadać to pytanie, bo ostatnio moja córka zainteresowała się psychologią, samorozwojem i poruszyła ze mną temat traum z dzieciństwa. Zaliczając do nich te momenty, kiedy razem właśnie z moim partnerem wyjeżdżaliśmy do pracy na klubowe występy i też właśnie jak najszybszy powrót po nieprzespanej nocy, żeby tylko już być przy niej, już z nią jechać na jakąś premierę filmu Barbie, mimo że ledwo w ogóle żyłam i zawsze to robiłam. I byłam lekko zaskoczona, bo zawsze dbaliśmy o to, żeby ona miała jak najlepszą opiekę, żeby zostawała z ukochanymi osobami. Nigdy to nie było czegoś takiego, że ona, nie wiem, płakała, wyrywana tam, no nie wiem, wydawało nam się, że jest wszystko okej. A mimo to, tak dziś z perspektywy czasu ona to postrzega i mówi też, że bardzo się o nas bała. Szczególnie kiedy wiedziała, że jesteśmy, nie wiem, impreza jest na statku, gdzieś lecimy samolotem, że po prostu przeżywała potworny lęk. Ale wtedy się jakby dziecko nie potrafiło skomunikować z tym, dopiero po latach. No wasze dzieci jeszcze są troszkę za małe, żeby wam w taki sposób to wyznać. No ale jak w ogóle postrzegacie taki wątek? No bo tych rozłąk na pewno też było dużo.
2: Ale wbiłaś. Nie mam przemyślanej odpowiedzi na to, może zacznij.
1: Ja mam wrażenie, że dla moich dzieci koncerty to równa się mamy, nie ma w domu. I że czasami im proponuję, żebyśmy gdzieś pojechali na jakiś festiwal, gdzieś tak okej, ale bez szału.
0: Aha, czyli takie w ogóle skojarzenia
1: tak, jakby automatyczne. Ale jakby... To nie jest dla nich tak ekscytujące, jak w moim wieku dla mnie koncerty. Wtedy ja już jakby od dziecka chciałam wszędzie jeździć na koncerty. Dla nich takie duże imprezy masowe są czymś takim... Może rzeczywiście były na nich wiele razy w dzieciństwie, ale też oni też widzieli moje koncerty zza kulis, wiedzą i z czym to się wiąże. Czyli to jest pośpiech, hałas, czasami stres.
0: Tak.
1: I pamiętam właśnie, jak dla nich to zrobiło wrażenie, jak kiedyś rozpłyła mi się sukienka, a jakiś inspicjent wszedł i powiedział, wychodzisz za 3, 2, 1 i widziałam ich oczy, typu, mamo, co ty teraz robisz? No co, po prostu zakryję tę sukienkę ręką i wyjdę na scenę. Więc myślę, że oni jednak mają takie postrzeganie, że to jest stresujące. Nie tak wszystko różowo wygląda, jak my to potem widzimy z drugiej strony. Ale też nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Myślę, że jakkolwiek byśmy nie chciały być dobrymi mamami, to i tak nasze dzieci pójdą na terapię.
2: Tak. I to jest mój, życiowy cel macierzyński, żeby moje dzieci poszły na terapię jak najkrótszą. Ja mam ideały. Ty się skupiłaś na tej części, o której Kasia Nowika mówiła, że dla jej córki było traumatyzujące, kiedy rodzice znikali na koncerty i opowiadałaś o tym koncertowym, a mój mózg, może dlatego tak próbowałam uniknąć odpowiedzi w pierwszej chwili, skupił się na tej części, jakiego rodzaju traumy moje dzieci będą miały przede mnie.
0: Nie chciałam
2: i oblało mnie w żołądek.
0: Wiesz, naprawdę.
2: I powiem, to jest trudny temat, ale powiem o tym, dlatego że to jest poważna audycja, jak sama powiedziałaś, i masz czułe słuchaczki i słuchaczy i myślę, że są na to gotowi. Ten Dzień Matki jest dla mnie najtrudniejszym dniem matki w życiu, ponieważ jest to pierwszy dzień matki, w którym ja nie zadzwonię do mojej mamy, bo moja mama odeszła w dosyć dramatycznym trybie, bardzo przyspieszonym i nieoczekiwanym tej jesieni. I moje dzieci towarzyszyły mi w tym momencie, kiedy ja jeszcze byłam na takim etapie szaleństwa w zasadzie, bo mózg mi stanął i nie mogłam pojąć tym moim mózgiem, że świat idzie dalej i wygląda jak dawniej, a tak. Nic nie jest takie jak dawniej.
1: Nie wyobrażam sobie tego.
2: I słuchajcie, ja musiałam im tłumaczyć, co się dzieje. One też mnie widziały i Bogu niech będą dzięki po prostu za to, że my kobiety się dzielimy. W ogóle, że się jako ludzie potrafimy podzielić nawet takimi trudnymi kawałkami, takimi zawstydzającymi. Bo ja przeczytałam dosłownie 2 dni temu jakiś wpis, jakiś fragment, rolkę widziałam. Marzena Rogalska rozmawiała z Natalią De Barbaro, znaną nam wszystkim pisarką. I Natalia opowiadała o instytucji pokoju furii, że jest coś takiego jak pokój furii, że jak cię świat wkurza i ty jesteś wkurzona i czujesz wściekłość i to się nie mieści i widzisz, że to może się przełożyć, położyć cieniem na twoim życiu rodzinnym, osobistym, towarzyskim i tak dalej, to idziesz do takiego pokoju, zamawiasz usługę, dostajesz jakieś tam słoiki czy butelki i sobie trzaskasz i twoje ciało

0: wyciągać te naczynia ze zmywarki i je roztrzaskiwać o ziemię. Mhm. Moje dzieci wybiegły z pokoju patrząc na to, patrząc na tatę, co się dzieje z mamą. I ja, słuchajcie, roztrzaskałam jakieś 10 talerzy. Wróciłam do swojego pokoju, jakby zamknęłam się i mój mąż po mnie to posprzątał i teraz są tylko ślady na podłodze, że taka sytuacja miała miejsce. I ja potem kładąc dzieci spać, opowiadałam im, że po prostu, że jest mi bardzo, bardzo smutno. Mhm. I nie umiem sobie z tym poradzić. I że nie ma teraz, nie mogę przytulić mamy, że jest mi trudno i że byłam na to zła. I że bardzo nie chciałam na was krzyczeć, ani na tatusia, bo was bardzo kocham, więc rozbiłam trochę talerzy i bardzo was przepraszam. I tam ich podpytywałam, oni mówili, że się przestraszyli, że nie wiedzieli, o co chodzi i tak dalej. I ja sobie to, słuchajcie, wyrzucałam od paru miesięcy, że właśnie jestem wariatka, że jestem nienormalna, że co ja narobiłam, że ten mój mąż to pomyśli, że już o mnie różne rzeczy i dzieci.
1: Co, pozwoliłaś?
0: I przeczytałam tą Natalię de Barbaro, tak. Czy też posłuchałam i mówię, Boże Święty, dziękuję ci,
1: ja
0: Natalio.
1: Nie mam pokoju, ja mam mieszkanie furii. Ale wiesz co, one zobaczyły cię w prawdzie.
2: Tak.
1: To tak jak zabierasz dzieciaki w podróż, gdzie okazuje się, że samolot nie przyleciał, hotel gdzieś tam jest niegotowy i tak dalej, i one widzą twoją złość, widzą, jak ty się z tym zmierzysz.
2: Twoją słabość.
1: I widzą też, jak ty sobie z tym radzisz, a tutaj jakby to już była twoja reakcja na najsmutniejsze, co się może wydarzyć, czyli utratę bliskiej osoby, i ty masz i prawo do tych emocji, i twoje dzieci fajnie, że to widziały, a nie zobaczyły ciebie, która udaje, że się nic nie stało i jest nadal perfekcyjna, bo to byłoby dla nich bardziej traumatyczne niż pewnie zobaczenie tego hałasu i twojej złości.
0: Jestem specjalistką, byłam zawsze, właśnie dobrze, że mogę powiedzieć to w czasie przeszłym. Ja byłam wychowana jako perfekcyjna tłumicielka, tłumiłam bardzo skutecznie różne swoje emocje, głównie właśnie złość, wstyd, zazdrość, to, czego nie chcemy pokazywać na zewnątrz. I dopiero lata terapii, najpierw grupowej, potem indywidualnej, pozwoliły mi w ogóle komunikować. Mhm. Więc w zasadzie to, że ja pokazałam taką dziką stronę mnie, może było dramatyczne, ale z drugiej strony dzieci zobaczyły, okej, mama może rozbić trochę kamionki.
2: Tak.
0: I radzi sobie w ten sposób. Życie idzie dalej. Mama zaczyna mówić normalnie o śmierci babci. Normalnie, w sensie jakby komunikuje się, mówi, co czuje i tak dalej. No, ale Włoszka w ogóle by się tym nie przejmowała, więc i ja będę jak Włoszka.
2: Co mi zresztą przypomniało, że ja, kiedy moja mama też zmarła 3 lata temu, rozwaliłam o ścianę gitarę. Taką, co prawda, kupioną w markecie. Ale dziewczyny, wiedziałam, że tego czasu zabraknie, więc ta ostatnia piosenka na pewno nie zmieści się w całości. Musisz mi wybaczyć, Mariko, bo w ogóle chciałam was jeszcze zapytać o talenty waszych dzieci, o tym właśnie, czy odnajdujecie w sobie swoje mamy w sposobie wychowania, ale niestety druga część musi się odbyć tego wywiadu widocznie. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Moimi gościniami były Reni Jusis i Marika.
0: Bardzo dziękuję.
2: Na koniec jeszcze tyle, ile Mariki się zmieści w duecie z Pawłem Domagałą. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Jesteście super mamami i super artystkami.
1: Wszystkiego dobrego dla wszystkich mam.
0: Wszystkie mamuśki, które nas słuchają, trzymajcie się, dziewczyny, i jesteście niesamowite, niebywałe, niezwykłe, i to jest dla mnie wciąż szokujące, jak my mamy zdolność tkać w sobie nowych ludzi i ciało, które zamieszkujemy same w pojedynkę do momentu wejścia w doświadczenie macierzyństwa, nagle staje się domem dla kilku osób czasem i potem wracamy do stanu, kiedy znowu jesteśmy w nim królowymi i jedynymi mieszkankami. To są niesamowite rzeczy.
1: Bądźcie królowymi.
0: My to dokładnie procesujemy. Jesteśmy królowymi matkami.
2: No i zagadała się tą piosenkę. Dziękuję wam bardzo.

0: Radio 357.
1: Gadu gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Co państwo na to?
3: Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski w zastępstwie za Kubę Strzyczkowskiego. I na samym wstępie oczywiście wszystkiego najlepszego dla wszystkich mam świata i mojej w szczególności. Także dzisiaj jest Dzień Matki, warto o tym pamiętać i dlatego o tym mówię. Zaczynamy, co państwo, na to, czy Polskę czeka fala referendalna. Tak mówią ostatnio z nadzieją politycy prawicy, ale również i specjaliści od naszej polityki widzą w tym sposobie głosowania właśnie sposób na powiedzenie sprawdzam rządzącym lokalnie. W weekend w Krakowie w wyniku referendum stanowisko prezydenta stracił Aleksander Miszalski. Także w Ciechocinku, gdyby odrobinę więcej mieszkańców poszło do głosowania, obecny burmistrz straciłby stanowisko. No i jeszcze pozostał Rzeszów. Tam z kolei jeden z radnych także chciałby politycznej burzy referendalnej wokół prezydenta miasta. No więc, czy uwierzyliśmy w moc referendów i rozliczeń władzy? Rozliczeń właśnie władzy za to, co robi. W sprawczości tej formy wyborów politycznych widzimy swoją przyszłość. Dzisiaj pytanie, czy odwołałabym swojego prezydenta, wójta, burmistrza? Czy odwołałabym swojego prezydenta, wójta, burmistrza? Pytanie wprost i pytanie też oczywiście o nasze, powiedziałbym, lokalne, nie tyle afiliacje polityczne, ale o naszą czujność po prostu jako takiego obywatela lokalnego. Czy nam się podoba władza, czy jesteśmy w stanie ją rozliczać, odsuwać, czy jesteśmy w stanie ją również chwalić i dalej wybierać. To są te rzeczy, o które dzisiaj byśmy się pochylili i pochylilibyśmy się też nad tym, czy rzeczywiście fala referendalna to jest to, co czeka Polskę w najbliższym czasie przed tymi dużymi wyborami parlamentarnymi, przecież już za ponad rok. Także to wszystko dzisiaj, co państwo na to, bardzo serdecznie zapraszam. Chwila muzyki i zaraz się słyszymy.

0: The Beautiful South, A Little Time. Bardzo ciekawy tekst, myślę, że a propos dzisiejszego, co państwo na to? Zabawne, jak szybko mleko się psuje, prawda? Tak śpiewa wokalistka. Od kilku godzin masz taki wyraz twarzy, prawda? Obietnice, obietnice zamieniają się w pył. Dzwony weselne rdzewieją, zaufanie zamienia się w nieufność. No proszę, to zupełnie jak przepis na referendum, bym powiedział. Zaczynamy od naszego gościa, profesor Andrzej Piasecki, historyk, politolog, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiejsze pytanie w naszej audycji, czy odwołałbym swojego prezydenta, wójta, burmistrza, ale to jest oczywiście konsekwencja, czy właściwie takie pytanie zadajemy po tym, co się wydarzyło w Krakowie, co może się wydarzy w Rzeszowie, bo tam jeden z radnych chce zorganizować też referendum i zdecydować o przyszłości prezydenta tego miasta, no ale też Ciechocinek, tam burmistrz otarł się też o głosowanie i odwołanie właściwie ze swojego stanowiska. Pan z kolei w jednym z wywiadów dla dziennika Fakt mówi o fali referendalnej. Czy rzeczywiście, że zadam pytanie wprost, czeka nas ta fala referendalna jeszcze po wakacjach?
1: Na to wygląda. To znaczy, mamy więcej referendów niż w kadencji poprzedniej, tylko że poprzednia kadencja była zdeformowana trochę przez pandemię, gdzie wszystko zamarło, również referenda odwoływano. Natomiast wcześniej, w 2018 roku, wydłużono kadencję samorządów i w związku z tym w ciągu 5 lat może się więcej zdarzyć, bo to powiedzmy cierpliwość ludzka jest wystawiona trochę na większą próbę. Skoro mamy dłużej czekać przy urzędującym prezydencie, przy urzędującej radzie, to może trzeba by ich odwołać, tak myślą niektórzy.
0: No właśnie, ale czy to jest, myśli pan, takie znalezienie w sobie mocy politycznej wśród obywateli, no w tym wypadku Krakowa, trochę Ciechocinka i za chwilę może Rzeszowa i innych miast, bo pan prorokuje jeszcze inne, że inne miasta, przewiduje, że inne miasta dołączą do tej fali referendalnej. Czy to jest takie poczucie, że rzeczywiście obywatele chcą tych zmian na poziomie lokalnym, bo ich ta władza, mówiąc wprost, denerwuje?
1: Jest taka możliwość. Referendum w Krakowie, w zasadzie każde referendum, jest uwarunkowane też czynnikami lokalnymi, a więc kwestiami podziałów politycznych wewnątrz danej jednostki terytorialnej, także tym, jaki status ma opozycja, potencjalni inicjatorzy referendum, no i zasobów finansowych, bo referendum w Krakowie było bardzo drogie i też jednoczyło bardzo dużą grupę przeciwników urzędującego prezydenta i jak widzimy się udało, ale proszę, panie redaktorze, ja bym wskazał dużo większą liczbę referendów, które się nie udały, bo mniej więcej skuteczność to jest 15%, a więc 85% referendów kończy się niepowodzeniem, ta frekwencja jest niewystarczająca. Więc może ta fala, o której wspomniałem, dotyczy bardziej chęci niż rzeczywiście tych inicjatyw, a zwłaszcza nie wiązałbym tego ze skutecznością, bo ona jest naprawdę od lat niezmienna, od dekad w zasadzie. 15% i tam ani kilka w tom, ani kilka w procent w tom więcej, ani mniej.
0: Teraz to referendum w Krakowie jest oczywiście paliwem dla przepychanek politycznych między tymi tuzami polskiej polityki, czyli PiS-em i Koalicją Obywatelską. Tutaj oczywiście PiS widzi w tym szansę na budowanie swojego wpływu na politykę jeszcze większego, prawda, i budowaniu się przed wyborami parlamentarnymi. I ja bym tutaj to tak już opisał i zostawił, bo bardziej mnie interesuje intencja wyborców, intencja ludzi, lokalnych samorządów. I jak pan by ocenił kondycję polskich samorządów, to znaczy ich funkcjonalność? Czy my ja wiem, że to jest temat przeogromny, bo przecież mamy wielką Polskę samorządową, prawda, od kilkudziesięciu lat, na szczęście. Natomiast myślę, że pytanie o kondycję samorządów, czyli tej bezpośredniej władzy nad nami, jest bardzo ważne, bo to tutaj się rozgrywa wiele dramatów, nawet bym powiedział, lokalnych, politycznych i nie tylko politycznych, gospodarczych, społecznych.
1: Oczywiście polityka lokalna jest też bardzo ciekawa. Sam zajmuję się tym ponad 30 lat w sensie obserwatora, eksperta i komentatora i myślę, że bardzo trudno taką ogólną, średnią wyciągnąć z tych 2500 polskich gmin, 380 powiatów, 16 województw, ale dobrze, spróbujmy. postaram się tak bardzo krótko odpowiedzieć na pytania pana redaktora. Uważam, że na tle innych instytucji publicznych w Polsce samorząd terytorialny funkcjonuje w miarę dobrze. Czyli na tą dużą ilość jednostek samorządowych i już ponad 35 lat trwania tej instytucji. Mieliśmy bardzo niewiele tych referendów, raptem tam 500, z tego 80 skutecznych. Mhm. Bardzo rzadko mamy zarząd komisaryczny, że premier narzuca komisarza. To kilkadziesiąt przypadków drastycznych. I jeden przypadek tylko zniesienia gminy w zachodniopomorskim, gdzie Sejm musiał się wypowiedzieć i zlikwidować tę gminę. Więc tak na tle innych instytucji, już nie wymieniając, które działają delikatnie mówiąc słabo i budzą niepokój i władz publicznych, i nawet międzynarodowy niepokój.
0: Otóż to.
1: Samorząd chyba funkcjonuje dobrze i to może też dowodem na to będzie to, że tak niewiele się o nim mówi, że podobno dziennikarze tak mówią. Ta tematyka jest mało ciekawa. Dlaczego? Bo po prostu nic złego się nie dzieje, bo w miarę dobrze funkcjonuje. Dopiero właśnie przykład Krakowa, tego referendum spowodował, że nagle mamy zainteresowanie kwestią samorządu terytorialnego. Nie no, jest źle, jak na Polskę w XXI wieku.
0: Dobrze, to jest ta beczka miodu, więc ja teraz kropelka tego dziegciu. No właśnie dziennikarze, pan powiedział. Może to też ta kondycja samorządów i jej mała medialność wynika z tego, że właśnie dziennikarze samorządowi, czy operujący w tych samorządowych rejonach, nie mają zbyt wielkiej swobody, ponieważ no niestety, jeżeli będę krytykował mocno władzę, to dostanę po uszach. To moja rodzina będzie miała problemy. Dziecko przecież chodzi do szkoły, którą zawiaduje i tu możemy mnożyć zależności, w których dany dziennikarz nie jest w stanie krytykować władz, bo po prostu ma związane w jakiś sposób ręce. No, nie wszyscy muszą być na tyle odważni, żeby ryzykować wszystkim, tak? Żeby krytykować lokalne władze. Lokalne, ja mówię przecież i o wojewódzkich, a to już takie bardzo lokalne nie jest.
1: Tak, bardziej regionalne.
0: Tak.
1: Zgadzam się tu z panem, że sytuacja dziennikarzy i tych, którzy są strażnikami wolności słowa w lokalnych strukturach jest trudniejsza, że urząd jako monopolista często dyktuje różnego rodzaju warunki reklamowe czy nawet dystrybucyjne, a przede wszystkim może też sam wydawać własne gazety, co robi, bo telewizję może w Krakowie też uruchomić. Tak było w Krakowie właśnie.
0: No to było coś więc niesamowitego, powiem.
1: Tak. To dużo tych kropel dziegciu by było. I nad tym można się pochylić i to jest to, co można w samorządzie doskonalić, aby władza nie była jednocześnie, ta władza pierwsza, stanowiąca, druga, wykonawcza, nie byłaby jednocześnie tą trzecią władzą kontrolującą, tak jak się mówi o mediach, prawda, że one też kontrolują te władze. I nie mogą samorządowe media kontrolować samorządów, to jest absurd.
0: A jakby w tym momencie pytanie jest też o to, czy referendum może stać się takim narzędziem większej kontroli, to znaczy takiego bicza obywatelskiego na polityków. Czy myśli pan, że chodzi mi o przyszłość, może jest jeszcze przed tym referendum, może to jest ta metoda bardziej dogłębnego rozliczania władz, by już nie chciałem się tu zanurzać, bo opowiadaliśmy wczoraj w popołudniówce po 16 o wyborach, o referendum w Krakowie, ale no żeby nie dochodziło do takich, bym powiedział, spektakularnych niejasności, no, albo sytuacji, które no wiadomo, że służą tylko i wyłącznie bitwie politycznej poniżej pasa.
1: W Krakowie, tak powiedziałem, była specyficzna sytuacja, była bardzo silna opozycja i tu pozycja prezydenta była też słabsza i frekwencja, i to było kluczowe w wyborach tego organu, była też niższa, bo to od frekwencji zależy przy wyborze. Natomiast były sytuacje w innych miastach, no w Olsztynie, gdzie tam prezydent był oskarżony o poważne przestępstwo, w Łodzi referendum, w Zduńskiej Woli, w Zabrzu, w Częstochowie, to są wszystko referenda skuteczne, które gdyby nie było tej możliwości demokracji bezpośredniej, nie można byłoby tych włodarzy usunąć, mimo że opinia publiczna była oburzona ich postępowaniem i były bardzo konkretne zarzuty również z kodeksu karnego. Tu w Krakowie tego nie było. Tu było niezadowolenie takie dość ogólne. No i silna opozycja, słaba frekwencja przy wyborach. Ale odpowiadając już na pytanie pierwszej części pańskiej wypowiedzi, referendum jest potrzebne, bo obywatele muszą mieć gwarancję odwołania organu, który powołują, gdyż no, przez 5 lat się różnie może zdarzyć. Czasami jednak ten wybór jest niewłaściwy, czasami też pojawiają się nowe okoliczności. No i wreszcie jest tak, że jeśli jako obywatele mamy mniejsze zaufanie do przedstawicieli, do radnych, do posłów, senatorów, do burmistrza miasta, to panaceum na to jest demokracja bezpośrednia, bo demokrację akceptujemy. Nie do końca przedstawicielską tych przedstawicieli, ale bezpośrednio może pomóc, aby tych przedstawicieli zmienić.
0: No ja patrzę też na problemy mieszkańców Wrocławia. Tam Jacek Sutryk, prezydent miasta, jest znany w całej Polsce jako ikona, bym powiedział, włodarza, który nie do końca spełnia marzenia obywateli, ale ci z kolei nie potrafią się na tyle zjednoczyć, by frekwencja pozwoliła im na w ogóle ważność tego referendum. Już nie mówię o jego rezultatach. To też jest ciekawy przypadek, jeżeli chodzi o politykę samorządową w Polsce.
1: Tak, jest to rzeczywiście ciekawy przypadek podejrzenia nadużycia i zainteresowań prokuratury. I tu powody są, powiedziałbym, mocne. Natomiast jest opozycja słaba, odwrotnie niż w Krakowie, gdzie powodów takich mocnych nie było, ale opozycja była silna. Także no, cały urok polityki demokracji. Złożone czynniki powodują, że dochodzi do referendum, a jeszcze bardziej złożone, aby było ono skuteczne. Chociaż pamiętajmy, że w ostatecznym rozrachunku to wybory decydują, więc ci, którzy nawet to referendum przeprowadzą, nie mogą być pewni zwycięstwa, bo dopiero po wyborach się okazuje, co z tego wynika.
0: Jasne.
1: Byłoby bardzo dziwne, gdyby po referendum, które przegrał prezydent z Koalicji Obywatelskiej, prezydentem został prezydent z Koalicji Obywatelskiej, a jest to możliwe w Krakowie. No i wtedy mogą powiedzieć inicjatorzy referendalni, po co nam to było.
0: Yes. No i to będzie dopiero, powiem tak, no niezły epilog tej całej politycznej akcji, tych wyborów, tej również mobilizacji niebywałej obywatelskiej, bo ja też już tak na koniec powiem, podoba mi się w referendum to, że obywatele są w stanie się zorganizować i pójść do, już nie chodzi o to, że po prostu krytykują władzę, potrafią to zrobić, to jest też fantastyczne w tej instytucji referendalnej.
1: Tak, pokazują swoją skuteczność i to jest bardzo ważne, bo nieraz słyszę takie głosy, a to nic nie da, mój głos się nie liczy. Nieprawda. Bardzo często przy wyborach, przy referendach liczą się pojedyncze głosy, pojedyncze opinie obywateli i właśnie ta mobilizacja, żeby nam się chciało chcieć. W 2009 roku w Sopocie prezydent miasta zorganizował, a właściwie jego zwolennicy zorganizowali referendum w sprawie jego odwołania. Bardzo dziwne, prawda?
0: Tak.
1: Ale po co to zrobili? Po to, żeby uzyskać legitymizację dla tego urzędującego prezydenta, który miał zarzuty prokuratorskie i jak się okazało niesłusznie postawione. No i teraz 40% ponad mieszkańców powiedziało tak, chcemy, żeby Jacek Karnowski nadal był prezydentem tego miasta. I widać tutaj no, sens takiego głosowania oraz wolę obywateli.
0: Dobrze, to w takim razie myślę, że zakończymy tym zdaniem, które padło na początku naszej rozmowy, kiedy pan profesor podsumował tą naszą samorządową działalność i referenda w Polsce w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat i te inicjatywy, także na razie, jeżeli chodzi o Polskę samorządową, jest dobrze. Oby referenda dalej się rozwijały i zobaczymy, czy nadejdzie fala właśnie referendalna po wakacjach jeszcze w tym roku. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Profesor
1: dziękuję również.
0: Andrzej Piasecki, historyk, politolog, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Ja zapraszam do oczywiście dzwonienia do nas 510-357-357. Czy odwołałabym swojego prezydenta, wójta, burmistrza? Tak brzmi dzisiaj nasze pytanie. Jest ono skonstruowane wprost. Kasia Pasierbik audycję wydaje, realizuje Tomasz Matlingiewicz. Ja już pytam pierwszego gościa, pan Bartosz. Dzień dobry, panie Bartoszu. Mam wrażenie, że wczoraj też razem zaczynaliśmy. Co państwo na to?
2: Tak, tak, pewnie słuchacze następni powiedzą, że znowu będą mieć pretensje, no ale no po prostu teraz mam czas. No powiem tak, no wie pan, to w ogóle jest sposób, żeby może zacząć myśleć, kto powinien startować w tych wyborach prezydencji. Może to w końcu czas, żeby politycy trochę się od tego odsunęli, bo po tym jest problem, że wielu polityków to traktuje tą prezydenturę w dużych miastach jako taki sposób, taki trampoliny do wybicia się do polityki krajowej, czego przykładem jest na przykład Warszawa i pan Rafał Trzaskowski, a się okazuje, że no bo to jest praca de facto urzędnicza, wielkiego zaangażowania potrzeba, a nie tylko tego tam przecinania tych wstęg i ogłaszania kolejnych inwestycji, i tu się rozbijają te cele. Zresztą wielu miałem takich znajomych, którym mówiło, że szkoda, że Rafał Trzaskowski nie został prezydentem Polski, no bo to byłaby dla niego lepsza opcja pod tym względem, że tam właśnie te ordery, spotykanie się, niż bycie właśnie prezydentem miasta, którego wymaga ciężkiej pracy i naprawdę takiego urzędniczego więc drylu. Tylko wie pan, patrząc co się też działo w Krakowie i to, co już jak zostali ogłoszeni kandydaci wstępni do tych wyborów zbliżających się, to czy tam nie będzie zamienił stryjek siekierkę na kijek? Bo z tego, co pamiętam, to do pana Miszalskiego to były głównie właśnie tego typu zarzuty, że taki trochę celebryta, że się tam gdzieś wygłupia, a w ogóle, że nie pracuje, że jest tak zwanym nierobem. A to teraz tak, się zgłosił, nie wiem, czy pan wiedział, Marian Banaś, pani Marianna Schreiber, i w ogóle to jest dla mnie szczyt jakiejś hipokryzji. Podobno ma się zgłosić Grzegorz Braun, który, przypominam, startował już na prezydenta Gdańska, Rzeszowa i teraz będzie Krakowa. No niezły rozmach. No. Jestem tylko ciekaw, czy kiedyś się połasi, żeby startować na prezydenta Gdyni, bo wie pan, on jak startował na prezydenta Gdańska, to w swoim spocie wyborczym chciał przekonać, mówiąc, że nigdy nie kibicował Arce Gdynia. No jestem ciekaw, czy nadal to pamięta i że kiedyś może wystartuje jeszcze na prezydenta Gdyni.
0: No powiem szczerze, to było tak zwane ostrze ciętej riposty, panie Bartoszu, z tą Arką Gdynią. Bardzo dziękuję, pan Bartosz. Bardzo dziękuję, panie Marcinie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Czy odwołałby pan swojego prezydenta, wójta, burmistrza? Nie wiem, gdzie pan mieszka, ale czy ma pan taką chęć, by powalczyć politycznie o lepszą władzę w swoim
3: rejonie? Gdyby było referendum, to raczej bym wziął w nim udział, bo mi nie odpowiada obecny prezydent miasta, w którym mieszkam. Natomiast powiem szczerze, generalnie nie podobają mi się w ogóle te referenda, wie pan, z innego powodu. Nie podoba mi się po prostu pewna formuła, to znaczy one mi troszeczkę przypominają wybory z czasów PRL-u. A przypominają mi, proszę pana, w jednej formie, wie pan, ja tu nie mówię o takim mieście jak Kraków, Poznań, tak, tej wielkości, tak? Ja tu mówię o takich gminach 5 tysięcy, 10 tysięcy mieszkańców, gdzie, wie pan, wójt, burmistrz, raczej tam prezydentów w takich gminach nie ma. No, dzierży, że tak powiem, jest pracodawcą po prostu wielu osób.
0: No tak, tutaj powiedzieć nie panu wójtowi, bądź burmistrzowi.
3: No i proszę pana, przecież wiadomo, zawsze w komisji jest ktoś z urzędu. No musi być, to jest ten taki organizacyjny. No, no więc wie pan, jak tak to wygląda.
0: No idę, ale pójdźmy tym tropem. I co ten, ktoś?
3: Konstrukcja wyborów jest, proszę pana, taka. Jeżeli ktoś idzie, to raczej po to, żeby zagłosować na nie. To tu Sopot był tutaj takim przykładem, gdzie sam prezydent zrobił po to, żeby ludzie zagłosowali na tak. Natomiast przeważnie jak jest takie referendum niezadowolonych, to ci niezadowoleni idą, prawda? Dlatego większość tych referendów kończy się tym, że po prostu nikt na nie nie chodzi, głosuje nogami.
0: Natomiast, no dobrze, ale pan mówi o tej osobie z Urzędu Miasta w komisji, czyli myśli pan, że ta osoba notuje skrupulatnie, kogo widzi i później...
3: A po co ona tam jest?
0: No, żeby legalnie prowadzić...
3: No tak, ale wie pan...
0: Przeprowadzić referendum, wybory, głosowanie.
3: Znam psychologię tych ludzi, którzy rządzą w gminach. Niestety bardzo często podchodzą do tej sprawy bardzo ambicjonalnie, kiedy jeszcze ktoś im stawia zarzut, że źle urzęduje, więc szukają, kto to ośmielił się to wyreżyserować, kto poprze taką inicjatywę.
0: Już mówiąc językiem z epoki minionej, kto za tym wszystkim stoi? Takie
3: tak,
0: było kiedyś.
3: To po prostu było, kto szedł za firankę, prawda, z Polsce Ludowej, to znaczy, że skreśla, tak?
0: Aha.
3: A jak ktoś skreślił na liście kogoś, to wchodził ten następny z listy, tak? Którego nie skreślił, tak?
0: Aha.
3: A tak na miejscach tych górnych na liście byli ci, co mieli być wybrani, tak? I takie osoby, jeśli był w stanie jakiś wpływ, to były wzywane na dywan do dyrektora swojego zakładu pracy i mówiono, widzicie, rozumicie, co wy tutaj robicie.
0: Towarzyszy, robicie.
3: Nie?
0: Tak, tak mówiono.
3: Tak. No i wie pan, i to mniej więcej ten sam mechanizm jest przy referendach nadal w Polsce, wie pan. W dużych miastach, w No. To ludzie mają to gdzieś, bo mają gdzie pracować, a w takich małych gminach to zawsze jednak wójt jest ważny.
0: Słuszna uwaga, panie Marcinie, bardzo panu dziękuję i tutaj żarty żartami, że oczywiście byliśmy w klimacie minionej epoki, ale rzeczywiście coś jest na rzeczy, że to postawienie się w regionie takim jak gmina, 5 tysięcy ludzi na przykład, to jest dopiero wyzwanie, nie tylko polityczne. Bardzo dziękuję, panie Marcinie, dobrego dnia. Pan Jan, dzień dobry, panie Janie.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Już miałem naprawdę sobie zrobić pauzę, żeby ludzie nie myśleli, że cały czas dzwonią te same osoby, ale pan porusza tak po prostu ważne tematy dla nas, że nie sposób po prostu nie zadzwonić i się nie wypowiedzieć. Panie redaktorze.
0: Panie Janie, proszę bardzo.
4: Dzwonię z Łodzi. Każdy, kto mieszka w Łodzi, wie dokładnie, co tutaj się dzieje, kto tutaj rządzi. Ja przypomnę, że już było referendum wiele lat temu. Odwoływano pana Kropiwnickiego. Odwoływano pana prezydenta Kropiwnickiego, prawda?
0: Tak.
4: Objęła urząd pani Hanna Zdanowska, no i od 15 lat dzierży ten urząd. Przypomnę, że pani Hanna Zdanowska nie wzięła udziału w ostatnich wyborach w ani jednej debacie, bo po prostu stchórzyła przed elektoratem nie tylko swoim, ale i oczywiście konkurencji. Panie redaktorze, w Łodzi rozgrywa się dramat. Dramat, dlatego że Urząd Miasta Łodzi stał się po prostu takim, można powiedzieć, takim prywatnym folwarkiem, proszę pana. Jest tam mnóstwo takich niewygodnych tematów, jak, prawda, firmy sprzątające pana radnego Domaszewicza i tak dalej. Ale clue, proszę pana, problemu w Łodzi to jest właśnie ten tunel. To wielkie metro, które tak pani Zdanowska z panem Jońskim tak pięknie ogłaszali. Takie plakaty wieszali w kamizelkach, w hełmach, proszę pana. No i co, panie redaktorze? No i się zawaliło wszystko. Kamienice się pozawalały. Ludzie już od ponad roku mieszkają, proszę pana, w hotelach. Nikt się tymi ludźmi nie zajmuje. Ale najważniejszy jest, panie redaktorze, festiwal. Festiwal, Summer Festival, proszę pana, gdzie będą wydane setki milionów złotych na to, żeby po prostu wiara miała radochę i tak dalej.
0: Panie
4: redaktorze, ja jestem za tym, żeby takie referenda były, bo to jest po prostu głos obywatelski. Niech przykładem będzie dla nas Szwajcaria. Przepraszam, że się tak zburzyłem. No, oddaję panu głos.
0: Kraj referendów. Pozdrawiam. Oczywiście Szwajcaria, kraj referendów, jak najbardziej.
4: Pozdrawiam bardzo.
0: Bardzo serdecznie pozdrawiam, pan Jan z Łodzi. No, jak słychać, polityka w tamtym mieście jest i pani prezydent Hanny Zdanowskiej kontrowersyjna, nazwałbym to po słowach pana Jana oczywiście i do nich się odnoszę, natomiast tutaj nie oceniamy, tylko pytamy i pytamy o to, czy właśnie odwołałabym swojego prezydenta, wójta, burmistrza. Pan Jan się wypowiedział, referenda się przydają, między innymi pani prezydent Łodzi nie zyskałaby sobie przychylnego oka pana Jana. Jestem ciekaw, jak wygląda zdanie innych. Może ktoś jeszcze z Łodzi by do nas zadzwonił, może z inną opinią na temat prezydentury Hanny Zdanowskiej. Pani Izabelo, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że pani jest z nami, także wszystkiego dobrego od razu mówię i życzę, a natomiast chciałbym zadać pytanie, czy pani ma dość władzy i chciałaby referendum u siebie w regionie?
5: No to ja powiem tak, ja jestem mieszkanką Bytomia i ja już jedno referendum i odwołanie prezydenta przeżyłam. A teraz całkiem niedawno znowu mieliśmy akcję z chęcią odwołania obecnego prezydenta. I powiem tak, ja odkąd jest nasz obecny prezydent, widzę, jak nasze miasto rośnie w siłę i pięknieje. Natomiast no, cała inicjatywa tego, żeby w Bytomiu było referendum i prezydent został odwołany, była na bazie jednego zdarzenia, potem i grupy inicjatywnej, która się zebrała i stwierdziła, że trzeba takie referendum przeprowadzić. I powiem tak, ja byłam bardzo na nie i jakby okazało się, że tego referendum nie będzie. Zostały złożone podobno dokumenty do komisji, tak? Bo to musi przejść przez jakąś komisję i okazało się, że na tej liście osób, które chcą bardzo referendum, były osoby nieżyjące już, więc takie rzeczy się tutaj wydarzyły. No i myślę sobie tak, że jeżeli jakiś włodarz miasta, gminy, miejsca ma jakieś zarzuty takie karalne, prawne, no to wtedy idźmy za tym. Natomiast jeżeli A wydaje mi się, że może nie często, ale że też tak jest, że zbiera się grupa, która w jakiś sposób cały czas myśli o tym, żeby władzę przejąć i chce to zrobić właśnie za pomocą referendum. I wtedy sobie, zresztą tak też takie opinie, taką opinię miałam, że no jakby wybory samorządowe weryfikują tego, czy ta osoba, która przez te 4 lata czy tam ten rządzi, jest dobra, czy niedobra. I nie, Zabrze jest całkiem blisko i myślę sobie, że na przykład odwołanie pani prezydent miasta Zabrze bardzo krótko po tym, jak została wybrana, a tak naprawdę w opinii wielu ludzi, którzy w Zabrzu mieszkają, sprzątała po poprzedniej ekipie, no to też było jakieś takie dla wielu ludzi niezrozumiałe.
0: Czyli
5: no to,
0: pani Izabelo, po prostu też trzeba uważać, że czasami te referenda w zupełnie nieoczekiwany sposób, tutaj jest oczywiście cudzysłów, stają się narzędziem w rękach polityków, tak, którzy chcą przejąć władzę. Tak, tak? To tak, też może tak być.
5: Tak właśnie myślę, tak. Tak,
0: no to, a pan, o którym prezydent Bytomia, to Mariusz Wołosz, tak, dla, żeby ustalić już personalia, no tak, skoro już tak, dzisiaj tak się pojawiają nazwiska, także no nie ma zresztą
5: Mariusz
0: szans.
5: Wołosz, a cała akcja związana z referendum, no to była oczywiście po sytuacji związanej ze schroniskiem dla zwierząt.
0: Tak.
5: No i to jakby był taki powód, który już miał dopełnić wszystkiego, nie?
0: No dobrze, ale pani Izabelo, referendum jako narzędzie w rękach obywatela, podoba się pani, jeszcze tak na koniec powiedzmy, to jest coś, co...
5: Jeżeli nie będzie nadużywane, no to oczywiście, no bo to ma być nasz głos, ale jak... Jak większość rzeczy w polityce wiele rzeczy jest nadużywanych i tak naprawdę...
0: Trzeba być czujnym.
5: Wykorzystywanych. Tak, trzeba być czujnym.
0: Trzeba
5: dokładnie
0: być czujnym. Pani Izabelo, bardzo dziękuję za ten telefon i serdecznie panią pozdrawiam i wszystkiego dobrego. Bardzo się cieszę, że usłyszeliśmy głos z Bytomia, z Zabrza, wcześniej z Łodzi. Także bardzo, bardzo to jest ciekawe, jak wygląda sytuacja w Polsce. Zawsze się zastanawiałem, jak te samorządy właśnie działają i jak ludzie do tego podchodzą i jak widzą swoje władze. No właśnie, ale żeby widzieć władzę, to trzeba o nich coś wiedzieć, a żeby wiedzieć, to trzeba coś przeczytać, obejrzeć, gdzieś tej wiedzy zgarnąć. Myślę, że tutaj wchodzimy w temat dziennikarstwa, które jest niezwykle ważne. Kiedyś rozmawiałem z dziennikarzami zajmującymi się w jednym z miast i gmin władzą. Było to przerażające, bym powiedział, z wielu względów, ale głównie dlatego, że oni nic nie mogli, a byli bardzo mocno uzależnieni ich działania od tego, co stanowiły, co mówiły władze. Krzysztof Jakubowski, dziennikarz portalu Jawny Lublin. Właśnie to jest, myślę, że dobry adres. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie.
6: Dzień dobry państwu.
0: Powiedz, czy problem, o którym ja mówię, że dziennikarzom jest niezwykle trudno opowiadać o lokalnych problemach, angażować się, wskazywać na nieprawidłowości w funkcjonowaniu władzy, to jest zadanie często niewykonalne z racji powiązań, bym powiedział, rodzinno. No, to jest normalne w małych społecznościach i wtedy mają po prostu ręce związane albo muszą się liczyć z dość dużymi konsekwencjami, poważnymi konsekwencjami.
6: No tak, myślę, że im mniejsza społeczność, tym problem jest większy, no bo nawet taki dziennikarz, jeśli nie jest jakoś powiązany, powiedzmy zawodowo czy towarzysko, no to jego żona gdzieś pracuje, jego dzieci gdzieś chodzą do szkoły i to już powoduje, że no jakieś obawy na przykład przed tym, żeby za bardzo nie narazić się na przykład władzy. Z drugiej strony analizowanie tych spraw, opisywanie, prowadzenie śledztw dziennikarskich to jest trudna robota, która wymaga dużo czasu i czasami jest to też stresujące, tak, i narażające na, można się narazić na jakieś konsekwencje, a czasami dużo prościej jest, nie wiem, robić relacje z wydarzeń sportowych, z konferencji prasowych, czyli robić taką robotę prostszą, bezpieczniejszą i czasami dziennikarze wolą iść tą drogą właśnie bezpieczeństwa.
0: A jak to wygląda w twojej pracy, powiedz? Czy rzeczywiście jest to moment, w którym spotykasz się z takim ostracyzmem czy z groźbą, że jeżeli będziesz o czymś pisał, mówił, to może cię spotkać za to jakiś ostracyzm, jakaś forma sankcji, konsekwencji nieprzewidzianych?
6: My jako Jasny Lublin to w ogóle wręcz zajmujemy się właśnie takim ciekawym śledczym politycznym.
0: Dlatego ja tak delikatnie pytam, słuchaj, wiesz, bo jeżeli bym miał zapytać wprost, czy wy macie naprawdę strasznie w tym Lublinie, jeżeli chodzi o pracę, no to jest już szczere z serca pytanie.
6: Natomiast nie, ja mam wrażenie, że wręcz to nawet działa w drugą stronę. Ostatnio się powiedział, że urzędnicy stoją w urzędzie, jak o coś się pytamy, więc to może działać też w drugą stronę. Natomiast faktycznie często zdarza nam się dość często, że przychodzą do nas jakieś przedsądowe wezwania, wnioski o sprostowania, czy jakby ktoś grozi nam taką drogą sądową czy przedsądową, czy jakieś wnioski o zakaz publikacji na dany temat, więc jakby bardziej częściej się z takimi narzędziami jakby prawnymi spotykamy i jeszcze nie pamiętam takiej sytuacji, żeby ktoś nam groził jakby na tyle poważnie, żebyśmy się nie obawiali o swoje zdrowie czy życie.
0: Dobrze, a czym żyje teraz Lublin i Jawny Lublin? Jaką sprawą się zajmujecie, o której możemy powiedzieć?
6: Dużo jest takich spraw, no... No nie, tak, może głośno wczoraj.
0: Poczekaj, bo się słabo słyszymy. Musimy trochę spróbować pokombinować z zasięgiem. Może już trochę lepiej jest teraz.
6: Dobra.
0: O, teraz, może teraz. Tak. Czym żyje Jawny Lublin?
6: No cały czas coś nowego się dzieje. No wczoraj opisywałeś właśnie sprawę dotyczącą studentów zagranicznych z Afryki, konkretnie w Lublinie, gdzie jakaś afera się zrobiła strasznie rozdmuchana w związku z tym, że w najbliższych dniach będzie Africa Days, czyli takie święto sobie organizują ci studenci. No i się pojawiły tutaj różne... no nie wiem, jak to nazwać, docinki, spekulacje i fala hejtu z tym związana. Właśnie wczoraj opisywaliśmy tą historię, aż wszyscy rektorzy wspólnie z władzami miasta zorganizowali konferencję, żeby wyjaśnić i uspokoić mieszkańców, bo tutaj emocje w takich sprawach dotyczących na przykład obcokrajowców potrafią wzbudzać jakby tutaj duży falę takich uprzedzeń, czy
0: A powiedz jeszcze, czy referendum w sprawie władz, czy w ogóle władze tutaj mogą się liczyć z jakimś takim sprzeciwem obywatelskim? Ja mówię sprzeciwem, no to już w momencie, kiedy będą przeprowadzone wybory, no ale referendum to jest ten pierwszy krok, bo na początku z audycji z profesorem Andrzejem Piaseckim mówiliśmy o takiej ewentualnej oczywiście fali, która mogłaby zacząć się referendalnej w Polsce. Myślisz, że Lublin do takiej fali by się mógł zaliczyć?
6: No to jest ciekawe. Właśnie od wczoraj inne tutaj lubyski jeszcze...
0: Poczekaj, jeszcze raz spróbujmy okay. To powiedzieć, bo rzeczywiście coś mamy małe problemy na linii. Także jeszcze raz, od wczoraj...
6: Wczoraj internet tutaj huczy od tutaj takich domysłów. Widziałem, jakieś inicjatywy już się pojawiają, aby odwołać prezydenta. Przy czym to już też od kilku miesięcy o tym się mówi, ale wydaje mi się, że nie... z jednej strony prezydent Lublina już rządzi 14 lat, więc jest to bardzo długo. I na pewno w wielu sprawach podpadł i byłoby za co go odwoływać. Natomiast wydaje mi się, że jest to bardzo trudny proces. To, że w Krakowie jakby zakończyło się to referendum powodzenie, to jest tylko wyjątek od reguły i to nie jest takie proste, ponieważ trzeba zebrać najpierw podpisy pod referendum, żeby je zrealizować. Potem jeszcze musi przyjść do urn duża liczba mieszkańców, więc wydaje mi się, że raczej będzie to trudne do zrealizowania, ale na pewno rozbudzi to, ten wynik krakowskiego referendum rozbudził emocje lubelskich polityków czy części mieszkańców.
0: Czyli na razie pan prezydent Żuk może spać spokojnie, Krzysztof Żuk, prawda?
6: Myślę, że nie do końca. Myślę, że jednak jakieś tutaj nerwy czy obawy mogą się pojawić drobne, ale do ewentualnego odwołania jeszcze jest droga bardzo daleka i kręta.
0: Dobrze, zobaczymy. Będziemy tej sprawy również pilnować, bo myślę, że sprawdzenie, czy dojdzie do fali referendalnej w Polsce ponad rok przed wyborami parlamentarnymi, to niezwykłe zjawisko. blisko i niezwykła sytuacja polityczna. Bardzo ci dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Krzysztof Jakubowski, dziennikarz portalu Jawny Lublin. O nas czytam właśnie, też masz wrażenie, że lubelskie media lokalne coraz częściej unikają niewygodnych tematów, nie szukają sedna sprawy, nie zadają trudnych pytań. No właśnie, Jawny Lublin jest od tego, by takie pytania zadawać i myślę, że również prezydentowi będą zadawane, jeśli by doszło do próby referendum. Dziękuję ci bardzo, Krzysztof Jakubowski. Teraz czas na państwa. Proszę dzwonić 510 357 357. Pan Witold jest z nami. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, Witek z Łodzi.
0: Z Łodzi, o właśnie, to super.
7: No właśnie, proszę troszeczkę wywołany do tablicy przez wypowiedź poprzednika. Ja nie będę zburzony, będę mówił raczej spokojnie. I zanim odpowiem na pytanie dotyczące referendum, to muszę się odnieść w dwóch słowach do budowy tunelu. Oczywiście, że przy budowie tego tunelu zostały popełnione różne błędy i nie mi jest oceniać kto, co, jak i kiedy, ale na pewno jednym z czynników jest zabudowa w centrum miasta, brak odpowiedniej dokumentacji, która zawierałaby na przykład podpiwniczenia, czy to, co się znajduje pod budynkami. I o tym możemy wszędzie na pewno przeczytać. I to w tym temacie tyle. Myślę, że to tutaj w zależności od strony politycznej każdy będzie miał inne zdanie, ale myślę, że rozwój polega również na tym, że popełniamy błędy po to, żeby iść do przodu.
0: Ja tylko powiem, że to chodzi o budowę tunelu średnicowego, prawda?
7: Tak, no powiedziałem w Łodzi. Tam na początku.
0: Tak, ale to chciałbym, żebyśmy wiedzieli dokładnie, o co chodzi. I to zakończenie inwestycji, jak czytam tutaj w internecie, przełom 2029 roku. No, sprawy się opóźniły, stąd też między innymi kontrowersje.
7: Nie będę się do tego mówił.
0: Nie, ja tylko, żeby była sprawa czytelna i jasna. Tak jest.
7: Natomiast jeżeli chodzi o to też ocenę prezydenta Kropnickiego, pani Zdanowskiej, każdy ma swoje oczywiste zdanie, też nie będę tutaj mówił, kto był lepszy. Powiem tylko, że przy Łodzi, która nie jest ładnym miastem, widać w tej chwili zmiany i to zarówno w kamienicach i to w drogach, ale to też będzie zależało pewnie od opcji politycznej, każdy to ceni inaczej. Jeżeli chodzi o referendum, jestem jak najbardziej za, bo jestem za społeczeństwem, za społecznymi projektami. Natomiast boję się, że przy obecnym spolaryzowaniu społeczeństwa w Polsce będziemy mieli niestety do czynienia z naciskami politycznymi po to, żeby tylko ze względów politycznych odwoływać czy prezydentów, czy rady miasta, żeby pokazać, kto jest silniejszy, kto jest lepszy i tak dalej.
0: Czyli politycy przechwycą tą inicjatywę obywatelską, udając, że to jest obywatelskie, a tak naprawdę to oni będą...
7: Tego się obawiam, bo sam pan widzi, że mamy w tej chwili polaryzację mniej więcej 50-50, więc łatwo jest budzić pewne emocje w pewnych grupach społecznych. No i myślę, że to może być wykorzystywane. Jeżeli jeszcze chodzi o referendum w Krakowie, to tutaj powołam się na post pani Janny Szczepkowskiej, dzisiaj opublikowany, która wyraźnie podkreśliła, o czym się nie mówi, że 70% mieszkańców nie wzięło udziału w referendum i to jest pewnie wina pana Michalskiego, który niepotrzebnie nawoływał do tego, żeby je zbojkotować. Policzył pewnie, że nie zbierze się odpowiednie kworum, a jednak się zebrało i go odwołali, tak? Także pamiętajmy o tym, że jednak 70% mieszkańców Krakowa nie ustosunkowało się, czyli nie przyszło na referendum, tak? Czyli można przyjąć, że na przykład duża część z nich popierała pana Michalskiego. No, ale to już takie tam jest, powiedzmy, moje delegacje, które mogą nie znaleźć do końca potwierdzenia.
0: Nie, no to są myślę, że też część tej prawdy o referendum, że referendum, owszem, trudno, jak mówił pan profesor przecież Piasecki, to jest, musi być frekwencja. I ile tych referendum zostało ogłoszonych, ale nie udały się z powodu właśnie frekwencyjnych. To jest też podstawa. Tutaj Kraków udało się doprowadzić do momentu takiej frekwencji, która spowodowała, że referendum stało się ważne i wiążące, co najciekawsze, pana prezydenta, byłego już zresztą Michalskiego. Bardzo dziękuję. Pan Witold z Łodzi, bardzo, bardzo dziękuję za to zdanie i za tę refleksję. Zresztą z panią Izabelą z Bytomia bardzo podobne, że referenda teraz mogą zostać po prostu przez polityków sprytnie przechwycone i udając inicjatywę obywatelską być narzędziem tej dużej polityki w rozgrywce o większą część tortu, czyli o wybory parlamentarne. Pan Daniel, dzień dobry panie Danielu.
8: A, dzień dobry. Zasłuchałem się tak bardzo, że zapomniałem, że zadzwoniłem. Witam serdecznie.
0: To jestem dzwonię, jak tak, pobudka w takim razie.
8: Tak, dzwonię z Krakowa.
0: O, proszę, czyli już, dni, czyli tak. Powód naszej audycji dzwoni. Kraków, dzień dobry, pan, no, bardzo serdecznie.
8: Bardziej pan jest powodem tego, że dzwonię, bo nigdy nie mogę się zadzwonić, jak pan jest w zastępstwie, zawsze jestem zajęty, akurat tak pech trafia, już wczoraj chciałem dzwonić, a temat był bardziej taki dla mnie, że tak powiem, wzburzający. Chciałem panu już dawno powiedzieć, że jest pan dla mnie wzorem dziennikarza, jest pan dla mnie dzisiejszym takim Andrzejem Turskim, powiedzmy.
0: O Boże, sobie to kochany! Szczerze. No panie Danielu, prostu... no dziękuję bardzo.
8: Pańska audycja na dachu świata jest wyznacznikiem mojego piątkowego całego dnia. I słucham z wypiekami zawsze. Na tym buduję w zasadzie swoją teraz wiedzę o świecie, bo już denerwują mnie szperanie po informacjach social mediowe i w mediach, które nie zawsze do tej prawdy docierają, a wy zawsze. Więc to może pierwsza, najważniejsza sprawa, z którą dzwonię.
0: No bardzo, wie druga. Pan, no, za nie mówiłem, aż po prostu naprawdę, no, jestem, bardzo dziękuję, to przejdźmy już do drugiej, żeby tę konfuzję trochę roz...
8: Tak, żeby
0: pan, no widzi pan, tracę głos, tracę pan, słowa. Panie Danielu,
8: żeby to zmieszanie panu zagadać.
0: Tak jest, ale teraz ja się zasłuchałem w pana słowa. Panie Danielu, dobrze, adrem w takim razie.
8: Jeżeli chodzi o te referendum, to dokładnie to jest tak, jak powiedzieli wszyscy już ci moi przedmówcy i to, co pan powtórzył przed chwileczką, reasumując to, że to będzie oczywiście wykorzystywane przez tą politykę polską. Natomiast też jeszcze troszkę wracając i nawiązując, pana kiedyś, chyba jakiś pan ambasador powiedział, że takich pięknych słów szukał i doszukał się, że deprymujące jest zajmowanie się polską polityką coraz bardziej, a jeszcze bardziej deprymujące zajmowanie się polityką samorządową, więc tutaj tak tytułem tego, co na wstępie powiedział pański gość, że bo nic się tam w samorządach nie dzieje. Przeciwnie, dzieje się bardzo dużo, ale to jest tak, jakby się odkryło taki dywan, pod którym jest masa kurzu i naprawdę z samej trwogi, co tam się pod tym dywanem znajduje i jeszcze może się znaleźć, my ten dywan po prostu z powrotem odkładamy.
0: No tak, no bo już się tak zakurzy, że aż strach.
8: Tak, dokładnie. Kolejny jakiś szczęśliwy dzień na zasadzie kiedyś to się odkurzy, kiedyś się tym zajmiemy. No i może to jest ten moment, może to referendum krakowskie, choć oczywiście traktowane będzie instrumentalnie i tak politycznie na miarę właśnie już rozpoczętej kampanii wyborczej przyszłego roku, ale może faktycznie gdzieś te referenda zaczną budować to społeczeństwo obywatelskie, bo pani tutaj porównała nas ze Szwajcarią, czy pan, nie pamiętam. Natomiast pani. No... Tam ta polityka i ta tradycja referendalna przecież ma już dziesiątki lat i generalnie oni są już bardzo mocno, nie powiem do tego przyzwyczajeni, ale są odpowiedzialnymi osobami głosującymi w tych referendach. Potrafią sami sobie podnieść podatki, więc decydują o polityce mądrze, a nie, no tak jak jeszcze u nas to bywa, po prostu kunktatorsko, tak jak z tym referendum krakowskim, tu były obwieszone wszystkie ściany, kto uznał, że strefa czystego transportu jest zła, na tym zbudował tak naprawdę całą narrację tego referendum,
0: tak.
8: Na czym miała skorzystać siła przeciwna. Do końca się to nie udało, bo nie mówimy o tym, że nie odwołano Rady Miasta, KO plus Lewica, to tutaj się nic nie zmieniło. Więc nie sądzę, żeby coś się miało zmienić co do kierunku samej polityki w Krakowie. Więc to może tyle. Nie?
0: No dobrze, panie Danielu, to jest bardzo ciekawe, na co pan zwraca uwagę i myślę, że odnosząc się do Szwajcarii, od razu panu powiem, że 14 czerwca najbliższe referendum. Dwa kluczowe projekty.
8: Kolejne.
0: Inicjatywa nie dla 10-milionowej Szwajcarii, to jest inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju i nowelizacja ustawy o służbie cywilnej. Tak się głosuje w Szwajcarii, powiedziałbym,
8: no,
0: w referendach.
8: Ja to jeszcze, jest też ciekawe. Jeszcze ja bym się przypomniał ostatnie,
0: tak,
8: ostatnie
0: ale to już
8: zdanie,
0: ostatnie zdanko,
8: bo,
0: tak.
8: Tak, czy to jest, żeby w ogóle podnieść, czy to ma w ogóle sens, bo pan to dzisiaj podnosi, czy to ma w ogóle sens, żeby po dwóch latach, roku od wyborów samorządowych rozliczać już na podstawie jednej, dwóch błędnych decyzji rozliczać już prezydenta i Radę Miasta. To jest do przemyślenia, czy w ogóle ten przepis o zwołaniu referendum i odwoływaniu prezydenta po 22 latach rządów pana Majchrowskiego w Krakowie, tak. Gdzie nawet nie udało się jeszcze wszystkiego, że tak powiem, posprzątać. Nie mówię, że to było wszystko źle, ale wdrożyć się może w ten sposób. i od razu już po 2 latach, nie, panu już dziękujemy. Owszem, z komunikacją były mega problemy ze strony, nazwijmy to, tego małego Pałacu Prezydenckiego, ale no czy to już powinno jakby służyć temu, żeby wydawać tak duże pieniądze na organizację referendum, gdzie, jak ktoś powiedział, no duża frekwencja 30%, ale 70% prawdopodobnie była przeciwna temu odwołaniu.
0: Nie? No może tak, nie wiadomo, tego nie wiemy, panie Danielu. Bardzo panu dziękuję za telefon, dziękuję również za przepiękne słowa, które padły wcześniej, i wszystkiego naprawdę bardzo, bardzo życzę dobrego. Pan Marcin jeszcze i pan Maciej jest z nami. To już teraz do panów należy podsumowanie naszej audycji, ale nie tylko do panu, bo w studiu już się pojawił Michał Trantał, nasz komentator spraw politycznych.
9: Korespondent
0: z pokoju obok. Ale nie, poważnie rzecz biorąc, raport 357 po 16 to jest to pakiet informacji na temat polityki, ale także i słowo komentarza, i twoje refleksje. Także przysłuchuj się teraz jeszcze przez chwilę, bo pan Marcin i pan Maciej. Panie Marcinie, referendum. Dla pana jest to metoda na relacje obywatela lokalne z władzą?
10: Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
10: Nidzica się kłania. Nidzica ma około 15 tysięcy mieszkańców, więc ja tutaj mogę powiedzieć jako taki głos Polski powiatowej. Powiem tak, czy takie referenda, czy to jest dobra rzecz, czy zła, no właśnie to już też ja nie będę powielał tego, co zostało powiedziane. To bardzo szybko byłoby przechwycone przez wielką politykę. Aha. A ta wielka polityka, zwłaszcza od takich małych grajdołków jak moja piękna Nidzica, powinna trzymać się jak najbardziej z daleka, tak? Tu powinny rządzić właśnie takie czynniki międzyludzkie i też nie układy, bo to też żyjąc w tym mieście, no w zasadzie od samego urodzenia, z krótką przerwą na studia, obserwując, co się tutaj dzieje, to tutaj jest tak, że jeden układ biznesowy zastępuje kolejny układ biznesowy. I trudno jest naprawdę tutaj moim zdaniem rozsądzić czy rozrządzić. Ja bym swojego burmistrza odwołał. Znaczy burmistrz już i tak ma ostatnią kadencję, ma jakieś dalekosiężne plany z tego, co wieś gminna niesie.
0: Czyli burmistrz Nidzicy na razie nie do odwołania, bo już sam kończy kadencję, rozumiem, tak, panie Marcinie?
10: Tak, bo to już chyba się ostatnia kadencja, więc tam pewnie jakieś dalekosiężne plany ma. Tylko właśnie to jest to, że tam się w tych radach powiatu, gminy, w tych wszystkich władzach, to się tak fajnie zawsze wszystko zazębia. Ten, który był w gminie, jest nagle w powiecie, później znowu przechodzi do gminy.
0: No ale to jest czysta polityka, by się chciało rzec, panie Marcinie, myślę, naprawdę.
10: I to jest przerażające. I to jest przerażające właśnie, dlatego referenda jak najbardziej.
0: Dobrze,
10: jak najbardziej.
0: Panie Marcinie.
10: Referenda.
0: Dobrze.
10: Lokalne referenda, ale nie tylko o odwoływanie władz, ale takie właśnie decydujące o tym, co się w tej gminie dzieje, żeby nie tylko grupka ludzi głosowała, tylko żeby naprawdę szersze grono miało jakiś wpływ na to, co się dzieje.
0: Czyli budowanie również wiedzy na temat tego, co się dzieje, i wtedy budowanie również polityki lokalnej dzięki temu. Panie Marcinie, bardzo dziękuję za głos Polski Powiatowej z Nidzicy. Pan Maciej, dzień dobry, panie Macieju.
11: Dzień dobry, witam.
0: Nie do z pana Krakowa. Należy. Nie z Krakowa.
11: Nie. Dzwonię ze Śremu. To jest takie miasto 30-paratysięczne pod Poznaniem. Mhm. I tutaj jest pytanie, czy odwołałbym aktualnego burmistrza. Ja od razu mówię, że nie. Tu rządził burmistrz bodajże 16 albo 18 lat wcześniej. I tak jak to zostało już powiedziane nieraz, pewnie porobiły się jakieś tam kliki, znajomi i tak dalej. Przyszedł nowy burmistrz i moim zdaniem to jest niebła ziemia. Człowiek pokazuje co po chwilę w social mediach, co robi, co podpisuje, jakie umowy, co próbuje zrobić.
0: Czyli zależy mu.
11: Jest zdecydowanie inaczej niż było. Co prawda ja nie mieszkam od niespełna 10 lat w Śremie, ale widzę różnicę między tym, co było, a co jest. Oczywiście ten nowy burmistrz tak samo nie pasuje wszystkim, których znam. Ale widać, jeżeli przychodzi nowy człowiek po tak długim rządzeniu poprzedniej władzy, no jest duża różnica.

0: W naszej sądzie, w naszym to odpowiedź na pytanie, czy odwołałbym burmistrza, prezydenta, wójta, burmistrza, to 49% na tak, odwołałoby, na nie 51%, głosowało 472 osoby. Michał Trantał w studiu. Michale, i co? Pół na pół. W tym referendum.
1: Bo są też dobrzy włodarze, to nie jest tak, że wszyscy
0: są źli. Proszę bardzo, z Łodzi podzielone, w Bytomiu też w porządku, w Zabrzu trzeba było
1: robić taką mapę, kto jest dobry, a kto jest zły.
0: Dlaczego? Słuchaj, to jest mapa na przyszłą falę referendalną.
1: Ja bym był ostrożny z tą falą referendalną.
0: Tak? Dlaczego?
1: Bo część miast, tak jak Lublin wspomniany przed chwilą, włodarze tam wygrywają w pierwszych turach, rządzą po kilkanaście lat i mają się całkiem dobrze, ale myślę, że są takie miasta jak na przykład Wrocław i Poznań, gdzie rządzi dwóch panów Jacków, gdzie myślę, że oni wstali wczoraj albo dzisiaj rano i zastanawiają się, co z nimi będzie. Bo kiedyś nie udawało się przeprowadzać skutecznie tych referendów, ale wydaje mi się, że trochę przez to... że część Polaków żyła jeszcze w takim przeświadczeniu pokomunistycznym, a że i tak nic się nie da zmienić. Teraz zauważmy, że wśród wyborców duża część nigdy nie żyła za komuny, albo żyła za komuny tylko podczas wczesnego dzieciństwa, więc już wiedzą, nie mają tego, nie wiem jak to tak ładnie ująć, że nie są skażeni komunizmem, wiedzą, że można wziąć sprawy w swoje ręce i pójść do referendum, dlatego jeżeli te referenda nie będą przepełnione polityką i działaniem warszawskich centralnych polityków, to one będą mogły być skuteczne i bardzo dobrze, bo kiedyś tak naprawdę nie dało się odwołać samorządowca praktycznie przez czteroletnią, teraz już pięcioletnią kadencję.
0: I to było straszne.
1: A dziś jest kilka takich możliwości, bo także jeżeli włodarz nie dostanie absolutorium, czyli możliwości, radni zagłosują, że nie wykonał prawidłowo budżetu, to wystarczy 50% plus jeden i sami radni mogą zarządzić referendum. W każdej sprawie mogą radni również przegłosować referendum, ale tu nie jest tak łatwo, bo 3/5 głosów trzeba. Więc społeczeństwo się budzi i bardzo dobrze, bo włodarzom trzeba patrzeć na ręce z prostego powodu. Choćby włodarz był najlepszy na świecie, to rządzenie 3., 4. czy 5. kadencję doprowadza do tworzenia się klik, bo w samorządach prezydent, wójt czy burmistrz jest często największym pracodawcą i w małych miastach często decyduje nawet o tym, czy sprzątaczka w tej czy w innej szkole może otrzymać taką pracę. A jak wiadomo, jedna osoba na stanowisku to są 3 głosy, proszę pana, co najmniej.
0: Proszę bardzo. I to jest dobre podsumowanie. To jeszcze jedno zdanie poproszę od ciebie, bo bardzo jasno wyszło z tych rozmów. Zresztą bardzo dziękuję za te telefony. Fantastyczni jak zwykle słuchacze z fantastycznymi opowieściami i wnioskami, że te referenda mogą być przejęte przez duże partie tych naszych dinozaurów i nagle się okaże, że te inicjatywy niby obywatelskie to będą tak naprawdę inicjatywy PiSu bądź Koalicji Obywatelskiej albo Lewicy.
1: Jest jedna rzecz, dlaczego jestem smutny po referendum w Krakowie, bo z jednej strony cieszę się, że mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce i zdecydowali, chcemy, nie chcemy mieć prezydenta, tak, ale te jedne wybory staną się teraz osią centralnej polityki i Kraków, który był rządzony lepiej, gorzej przez Jacka Majchrowskiego przez wiele lat, samorządowca z krwi i kości, teraz stanie się drugą Warszawą, czyli miejscem uprawiania centralnej polityki i obawiam się, że połowa tych kandydatów to będzie taki Erasmus samorządowy, czyli partie największe wyślą swoich kandydatów, a już mieszkańcy w samorządach nie są tak mocno zainteresowani głosowaniem na nazwiska znane, bo są znane, ale chcą mieć samorządowca z krwi i kości. Przykład Warszawy dzisiaj w audycji nawet był pokazany. I tego, że Warszawa jest już trampoliną, tutaj nie rządzą samorządowcy od lat.
0: Bardzo ci dziękuję. Michał Trantał, raport 357 po 16 w popołudniówce od poniedziałku do piątku i nasz komentator polityczny. Nie boimy się tego stwierdzenia. I zapraszam na YouTube'a Michała Trantała. Bardzo ciekawe rzeczy też poruszaj i również lokalne.
1: A dziękuję bardzo.
0: A ja zapraszam i dziękuję za dzisiaj. Michał Żakowski, do usłyszenia jutro.

rzeki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

mały, było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

0: Takie poranne tańce przy otwartym okienku. Owszem, owszem. Początkowo w północno-zachodniej części kraju, po południu także na zachodzie, będzie zachmurzenie na ogół małe i bez opadów. Na pozostałym obszarze zaś zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami nawet duże, miejscami będą przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz 15 mm, możliwy grad. Temperatura maksymalna to 15 stopni. To na wybrzeżu, 20 w centrum, 26 na Podkarpaciu i to tyle.
1: Radio 357.
0: I to tyle. 6 po 6.

Tak trzeba żyć. Tyle energii trzeba mieć od samego rana, 10 minut po 6. Dzień dobry mówimy i ekipa kłania się. Paulina Kozion, Iza Woźniak, Julia Nowaczyńska, Kasia Pasierbik, która czeka oczywiście przy telefonie, przy kłosówce. Bartek Waślewski, Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Zapraszamy. This is it.

0: 5, tu do ten, 3 w rozumie, 13 po 6, dobrze policzyłem. Czuwaj, dzień dobry jeszcze raz, Ranek Małpa Radio 357.pl, numer telefonu znany, głosówka, guzik, wiadomo, taki, no wczoraj zniknął w aplikacji jeden guzik, a to dlatego, że się skończyły zapisy i przyjmowanie zgłoszeń w propozycji do słownika polsko-dziecięcego. Wybierzemy i potem będzie już tylko wybieranie, głosowanie, ale to wszystko w swoim czasie będziemy opowiadali z Krystianem. My zapraszamy na dzisiejszy poranek do 9. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, a nawet wią, że dziś jest Dzień Samorządu Terytorialnego i o tym będzie po 8.15. Bartek Wasilewski zaprasza. Jak dziś ma się lokalna samorządność? No jeśli chodzi o sprawy samorządowe, to ostatnio w Krakowie samorządowo się zadziało. Indeks samorządności 2026. O takiej sprawie też mówić będziemy. Justyna Przedańska będzie gościnią Bartka po 8.15. Zapraszamy. Będzie także o proteście dzisiaj, jakiego jeszcze chyba nie było. No nie było, ale będzie. Dziś przed Sejmem będą protestowali naukowcy.
1: Moje dzieci nie chcą jeść mojej pasji. Już im się moja pasja przejadła. I nie da się prowadzić dobrych badań naukowych bez nakładów finansowych. Jedno to są pensje, ale badania naukowe również kosztują.
0: Poważne sprawy, poważny protest i poważnie o tym opowie Państwu Iza Woźniak o 7.50. Protest naukowców. Proszę posłuchać, też oczywiście przed 6.30 wprowadzimy w temat. To tak, będzie spotkany naukowiec, pan dr Tomasz Rożek. Dzisiaj będzie po 7.15. Sprawy książkowe pewne nas będą zajmowały. Tak, zapraszam, polecam. Będzie śniadanie biznesowe Jarosław Sroka. Dzisiaj środa, 7.28. O czym będzie, nie powiem. Proszę sprawdzić. Będzie tatowanie, powiem o czym będzie. Będzie Krystian i Barbara. No kapibara Barbara.
2: Taka kapibara, na którą wskakuje małpa, czy to na głowie jej siedzi, czy na grzbiecie, po całym dniu noszenia małpy jest obolała. Wyobrażam to sobie, że jest jej niewygodnie, ale kapibara ani jej nie strząśnie, ani nie prychnie jak kot, tylko z tą małpą chodzi.
0: No tak, a każdy na jej miejscu by tak samo zrobił przecież, tak mi się wydaje. Kapibara Barbara, alpaka była Jacqueline. Chyba jakoś tak, ale to nieważne, bo dzisiaj Barbara Kapibara. O tym będzie to po 7.35. Krystian zaprasza. Krystian też opowie Państwu o tygodnikach. Po 8.35 będzie kulturalny skoczek. To mniej więcej kwadrans przed 9. Roma Leszczyńska o kulturze troszkę nam opowie. A przed 9, panie maestrze.
3: Dziś obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Chwila jest uroczysta.
0: Uroczyście było zagrane, ja słyszałem, dużo uroczystości tam było w tym. No i taka klamerka nam się przytrafiła, bo i o sprawach samorządu terytorialnego, tak zaczynając 8.15 i teraz też na do usłyszenia zapowiadać będziemy, że Filip także o tym troszkę opowie Państwu. Polecamy się, 16 minut po 6, proszę słuchać, proszę reagować, komentować, dawać znaki, sygnały. Będziemy opowiadali.

0: się słodki.
1: Kazik, Edyta Bartosiewicz, cztery pokoje. Jak nam się z Mateuszem w piątek w czasie listy skleiły dwa utwory, bo między innymi ten następny, czyli pokoje, bo było minus cztery pokoje. No, ja wiem, że to pokrętne tłumaczenie, ale tak czy inaczej dzisiaj rano jesteśmy nastawieni dosyć pokojowo.
0: Postrz-

0: 24 minuty po 6 to były pokoje i Kaśka Sławacka. Teraz opowiemy o takiej manifestacji, jakiej jeszcze nie było w naszym kraju. Przed Sejmem protestować dziś będzie sektor naukowy. Naukowcy i pracownicy nienaukowi instytucji badawczych domagają się większych pieniędzy na projekty badawcze, ale także wyższych zarobków. To blisko 100 tysięcy osób, tak mówi w rozmowie z Radiem 357 jeden z inicjatorów dzisiejszego protestu, profesor Łukasz Okruszek z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
1: Nie mała grupa, większość jest na uczelniach, ale jest też na przykład duża grupa pracowników instytutów badawczych i jest też bardzo taka widoczna grupa osób z instytutów panowskich.
2: Jesteście taką grupą zawodową, której praca nie jest widoczna do końca na co dzień. Mało kto sobie zdaje sprawę, na czym polega tak naprawdę praca naukowca, że to, że coś się dzieje potem w medycynie, że coś się dzieje potem w różnych dziedzinach, to jest efekt tego, co wypracują naukowcy w swoich laboratoriach, w swoich zacisznych gabinetach.
1: To jest ten problem, że cykl życia w ogóle wynalazków, czy cykl życia innowacji, czy cykl życia w ogóle jakiejkolwiek działalności badawczej nie pokrywa się z prostym cyklem wyborczym. Że te 4 lata to jest za krótko, żeby zobaczyć, co znaczy naukowcy, którzy przestali działać. Jeżeli dzisiaj byśmy wszyscy zawiesili to, co robimy, to może nie od razu, ale za 5-10 lat nagle okazałoby się, że rzeczywiście nie ma innowacji, biznes nie ma na czym budować w Polsce, nie ma wykształconych ludzi, którzy mogliby dalej wspomagać też inne sektory, czy sektor publiczny, czy sektor prywatny. I to, że to jest niewidoczne, że dzieje się w troszkę dłuższym cyklu czasu, działa na naszą niekorzyść. Więc jeżeli nas nie usłyszą teraz, co rok są wybory, więc to pytanie, czy rzeczywiście chcemy, żeby ta 20. gospodarka świata była krajem, który neguje swój system nauki.
2: Chlubimy się tą informacją, 20. gospodarka świata.
1: Tracimy te przewagi konkurencyjne, które mamy. Tak naprawdę różne rzeczy, które lokowano w Polsce, jakieś centra logistyczne, centra też informacji, tak różne korporacyjne, będzie pewnie bardzo tanio można relokować do jeszcze tańszych ośrodków. I co zostaniemy, z czym zostaniemy? Wytrenowaliśmy grupę pracowników, którzy teraz zostaną w takiej pułapce średniego rozwoju i nie mamy pomysłu, co dalej zrobić. Nie budujemy gospodarki opartej na wiedzy. Też jednym z tych wątków, na które zwracamy uwagę, to to, że w Polsce jest w ogóle olbrzymia przestrzeń, której nie zagospodarowaliśmy, że mamy badania podstawowe, które są sensownie finansowane, tylko za małym stopniu. A później jest przepaść. Mamy agencje, które pozwalają na wdrożenia i te agencje działają tak, że głównie słyszymy o nich w kontekście zatrzymań. Nie mamy nic pomiędzy, nie mamy takich mechanizmów finansowania, gdzie te badania podstawowe można przekuć w jakieś dalsze rozwiązania aplikacyjne. Więc tutaj jest dużo dyskusji, tylko ta dyskusja będzie miała sens w momencie, kiedy będziemy mieli elementarne pewność, że za rok, za 2, za 5 ostatni młody człowiek nie stwierdzi, że już w nauce nie ma czego szukać i nie będziemy mieli czego reformować i na czym w ogóle budować, więc bardzo apelujemy, zapraszamy dzisiaj o 13 pod Sejm, zapraszamy też do podpisywania petycji na stronie 3%nanaukę.pl i do wsparcia tego, żebyśmy jednak nie byli takim krajem, który postanowił systematycznie wygasić sektor nauki publicznej.
0: Wrócimy do tego, wrócimy w poranku o 7.50. Proszę tego posłuchać. Zapytamy m.in. o to, ile dziś zarabia doktorant. Jakich projektów naukowcy nie mogą zrealizować, bo nie ma na to pieniędzy. A także ile dziś państwo wydaje na naukę i na badania. I Woźniak o to wszystko zapyta. Zapraszamy, proszę słuchać, 7.50. Wrócimy do tematu. W tej chwili 28 minut po 6.00.

0: Benz, 6:30. Uwaga, uwaga, uwaga. Początkowo w północno-zachodniej części kraju. Po południu także na zachodzie będzie zachmurzenie na ogół małe i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie jednak umiarkowane. Okresami duże, miejscami będą przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie burze. No i suma opadów w czasie burz 15 mm, możliwy też grad. Temperatura maksymalna 15 stopni na wybrzeżu, 20 w centrum, do 26 na Podkarpaciu. I jest drobny druczek dzisiaj. Jest go całkiem sporo, ale wychwyciłem tylko jedną historię. Dynamiczna pogoda wpływać będzie pobudzająco na organizm człowieka, skutkując możliwością pojawienia się objawów niepokoju i drażliwości, trudnością z koncentracją uwagi u meteoropatów, a także nasilonymi bólami.
1: Radio 357.
0: O tak, za 29:07.

0: Muszę panu powiedzieć, że zupełnie jestem nieprzygotowany do zajęć. Troszkę się zagapię. Zasłuchałem się.
1: Zasłuchał się.
0: Ale już wracam do rzeczywistości.
1: Ojej, ja też.
0: A co się...
1: Byłem przekonany, że się przygotowałem, a znowu fakt...
0: Jest wczorajszy.
1: Znowu fakt jest wczorajszy. Tak się ucieszyłem, że dwóch panów dyskutuje na temat tego, dlaczego tak mało dzieci się rodzi. I już sobie ostrzyłem zęby, a to proszę pana, znowu. Co wy w tym fakcie macie, że jesteście tacy wczorajsi? Nomen omen.
0: Nie, proszę pana, jest dzisiaj we fakcie zupełnie coś innego. Ach, ale też jest dwóch panów. A właściwie nawet trzech, bo przyjaciel prezydenta pierze publiczne pałacowe brudy. Karolu, popełniasz straszny błąd.
1: Tak, o tym też za chwilę będzie. Rzeczywiście Karol Nawrocki dozbiera cięgi, tak się mówi, zarówno ze strony prawej, jak i ze strony opozycyjnej, bo nie wiem, czy to strona lewa, no ale opozycyjnej względem siebie. Wszyscy go krytykują i nawet taka telewizja na R.
0: Na R?
1: Tak, oni też krytykują prezydenta. Z tego powodu o tym wczoraj mówił Michał Tranta w raporcie 357 w popołudniówce. Zachęcam do odsłuchania w zakładce raport 357 w naszych podcastach. Ale co to? Widzę, że jeszcze na okładce faktu jest pani prezydentowa, była prezydentowa, Jolanta Kwaśniewska. To teściowa, jakich mało. Mój zięć jest wspaniały, mówi pani Kwaśniewska. Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach pobrali się w 2012 roku. Jolanta Kwaśniewska jest zauroczona zięciem.
0: No i
1: to rzeczywiście dobrze. Tak rzadko się zdarza, żeby teściowa...
0: Nie, to się bardzo często.
1: No to tak było, jesteśmy tymi niewolnikami kawałów, że blondynka to wiadomo, a że teściowa to...
0: Nie,
1: no bez przesady. Ale znowu Edyta Górniak jest na okładce zarówno wczorajszego faktu, nie, to na okładce dzisiejszego super... Nie, wczorajszego faktu. Na okładce tego dziennika była wczoraj Edyta Górniak i jest dzisiaj. Edyta Górniak rozważa przeprowadzkę. Jedzie nad morze za rehabilitantką. Ciężkie słowo o poranku. A teraz mieszka pod Krakowem. Czas na zmianę. No może rzeczywiście, ale ma dużo czasu pani Edyta. Miała, ma i mieć będzie.
0: Wiesz co, bo tu jest taka sytuacja, której nie do końca nie rozumiem, o co chodzi, bo są imieniny milionerki.
1: Tylko kto jest tą milionerką?
0: Ja nie wiem, bo tutaj...
1: Dla Joanny Przetakiewicz, czyli chyba dla niej, zbudowali nawet
0: wiatrak.
1: Wow, ja kochanie, jak ja ciebie kocham. Zrobię dla ciebie wszystko.
0: Co byś chciała? Wiatrak, co byś proszę chciała? Bardzo.
1: Zbuduję dla ciebie wszystko. Dom, co chcesz, garaż, pałac. Wiatrak, mordo.
0: Wiatrak.
1: Dobrze.
0: No i?
1: No i proszę, i mamy to.
0: Jest. Dobra.
1: Ale jest też młody tata.
0: Jest pan, tak.
1: Tak, 61-letni tata.
0: Młodziutki.
1: Niańczy brzdące na plaży, a żona wypoczywa.
0: Bardzo dobrze.
1: I bardzo dobrze, oczywiście. Młodzi mają więcej energii, ale jakoś tak się ładnie składa, że dzisiaj i Krzysztof Ibisz i Edyta Górniak.
0: Dlaczego to nie jest para prezydencka? Tata młody, to wiadomo, że pan Krzysztof.
1: No pewnie.
0: Myślę, że się wszyscy domyślili. I jest też chyba kontynuacja wczorajszego wątku, czyli... Przeczytam tytuł. Ziobro, oddaj kasę. No, tam wczoraj było.
1: No i tak. Jest także Zbigniew Ziobro w prasie już mniej kolorowej, o czym za chwilę więcej.
0: No to tak. To sobie przejrzeliśmy. To nie ma co ukrywać. To by było na tyle. Sprawy sportowe to też jeszcze chyba wątek powołań pana selekcjonera Jana Urbana.
1: Jakieś tam kontrowersje widziałem.
0: No są. Ciebie nie powołali, mnie nie powołali.
1: Co to ma być?
0: Jak tak można?

0: Richard Ashcroft. Też się nam przypomniał. 17 minut do 7, chyba już czas. Bartek Waślewski.
1: Nowy prezes w Sądzie Najwyższym, o tym pisze Gazeta Wyborcza. Odwilżczy zaostrzenie kursu. Zbigniew Karpiński został nowym, pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Czy pójdzie na wojnę ze starymi sędziami? Pyta Gazeta Wyborcza. Na stanowisku pierwszego prezesa Karpiński zajął miejsce Małgorzaty Manowskiej. Dotychczasowy prezes Izby Karnej, który nową funkcję obejmuje dzisiaj, był jej faworytem. Podobnie jak Manowska jest neosędzią Sądu Najwyższego, a wcześniej przeszedł wszystkie szczeble sędziowskiej kariery. Podobnie jak Manowska, ma już postawione zarzuty dyscyplinarne przez rzecznika dyscyplinarnego Sądu Najwyższego. Jak podawało Oko Press, chodzi o próbę odebrania legalnej Izbie Pracy SN sprawy wygaszenia mandatu posła PiS Mariusza Kamińskiego. No ale nie jest to wszystko takie proste, bo nominacja Zbigniewa Karpińskiego nie spodobała się Jarosławowi Kaczyńskiemu. Na platformie X napisał, że nie wyobraża sobie, aby sędzia, który brał udział w procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy w 2000 roku, objął funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. W słowach nie przebierał też Sławomir Cęckiewicz, zwrócił się do odpowiedzialnego za to prezydenta Karola Nawrockiego, bezpośrednio pisząc: Karolu, popełniłeś straszny błąd. Więcej o tym w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Zaglądamy teraz do dziennika Gazety Prawnej. Zarówno samorządy, jak i administracja rządowa korzystają w pracy ze sztucznej inteligencji. Regulacji, które mogłyby wyznaczyć granice takiej praktyki, ciągle brakuje, a urzędnikom pozostają branżowe szkolenia i ogólne wytyczne, pisze dziś dziennik Gazeta Prawna. Z najnowszego raportu NASK wynika, że dla wielu urzędników sztuczna inteligencja stała się elementem codzienności. Aż 77% badanych deklaruje kontakt z nią co najmniej raz dziennie. W pracy urzędnicy najchętniej wykorzystują AI do wyszukiwania faktów oraz redagowania dokumentów. Na drodze do łatwiejszej pracy urzędnikom staje jednak RODO i zakaz używania danych wrażliwych, na przykład do napisania decyzji administracyjnej z wykorzystaniem AI czy stosownego uzasadnienia. Połowa urzędników pisze z AI regularnie, o tym więcej w dzisiejszym dzienniku. A propos AI, rynek potrzebuje coraz lepszych doradców podatkowych, a sztuczna inteligencja ich nie zastąpi. Ten zawód pozwala wciąż dobrze zarobić, ale wymagania klientów są coraz większe. Pisze o tym dzisiejsza Rzeczpospolita, w której to także sondaż. Bez Brauna nie ma rządu. Najnowszy sondaż Ibris, przeprowadzony dla Rzeczpospolitej, pokazuje, że obecny układ polityczny w Polsce, mimo niewielkich zmian na mapie poparcia, może w ewentualnych wyborach doprowadzić do politycznych impasu. No i zajrzyjmy w te liczby. Koalicja Obywatelska prawie 31% poparcia, Prawo i Sprawiedliwość prawie 25,5% poparcia, Konfederacja 12,6%, Konfederacja Korony Polskiej 8,8%, Lewica 8,4%. To Fundacja Ibris dla Rzeczpospolitej, a United Surveys dla Wirtualnej Polski. Taki sondaż też w dzisiejszych mediach można dojrzeć. Daje nam dane w miarę podobne, bo poparcie dla PiSu jest prawie takie, poparcie dla Koalicji Obywatelskiej, przepraszam, jest prawie takie samo, ale już na przykład dla PiSu 23%, czyli 2,5% mniej w sondażu dla Wirtualnej Polski. Konfederacja 13,5% dla Wirtualnej Polski, a dla Rzeczpospolitej 12,6%. Konfederacja Korony Polskiej 8,2% dla Wirtualnej Polski, dla Rzeczpospolitej 8,8%. I dlaczego ja Państwu to porównuję? Bo wspomniałem o Ibrisie i o United Surveys, prawda? No tylko tak. Marka United Surveys to projekt badawczy należący do fundacji Ibris. Więc można powiedzieć, że ta sama firma przeprowadziła dwa sondaże w tym samym czasie, z których wyniki są troszkę inne. Generalnie jest tak samo, ale tutaj, jak Państwu pokazałem, poparcie dla PiS-u czy też Konfederacji tej pierwszej jest trochę inne. Jak żyć, drogi rządzie, jak żyć, drogie sondaże. No dobrze, pójdźmy do kolejnych, kolejnych artykułów. Jeśli możemy jeszcze na chwilkę, mocniejszy sojusz z Londynem. NATO przeżywa poważny kryzys. Donald Tusk i Keir Starmer uznali za konieczne zawarcie dodatkowej umowy dwustronnej. Dokument zostanie podpisany dziś w trakcie wizyty polskiego premiera na Wyspach. W jego artykule numer 2 zapisano zobowiązania obu stron do przyjścia sobie nawzajem z odsieczą, gdyby któreś z nich zostało zaatakowane. To skutek coraz większych wątpliwości, czy podważany przez Donalda Trumpa sojusz atlantycki pozostanie wiarygodny. Podobne umowy Brytyjczycy zawarli już z Francją i Niemcami, a Warszawa z Paryżem. Więcej na ten temat o mocniejszym sojuszu z Londynem w dzisiejszej Rzeczpospolitej.
0: Bardzo dziękujemy serdecznie panu. To Bartek Wasilewski, będzie po 8.15 rozmowa o samorządach terytorialnych naszych.
1: Tak jest, zapraszam.
0: To też zapraszamy po polecamy, a jest informacja od pani Magdy, że która no nie wygrała 500 milionów w lotto, bo zdaje się tyle było wczoraj do wygrania. Nie musi jechać do roboty.
1: No my też, no. A tylko, że my już jesteśmy w robocie, no ale też nie wygraliśmy, więc jesteśmy.
0: Ja nie wiem, ja nie sprawdzałem.
1: Bono też nie wygrał.

0: Bono to jednak mógł wygrać. To tam miliony. No tak, mógł wygrać. A, to jeszcze od razu mam też informację o tym, że w Czechach ktoś trafił w taką nagrodę pierwszego stopnia. No, czasi to w cyferki dobrze.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: lista.radio357.pl. Głosujemy. Głosujemy do piątku, do 12. Po 19. Mateusz Fusiarz Państwa serdecznie zaprasza. A my mamy akurat jak raz 7 minut do 7.

0: Kompletnie sobie nie radzi na liście. Słabo to idzie, nie ma co ukrywać. Może trzeba troszkę bardziej wesprzeć. Mam nadzieję, że nie będzie przebranżawiała, bo niech śpiewa, bo ładnie śpiewa. Na propos przebranżawiania, to zapraszam Państwa serdecznie na jutro, na 8.15, bo właśnie o tym troszkę porozmawiamy. Przebranżawianiu, o zmianach właściwie w życiu zawodowym osób z piątką z przodu, nie ma co ukrywać. W pewnym wieku to już jest troszkę trudniej, ale może niekoniecznie, może są jakieś rozwiązania, może są jakieś pomysły, to zapraszam. 8.15, o tym będziemy rozmawiali z gościem, a gościem będzie pan Grzegorz Rippel, ekspert do spraw doradztwa organizacyjnego, personalnego, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito w Opolu. To 8.15. Gdyby jakieś pytania takie życiowe bardzo, to zapraszamy. Proszę podsyłać ranek@radio357.pl.
1: Partnerem audycji są Uniwersytety WSB Merito. Jesteśmy w 11 miastach w Polsce.
0: Sprawy życiowe, sprawy poważne, sprawy ciekawe. To polecam. Proszę dawać znaki, sygnały. Będziemy pytać. 3 minuty do 7, za 3 minuty serwis.

0: Tu Radio 357, jest środa, 27 maja. Minęła siódma, pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Ola Żaczek.
1: Dwie osoby zatrzymane w sprawie fałszywych alarmów związanych z opozycją. Jedna jest już w areszcie, druga czeka na decyzję sądu. Tak informuje TVN24. Według informacji dziennikarzy chodzi o fałszywe alarmy w sprawie Jarosława Kaczyńskiego i siedziby Telewizji Republika. Policja najprawdopodobniej ma ustalonych sprawców w sprawie mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Tropy na tym etapie dochodzenia.

0: nie prowadzą do rosyjskich służb. Przypomnijmy, w weekend po zgłoszeniu alarmowym służby siłowo weszły do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. W ubiegłym tygodniu fałszywe alarmy dotyczyły mieszkania szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza i posesji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Naukowcy z całej Polski jadą do Warszawy o 13:00 przed Sejmem. Będą protestować, jak mówią, w obronie polskiej nauki. Chcą walczyć m.in. o zwiększenie nakładów na badania.
1: 3% na naukę pozwoli nam robić lepsze badania, pozwoli nam dogonić świat naukowy.
0: Ale przedstawiciele środowiska naukowego domagają się też podwyżek pensji. Więcej o proteście usłyszą Państwo w ranku przed 8:00 od Izy Woźniak. A w serwisie o 7:00 garbatka w Wielkopolsce, gdzie w poniedziałek doszło do zderzenia pociągu z tirem. Wieczorem służby usunęły z pobocza torowiska ostatni człon składu, który 2 dni temu wykoleił się w wyniku tego wypadku. Od momentu katastrofy trasa, która łączy Poznań i Piłę, była zablokowana. Naprawa infrastruktury powinna się zakończyć jeszcze dziś rano. Kolejarze z kolei powtarzają apel o szczególną ostrożność na przejazdach, zwłaszcza tych niestrzeżonych. 90% wypadków na przejazdach powodują kierowcy, przypomina Karol Jakubowski z PKP PLK.
2: Niestety pośpiech, brak rozwagi na drodze, czasami gapiostwo albo nawet skłonność do ryzyka. Z braku poszanowania tych przepisów ruchu drogowego dochodzi do wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych.
0: W wypadku w Garbatce zginął kierowca ciężarówki, 17 osób zostało niegroźnie rannych. Trwa śledztwo w tej sprawie. Polskie MSZ przeprowadziło rozmowę z ambasadorem Rosji w związku z zapowiedziami, że Kreml zamierza przeprowadzać metodyczne ataki na Kijów. Pomimo gróźb, polska ambasada w Kijowie nie zostanie ewakuowana, zapewnia rzecznik resortu dyplomacji Maciej Wewiór.
3: Nasza placówka to jest placówka też specjalna. Nasi dyplomaci, nasza służba konsularna już nie raz udowodniła swojej odwagi w swoim postępowaniu, ale też oczywiście poważnie traktujemy ostrzeżenia Federacji Rosyjskiej.
0: W poniedziałek rosyjskie MSZ w nocie, która zapowiadała serię uderzeń wymierzonych w Kijów, zaleciło cudzoziemcom jak najszybsze opuszczenie ukraińskiej stolicy. Siergiej Ławrow poinformował o tym również swojego amerykańskiego odpowiednika Marco Rubio. Na koniec w serwisie LipDub w Gdyni z okazji setnych urodzin miasta. LipDub to nagrywany w konwencji teledysku film z jednego ujęcia kamery bez cięcia. W tej formie zostanie nagrany przejazd przez miasto, opowiadają szef gdyńskiego Centrum Filmowego Jerzy Rados i producentka Olga Bieniek.
4: Wielka akcja filmowa miejska. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego.
5: To jest film kręcony w jednym ujęciu do piosenki.
4: Tyle słońca w całym mieście Anny Jantar i Don't Worry Be Happy. I przez cały plan będziemy zapraszać grupy mieszkańców do tego, żeby odśpiewali ten utwór z nami.
5: Osoby, które występują w tym LipDubie, mają chwilę na to, żeby się zaprezentować i ta kamera cały czas podąża.
4: Mamy nadzieję, że będzie barwnie, kolorowo i że wszyscy mieszkańcy Gdyni, okolic i sympatycy miasta przyjadą.
0: Chętni mogą się zgłaszać do połowy czerwca. Nagranie zaplanowane jest na początek września, a kolejny serwis Radia 357 mamy w planach o 8:00.
6: Teraz planowo sport. Mateusz Kuźniewski.
7: To dopiero pierwsza runda wielkoszlemowego French Open, a już odpadają tenisiści i tenisistki z czołowej dziesiątki rankingu. U panów z imprezą pożegnał się Daniil Miedwiediew, który nigdy nie grał w Paryżu jakoś wybitnie i wczoraj też mu nie poszło. Ciągle narzekał na upał i ostatecznie przegrał w 5 setach z Australijczykiem Adamem Waltonem. U pań za to Jessica Pegula pożegnała się z French Open. Rozstawiona z numerem 5 Amerykanka przegrała z 83 w rankingu Australijką Kimberly Birrell 6-1, 3-6, 3-6. Posłuchajmy zaskakującej zwycięzczyni. Jestem dumna z tego, jak udało mi się utrzymać w tym meczu. Ona w pierwszym secie grała naprawdę bardzo dobrze. Powtarzałam sobie w duchu, żebym się trzymała. I z czasem grałam coraz lepiej. W końcówce też na szczęście sobie poradziłam. Jestem szczęśliwa. W turnieju pani dalej grają m.in. Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Madison Keys czy Naomi Osaka. U panów swoje mecze wygrali z kolei m.in. Jannik Sinner, Lerner Tien, Felix Auger al-Jassim czy Stefanos Tsitsipas. Jeśli chodzi o Polaków, to dobra passa niestety się skończyła. Kamil Majchrzak zmierzył się wczoraj w pierwszej rundzie z Chilijczykiem Alejandro Tabilo i niestety przegrał wyraźnie. 1-6, 3-6, 4-6.
8: Na wszystkie moje zagrania miał odpowiedź. Sam, kiedy już miałem przewagę, też czasami mi brakowało zimnej krwi w egzekucji, więc no tak naprawdę wygrał zasłużenie. Liczyłem zdecydowanie na więcej.
7: Ocenił w Eurosporcie Majchrzak. Dziś na kortach w Paryżu zagrają 3 polskie tenisistki. Iga Świątek, Magdalinet i Magdalena Fręch. Ich spotkania jeszcze sobie zapowiemy. Ale to nie teraz, bo teraz zmieniamy temat na koszykówkę. Orlen Zastal Zielona Góra wyraźnie lepszy od Arki Gdynia w pierwszym meczu półfinałowym play-off Orlen Basket Ligi. Koszykarze z Lubuskiego wygrali na wyjeździe 90-64. To nadspodziewanie wysokie zwycięstwo, mówi trener Zastalu Arkadiusz Miłoszewski.
9: Było takie oczekiwanie, że może Arka przyjedzie zmęczona po boju pięciomeczowym w ćwierćfinale ze Śląskiem. Ten mecz tak naprawdę był rozgrywany 3 dni temu. Cieszę się, że to wykorzystaliśmy, no bo taki jest kalendarz nieubłagalny. To oczywiście nie jest naszą rolą układanie tego kalendarza, tylko to jest gdzieś tam wyżej, ktoś układa.
7: Dziś czeka nas mecz w drugiej półfinałowej parze i będą to derby Warszawy pomiędzy Legią a Dzikami. Za oceanem błyszczał dziś za to często krytykowany ostatnio Shai Gilgeous-Alexander. Zdobył 32 punkty, a jego zespół Oklahoma City Thunder pokonał San Antonio Spurs 127-114 i prowadzi w finale konferencji zachodniej 3-2 w meczach. A przypomnę, że walka toczy się do 4 zwycięstw. Obrońcy tytułu są zatem coraz bliżej finału, do którego awans wczoraj wywalczyli już na wschodzie New York Knicks, pokonując 4-0 w meczach Cleveland Cavaliers. Za godzinę zmienimy dyscypliny, będzie więcej o kolarstwie, piłce nożnej i hokeju na locie.
6: Na lodzie? Nie może być. Początkowo w północno-zachodniej części kraju, po południu także na zachodzie zachmurzenie na ogół małe i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami dłużej, miejscami będą przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie także burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz to 15 mm, się spodziewać należy również Geradu. Koszalin, Olsztyn, Suwałki 17, Gdańsk 18, Białystok 19, Szczecin, Gorzów, Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Łódź, Radom 20 stopni. Zielona Góra, Wrocław, Zakopane, Kielce, Lublin, Warszawa 21, Opole 22, Katowice, Rzeszów 24, w Krakowie 25.
10: Radio 357.
6: Poranek 357, mamy 8 minut po 7.

miejsce jak dom, tytuł. Oczywiście Mrozu, też nowe nagranie, ale teraz 11 minut po 7 i Państwo wiedzą, że to jest taki moment, tuż przed spotkaniem z Panem Doktorem, że będzie piosenka dnia i ona już jest. Już tam słychać, tu sobie grają, jeszcze nie śpiewają, a śpiewać będzie Pani Lola. Lola Jank.

0: Lola Young, to nasza dzisiejsza piosenka dnia. Sytuacja jest, no jestem trochę zobowiązany, więc się wywiążę. Otóż za pierwszym razem się udało, teraz jest drugi raz, a za trzeci, w sprawie trzeciego to będziemy za 5 lat. To pani Anna, pan Marcin. Otóż już wyjaśniam, o co chodzi. Dokładnie dziś nasz kolejny z trzech synów, Nikodem, obchodzi swoje 18 urodziny. Dokładnie teraz jest na wycieczce szkolnej wraz z grupą 40-osobową kolegów, koleżanek, jadą do Wiednia. I teraz uwaga, pewnie słucha radia na słuchawka, więc proszę o życzonka. Bardzo proszę, serdeczne życzenia Nikodemie, choć 18-latek na wycieczce szkolnej o 7:15 słucha radia w autokarze. No dobra, niech będzie. Nikodemie, wszystkiego dobrego. W sprawie następnego to zapraszamy za 5 lat. Dzień dobry panu.
1: Dzisiaj, 27 maja, ma 27 urodziny mój pierwszy siostrzeniec Jan, Janek, Jasiek. I tą drogą chciałbym mu złożyć życzenia wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń, dużo zdrowia, radości. Johnny, trzymaj się.
0: No dla nas Jaśko. Też wszystkiego dobrego, także sprawy życzeniowe mamy.
2: Pytania z Księżyca.
0: Gdyby ktoś z państwa pytał, czy dalej rozmawiamy ze sobą z doktorem po wczorajszym, to tak, prawda?
3: Oczywiście.
0: Oczywiście, że tak. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panie doktorze.
3: Dzień dobry.
0: Trochę będzie o pokarmach dzisiaj też, takie mam wrażenie, ale to może i do tego dojdziemy, bo dzisiaj będziemy państwa zachęcali, odsyłali, bo rzecz bardzo fajna. Ja po pierwsze powinienem zacząć od tego, że pan chyba ma za dużo wolnego czasu, panie doktorze.
3: Nie. Trochę, tak, czasami się nudzę.
0: Tak?
3: Mhm, tak.
0: Gratuluję, zazdroszczę. Ponieważ pan doktor, jak państwo wiedzą, opowiada, ale też jest literatem i pisze książki. I...
3: O, to pan teraz naprawdę.
0: Tak? Za daleko?
3: To, naprawdę to było tak, to znaczy...
0: Szczepionkę?
3: Tak zgrana między oczy?
0: Szczepionkę. Patyki, kamyki i robale. Co panu wiadomo na ten temat, panie doktorze? Proszę opowiadać.
3: To książka, która opisuje drugi tom, czy druga część przygód Franka i Frajdy, rodzeństwa. Które jakby no, to ująć, które, no. które ma, przeżywa przygody w miejscach, które myślę, że większość dorosłych uznałoby za nieprzygodowe. Takie nieciekawe. No bo ja rozumiem przygody, na przykład jak jedzie się do Wiednia mając lat 18.
0: Prawda?
3: To wtedy mogą być różne przygody. Ale w ogródku, ale w lesie, tak po prostu na spacerze. A tymczasem staramy się pokazać, mówię w liczbie mnogiej, bo książka, jak zresztą i pierwsza część o dinozaurach, została napisana wspólnie z Błażejem Brzeźnym, a my staramy się pokazać, że miejscem arcyciekawym dla dziecka, a moim zdaniem powinno być tak też dla dorosłego, jest zwykły spacer. Jest ogród, jest to, co znajdziemy w parku, jest to, co czasami znajdujemy na przykład na grządkach, czyli to wszystko, co jest pod nogami. Stąd ten podtytuł Patyki, kamyki i robale. Mhm. Świat owadów, kamieni, nie wiem, roślin, ptaków, pająków, a jakże mrówek, dżownic, różnych ogrodowych odkryć. To jest świat dla dzieci bardzo interesujący. I myślę sobie, że dla sporej części, z całą pewnością w tej grupie nie ma słuchaczy 357, ale dla sporej części dorosłych skarby, które później są znajdowane w kieszeniach, w plecakach, w torbach, w kurtkach, w rodzaju patyki, kamyki, no może nie robale, ale a może czasami robale jakieś. Także to są naprawdę skarby, to są naprawdę rzeczy dla dzieci ważne, to są rzeczy ciekawe, o które dzieci dopytują, dlatego że to jest inny świat. To jest ciekawe, dlaczego kamyki mogą mieć, czy mają różne kolory, różne struktury.
0: No widzicie
3: kamyk
0: pan
3: to kamyk, tak?
0: Nie, no właśnie, my tak sobie trochę patrzymy, że kamień to kamień, a ja tu sobie patrzę i na przykład kamień to kamień. No kamień... Jeden, czasem różne rzeczy się dzieją z kamieniami, a tu nagle się okazuje, że to może być gastrolit.
3: Na przykład kamień, który był używany przez dinozaury, ale takich rzeczy jest więcej. No, zwykła pajęczyna jest czymś absolutnie fascynującym.
0: Na twarzy, zwłaszcza ja wiem. To
3: tak, i właśnie chciałem dopowiedzieć. Rozumiem, że jak idzie się na spacer pomiędzy drzewami czy krzakami i nagle ona ląduje na twarzy, może to być takie zaskakujące, ale z drugiej strony to, że my ją w ogóle czujemy na tej twarzy, to jest ciekawe, dlatego że ona jest bardzo, bardzo cieniutka. Z drugiej strony, jak to jest, że taka cieniutka, no właśnie, nie porwie się na wietrze. Aha. A ja na dodatek, jak to jest, że łapią się w nią ofiary pająka, nie łapie się sam pająk. Skąd on wie, jak on to ma wybudować? Przecież to z jego perspektywy, jej pajęczycy perspektywy, jest gigantyczna konstrukcja. A nie ma przecież planu, nie ma jakiegoś zdjęcia z zewnątrz, nie ma jakiegoś projektu architektonicznego. A tymczasem niektóre z nich, a widać to szczególnie rano i wieczorem też czasami, gdy na tych nitkach, na tej przędzy osadzają się malutkie kropelki wody z rosy i nagle to wygląda jak najpiękniejsza biżuteria w ogóle.
0: Proszę pana, to jest bardzo fotogeniczne.
3: Tak, to jest proszę. Bardzo fotogeniczne, ale do czego zmierzam? Do tego, że powiem coś, co wielokrotnie na antenie Radia 357 z moich ust padało. Ja uważam, że nas po prostu nie stać, niekoniecznie na poziomie finansowym, ale na każdym innym, nie stać nas na to, żeby dzieciom o tym nie opowiadać, żeby dzieciom nie opowiadać o przyrodzie, żeby nie zaspokajać tej ciekawości. Ja tak swoją drogą myślę, takie badania, szczególnie jeśli chodzi o Finlandię, gdzie ten kontakt dziecka z przyrodą jest jakby wpisany na stałe do DNA całej fińskiej szkoły. Są badania pokazujące, że dziecko, które przebywa z przyrodą, tak, to znaczy nie tylko przebywa na zasadzie, że jest sobie i się rozgląda, choć to też ważne, ale także zaczynają rozumieć, zaczynają dostrzegać, zaczyna się zastanawiać. Takie dziecko później jest młodym dorosłym, a później po prostu dorosłym, które jest bardziej wrażliwe nie tylko na kwestie przyrody, ale także innych ludzi, bardziej współczujące, bardziej otwarte, lepiej radzące sobie ze stresami takimi dnia codziennego, dorosłego, choć i też dziecięcego. Więc w skrócie, Frajda i Franek, Patyki, Kamyki i Robale, to jest książka, która w przygodowy sposób, tam naprawdę jest przygoda. Tam jest bardzo duża przygoda. Franek planuje tajną misję, to jest poważna sprawa. Frajda, jego siostra, zakłada dziennik odkrywców. Tam jest jeszcze sonda kosmiczna, która
0: tak, widzę.
3: Pomaga wyjaśnić takie zagadki różne i odpowiada trochę na te pytania. No i nie mogę zapomnieć o Klopsie. Klops to jest no pies i on taki psi, leniwy chaos tam zawsze wprowadza w tych historiach.
0: Klops, fajne imię dla psa.
3: Szczególnie dla buldoga angielskiego. Tak.
0: Buldożek? To dobrze, panie doktorze. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Polecamy państwu. Proszę szukać Patyki, Kamyki i Robale. Franek i Frajda zapraszają.
3: Można ją znaleźć na stronie naukatolubie.pl.
0: Otóż to. Właśnie do tego zmierzaliśmy, że to tam proszę poszukiwać. A na książce znajdą państwo także logo Radia 357 z wielką przyjemnością. Panie doktorze, do jutra.
3: A ja tak sobie w ogóle myślę, że to jest super lektura przed wakacjami, które za chwilkę się zaczną.
0: Ale wakacje to jest czas, nie? Zbierania takich różnych skarbów.
3: Bo to właśnie jest ten czas. To jest właśnie ten czas, nie tylko weekend, nie tylko popołudnia, ale wakacje. Tak, polecam.
0: Sobie pomyślałem, że moglibyśmy we wrześniu zrobić taki cykl. Co tam, kto tam przywiózł z wakacji
3: kto
0: fajnego?
3: Znalazł.
0: Co, jakiego
3: to
0: patysia?
3: Ma fajniejszy kamyk i
0: dobra.
3: Patyk. Dobra. Albo ropa.
0: Możemy o tym pomyśleć.
3: Tak.
0: Doktorze, do jutra.
3: Jestem. Do jutra.
0: Doktor Tomasz Rożek. Przypominam, Franek i Frajda, Patyki, Kamyki i Robale.
2: Patronat Radia 357.
0: 24 minuty po 7, a za chwilę pan redaktor Jarosław Sroka.

0: No proszę, i tu się wysypały informacje o tym, że nie tylko dzieci zbierają kamienie i patyki. Pan Andrzej się przyznał, ja wiem, od dzieciństwa zbieram krzemienie kaszubskie i mam je w ogrodzie oraz zawsze w kieszeniach spodni. Ja zaznaczę, że mam piątkę z przodu. Dorosłe dzieci moje też już zbierają krzemienie. No i bardzo dobrze. Tak, nie wyrastamy z tego.
1: Śniadanie biznesowe.
0: Prawda, panie redaktorze?
2: Prawda. Święte słowa. Dzień dobry.
0: Jarosław Sroka. Przepraszam, że pana wciągnąłem w tę dyskusję. Jarosław Sroka, o czymś zupełnie innym teraz będziemy rozmawiali. Biznesowo. Lotniskowo będzie. Lotniskowo?
2: Tak. Witam państwa dzisiaj z lotniska. Czekam na samolot przed salonikiem jednego z największych aliansów lotniczych. I tak zastanawiam się podobnie też jak pan redaktor, jak państwo, kto i z jakiego powodu może się do takiego saloniku dostać. Bo tam szampan, kawior i proszę pana, toaleta bez kolejki.
0: Bez kolejki?
2: Już wyjaśniam. Linie lotnicze okazuje się doskonale wiedzą, kto lata raz do roku, a kto między wtorkiem a czwartkiem potrafi zaliczyć kilka stolic europejskich albo jeszcze tak zwany long haul, czyli na przykład Nowy Jork. I dlatego tym najbardziej rozlatanym oferują długą listę przywilejów i okazuje się, że w Europie takim najbardziej elitarnym systemem lojalnościowym jest tak zwane Miles & More grupy Lufthansa. I tam w zależności od tego, jak często się lata, uzyskuje się kartę, która uprawnia do właśnie między innymi stania bez kolejki, korzystania z tych legendarnych czystych toalet, albo całej długiej listy innych uprawnień. Pierwszy poziom to tak zwany frequent traveler i tam po zdobyciu bodajże 650 punktów, a to jest kilkanaście co najmniej lotów europejskich i przydałoby się jakiś międzykontynentalny, uzyskuje się taki pierwszy dostęp do tych luksusów, ale tak naprawdę prawdziwa zabawa zaczyna się przy statusie senator, bo tam trzeba zebrać 2000 punktów rocznie i wtedy trafia się na priorytetowe listy oczekujących, można zabrać dodatkowy bagaż, szybszy boarding i co najważniejsze, dostaje się bezwarunkowe wsparcie w przypadku jakichkolwiek perypetii czy bałaganu na lotnisku, odwołany lot, padający śnieg i tak dalej. Ale wisienką na torcie, panie redaktorze, czy pan mnie słyszy?
0: Słyszę, tak trzymam się krzesła.
2: Horn Circle. Tak, bo ja o tym myślę i zastanawiam się, ile to trzeba będzie jeszcze dni spędzić w samolocie, żeby się takiego statusu dochrapać. Bo to jest status, który urósł niemal do legendy w Europie. Żeby go zdobyć, trzeba zdobyć w 2 lata 6000 punktów HON i to jest wyłącznie de facto latanie w klasie biznes i w klasie first na wybranych liniach grupy Lufthansa. A w praktyce to jest chyba około 100 lotów międzykontynentalnych, czyli wydatki idące w setki tysięcy euro. I wtedy zaczyna się dostęp do świata, którego my śmiertelnicy na co dzień nie widzimy. Bo hony chyba tak się odmienia, mają osobiste infolinie odbierane niemal natychmiast. W hubach pasażerowie są odbierani prywatnymi limuzynami i są dowożeni do samolotu w dowolnym momencie, nawet wtedy, kiedy trwa boarding. We Frankfurcie przykładowo mają osobne strefy i terminale dla najbardziej elitarnych. Przy krótkich przesiadkach przewożą ich samolotami z samolotu do samolotu. W Polsce jest ich zaledwie 20 kilku. Inne alianse też mają bardzo podobne oferty. Wszystkie właściwie sprowadzają się do tego, żeby tych najczęściej latających traktować w sposób szczególny, zapewnić im fantastyczne warunki do obsługi lotniskowej, bo tam często pracują, tam spotykają się nawet biznesowo. Odlot, prawda?
0: No, tak sobie myślę, że mogą mieć trochę więcej miejsca na nogi też tam.
2: No mają troszkę więcej miejsca na nogi, mogą wybrać, mają preferencje miejsca, mają dzisiaj łóżka, mają saloniki na pokładach, ale tak naprawdę, pamięta pan, panie redaktorze, jeszcze niedawno, takim prawdziwym luksusem była możliwość przejścia przez zatłoczone lotnisko bez kolejki. A dzisiaj właśnie te salony masażu, szampan, kawior i wszystko za to, żeby być jak najdłużej, najdalej od własnego domu.
0: Takie rzeczy. No dobrze, panie redaktorze. Spokojnego lotu panu życzę.
2: Wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień.
0: Pysznego szampana również życzę. Jarosław Sroka państwu o tym wszystkim opowiadał. Do usłyszenia za tydzień. A my początkowo w północno-zachodniej części kraju, a po południu także na zachodzie, po prostu będziemy cieszyli się mało zachmurzonym niebem, bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami też będą przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie także burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz 15 mm. Możliwy grad, temperatura maksymalna od 15 na wybrzeżu, około 20 w centrum, do 26 na Podkarpaciu, się rozmarzyłem.
1: Radio 357.
0: 27 do 8.

0: się pani troszkę podkręciła chyba pod koniec.
1: Tatowanie.
0: I Krystian Hanke.
2: Dzień dobry. Pan ma jakieś dzisiaj usposobienie? Raczej małpa, czy raczej kapibara?
0: Dzisiaj jestem ewidentnie kapibara.
2: Ja też właśnie dzisiaj. Ale to dobrze, ale też niedobrze, o czym za chwilę powiem. A zacznę od małp.
0: Nie tak, że dobrze lub niedobrze. A, przepraszam, to nie ta historia.
2: Zacznę od cytatu. Pan skończy. Mhm. Małpy skaczą niedościgle. Małpy...
0: robią...
2: no...
0: figle.
2: Małpie figle. Tak uczył nas, ale widzę, że nie do końca skutecznie, Jan Brzechwa.
0: Brzechwa.
2: No i przez lata żyliśmy w przeświadczeniu, że to jest takie fajne i wesołe. Określenie figle, no przecież to nie może się kojarzyć z niczym złym. Tymczasem bywa z tym różnie, kiedy ma się małpy za sąsiadki.
3: Małpa, jak mi wskoczy do domu, nikomu nie życzę. Tutaj w Polsce takich problemów nie mamy, ale w moim brazylijskim domu rozpoznaję to natychmiast, ponieważ są talerze rozbite, jabłka ponagryzane i porzucane, banany też. Jest po prostu bałagan, bo małpa to jest takie zwierzę, które znajduje przyjemność w takiej psocie. To oczywiście to zwierzę o tym nie myśli, że ono psoci. No małpy doskonale poznałam. I nawet dzieci mówią na spotkaniach, słuchajcie, one wyglądają ślicznie. Ja wiem, że one są rozkoszne, ale jak zdarzy wam się pojechać do takiego kraju, gdzie są małpy, nie karmcie ich, nie głaszcie ich. One potrafią wziąć ten cukierek i zaraz ugryźć.
2: Tak, tak, cukierek oczywiście, ale też przy okazji mogą rękę. Tak opowiada spotkana niedawno Eliza Piotrowska, pisarka i baczna obserwatorka otaczającej przyrody, otaczającej nas, otaczającej ją. Eliza wprowadziła do dziecięcej literatury postać kapibary Barbary, no i jej rodziny. Bo po pierwsze, kapibary lubi i też obserwuje w sąsiedztwie domu na wolności. Po drugie, dzieciaki uwielbiają kapibary, więc chętnie czytają lub słuchają o nich opowieści. A po trzecie, Eliza sama czasem czuje się jak jej bohaterka.
3: Taka kapibara, na którą wskakuje małpa, czy to na głowie jej siedzi, czy na grzbiecie, po całym dniu noszenia małpy jest obolała. Wyobrażam to sobie, że jest jej niewygodnie, ale kapibara ani jej nie strząśnie, ani nie prychnie jak kot, tylko z tą małpą chodzi. I ta metafora jest mi bardzo bliska. To jest właśnie to i to myślenie o tym, że zrobimy komuś przykrość. Że jak my mu powiemy, zejdź mi z głowy, czy zejdź mi z barków, to ten ktoś będzie smutny albo się obrazi.
2: Dlatego Eliza, jak powiedziałem, baczna obserwatorka, charaktery i zachowania rozmaitych zwierząt wykorzystuje w swoich książkach, by opowiedzieć czytelnikom coś ważnego. Na przykład, żeby nauczyć się stawiać granice, gdy inni nas wykorzystują. I czy aby my sami czasem nie nadużywamy życzliwości innych.
3: No przecież każdy z nas chce tej wygody i te małpy, które ściemniają kapibarą, że nogi bolą je, że one są chore, że trzeba im poszukać jedzenia, bo są głodne, a nie mogą. No czy to nie jest wygodnie, jak ktoś za nas pozałatwia różne rzeczy?
2: No i właśnie o tym jest trzeci tom Kapibary Barbary, zatytułowany Małpie figle, w którym małpy nie tylko używają sobie na kapibarach, ale też no niestety rozsiewają po lesie fake newsy w bardzo delikatnej sprawie.
3: To jest dla mnie w ogóle bardzo ważny rozdział. Tam jest poruszany temat plotek, które małpy uskuteczniają, roznoszenia informacji, które nie są sprawdzone i to się wiąże z wielką, wielką krzywdą, bo tutaj jest mowa o tapirze, który jako mały tapir wygląda zupełnie inaczej niż jako już dorosły tapir, tak jak dzik u nas troszeczkę jest w paski, to tak samo tapir i małpom trudno jest sobie wyobrazić, że to jest naprawdę tapir. One uważają, że to jest podrzucone dziecko. I z tą wiadomością lecą dalej. Mama tapira musiała widzieć, że on jest inny. Ale dla każdej mamy jej dziecko, nawet jak jest inne, jest jej dzieckiem. I dla mnie to jest bardzo ważny fragment, bo my jeszcze tego nie wiemy w tym rozdziale. Bez względu na to, czy on rzeczywiście był podrzucony, adoptowany, to i tak on jest dzieckiem swojej mamusi, ukochanym, wyczekanym.
2: No i to jest takie postscriptum do wczorajszego święta. A tapir to jest kolejne zwierzę, którego z jego stoicyzmem nie da się nie lubić. W obliczu małpich plotek tapirowej mamy i jej dziecka robi nam się żal, czytając, jak opiekuje się maleństwem.
3: Ta opieka poprzez obecność, a jednocześnie ona wie też, że one są samotnikami, tapiry. One żyją w pojedynkę, co dla kapibar już jest przedziwne. Jak można nie żyć w stadzie i w dużej rodzinie? I ta mama wie, że teraz to jest czas tej miłości i i to wszystko, co może dać temu dziecku, to jest ta miłość, ale ono odejdzie i tam nie ma histerii, tam nie ma paranoi, tam nie ma chuchania, dmuchania, tam nie ma zatrzymywania przy sobie dziecka. To też jest ta mądrość zen, to też jest piękne i one rzeczywiście, te zwierzęta mają coś takiego.
2: No jak słychać, książki Elizy Piotrowskiej zawsze są pełne ciekawostek o zwierzętach, ale też o roślinach, na przykład o aceroli, której dyrektor cyrku, nie powiem w jakiej sytuacji w książce, zażądał jako okup.
3: Chciałam wybrać taki owoc, który jest egzotyczny, który będzie też wdzięczny do narysowania, bo to są takie czerwone kuleczki. Jest to też bardzo zdrowy owoc. To jest jeden ze zdrowszych owoców. Zawiera mnóstwo witaminy C. I dyrektor cyrku skusił się na zdrowie.
2: Tak, tak, ale nie powinien tak robić. Seria o kapibarze Barbarze i jej rodzinie, znów tu się pojawia na przykład kuzyn Pedro i inni, uczy dzieciaki mądrych postaw, reakcji czy zachowań, które tylko pozornie są fajne. Na przykład, jak w drugim tomie o uszczęśliwianiu na siłę małego tatu. To jest kolejny egzotyczny zwierzak. Naprawdę zazdroszczę Elizie, że spotyka te wszystkie zwierzęta i je obserwuje, ale wróćmy do trzeciego tomu. Czy kapibary ze swoją naturą dadzą radę postawić małpom taki wyraźny znak stop?
3: Trzeba było w końcu to rozwiązać. I potrzebny był mi przybysz z Europy, Bóbr Waldemar, który te rzeczy miał już metodycznie poustawiane. Witaj Europo w Brazylii. On przede wszystkim imponował małpom, bo małpom imponuje siła. I nagle się pojawia zwierzę z wielkimi zębami, ogonem, które jest w stanie w jeden wieczór ściąć ich ukochane drzewo pieprzowe, na którym one miały swój dom. I one nie były ani obrażone, że on zwrócił im uwagę, że przesadzają, ani jakoś nie było im przykro. One były nim zachwycone, one chciały, żeby on został ich królem. Zależało mi na tym, żeby pokazać tę różnicę w myśleniu, bo my sobie wyobrażamy, co ten biedny człowiek pomyśli, jak go odrzucimy, a on nie ma z tym żadnych problemów. On myśli, co on może ugrać w tej sytuacji, jak teraz. Teraz nie, to teraz jak inaczej.
2: I to jest kolejne bardzo ciekawe spostrzeżenie charakteru małp, które może pomóc młodemu czytelnikowi, no bo czy chcemy, by kolejne pokolenia uginały się przed szantażem emocjonalnym cwanych towarzyszy i towarzyszek? Nie. Bóbr Waldemar grzecznie, ale stanowczo stawia sprawę. Niech będzie wzorem dla słabszych, zagubionych, którzy biorą wszystko na siebie. Tak na wszelki wypadek. Kapibarę Barbarę i małpie figle chętnie oddam. Książkę wydała Agora dla dzieci i podaruję komuś, proszę dzwonić 510-357-357. A jako ciekawostkę powiem, że Barbara doczekała się też adaptacji scenicznej przez wyjątkową grupę teatralną Autentyczni Artyści ze Szkoły Podstawowej Specjalnej w Łodzi. Podobno fantastyczne przedstawienie. Przyjeżdżają do Warszawy 1 czerwca, ale już nie ma biletów. Proszę ich wypatrywać, bo to są także dzieciaki z spektrum autyzmu. Niesamowicie to wszystko jest wymyślone, zorganizowane. Kapibara Barbara w teatrze jest, no w piosence też jest, żeby nie było wątpliwości. Można podrygiwać.
0: Drygam.

0: Ja mam, proszę pana, jeszcze jedno ważne pytanie, ponieważ wiem, że kapibara ma na imię Barbara.
1: Tak, konkretna, tak.
0: Bubr Waldemar.
1: Tak.
0: A tapir, bo pasowałoby mi tapir Mirek.
1: Zaproponuję Elizie, bo tapir jest jeszcze malutki, może nie mieć jeszcze imienia. Może nie był jeszcze, no tam po tapirowskiemu chrzczony.
0: Może jeszcze jest przed takim właśnie nadaniem.
1: Zdecydowanie, ale też anagram Peter. Tapir, nie, Pitar musiałby być.
0: Tapir Peter?
1: Tapir Peter.
0: Dobrze, może być. Nie.
1: Ale Mirek też ładnie.
0: Mirek ładnie. Bardzo dziękuję panu, bardzo serdecznie panu dziękuję. Do usłyszenia się z panem za 15 minut 8.

0: słuchać teraz przez cały dzień będzie nucił Capibarę Barbarę. Dobrze, to bardzo dobrze, ale też jeszcze od pana Bogdana informacja o tym, że w ramach tego latania, o którym opowiadał pan Jarosław, no to są większe radości niż tylko szampan, bo można mieć radość za mniejsze pieniądze. Wystarczy, że podczas boardingu pani stanie chlini, przymknie oko na nasz trochę za duży plecak i człowiek się czuje lepiej niż jakby się szampana napił.
1: A wiesz, że ta odprawa i to mierzenie plecaków i toreb to jest podobno jeden z najbardziej stresujących momentów na lotnisku. Nie, na lotnisku, podczas wyprawy.
0: W życiu, mówię. Ja się domyślam, przejdzie czy nie przejdzie.
2: Ranek 357.
0: Za 10 minut będzie 8. Wracamy do tematu, o którym już trochę mówiliśmy, także w serwisie informacyjnym, bo o 13 przed Sejmem będą protestować pracownicy sektora naukowego. To pracownicy naukowi, ale też nienaukowi instytutów i uczelni. Domagają się zwiększenia nakładów na naukę i prowadzenie badań, ale także domagają się podniesienia ich pensji. I Załoźniak, jak państwo słyszą.
1: Dzień dobry.
0: Przez ostatnie lata pisane były petycje i odbywały się rozmowy z politykami w gabinetach, no bez skutku. Środowisko ekonomickie mówi dość i mówi 3% dla nauki, 100% dla Polski.
1: Bo sytuacja jest bardzo zła. Problem zaczyna się już na samym starcie dla osoby, która próbuje wejść do świata naukowego, mówi jeden z organizatorów dzisiejszego protestu, profesor Łukasz Okruszek z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
3: Doktorant w tym momencie w majestacie prawa może mieć płacone za całoetatowe zajęcia niecałe 3/4 minimalnej, bo nie obowiązuje go kodeks pracy z uwagi na to, że w świetle prawa zawiera umowę stypendialną, więc ten prosty myk sprawia, że osoba, która kończy studia, idzie do pracy, gdzie ma robić eksperymenty, ma wymyślać, ma tworzyć i dostaje 3000 zł netto do ręki. To robi tyle, że okej, minister mówi, no ale przecież możecie to robić, no więc nie wiem, z założenia naukowcy mają, nie wiem, chałturzyć, mieć dwie prace. Rozumiem, że mógł mieć na myśli granty. Mogę dostać grant i dać doktorantowi lepsze warunki, bo te pensje są troszkę wyższe. Problem jest taki, że ten system też nie daje pieniędzy na granty.
1: Więc do wejścia do tego świata naukowego jest coraz mniej chętnych. Ci, którzy już w nim są, też lekko nie mają.
4: Moje dzieci nie chcą jeść mojej pasji. Już im się moja pasja przejadła i nie da się prowadzić dobrych badań naukowych bez nakładów finansowych. Jedno to są pensje, ale badania naukowe również kosztują. W Polsce są naprawdę fantastyczni naukowcy i jesteśmy w stanie prowadzić badania na światowym poziomie, ale te badania wymagają nakładów finansowych i bez tych nakładów finansowych nie będziemy szli do przodu ani technologicznie, bo część badań naukowych rzeczywiście jest powiązana z gospodarką, ale część badań naukowych to są badania podstawowe. Generalnie dowiadujemy się nowych rzeczy lub obalamy pewne hipotezy, żeby cała nauka szła do przodu.
1: Mówi dr Bartłomiej Lux z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
4: Pracuję na Spitsbergenie i te badania mają bardzo wysokie koszty, jeśli chodzi o logistykę, jeśli chodzi o aparaturę. I rzeczywiście czasami musieliśmy zrezygnować z jakichś eksperymentów czy instalacji nowej aparatury, bo nie mieliśmy na to pieniędzy. Ja od paru lat próbuję kompletować stacje do badań pokrywy śnieżnej. To są olbrzymie koszty, które częściowo udaje się w różnych projektach zmieścić, ale to nie jest tak, że możemy złożyć jeden projekt i kupić całą tą aparaturę. To są takie rzeczy, które może nie to, że się nie udają, ale trwają bardzo, bardzo długo.
1: Doktor Maja Górna z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zajmuje się badaniem rozwoju nowych leków na choroby zakaźne. To także kosztowne badania.
5: Sięgamy po najbardziej takie wczesne etapy tego procesu, czyli badamy nowe białka, sprawdzamy, czy można w nie celować małymi cząsteczkami, które kiedyś w przyszłości potencjalnie mogłyby stać się lekami. I ponieważ takie badania są obciążone dużym ryzykiem, to w sytuacji niedofinansowania na przykład Narodowego Centrum Nauki takie projekty odpadają częściej niż niegdyś. Wtedy system woli finansować projekty, które są bardziej bezpieczne, gdzie już jest bardzo dużo danych wstępnych, gdzie już jest pewne założenie, że są duże szanse, że się uda.
1: Krystyna Szumilas, szefowa Sejmowej Komisji Edukacji i Nauki, mówi, że w ostatnim czasie były zwiększone nakłady na sektor naukowy.
6: W 2026 roku to jest ponad 44,5 miliarda złotych i jak to porównamy z 2023 rokiem, te nakłady wzrastają o ponad 7 miliardów złotych, czyli prawie o 20%. Środki, które zostały w ostatnich latach przeznaczone z budżetu państwa na szkolnictwo wyższe i naukę, to były środki na wynagrodzenia nauczycieli akademickich. Tutaj wiemy 30% podwyżki w 2024 roku i waloryzację w kolejnych latach, ale też były dodatkowe pieniądze chociażby na NCN, czyli badania podstawowe, inwestycje czy pomoc materialna dla studentów i doktorantów.
1: Tyle, że te podwyżki zjadła inflacja. Dziś na działalność badawczo-rozwojową państwo przeznacza 1,41% PKB. Środowisko domaga się 3% PKB. Czy to jest możliwe? Karolina Zioło-Pużuk, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.
7: Mówienie o 3% na naukę jest mówieniem tak naprawdę o tym, że chcemy w miarę szybko dojść do poziomu takiego, jak ma wiele bogatych państw rozwiniętych i od początku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierało ten postulat. Natomiast przekładając go na jakieś działania operacyjne, jesteśmy głęboko przekonani, że w takiej perspektywie 5-6 lat dojście do tej średniej europejskiej, która wynosi 2,2 jest jak dla Polski jak najbardziej realne. A więc żeby dojść do 3, trzeba najpierw dojść do tej średniej europejskiej i w takiej krótszej perspektywie jest to możliwe.
1: O 13 przed Sejmem zbiera się protest i jak zapowiadają jego organizatorzy, to dopiero początek walki o większe nakłady na naukę w Polsce.
0: Jestem przekonana, że do tematu będziemy wracali także w Radiu 357. Bardzo dziękuję, Izabela Woźniak. Mamy 5 minut do 8.

Cigarettes After Sex. Nowe nagranie i mamy to nowe nagranie w zestawie do głosowania. Gdyby ktoś był zainteresowany, proszę tam zerkać. 2,5 minuty do 8.

0: Tu Radio 357, jest środa, 27 maja. Minęła ósma, pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Państwu Ola Żaczek.
1: Są trzy osoby zatrzymane w sprawie serii fałszywych alarmów. Poinformował o tym w TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Wobec jednej osoby już jest zastosowany areszt, wobec drugiej jest wniosek aresztowy. Trzecia osoba to świeże zatrzymanie i będą kolejne zatrzymania. To są historie dotyczące poprzednich dni Telewizji Republika, pana Sakiewicza, pana Kaczyńskiego, pana Cęckiewicza. To są młode osoby, dwudziestolatkowie. To są osoby, które już miały problemy z prawem w tego typu kwestiach. Pierwsza osoba, od której rozpoczęło się to postępowanie, zatrzymana była w zeszły czwartek.
1: W najbliższym czasie ma zostać zatrzymana osoba odpowiedzialna za fałszywy alarm dotyczący mieszkania mamy prezydenta Karola Nawrockiego, dodaje Marcin Kierwiński. Wiadomo, że te osoby działały wspólnie. Na razie służby nie ujawniają, co motywowało sprawcami, ale szef MSWiA sugeruje, że jedną z pobudek mogła być chęć zaistnienia w przestrzeni publicznej. W serwisie teraz Kraków po referendum i odwołaniu Aleksandra Miszalskiego, a przed wyborami. Nowego prezydenta miasta poznamy za 3 miesiące. Na razie poznaliśmy pierwszych kandydatów. Więcej w relacji Andrzeja Zasadniego.
3: W pierwszym administracyjnym sensie Miszalskiego zastąpi komisarz Stanisław Kracik, dotychczasowy wiceprezydent.

0: prezydent.
1: Mamy zapewnić mieszkańcom Krakowa funkcjonowanie miasta w taki sposób jak do tej pory.
0: Start w wyborach zapowiedział już Marian Banaś. Kandydatem Konfederacji będzie Bartosz Boheńczak, który kierował kampanią prezydencką Mentzena. Kandydatką Razem została Aleksandra Owca, obecna radna.
2: Zmiana nie weźmie się z zewnątrz, nie przyjedzie z Warszawy, nie da się jej kupić. Kraków będzie dobrym miejscem do życia, a nie żerem dla tych, którzy chcą sobie jego kosztem zarobić.
0: W grze pozostaje Łukasz Gibała, który o włos przegrał ostatnie wybory. Po stronie PiSu przewijają się nazwiska Barbary Nowak czy Michała Drewnickiego. Z Krakowa dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
3: Swojego kandydata nadal szuka także Koalicja Obywatelska. Ceny ropy na światowych giełdach spadają. Jak mówią maklerzy, Stany Zjednoczone widzą postępy w dążeniu do porozumienia z Iranem mimo nowych napięć pomiędzy obu stronami. Kluczowa dla przepływu ropy z Bliskiego Wschodu cieśnina Ormus nadal pozostaje zamknięta, ale inwestorzy są optymistami i oceniają, że Stany Zjednoczone i Iran osiągną porozumienie pokojowe. W Polsce ceny maksymalne na stacjach paliw dziś są takie same jak wczoraj. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 42 grosze, a oleju napędowego 6,75. Burza w Lublinie wokół festiwalu Africa Day. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak atakuje imprezę i pyta mieszkańców w mediach społecznościowych. Mieszkańcy Lublina, co z wami jest nie tak, że wybieracie władze, które zasiedlają wasze piękne miasto cudzoziemcami? Władze Lublina natychmiast odpowiadają politykowi Konfederacji, zapowiadają, że nie zamierzają ulegać polityce strachu.
4: Wszystko zaczęło się od internetowego nagrania promującego nadchodzącą edycję festiwalu. Klip wywołał lawinę komentarzy, a oliwy do ognia dolał Krzysztof Bosak, krytykując w mediach społecznościowych politykę miasta wobec cudzoziemców. Na odpowiedź lubelskiego ratusza nie trzeba było długo czekać. Zastępca prezydenta Tomasz Fulara zadeklarował pełne wsparcie dla wydarzenia promującego kulturę i tradycje Afryki. Jednocześnie przypomniał, że obcokrajowcy to jeden z filarów lokalnej gospodarki i akademickiej życia.
5: Często ci przyjeżdżający tutaj studenci, którzy później wyjeżdżają, też promują naszą kulturę w krajach, do których wracają. I też myślę, że dobrze by było, gdyby ta Polska pokazała się z punktu widzenia kraju tolerancyjnego.
4: W Lublinie studiuje obecnie około 60 tysięcy osób, z czego ponad 8 tysięcy to obcokrajowcy, w tym 2 tysiące studentów z Afryki. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
3: Zagraniczni studenci zostawiają w mieście prawie 500 milionów złotych rocznie. Wielu z nich po obronie dyplomu decyduje się na stałe podjąć pracę w regionie. Na koniec w serwisie kosmiczne pranie z użyciem miotacza plazmy. W ten sposób astronauci będą mogli czyścić ubrania w drodze na Marsa. Takie rozwiązanie przedstawili naukowcy z Alabamy podczas konferencji w Wisconsin. To będzie jasnofioletowy strumień zimnej plazmy emitowany przez przyrząd podobny do pistoletu. Plazma jest wytwarzana poprzez działanie na mieszaninę helu, powietrza i pary wodnej silnymi impulsami elektrycznymi, co powoduje powstawanie jonów tlenu. Jony wnikają we wszystkie zakamarki tkaniny, są absorbowane przez mikroby, które zabija stres oksydacyjny. Prace nad myjką plazmową trwają. Z myślą o niej Państwa zostawiam kolejny serwis o 9:00.
6: Stres oksydacyjny, tak. Sport, Mateusz Kuźniewski.
7: Bardzo ważny krok w drodze po zwycięstwo w Giro d'Italia wykonał wczoraj Duńczyk Jonas Vinigo. Kolarz z grupy Visma Lisebike znów okazał się najlepszy w górach. Wygrał 16 etap z metą w Szwajcarii w miejscowości Cari. Wyprzedził o ponad minutę Felixa Gala z grupy Decathlon i Jaya Hindleya z Red Bull Bora Hansgrohe. To już jego czwarte zwycięstwo etapowe w tym Giro, ale o tyle wyjątkowe, że pierwsze odniesione w różowej koszulce lidera klasyfikacji generalnej. Vinigo w wywiadach na mecie podkreślał zaangażowanie kolegów z grupy, bo takie zwycięstwa w kolarstwie to właściwie zawsze praca drużynowa. Po raz kolejny cały zespół pojechał niesamowicie. Moi koledzy doprowadzili wszystko do perfekcji i na podjeździe narzucili bardzo wysokie tempo. Potem oczywiście musiałem już sam wszystko wykończyć. To ogromna satysfakcja wygrać w różowej koszulce. W klasyfikacji generalnej Vinigo ma już ponad 4 minuty przewagi nad Galem oraz Holendrem Tymenem Arensmanem. Kilkudniowy lider wyścigu, Portugalczyk Afonso Eulalio, przeżywał wczoraj kryzys. Na finałowym podjeździe w efekcie spadł w klasyfikacji generalnej z drugiego na piąte miejsce. Jeszcze chwilę o kolarstwie. Wczoraj poznaliśmy trasy męskiego i kobiecego Tour de Pologne. Panowie wystartują 3 sierpnia w Gdyni, a kolejne etapy będą finiszować w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocierzu czy Bukowinie Tatrzańskiej. Wielkopolskiej. I etap Podnóża Tatr zapowiada się bardzo wymagająco, ale wyścig najprawdopodobniej rozstrzygnie się jednak na ostatnim etapie. Będzie nim bowiem 12,5-kilometrowa jazda indywidualna na czas wokół Wieliczki. Jeśli chodzi o panie, to ich trzyetapowy wyścig wystartuje 24 lipca w Tomaszowie Lubelskim i w całości będzie prowadził po drogach Lubelszczyzny. Teraz o hokeju na lodzie. Szwajcarzy w grupie A i Kanadyjczycy w grupie B bez porażki zakończyli fazę zasadniczą odbywających się w Curychu i Fryburgu Mistrzostw Świata. Wczoraj, ostatniego dnia fazy grupowej, miejsce w czołowej ósemce rzutem na taśmę zapewnili sobie Amerykanie po zwycięstwie z Austriakami 4-1.
8: Novak, Leonard looking net side and a chance in tight for Coronado and...
7: 4 gole, pewne zwycięstwo. Amerykanie, trzeba to przyznać, dobrze znieśli presję i zapewnili sobie awans. Awansowali też Szwedzi, którzy pokonali Słowaków 4-2, eliminując rywali z dalszego udziału w turnieju. W ćwierćfinałach Kanada zagra ze Stanami Zjednoczonymi, Szwajcaria ze Szwecją, Norwegia z Łotwą i Finlandia z Czechami. Obiecywałem piłkę nożną i słowa dotrzymuję. Wielka gwiazda i legenda opuszcza Barcelonę. I nie, tym razem to nie o Robercie Lewandowskim. Alesia Putejas, dwukrotna zdobywczyni Złotej Piłki i czterokrotna zwyciężczyni Ligi Mistrzów z Blaugraną, w tym m.in. w tym sezonie, ogłosiła w mediach społecznościowych, że odchodzi z katalońskiego klubu, w którym grała od 2012 roku i z którym wywalczyła łącznie, uwaga, 38 trofeów. Na razie nie wiadomo, w jakim klubie będzie kontynuowała karierę, ale według mediów może to być London City Lionesses. Kibice piłkarscy z pewnością czekają na kolejny finał europejskiego pucharu. Już dziś wieczorem Crystal Palace oraz Rayo Vallecano powalczą w Lipsku o triumf w Lidze Konferencji. I między innymi o tym opowiem w sporcie po 9:00.
6: No to tak, początkowo w północno-zachodniej części kraju. Po południu także na zachodzie zachmurzenie będzie na ogół małe i bez opadów. Tam dobrze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane. Okresami dłużej, miejscami będą przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie miejscami także burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz 15 mm, grad możliwy także. No i temperatura. Koszalin, Olsztyn, Suwałki 17, Gdańsk 18, Białystok 19, Szczecin, Gorzów, Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Łódź i Radom 20 stopni. 21 będzie w Zielonej Górze, Wrocławiu, Zakopanem, Kielcach, Lublinie i Warszawie, Opole 22, Katowice, Rzeszów 24, a w Krakowie 25.
9: Radio 357.
6: 9 po 8.

Harrison. 13 minut po 8. Mam takie zaproszenie, przypomnienie, bo proszę się spodziewać tego, że w najbliższą niedzielę będą się rzeczy działy przeróżne, różne na Żoliborzu i właśnie tutaj u nas za oknem, czyli w parku i przed Teatrem Komedia, gdyż specjalny piknik będzie. Będzie taki piknik, który współorganizujemy z Teatrem Komedia i zapraszamy serdecznie, no bo to z okazji Dnia Dziecka. Proszę się stawić dzielnie, oczywiście też będzie dzień otwarty, ale stamtąd także specjalna audycja między 14 a 16. Justyna Goc, Marcin Cichoński, zapraszają Państwa serdecznie. Rzeczy się będą działy także na scenie. Mateusz Fusiarz, Krystian Hanke. No dużo, dużo różnych różności. Tak więc proszę, gdyby Państwo akurat przechodziło w okolicy, szłąc zaszło, albo z tragarzami, to śmiało, bo się będą ciekawe rzeczy działy. Teraz prawie 14 po 8 i za chwilę rozmowa.

0: LP. Mamy 17 minut po 8, pora zaczynać.
1: Gość Radia 357.
0: I Bartek Waślewski.
2: A naszą rozmówczynią jest Justyna Przedańska, Fundacja Batorego Uniwersytet Gdański. Kłaniam się.
3: Dzień dobry również.
2: 27 maja, czyli dziś, przypada Dzień Samorządu Terytorialnego. Data jest nieprzypadkowa, bo tego dnia przypada rocznica pierwszych po upadku PRL demokratycznych wyborów do rad gmin w miastach i wsiach w Polsce. Fundacja Batorego opublikowała nowy raport o tym, jak się żyje i rządzi w naszych miastach i gminach. Hasło przewodnie brzmi: jest lepiej, ale bez poprawy. No to o co chodzi?
3: Że jest lepiej bez poprawy. Najkrócej powiedziałabym tak, że indeks samorządności, który robimy już od wielu lat, teraz ten za 2025 rok, przynosi taką dobrą i złą wiadomość. To znaczy, dobra jest taka, że wynik rośnie i że relacje rządu z samorządem terytorialnym są mniej konfliktowe niż kilka lat temu. Natomiast zła wiadomość jest taka, że to nadal nie jest powrót do takiej prawdziwej decentralizacji. To znaczy, w 2014 roku indeks wynosił ponad 73 punktów. Natomiast w 2025 roku tych punktów mamy zaledwie 54. To oznacza, że po dwóch latach rządów koalicji, która, no jakby nie było, deklarowała przywiązanie do samorządu.
2: Do decentralizacji, tak?
3: Tak, i do decentralizacji, do takiej większej autonomii w zakresie sprawczości, zadań. Wciąż jesteśmy prawie 20 punktów poniżej poziomu sprzed dekady. I to uważamy, że to nie jest drobna korekta. To jest skala w zasadzie nieodwróconego jeszcze cofnięcia. Oczywiście jest lepiej niż dwa lata temu, natomiast nie jest jeszcze fantastycznie.
2: Właśnie chciałem zadać pytanie. To w końcu jest lepiej czy gorzej, czyli w nawiasie lepiej niż dwa lata temu?
3: Tak, jest zdecydowanie lepiej niż dwa lata temu. Mamy powyżej 6 punktów wyżej i zdecydowanie lepiej jest, jeśli chodzi o komponent polityczny, ponieważ i w zasadzie może ustrojowy bardziej tutaj, ponieważ nadzór wojewodów faktycznie pierwszy raz wzrósł, to znaczy, że jest mniej uchylanych rozstrzygnięć nadzorczych, no i w ogóle samorządy się mniej skarżą, jeśli chodzi o podejmowane uchwały i rozstrzygnięcia nadzorcze. Natomiast jeśli chodzi o komponent związany z siłą polityczną, czyli z siłą związaną z decyzyjnością, czy tego, czy samorząd jest partnerem, czy też nie jest partnerem w rządzie, niestety, ale jest tutaj tak samo. To znaczy nie jest lepiej, tylko jest tak samo. Co to znaczy? To znaczy, że rząd omija, może nie aż tak bardzo jak dwa lata i trzy lata temu, i cztery lata temu, ale wciąż omija Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, jeśli chodzi o ustawy w zakresie opiniowania ustaw dotyczących samorządu.
2: No,
3: samorząd nie jest partnerem.
2: Przejdźmy w takim razie do pieniędzy, no bo w zasadzie wszystko o to się rozbija. Od zeszłego roku obowiązuje nowa ustawa o dochodach samorządu terytorialnego. Z jednej strony wzrósł udział samorządu w podatkach PIT i CIT, a spadła rola dotacji celowej, co teoretycznie daje lokalnym włodarzom większą swobodę w wydawaniu pieniędzy. Z drugiej jednak strony wasz raport alarmuje, że samodzielność dochodowa samorządów spadła do najniższego poziomu w historii. Jak to możliwe?
3: No niestety liczby i królowa nauk, czyli statystyka, nie kłamią. Możliwe jest to w taki sposób, że co prawda zmieniła się dystrybucja i udział samorządów w PIT-cie i CIT-cie, natomiast nie zmienił się w żaden sposób komponent związany z refinansowaniem i z dotowaniem i z subwencjami. I tak i jest on poniżej 30%. Czyli ta samodzielność dochodowa gmin spadła poniżej 30%. I tutaj jesteśmy, czyli gminy mają realny wpływ realny na mniej niż 1/3 swoich dochodów. To jest bardzo mało. Jeśli mamy zadania, a jest ich dużo więcej, i tutaj jest to skorelowane z sobą. Dlaczego tak to wygląda? Ponieważ gminy dostają coraz więcej zadań, na które oczywiście finansowanie pośrednio, częściowe jest, natomiast nie mają w tym zakresie luzu i decyzyjności odnośnie do tych zadań i finansowania, czyli jest zadanie i jest to zadanie w zakresie częściowym refinansowane.
2: Czyli Warszawa cały czas dyktuje warunki.
3: No niestety dyktuje, chociaż język jest mniej konfliktowy i tutaj to się zdecydowanie poprawiło, ale sam język to jest, czyli
2: trochę
3: język
2: mało.
3: Partnerski to jest za mało.
2: No dobrze.
3: No niestety jest to za mało.
2: To przejdźmy jeszcze do pozostałych konkretów, jeśli tak mogę powiedzieć, które widzimy na własne oczy. Pod koniec zeszłego roku, o czym mówiliśmy także w Radiu 357, ruszył w Polsce system kaucyjny. Oddajemy butelki i puszki do sklepów, do specjalnych automatów, super sprawa dla ekologii, ale nie jest tak różowo. Wasz raport mówi, że przez to ucierpiały budżety naszych gmin. Jak to możliwe?
3: I to dopiero tak naprawdę ucierpią, ponieważ...
2: Ekologia uderza w samorządy po kieszeni?
3: Nie, ekologia nie uderza w samorządy po kieszeni. W samorządy po kieszeni uderza niesprawczość niestety strony rządowej. To znaczy system kaucyjny ruszył i fantastycznie, że ruszył, tylko jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, gdzie ruszył najpierw system kaucyjny, a nie weszła rozszerzona odpowiedzialność producenta. Co to oznacza? To oznacza w krótkich słowach, że gminy muszą dostosować lokalne systemy odpadowe, ale nie mają stabilnego mechanizmu, który rekompensuje finansowe skutki tych zmian. Tracą najbardziej wartościowy, finansowo wartościowy produkt w postaci PET-ów i aluminium, na którym zarabiały, w sensie sprzedawały i w ten sposób bilansowały swój system. W tym momencie jest to już odczuwalne, a myślimy, że dopiero w przyszłym roku, po całym roku działania systemu kaucyjnego, będzie widać, jak bardzo samorządy muszą dokładać, co się przenosi na podwyższanie opłat niestety za gospodarowanie odpadami. Także czekamy na rozszerzoną odpowiedzialność producencką. Jesteśmy ciekawi, w jaki sposób rząd to wszystko jest cały czas w konsultacjach, w jaki sposób rząd to rozstrzygnie i kiedy producenci opakowań rzeczywiście będą partycypować w kosztach tego systemu.
2: Czekamy i tej sprawie będziemy oczywiście się przyglądać na naszej antenie, a od stycznia zeszłego roku mamy też nową ustawę o obronie cywilnej. Samorządy dostały masę nowych obowiązków. Mają dbać o schrony, ewakuacje, syreny alarmowe. Państwo daje na to miliardy, ale eksperci ostrzegają, że mniejsze gminy mogą pod tym ciężarem zwyczajnie pęknąć. Dlaczego?
3: I pękają. I pękają. Związek Gmin Rzeczpospolitej Polskiej, Gmin Wiejskich alarmuje bardzo mocno, że te pieniądze to są pieniądze bardzo źle wydawane. Ustawa o ochronie ludności zrobiła z gmin ważne ogniwo pierwszej linii, można by było w ten sposób powiedzieć. Co jest oczywiste i jest to oczywiście potrzebne i w czasach kryzysu, wojny i jakichś zagrożeń infrastrukturalnych. Natomiast samorządy dostały więcej obowiązków, ale nie dostały praktycznie żadnej realnej autonomii strategicznej. To znaczy, to refinansowanie po raz kolejny, nie są to zadania i nie są to finanse, o których samorządy mogą decydować, jest to refinansowane. I mówiąc o miliardach, oczywiście w skali dwóch lat mówimy ponad 32 miliardach. W ubiegłym roku to jest niecałe 5 miliardów dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, o których to pieniądzach i w jakim zakresie mają być wydawane, decyduje częściowo wojewoda w każdym województwie. Słuszne by to było, gdyby rzeczywiście gminy miały wpływ na to, w jaki sposób mogą te pieniądze wydawać, a nie, jak alarmuje Związek Gmin Wiejskich, wydają w bezsensowny sposób na budowy czy też na różnego rodzaju agregaty, które niestety, ale nie będą w czasach kryzysu przydatne.
2: Zbliżamy się do końca naszej rozmowy i ostatnie pytanie. Czy w takim razie znajdzie się jakiś pozytyw?
3: No pozytywów jest całkiem dużo, poza tym językiem.
2: No czyli klasycznie, skupiliśmy się na wadach, teraz najmniej czasu na zalety, no ale spróbujmy.
3: Dobrze, próbujemy. Lepiej dogadują się samorządy z nadzorem wojewodów i tutaj jest pierwszy raz taki bardzo duży skok, czyli punktacyjnie powyżej 30%, czego nie było od bardzo, bardzo wielu lat. Natomiast wzrosło, jeśli chodzi o udział PIT-CIT, chociaż tutaj ze względu na gminy małe i gminy duże, ta dysproporcja może niestety przez to również się powiększać. Natomiast pozytyw jest taki, że recentralizacja została zatrzymana. I ten stres test i to, co przed nami, to zdecydowanie pokaże. Także jest pozytyw, ponieważ nie jest fatalnie, tak? Nie jest fatalnie.
2: No
3: jest
2: to
3: lepiej,
2: rzeczywiście.
3: Ale wciąż za mało.
2: Nie jest fatalnie, szanowni państwo. Naszą rozmówczynią była Justyna Przedańska z Fundacji Batorego i Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Bardzo
2: i słyszymy
3: dziękuję.
2: Się za rok i sobie podsumujemy, co się zmieniło przez
3: oczywiście.
2: Ten czas.
3: Jesteśmy umówieni. Powiem, że jest zdecydowanie lepiej, a nie, że nie jest fatalnie.
2: Ty jesteś umówieni 27 maja, 8.13. Do usłyszenia.
4: Do usłyszenia, a z naszym gościem rozmawiał Bartek Wasilewski.

0: Haski. Tak, gdyby się podobało, to też proszę zerknąć do zestawu do głosowania. Nowe. Młoda, zdolna artystka. Początkowo w północno-zachodniej części kraju, a po południu także na zachodzie, będzie na ogół zachmurzenie małe i bez opadów będzie. Na pozostałym zaś obszarze będzie zachmurzenie już takie bardziej umiarkowane, okresami nawet duże i miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie burze. O, się rymuje. Prognozowana suma opadów w czasie burz 15 mm, grad się nie rymuje. Temperatura maksymalna od 15 na wybrzeżu, 20 w centrum do 26 na Podkarpaciu.
1: Radio 357.
0: Za 28 minut 9.

0: Bubr Waldemar, to wiemy, a z tapirem się sytuacja wyjaśnia.
1: Słyszałam, że rozmawiali panowie o kapibarze Barbarze, ustalali imię małego tapira, ale pracuję w bibliotece i właśnie sprawdziłam i on ma jednak już imię. On ma na imię Enzo.
0: To można mu dać Mirek
2: Enzo,
0: na drugie.
2: Właśnie.
0: Enzo.
2: No, ja się skupiłem na tych paskach właśnie, no. Enzo, piękne imię. Enzo,
0: ale widzisz, dwojga imion. Enzo, Mirosław.
2: To tak, zdecydowanie.
0: Tygodniki, Krystian Hanke.
2: Tak.
0: Proszę.
2: Zabiłeś mi ćwieka, jak to mówią. Enzo. Enzo to jest od Vicenzo, prawda? Czyli Vicenzo. Gazeta Polska, to od razu powiem, żebyśmy już mieli to załatwione. Terroryzmem w Republikę, zorganizowany atak na stację i tutaj bez żadnych zaskoczeń, co jest dziś tematem głównym numeru. Nieco dalej awantura o pensje lekarzy. Rekordowe zarobki lekarzy coraz częściej są bowiem wskazywane przez rządzących jako źródło problemów służby zdrowia, ale w rzeczywistości same najwyższe stawki nie są przyczyną kryzysu, tylko jego skutkiem. To bowiem efekt niedoboru kadr w miejscach w mniejszych ośrodkach, oderwanych od realnych kosztów wycen świadczeń oraz rozliczenia niektórych lekarzy na procent od świadczenia. Szpitale, szczególnie powiatowe, płacą dużo. Nie dlatego, że chcą, ale dlatego, że muszą, by oddziały mogły działać. Dziś temu tematowi poświęca sporo uwagi Gazeta Polska, poza oczywiście wspomnianym terroryzmem w Republikę, to cytat. Natomiast jeśli chodzi o służbę zdrowia, to w polityce dziś także o służbie zdrowia są widoki na lepszy wzrok. NFZ szuka oszczędności tam, gdzie polska okulistyka odniosła największy sukces, czyli w usuwaniu zaćmy, pisze w polityce Paweł Zalewski. Ale ruszam na okładkę. Okładka dzisiaj: pierwsi polscy mężowie, Mateusz i Jakub Trojanowie, o sobie i swojej batalii o legalizację małżeństwa. Dziś im poświęcony jest główny temat numerów w polityce. Myślę, że zainteresuje państwa tekst Miś na baterię. Miś na baterię, tak, tak. Zapomnijcie o Izerze. Rząd Donalda Tuska chce stworzyć własne auto elektryczne, właściwie auta elektryczne, wykreować dla nich nową markę i zbudować fabrykę produkującą je na masową skalę. Ponad sukces gwarantowany. Serio? Pyta Adam Grzeszak. No i można sobie pewne cudeńka takie na porównanie, do porównania, dla porównania pooglądać.
0: To jest Izera.
2: To jest Izera.
0: Widziałem taką na zdjęciu.
2: Prospekcie. Dasz takie słowo piękne, prospekt. Już nie używane dzisiaj. No dobrze. A tutaj, proszę bardzo, Foxtron Bria, którego na dworze projektowało studio Pininfarina. I może być wskazówką, jak będą wyglądały te auta z Jaworzna, bo to jest jeszcze ważna informacja. Jaworzno. Pamiętasz? Szczakowianka Jaworzno. Szczakowa, przepraszam, bo ktoś się oburzy, bo to sprawy takie tam są, takie sąsiedzkie. Dobrze, zostawmy to. W każdym razie w programie budowy polskiego elektryka jedno się nie zmieniło. Puste miejsce pod budowę fabryki w Jaworznie jest. Ale ona, jak tak z góry spojrzymy na to, ona ma taki kształt serca. Trzeba po prostu włożyć
0: samochód od serca. No.
2: Trzeba w to włożyć serce i się uda. O pracownikach Dino, którzy poszli na batalię. Imponujący rozwój sieci dyskontów uczynił jej tajemniczego nieznanego właściciela, Tomasza Biernackiego, jednym z najbogatszych Polaków. Przybywa głosów, że to sukces oparty na skrajnym wyzysku personelu i łamaniu prawa. To praca ponad siły, nadzorowana przez ciągły monitoring. No i stąd protest. I dzisiaj o tym także do poczytania w tygodniku Polityka, gdzie polityki nie brakuje. Katastrofa po roku. Rok, no właśnie, porażki Rafała Trzaskowskiego. Tutaj pod lupą w tygodniku Polityka. A jeśli państwu marzy się bogactwo, to proszę afirmować je. Harmonia finansowa jest sakralna, sprzedaż święta, a obdarowanie nas majątkiem to marzenie wszechświata. Tak mówią, tak mówi się na rynku afirmacji, manifestacji i medytacji, który w Polsce rozwija się jak złoto. Par excellence. No i jak afirmować? Jak zostałam milionerką? Ten tekst w tygodniku Polityka. No może komuś się jednak poszczęści. To w najnowszej Polityce. Jeszcze patrzę na okładkę Tygodnika Powszechnego, która nawiązuje do Dnia Matki. Macierzyństwo pod presją. To jest rozmowa z Pauliną Małochleb, autorką książki Mięśnie mam od miłości, czyli książki o macierzyństwie. Debiut literacki, ale który odbił się szerokim echem. No i rzeczywiście, kiedy matki zaczynają mówić o swojej frustracji czy gniewie, słyszą lekceważące, a przede wszystkim zawstydzające sama chciałaś. Cały kształt rzeczywistości, w której żyjemy, mówi, że bycie matką to frajerstwo, mówi autorka. I bardzo to jest ciekawa rozmowa, która zaczyna się od jeszcze takiego bardzo ładnego cytatu, bo Justyna Dąbrowska, która rozmawia z autorką tej książki, mówi: kiedy pracowałam w miesięczniku Dziecko, zapytałam przedszkolaki przed Dniem Matki, kim jest mama. Bardzo dobrze zapamiętałam pierwszą odpowiedź. Mama to jest taki normalny człowiek, tylko z torbą. No i zostawiam Państwu pod refleksję.
0: No i teraz będziemy z tym żyć.
2: Będziemy z tym żyć. O miliardach bez refleksji, też w Tygodniku Powszechnym do poczytania. O sile nauki, czyli proteście naukowców. Rzecz, o której mówiliśmy w Radiu 357 przed godziną 8. No ale warto o tym mówić. Młody doktor w Barcelonie może zarabiać więcej niż profesor na najwyższym szczeblu kariery w Warszawie, więc polscy naukowcy mówią głośne nie, a my im przytakujemy. Przynajmniej ja. No i jeszcze rzecz ciekawa z Wysp Brytyjskich, o celtyckiej trójcy. Już nie tylko w Belfaście i Edynburgu, ale też w Cardiff na czele regionalnych rządów stoją politycy pragnący niepodległości Irlandii Północnej, Szkocji i Walii. To jest pierwsza taka sytuacja w Zjednoczonym Królestwie. No i właśnie, jak to wszystko będzie wyglądało, jak daleko jest do skutecznego referendum, bo to już zrobię taki skrót myślowy. No jeszcze jest daleko, ale warto poczytać o politykach, którzy głośno mówią o tym, jak czy, że warto oddzielić się od Anglii, no i jakich argumentów używają. Rzecz to bardzo ciekawa, także w najnowszym wydaniu Tygodnika Powszechnego.
0: Bardzo serdecznie panu dziękuję, bardzo serdecznie. O, zrobiło się 17 do 9.

0: Chyba będziemy lecieć.
1: Kulturalny skoczek.
0: Co nie, Romka?
2: Skakać chyba.
0: Latać, pływać. Roma Leszczyńska.
2: Dzień dobry. To będzie ważne wydarzenie dla osób niewidomych i niedowidzących. 11 czerwca w Instytucie Designu w Kielcach odbędą się warsztaty mody dla osób z dysfunkcjami wzroku. Uczestnicy będą pracować z projektantką mody, tworzyć stylizację poprzez dotyk oraz testować aplikację wykorzystującą sztuczną inteligencję do samodzielnego dobierania ubrań. Warsztaty designu poprowadzi Anna Wesołowska, projektantka mody.
3: Najczęściej nie zastanawiamy się nad tym, jakim wyzwaniem może być dla niektórych osób dobranie kompletnego ubioru na co dzień. Uczestnicy będą mieli okazję pracować na takiej bardzo nowoczesnej aplikacji, która pomaga im samodzielnie stylizować się, dobierać ubrania odpowiednio, zestawiać ze sobą pewne struktury, faktury, kolory, tak aby ten ubiór był kompletny, aby życie codzienne po prostu ułatwić.
2: Finałem warsztatów, które organizuje Fundacja Szansa Jesteśmy Razem, będzie mini pokaz mody prezentujący efekty pracy twórczej uczestników. Nie tylko manufaktura i OFF Piotrkowska. W Łodzi ożywają kolejne pofabryczne przestrzenie. Chodzi na przykład o tereny dawnej drukarni akcydensowej na Starym Polesiu. W OFF-secie właśnie otwarto klub muzyczny W3.
4: Stary warsztat ślusarski okazał się strzałem w dziesiątkę, a podwórko, przy którym W3 otworzyło swoje wrota, to łódzka poezja wygaszonych fabryk, w murach których dojrzewa artystyczny ferment. Offset zlokalizowany jest przy ulicy Struga 63, pośród ulic Starego Polesia. Niedaleko, przy tej samej ulicy, mieszkał Julian Tuwim, który sławił specyficzną urodę Łodzi. Tak jak poeta, zakochani w surowym, industrialnym krajobrazie, odnajdą tutaj prawdziwą twarz Łodzi, inną od pocztówkowych landszaftów.
2: Mówił Kamil Waszek z Offsetu. A jakie imprezy będą odbywać się na Offsecie? Koncerty, imprezy taneczne, wykłady, wystawy i warsztaty. Na początek czerwca na przykład zaplanowano nawiązującą do Fashion Week, Fashion Leak, czyli przeciek. To druga edycja tej imprezy modowej. Pierwsza odbywała się w osuszonej niecce basenu Imka w Łodzi, a Fashion Leak stawia sobie za cel pokazywanie na wybiegu tego, co będzie nosiła łódzka ulica. No a potem oczywiście cała Polska. W najbliższą sobotę, 30 maja, święto kultowej warszawskiej dzielnicy Saska Kępa. Święto rozpocznie się jak zwykle od przemarszu mieszkańców Saskiej Kępy ulicą Francuską i od śpiewania Małgośki Maryli Rodowicz. Tekst, przypomnę, napisała mieszkanka Saskiej Kępy Agnieszka Osiecka. Tegoroczna edycja imprezy będzie poświęcona zmarłemu niedawno Stanisławowi Sojce, a mottem święta ma być fragment z jego piosenki Tolerancja. Życie nie jest tylko po to, by brać. Sojka zresztą też był mieszkańcem Saskiej Kępy, wspomina Maria Juszczyk, szefowa Saskiego Promu Kultury.
5: Pamiętam, jak Staszek opowiadał, że z tej piosenki Tolerancja, z której pochodzi właśnie motto tegorocznego święta, ale Staszek zawsze podkreślał, że dla niego w tej piosence najważniejsze i najbliższe jemu sercu jest pierwsze zdanie tej piosenki, które brzmi: dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli, otwarcie.
2: Zwieńczeniem imprezy będzie wieczorny koncert z udziałem m.in. Katarzyny Groniec, zespołu Metro, Tomasza Karolaka, Niny Sojki, wnuczki Stanisława oraz Agi Zarian. Plakat do tegorocznej edycji Święta Saskiej Kępy stworzył Andrzej Pongowski.
0: Bardzo dziękujemy, to Roma Leszczyńska. Opowiadała Państwu o tym, mamy 10 minut do 9:00.

0: No proszę, Morrissey, a zagrał do końca.
1: Latka lecą.
0: Maestro Filip i pocztówka oczywiście.
2: Rozmawiała kaczka z lisem. Chciałby Filip być sołtysem. Maja 1990 roku odbyły się w Polsce pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe. Na pamiątkę tego wzniosłego wydarzenia dziś obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Chwila jest uroczysta. Z okazji tego święta ciepłe słowa kierujemy do członków rad gmin, wójtów, burmistrzów i wojewodów. Na wszystkich tych szczeblach podejmowane są decyzje mające ułatwić życie nam, szeregowym obywatelom. I tak się dzieje. Spacerując po wsi, w której mieszkam, cieszę oczy nowym placem zabaw. Aż żal, że żadne z moich dzieci nie chce pójść tam ze mną i pozwolić się pochuśtać. Cóż, Kacper jest teraz zajęty pisaniem pracy magisterskiej, a Marysia ubiega się o przyjęcie na studia. Może w lipcu dadzą się namówić. Inwestycje, z których korzystam codziennie, to równiutki asfalt, oświetlenie ulic i moje oczko w głowie – rondo. Uwielbiam. Specjalnie jeżdżę do radia okrężną drogą, żeby móc skorzystać z uroków okrężnego ruchu. Coś wspaniałego. Odkąd w naszej wsi powstało rondo, znacznie łatwiej włączyć się do ruchu, zwłaszcza w godzinach szczytu. Tak, mamy w naszej wsi godziny szczytu. Dwie. Jedną rano, drugą wieczorem. Na cześć ronda, rondo. Czy to przez przypadek, czy też przez żart losu, Dzień Samorządu Terytorialnego zbiega się z moją rocznicą ślubu. I tu niestety zacząłem analizować nasze dojrzałe małżeństwo pod kątem podejmowanych przez nas samorządnych decyzji terytorialnych. Śpię po prawej stronie łóżka, a decyzję o tym podjęliśmy wraz z małżonką samorządnie. Ty śpi od ściany, powiedziała Aneta. Dobrze, zająłem głos w dyskusji. Niekiedy szefowie gmin, czyli wójtowie, muszą ulec naciskom z góry. Znam rodzinę, w których rolę wojewody pełni mamusia. Pokój dziecka od wschodu? Przecież Brajanek będzie się budził o świcie i nie da wam pospać. Niech twój pożal się Boże mąż tam śpi, a ty z Brajankiem zajmij ten duży pokój od zachodu. Pokój do pracy twojego męża, wybacz kochanie, ale to brzmi jak oksymoron. No cóż, na władzę nie poradzę, myśli Stefan i przenosi się z laptopem do schowka na szczotki. Tam w wolnych chwilach czyta Harry'ego Pottera. Pięknej środy!

0: To Radio 357, jest środa, 27 maja. Dziewiąta właśnie minęła, zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała, przedstawi Państwu Ola Żaczek.
1: To młode osoby, które miały już problemy z prawem, działały wspólnie, tak szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi o zatrzymanych w sprawie serii fałszywych zgłoszeń alarmów dotyczących osób związanych z opozycją.
2: Ta akcja jest w toku, zatrzymane są aktualnie 3 osoby, wobec jednej osoby już jest zastosowany areszt, wobec drugiej jest wniosek aresztowy, trzecia osoba to świeże zatrzymanie i będą kolejne zatrzymania, będą kolejne przeszukania. Ja nie mam wątpliwości, że najbliższe godziny, a może dni, w zależności od tego, co będą ustalali w kolejnych punktach, śledczy będą przynosić kolejne zatrzymania.
1: Mówił Marcin Kierwiński w TVN24. Jak dodał, z dużym prawdopodobieństwem namierzona zostanie osoba, która stoi za fałszywym alarmem w sprawie mieszkania mamy prezydenta Karola Nawrockiego. Na razie zatrzymania dotyczą alarmów w sprawie posesji prezesa PiS i domu szefa Telewizji Republika. Zaczyna się 3-dniowe posiedzenie Sejmu. W planach prac posłów projekt ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu, rządowy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, projekt o rozpatrywaniu spraw frankowych, a także projekty w sprawie zakazu trzymania psów na łańcuchach. To w Sejmie, a przed Sejmem o 13:00 dziś protest przedstawicieli środowiska naukowego.
3: To nie jest protest naukowców i pracowników naukowych, tylko to jest protest całego sektora nauki. To jest bardzo istotne, żeby to podkreślać, bo to nie jest tak, że naukowcy są niedofinansowani. Cały sektor nauki jest niedofinansowany, a sektor nauki to są i granty, i pensje naukowców, ale również pensje całego działu wspierającego naukę. Bo my nie jesteśmy w stanie prowadzić badań naukowych bez całej administracji na uniwersytetach, w instytutach, bez działów projektowych. Nie jesteśmy w stanie bez tego działać. I to jest bardzo istotne, żeby to nie był protest naukowców.
1: Mówił naszej dziennikarce Izie Woźniak, Bartek Lux z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Przedstawiciele sektora naukowego

0: Nowego domagają się zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB oraz podniesienia pensji. Donald Tusk leci do Londynu z premierem Wielkiej Brytanii. Keirem Starmerem podpisze traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności.
1: Ten traktat wyznacza ramy dla współpracy militarnej w przemyśle zbrojeniowym, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo.
0: Mówił szef rządu 20 minut temu, tuż przed odlotem do Wielkiej Brytanii. Jak dodał, historia uczy nas, że Polska musi budować sojusze wiarygodne, które będą odstraszały ewentualnych agresorów i z których będą wynikały praktyczne działania. Podobny traktat o wzmocnionej współpracy i przyjaźni Polska podpisała rok temu z Francją. Porozumienie zawiera klauzulę wsparcia militarnego na wypadek ataku na którekolwiek z państw. Z kolei opublikowany wczoraj za oceanem nowy projekt ustawy o wydatkach na obronność nakłada kolejne restrykcje i nadzór amerykańskiego kongresu nad wycofaniem wojsk USA z Europy. Zawiera też przepisy, które promują stałą obecność żołnierzy w Polsce. Jest w nim mowa o przesunięciu amerykańskich sił na wschodnią flankę NATO. IMGW ostrzega przed burzami na południowym wschodzie Polski, na terenie Małopolski i Podkarpacia. Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm, porywy wiatru do 80 km na godzinę, a lokalnie grad. Po gorącym początku tygodnia od dziś mamy w pogodzie ochłodzenie, ale na zachodzie Europy wciąż padają rekordy temperatury w maju. Ze względu na zmiany klimatu upały wiosną będą się zdarzać częściej, podkreślają klimatolodzy. Na koniec w serwisie pytania, co można zrobić, żeby muzea, galerie i inne instytucje kultury były bardziej dostępne dla osób z demencją, a także dla ich opiekunów. W ramach programu Muzeum dla Demencji Muzeum Śląskie w Katowicach zachęca do udziału w ogólnopolskim think tanku. Więcej w relacji naszego reportera Łukasza Kwaśnego.
2: Muzeum od 2 lat stara się być blisko potrzeb osób z demencją, stąd na przykład wystawy czy wizyty w DPS-ach. Teraz w ramach organizowanych warsztatów chcemy dzielić się swoimi doświadczeniami i liczymy na sugestie. Anna Dąbrowa z Muzeum Śląskiego.
3: Program naszego wydarzenia przygotowaliśmy tak, aby umożliwić zdobycie podstawowej wiedzy, ale także przyjrzeć się swoim zasobom i możliwościom w procesie warsztatów i wymiany.
2: Think Tank to propozycja głównie dla edukatorów i pracowników instytucji kultury, na przykład muzeów.
3: Będą Wam towarzyszyć mentorzy i mentorki z naszego zespołu muzealnego oraz wspaniali eksperci i ekspertki z kilku zakątków Polski oraz z Nowego Jorku.
2: Spotkanie jest bezpłatne. Organizatorzy zachęcają do wcześniejszej rejestracji, bo liczba miejsc jest ograniczona. Katowice, Łukasz Kwaśny, Radio 357.
0: Ta relacja kończy poranne serwisy Radia 357. Na popołudnie zapraszam w imieniu Moniki Mędroch-Karbowskiej.
4: Teraz sport. Mateusz Kuźniewski.
5: Zaczynamy od tenisa. Wczoraj polscy kibice obserwujący wielkoszlemowy French Open zobaczyli tylko jeden występ Polaka i był to niestety przegrany mecz Kamila Majchrzaka. Dziś czeka nas dużo więcej emocji. Iga Świątek w drugiej rundzie zmierzy się z Czeszką Sarą Beliek na korcie centralnym. Początek meczu w samo południe. Iga odpowiadała ostatnio na wiele pytań, między innymi o to, jak czuje się z tym, że przeciwniczki wiedzą, czego się po niej spodziewać na korcie. Kiedy grywałam z Ashley Barty, wiedziałam dokładnie, jak ona będzie grała, ale wciąż przegrywałam te punkty. Nawet jeśli ludzie wiedzą, jak zagrasz, to jeśli zrobisz to naprawdę dobrze, to i tak wygrasz.
6: You might win, you know.
5: Dziś zagrają też inne Polki. Około 13:00 Magdalinet zagra ze zmorą Igi Świątek, Łotyszką Jeleną Ostapienko, a raczej nie przed 18:00 Magdalena Fręch zacznie mecz ze Szwajcarką Jill Teichmann. Zmieniamy dyscyplinę. Crystal Palace i Rayo Vallecano zmierzą się dziś wieczorem w Lipsku o zwycięstwo w najmniej prestiżowym europejskim pucharze Lidze Konferencji. Zespół z Hiszpanii dobrze kojarzą kibice z Poznania i Białegostoku, bo w fazie ligowej Rayo zagrało z Lechem i Jagiellonią i oba mecze wygrali piłkarze z Madrytu. Zobaczymy, jak pójdzie im dziś. Zdaniem ekspertów nieznacznym faworytem są jednak Anglicy. Piłkarze Crystal Palace zakończyli sezon w Premier League na 15. miejscu, a po ostatnim meczu z Arsenalem trener Oliver Glasner zwrócił się do fanów. Jeśli ktoś w ciebie wierzy, to jest najlepsze uczucie nie tylko w sporcie, ale generalnie w życiu. To wy daliście nam poczucie, że wszystko jest możliwe i dlatego zagramy w środę o trofeum. Na liście triumfatorów Ligi Konferencji są na razie AS Roma, West Ham United, Olympiakos Pireus i Chelsea. Prym wiodą zatem kluby z Anglii. Zobaczymy, czy dziś uda się utrzymać tę tendencję. Początek meczu w Lipsku o 21:00. Na koniec o koszykówce. Rozpoczynająca się dziś rywalizacja Legii z Dzikami w półfinale play-off Orlen Basket Ligi będzie historycznym wydarzeniem bez względu na przebieg i ostateczne rozstrzygnięcie. Po raz pierwszy w fazie play-off spotykają się dwa zespoły ze stolicy. Legia broni tytułu, ale Dziki mają ogromny apetyt, by awansować do wielkiego finału. Rywalizacja będzie się toczyć do 3 zwycięstw. Pierwszy mecz na Bemowie już dziś o 20:15. A kolejny sport w 3:57 po 16:00. Będę miał już dla Państwa pierwsze wyniki tenisowe i mam nadzieję wieści o zwycięstwach. Igi Świątek i Magdy Linet. Do usłyszenia.
4: Początkowo w północno-zachodniej części kraju. Po południu także na zachodzie zachmurzenie na ogół małe i bez opadów tam będzie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane okresami duże i miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie, jak słyszeliśmy w serwisie, miejscami burze i no proszę to wziąć pod uwagę. Prognozowana suma opadów w czasie burz 15 mm, grad też się może tam pojawić. Dla towarzystwa temperatura maksymalna od 15 na wybrzeżu, 20 stopni Celsjusza w centrum do 26 na Podkarpaciu.
6: Radio 357.
4: Marta Kula w studiu.
7: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witamy i będziemy się kierować na południe. To masz fajnie, bo będzie jakiś meczek tenisowy, a ja wiem, że ty jesteś tenisowa.
7: Jestem tenisowa, będę podglądać i razem z państwem tutaj komentować, mam nadzieję. No a oprócz tego dużo muzyki, dziś takiej podnoszącej morale ze specjalną dedykacją dla wszystkich niewyspanych.
4: Ja rozumiem, witamy w klubie. No dobrze, to tak. Dzisiaj Krystian zapytał, czy raczej jak małpa, czy raczej jak kapibara, to ja dzisiaj jak kapibara, więc tak troszeczkę.
7: Dołączam do klubu.
4: W drugie tempo trochę. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękujemy za dzisiejszy poranek. No i proszę się kierować.
8: Kieruj się na południe. Zaprasza Marta Kula.

10 minut, a właściwie już 11 po godzinie 9. Zmiana warty, przed mikrofonem Marta Kula, ale za starami audycji wciąż czuwa Julia Nowaczyńska. I w takim kobiecym składzie będziemy Państwu towarzyszyć do południa.

Obiecałam, że będziemy dziś kontynuować wątki filmowo-serialowe i z obietnicy się wywiązuje. Hungry Eyes, Eric Carmen to oczywiście fragment ścieżki dźwiękowej filmu Dirty Dancing. I takich wspomnień filmowych dziś do 12 będzie dużo. Oprócz tego opowieści o teatrze około 9.45 w studiu pojawi się Paulina Kozion, a po 11 około 11.10 Julia Rzemek z Big Book Cafe i opowieści o książkach. Proszę zostać z nami. Marcel narobił smaka, że będziemy wspólnie oglądać tenisowy mecz, a przynajmniej, że będę Państwu relacjonować, co wyczyniają wspaniałego na kortach French Open Polki. No ale niestety nie, do tego musimy chwilkę poczekać, bo o 12 dopiero Iga Świątek wychodzi na kort, o 12.10 wychodzi Magda Linet, a o 15 Magdalena Fręch. Trzeba poczekać, no ale wszyscy fani tenisa czekali na to cały rok, więc te parę godzin już nie robi najmniejszej różnicy.

Olivia Dean, Jules Holland and his Rhythm and Blues Orchestra, You Can't Hurry Love. Taki piękny cover. No bo a propos oczekiwania, chciałam zapytać, kto z Państwa czeka na koncert Olivia Dean w Polsce? Ten już w najbliższą sobotę w ramach Orange Warsaw Festiwalu. Przyznam, że podglądam to, co się dzieje podczas innych koncertów Olivia Dean w trakcie jej światowej trasy. I to jest fenomenalna sprawa. Klasa, styl, elegancja, doskonałe wykonania. I Olivia, która widać, że kwitnie, jest u szczytu swojej kariery, jest szczęśliwa i tym szczęściem ze sceny się dzieli. No i fanom mody myślę, że bardzo podobają się jej także kreacje. Mówię o tym dlatego, że dostałam wiadomość od stałego słuchacza audycji, pana Łukasza, który jako zadeklarowany szalikowiec Roxette nieustannie postuluje o utwór Dressed for Success. Czy się pojawi dziś akurat ten utwór, nie mogę obiecać, panie Łukaszu, no ale gdy widzę hasło Dressed for Success, no to od razu myślę właśnie o Olivia Dean.

Przez moment chciałam powiedzieć, że zastanawiam się, czy koncert Olivii Dean w najbliższą sobotę przebije zeszłoroczny koncert Bruce'a Springsteena w Pradze. No ale nie, koncertu Bossa nic nie przebije. Niezapomniane doświadczenie i najlepszy koncert w życiu. Mówię to z pełnym przekonaniem. No ale odliczamy do soboty, do pojawienia się Olivii Dean w Warszawie. Odliczam, jak wychodzi z Państwa wiadomości, nie sama. Pani Dorota napisała, że już czeka i się szykuje na ten koncert, pomimo złamanej kości stopy i nadwyrężonego mięśnia szyjnego. Nie odpuści. Pani Doroto, podziwiam, życzę zdrówka, no i do zobaczenia w takim razie. No a w oczekiwaniu na Olivię Dean w Polsce czas poznać, posłuchać, zachwycić się kolejnym głosem z Londynu.

You Sexy Thing, Hot Chocolate, a wcześniej Steelers Will i Stuck in the Middle with You. Zrobiło nam się bardziej koncertowo niż filmowo, więc piosenka, której posłuchaliśmy przed momentem, cofnęła nas do tematów filmowych, bo przecież pojawiała się w tak wielu tytułach, że aż trudno wymienić jakieś pojedyncze. To jest zdecydowanie utwór, który z filmem kojarzymy w 100%. Piszą Państwo do mnie a propos różnych spraw, właśnie między innymi filmowo-serialowych. Przypomnę adres mailowy marta.kulamauparadio357.pl. Bardzo zachęcam do kontaktu. 9:43 na zegarze to już najwyższy czas na piosenkę dnia. From Down Here, Lola Young.

Lola Young zapowiada zupełnie nowy rozdział i we współpracy z Jamesem Blake'em tworzy takie dźwięki. From Down Here to zapowiedź jej nowego albumu i wszystko wskazuje na to, że będzie to album mniej messy, mniej zadziorny, mniej niegrzeczny, mniej niepoukładany, a bardziej emocjonalny, osobisty i głęboki. No, zobaczymy. Lola Young za nami. To była nasza piosenka dnia, a już za parę chwil opowieści o teatrze.

0: Argentyna w górę.
1: 9:51 na zegarze w studiu Paulina Kozion. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. A dzisiaj będzie taki double, bo dziś o Hamletach dwóch. A to dlatego, że zarówno w Krakowie, jak i w Warszawie na przestrzeni jednego tygodnia odbyły się dwie premiery szekspirowskiego arcydzieła i są to pokoleniowe interpretacje, bardzo związane z ich autorami. Zacznę od Narodowego Starego Teatru w Krakowie i powrocie do teatru po 5 latach przerwy Pawła Demirskiego, chyba najbardziej wpływowego dramatopisarza w kraju. Powraca on autobiograficznym, intymnym dramatem inspirowanym Hamletem, który reżyseruje Remigiusz Brzyk. I jak mówi reżyser, z Hamleta w krakowskiej interpretacji zostaje konstrukcja dramaturgiczna i ustawienie rodzinne.
3: Czyli Hamlet i jego matka, duch ojca i tak dalej, i tak dalej. Z jednej strony jest to bardzo taki osobisty tekst Pawła, który gdzieś jest oparty o jego doświadczenie bardzo osobiste. Coś osobistego tutaj się przecina z czymś politycznym. Zresztą tak jak w oryginale u Szekspira, ale w tym wypadku filtrowane przez takie nasze doświadczenie wejścia w dorosłość w sytuacji, kiedy znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości też politycznej od początku lat 90., czyli w kapitalizmie, w liberalnej demokracji. To jest jakby tekst o takich dwóch rozczarowaniach. Z jednej strony rozczarowanie sobą i wieczny pojedynek ze sobą, ale w środowisku i w świecie, który też rozczarowuje i na naszych oczach bankrutuje.
2: I jest to świat nieprzypadkowo osadzony w konkretnej przestrzeni industrialnego gdyńskiego portu, dodaje Remigiusz Brzyk.
3: Paweł się urodził w Gdańsku, to jest jego przestrzeń jak dzieciństwa i tak naprawdę nam się to nałożyło w rozmowach, że z jednej strony jest to autobiograficzne, ale z drugiej strony no wiadomo, że ten Hamlet, bym powiedział, oryginalny szekspirowski to jest Hamlet też nad morzem, to jest przecież ta słynna podróż do Wielkiej Brytanii, jesteśmy w jakiejś takiej przestrzeni potencjalności jakiegoś takiego wypłynięcia. Więc ten widok statków na Redzie, przypływający jakiś taki kapitalizm, taki handel, z drugiej strony jest jakaś, mówi się o tym didaskalia, jakaś platforma wiertnicza, czyli taka intuicja, że za chwilę ta ropa jest jakimś czymś determinującym w ogóle nasze istnienie. I to jest gdzieś o tym w scenografii, mi się wydaje, w takim obrazku, w takiej opowieści, jakiejś takiej gorzkiej diagnozie tej rzeczywistości, w której żyjemy.
2: W scenografii, która jest tłem dla Hamleta zmagającego się z transformacją, który jednocześnie ma 20, 30, 40 i 50 lat. To Hamlet w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie, Hamlet dzisiejszych 40-50-latków. A w Teatrze Powszechnym w Warszawie Hamlet ma być głosem pokolenia Z. Tak to zaplanował reżyser Kamil Białaszek, który akcję spektaklu przeniósł do czasów teraźniejszych albo niedalekiej przyszłości i z Hamletem się niejako rozlicza.
4: Zaczęliśmy zauważać powoli, że Hamlet jest beneficjentem także tego systemu, z którym walczy. Przenosząc akcję do rzeczywistości współczesnej czy też niedalekiej przeszłości, staramy się pokazać właśnie nierówność tego systemu i niesprawiedliwość i Hamleta jako dziedzica CEO korporacji, kogoś, na kogo spada jednocześnie ogromna odpowiedzialność, której on nie chce przyjąć. Z drugiej strony kogoś, kto otrzymuje wielki przywilej, o którym wie, że otrzymuje go nieuczciwie. To znaczy Hamlet jest skłócony wewnętrznie jeszcze bardziej, teraz mając świadomość tego, że żeby usunąć cały zbrodniczy system, musi usunąć także siebie.
2: Bo Hamlet jest księciem, przypomnę, a Kamil Białaszek chce pokazać tę systemową hipokryzję.
4: Czymś, czego mi brakowało i co wprowadzamy w tej adaptacji, jest taki moment, w którym ktoś mu mówi, ale przecież ty nie musisz tego robić, przecież możesz zostać prostym człowiekiem. Przecież możesz porzucić wszystkie te marzenia o byciu królem, zapomnieć o tym, że kiedykolwiek istniało jakieś królestwo czy jakaś korporacja i wrócić po prostu do poziomu zwykłego szaraczka. I to jest bardzo interesujące w kontekście buntu pokolenia Z, to znaczy pokolenia, które zostało przyzwyczajone już do pewnego standardu, które w pewnym sensie też benefituje z nierówności społecznej, która istnieje w rzeczywistości po prostu, a z drugiej strony przeciwko tej rzeczywistości się buntuje. Pytanie, które chciałbym, żebyśmy sobie zadali jako pokolenie, do którego ja także należę, to czy jesteśmy gotowi porzucić strefę komfortu, żeby zniszczyć system, który daje nam jakiś udział w nim.
2: A Hamlet, ja bym to nazwała manifest Kamila Białaszka, można zobaczyć w Teatrze Powszechnym w Warszawie, tak samo jak Hamlet duetu Demirski-Brzyk w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Te dwa spektakle miały swoją premierę tydzień i dwa tygodnie temu. Na ten drugi w Krakowie mam dla Państwa zaproszenia na 7 czerwca. Proszę pisać paulina.kozion@radio357.pl. No i chciałam jeszcze powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe zestawienie dwóch autorów, dwa pokolenia. Tu właśnie pokolenie Z, tu 40-50-latkowie. Rozliczanie się z tym naszym światem, naszą rzeczywistością, ale też to są jedne z najgorętszych nazwisk współczesnej sceny teatralnej, nie tylko, dlatego że Paweł Demirski przypomina, że jest odpowiedzialny za serial Aniela, ale również za serial Lalka, który już niedługo na jesieni będzie miał swoją premierę. Z kolei Kamil Białaszek to jest taki głos właśnie nazywany głosem pokolenia Z z Raszyna. On zaczynał jako raper Koza i jest teraz po wielkim sukcesie swojego spektaklu Nowy Pan Tadeusz, tylko że rapowy, rozchwytywany przez teatry. Przecież miał już również swoją premierę w Teatrze Narodowym. Także to są naprawdę bardzo ciekawe zestawienie tych dwóch spektakli i zastanawiam się, czy Teatr Szekspirowski

0: Dzień dziecka w Radiu 357.
1: Dzień dziecka to wydarzenie tak wyjątkowe, że w Radiu 357 świętujemy go przez 2 dni.
2: A co będziemy robić?
0: A gdzie?
3: A z kim?
1: Już tłumaczę. W niedzielę 31 maja spotykamy się przed budynkiem radia na pikniku, który organizujemy z Teatrem Komedia. A w poniedziałek 1 czerwca naszą antenę przejmą dzieci, które na jeden dzień zamienią się w dziennikarzy. Poznamy również wyniki konkursu na słownik polsko-dziecięcy.
0: Zapraszamy na Dzień Dziecka w Radiu 357.
4: Kieruj się na południe. Zaprasza Marta Kula.
5: Tak się zagadałyśmy z Pauliną Kozion o teatrze, że zrobiły się 4 minuty po godzinie 10. Julia Nowaczyńska i Marta Kula, kłaniamy się. Koledzy z redakcji muzycznej dali mi znać parę chwil temu, że o 10 czeka nas wszystkich premiera, uwaga, 2. singla Męskiego Grania. Zatem czynię powinność i prezentuję Państwu ten 2. singiel z pytaniem, czy dajemy szansę?

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Premiera w Radiu 357. Słucham tej piosenki pierwszy raz razem z Państwem. Tańczę, męskie granie orkiestra 2026, czyli pierwszy raz w historii drugi singiel męskiego grania podczas jednego roku. I chyba odpowiedź na takie zaskakujące, żeby nie powiedzieć szokujące stwierdzenie, że słuchacze oczekują czegoś więcej niż tylko dobrze wyprodukowanej piosenki, do której miło się skacze podczas letnich festiwali. I dobrze, że dali nam więcej, bo to trio więcej potrafi. Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut, szalenie zdolni ludzie, którym życzę, żeby podczas trasy męskiego grania pokazali, na co ich stać, bo te single jeszcze tego w pełni nie pokazują. Chociaż tańczę już lepiej, prawda? Jestem bardzo ciekawa Państwa opinii. marta.kula@radio357.pl. Moja teraz na świeżo jest taka, że jest dobrze, ale tęsknię. Tęsknię za takimi żywymi riffami.

0: Przypomnę adres mailowy marta.kula@radio357.pl. Liczę na wiadomości od Państwa i na to, że jakoś konstruktywnie sobie porozmawiamy na temat singli Męskiego Grania. Proszę dawać mi znać, jak Państwa opinie na ten temat. marta.kula@radio357.pl. A póki co wróciliśmy do tematów filmowych. Girl, You'll Be a Woman Soon, Urge Overkill, oczywiście z Pulp Fiction. A z jakiego filmu ta piosenka?
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars.

Roy Orbison in Dreams, oczywiście z filmu Blue Velvet Davida Lyncha. 20 minut po godzinie 10, teraz dwa kobiece głosy z Polski.

Nie czekaj, Barbara Wrońska, a wcześniej Natalia Mujanga i Ile snów nam zostało. W tym międzyczasie rozpisali się państwo a propos hymnu męskiego grania. Pani Beata napisała, że niektóre piosenki są tylko po to, aby dobrze się słuchały i jeżeli to ma być letni hymn, to pozwólmy mu brzmieć lekko. Mnie się podoba. To od pani Beaty, a pani Anna dodała, że przyzna szczerze, że teraz jest zadowolona, jeżeli chodzi o hymn męskiego grania. Dużo lepszy, więcej się dzieje, ciekawy teledysk. Dziękuję za te wiadomości i proszę o więcej państwa opinii. marta.kula@radio357.pl. Czy śledzili państwo, to jeszcze dorzucę jedno pytanie, czy śledzili państwo Fryderyki w miniony poniedziałek? Tam również mnóstwo wątków do omówienia się pojawiło, no ale mnie najbardziej zajmuje i wzrusza wątek złotego Fryderyka dla Stanisława Sojki. Posłuchajmy tego wspaniałego artysty.

Stanisław Sojka pośmiertnie został uhonorowany 2 Fryderykami w kategorii rozrywkowej i w kategorii jazzowej. I tym sposobem doceniono jego niezwykłą wszechstronność muzyczną. Za nami Love is Crazy w jego wykonaniu. Spływają do mnie w międzyczasie wiadomości od Państwa i opinie na temat hymnu męskiego grania, tego drugiego. Czekam na więcej. marta.kula@radio357.pl. W tematach fryderykowych nie będę ich poruszać za dużo, bo podejrzewam, że wczoraj Mateusz Fusiarz na świeżo opowiadał Państwu na ten temat sporo. Natomiast muszę antenowo ogromnie pogratulować Kasi Linz, bo triumfowała tego wieczoru i miałam poczucie, że jest z nią trochę tak jak z Leonardo DiCaprio, że ten Fryderyk już był od dawna zasłużony i w końcu tę statuetkę, czy właściwie statuetki otrzymała. Bardzo jej gratuluję. A jak idzie Państwu głosowanie na listę piosenek Radia 357?

State of Love and Trust, Pearl Jam, a wcześniej In the Stars, The Rolling Stones, czyli nowość od Stonesów, na którą mogą Państwo głosować w liście piosenek Radia 357. Podobnie jak będą mogli Państwo głosować na nowy, po raz pierwszy w historii drugi singiel męskiego grania. I ja dziś, po tej niespodziewanej i zaskakującej i mnie samą premierze, pytam Państwa o opinię na temat drugiego singla. I tak oto napisał pan Sławomir. Dzisiejsza dogrywka to zupełnie inna historia niż ten pierwszy nieudany singiel. Zabrzmiało ciekawie, więc uznajemy egzamin poprawkowy za zaliczony. Dziękuję panie Sławomirze za tę wiadomość. Marta.Kulamałpa.Radio357. Proszę o więcej. Ale nie zapominajmy o tym głównym wątku naszego dzisiejszego spotkania, czyli obiecanych powtórkowych, a propos egzaminów, wątkach filmowo-serialowych. I jestem bardzo ciekawa, czy będą Państwo wiedzieli, w jakim filmie pojawiła się ta piosenka. Urocza, dodajmy.

I Want You to Want Me. W oryginale nagrał to zespół Cheap Trick, a my posłuchaliśmy wersji Letters to Cleo, która to wersja, której to wersji można było posłuchać w filmie Zakochana złośnica. To taka propos wątków szekspirowskich, o których dziś Paulina Kozion tak obszernie opowiadała. Zakochana złośnica, czyli uroczy coming of age movie, czyli film o dorastaniu, będący taką współczesną wersją szekspirowskiego poskromienia złośnicy. I przy okazji filmem o świetnym soundtracku, bo nie tylko Letters to Cleo, ale i na przykład taki utwór pojawia się w ścieżce dźwiękowej do tego filmu.

Sexy Boy i Duet Air. Napisała pani Ewelina wciąż w temacie męskiego grania, pisząc tak: gdyby pierwszy singiel męskiego grania był udany, nie trzeba by było wypuszczać drugiego. Moim zdaniem od paru lat twórcom nie do końca udaje się uchwycić w hymnach energię męskiego grania i potencjał artystów. Pisze dosyć zdecydowanie pani Ewelina, dodając, że też tęskni za żywymi riffami i pazurem. No właśnie, no ale chociażby Duet R, którego przed momentem posłuchaliśmy, był dowodem na to, że te żywe, znaczy właśnie w tym wypadku nie do końca żywe, ale riffy wcale nie muszą być gitarowe i żywe, no właśnie, ale liczy się pomysł i za nim bardzo tęsknimy.

Young, The Giant, Already There, a wcześniej Nosowska, Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. I tym sposobem 2 minuty do godziny 11:00.

3 minuty po godzinie 11, trzecią godzinę naszego spotkania. Zaczęliśmy od zespołu Counting Crows i ich słynnego przeboju.

Accidentally in Love. Oczywiście, ze Shreka. Julia Nowaczyńska i Marta Kula, kłaniamy się i jesteśmy z Państwem jeszcze przez niecałą godzinę. Za moment druga Julia w studiu, Julia Rzemek, opowie o książkach, ale zanim książki i sprawdzone w czytaniu, to nasza płyta tygodnia. W tym tygodniu jest to płyta Genesisa Owusu.

0: Sprawdzone w czytaniu.
1: 7 minut po godzinie 11. Julia Żonek w studiu, dziś solo. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No to o czym dzisiaj będziesz opowiadać?
2: Zacznę od niedużej książeczki. To jest powieść Natalii Ginzburg, Tak wyszło. Powieść w przekładzie Weroniki Korzenieckiej. No, nieduża książeczka, zaledwie 100 stron, natomiast to jest książka, która zaskakuje taką trafnością obserwacji i umiejętnością opowiadania dosłownie w kilku zdaniach o człowieku, bez takiego zbędnego psychologizowania, za to trafiania gdzieś tam w punkt i w sedno. Natalia Ginzburg to jest nieżyjąca już znana włoska autorka. Opowiadaliśmy zresztą tutaj z Bartkiem na antenie o jej książce Małe cnoty. No a teraz mam przed sobą wydaną w Polsce powieść Tak wyszło. To jest historia małżeństwa, która zaczyna się od takiej sceny, że dosłownie na pierwszej scenie, na pierwszej stronie narratorka, kobieta, wyciąga rewolwer z szuflady i strzela mężowi między oczy. I mówi, że w zasadzie od dłuższego czasu już myślała o tym, że prędzej czy później będzie musiała go zabić. Bierze płaszcz, wychodzi z domu i idzie na kawę i opowiada nam historię tego nietrwającego zbyt długo małżeństwa. Małżeństwa, jak się okazuje, kompletnie pozbawionego miłości, namiętności. Właściwie takiego małżeństwa, w którym więcej się nie działo niż działo. Ona opisuje tego męża, który od początku był dla niej nieatrakcyjny, jako starego, nieinteresującego się niczym, który wszystkim się nudził, niczego nie kończył. No a ona sama, zakompleksiona nauczycielka, szukała jakiegoś lepszego życia i mężczyzny, dzięki któremu mogłaby zacząć żyć, założyć rodzinę, i wychodzi na to, że tak naprawdę bardziej zakochała się w swoim wyobrażeniu tej miłości niż naprawdę w tym drugim człowieku. To jest tak naprawdę przejmująca opowieść o samotności, o tym, jak dwoje ludzi potrafi być sobie obcych, ale też o świecie, który tak naprawdę nie daje im zbyt wielu innych możliwości, i ta dramatyczna scena zabójstwa na pierwszej stronie tej historii jest tak naprawdę opowieścią o końcu jakichś marzeń i o takim pogodzeniu się z życiem i w sumie niewielkich wyborach, jakie ci bohaterowie mają. Książka napisana w 1974 roku z perspektywy kobiety, która wtedy ma bardzo niewiele możliwości na to, żeby zmienić swoje życie, i to małżeństwo jest dla niej jakąś szansą na odmienienie losu, ale Natalia Ginzburg pisze w tak mocny, intensywny i prawdziwy sposób, że myślę, że każdy jakieś własne ograniczenia w tej książce może znaleźć.
1: No, bardzo ciekawie to brzmi. Dziękuję ci za to polecenie. Za moment druga książka, którą dziś przyniosłaś. Powrócimy za parę chwil.

0: Call It In Editors, którzy, przypomnę, wystąpią podczas festiwalu Inside Seaside w listopadzie. No ale nie o sprawach muzycznych teraz, tylko książkowych. Przypomnę, w studiu Julia Żamek z Big Book Cafe. Jaki drugi tytuł przyniosłaś?
1: Druga książka gabarytowo kasuje tę, o której przed chwilą opowiedziałam, o głowę, albo nawet lepiej. Powieść Kiran Desai, Samotność Soni i Saniego w tłumaczeniu Jerzego Kozłowskiego. To jest naprawdę gigantycznych rozmiarów książka, 800 stron, ale wspaniała. I to taka literatura, którą wszyscy, którzy uwielbiają zanurzać się w długich historiach, powinni koniecznie wziąć do ręki. Gwarantuję, że długo nie wychylą nosa z tej książki. Ta książka znalazła się na krótkiej liście w finale ubiegłorocznego Bookera, a jej autorka Kiran Desai, urodzona w New Delhi w 1971 roku, mieszka w Nowym Jorku i pisze po angielsku. I samotno wykorzenienie, postkolonializm i zderzenie wschodu i zachodu to są takie główne, wielkie tematy jej twórczości. Najgłośniejsza jej książka, Brzemię rzeczy utraconych, została nagrodzona Bookerem w 2006 roku i Kiran Desai od tamtej pory nie wydała książki, czyli Samotność Soni i Saniego to jest jej pierwsza książka po Bookerze, po prawie 20 latach przerwy. No to jednak rzadkość dzisiaj w pisarskim świecie, gdzie autorzy jednak chcą szybko sukces, nagrody przekładać na kolejne wydawane książki. 20 lat no, wystarczyło, żeby napisać taką gigantyczną opowieść, która włączy w sobie sagę rodzinną, opowieść miłosną i taką diagnozę dzisiejszego globalnego świata. Głównymi bohaterami jest tutaj dwójka młodych ludzi. Oboje są imigrantami z Indii. Przyjechali do Stanów Zjednoczonych, żeby studiować i tutaj budować wspólne życie. Rodzice początkowo próbują ich swatać dosyć nieudolnie, ale los sprawia, że tych dwoje jednak próbuje być razem i jakby wokół ich związku, ich miłości koncentruje się główna akcja tej historii. No ale poza tą opowieścią mamy tutaj mnóstwo różnych wątków społecznych, kulturowych, tych, o których Kiran Desai pisze właśnie chętnie, które zna dobrze też z własnego życia, o rolach społecznych, podziałach klasowych. I poza tą opowieścią o tej dwójce ludzi, którzy jakoś próbują znaleźć swoje miejsce i w relacji z drugą osobą, ale też po prostu swoje miejsce na świecie, centralnym tematem tej historii jest samotność. Samotność, która w tej opowieści nie jest tylko doświadczeniem imigrantów, ale doświadczeniem globalnym, dzisiaj charakterystycznym właściwie dla wszystkich ludzi gdzieś tam wykorzenionych, przebodźcowanych, niepotrafiących tak naprawdę chyba żyć do końca, żyć tu i teraz. Wspaniała, piękna opowieść. Myślę sobie, że to jest taki dobry tytuł do tego, żeby na przykład porozmawiać o nim w jakimś klubie książkowym. Trzeba co prawda trochę czasu, żeby tę książkę przeczytać, ale potem wątków do rozmowy jest mnóstwo. A my z Bartkiem Kamińskim w Big Book Cafe taki klub czytelniczy prowadzimy. Może weźmiemy tę książkę pod uwagę przy najbliższym spotkaniu, ale chcieliśmy bardzo serdecznie zaprosić, bo jutro o godzinie 19 w Big Book Cafe MDM, taki klub czytelniczy, spotkanie takiego klubu mamy, będziemy rozmawiać o książce Alice Smith Glyph.
0: To ja zapytam trochę o formalności. Po pierwsze, jak się zapisać do klubu?
1: Wystarczy wysłać maila na klub@bigbookcafe.pl. Mamy jeszcze ostatnie wolne miejsca. Można też po prostu przyjść, na pewno Państwa wpuścimy.
0: A kiedy, z jakim wyprzedzeniem informujecie o tytułach, o których będziecie rozmawiać?
1: Informujemy o tytułach przynajmniej 30 dni wcześniej właśnie, żeby był czas przeczytać. Wtedy też ogłaszamy termin kolejnego spotkania. Natomiast zasada tego klubu jest taka, że czytamy jednak nowości. Nie czytamy klasyki, czytamy to, co wychodzi nowego, żeby też trochę o tych nowościach dyskutować i się w nich dobrze orientować.
0: Big Book Cafe bardzo serdecznie polecamy, a książki polecała Państwu Julia Żemek. Dziękuję Ci.
1: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia za tydzień.

Crocodile Rock, Elton John, a wcześniej Leave You i Jackie Evans. To za nami, a przed nami piosenka z filmu, który na zawsze sprawił, że inaczej już odbieram ten utwór. I choć film dobry, to przyznam, że piosenki trochę żałuję.

To była oczywiście przerwana lekcja muzyki z Angeliną Jolie i Winoną Ryder. Tak jest, panie kiedyś zagrały w jednym filmie i to był dobry film, choć trudny. Downtown i Petula Clark, a teraz

Legendarna płyta zespołu The Who, Tommy z 69 roku. Mam takie wspomnienie z tą płytą, bo nieodzownie kojarzy mi się z jednym z filmów, kolejnym z szufladki Coming of Age, czyli filmów o dorastaniu. Być może państwo pamiętają tę produkcję U progu sławy. To był 2000 rok i opowieść o nastolatkach trochę wcześniejszych, bo to cudowna hipisowska opowieść i właśnie historia o tym, jak ważna w naszym życiu jest muzyka, a jedną z takich bardzo zapamiętywalnych scen jest ta, w której główny bohater odkrywa dzięki swojej starszej siostrze płytę Tommy, The Who. I już zawsze, gdy słyszę zawartość tej płyty, to widzę przed oczami tę scenę. No to teraz dalej gitarowe klimaty.

0: of America.
1: Bullet to Blue Sky, U2. Kącik czeski w temacie gitar państwa dziś nie zawiedzie.

Tomasz Koczko i jego orkiestra i piękne brzmienie cymbałów na początek i na zakończenie utworu Perperuna, który jest utworem tytułowym z najnowszej płyty tego zespołu, wydanej w marcu tego roku. I o tym wszystkim wiem dzięki stałemu słuchaczowi z Ostrawy, panu Tomaszowi również, któremu kłaniam się nisko w podzięce za dostarczanie mi takich czeskich smaczków do naszego czeskiego kącika. Tomasz Koczko i jego orkiestra to zespół, który, tak jak słyszeliśmy zresztą przed momentem, specjalizuje się właśnie w łączeniu muzyki tradycyjnej z mocnym, rockowym brzmieniem. Pan Tomasz, słuchacz, dodaje, że zarówno muzyka, jak i teksty Tomasza Koczko wywodzą się z morawskiego folkloru, głównie z gór beskidzkich i tamtejszej mitologii pogańskiej. Bardzo dziękuję za te informacje, panie Tomaszu. Myślę, że ciekawa propozycja, prawda? Perperuna. Proszę posłuchać całej płyty. A skoro już tak w rockowe klimaty weszliśmy na koniec naszego spotkania, no to pewne wspomnienie, bo skoro dopiero co były Fryderyki i pewne historie sobie przypominaliśmy, to przypomnijmy sobie także i muzykę.

Znalazłam i ONA, no i wspomnienia fryderykowe z lat 90. Wtedy to były gale, prawda? Słynna wypowiedź Agnieszki Chylińskiej chociażby, no i Fryderyk dla zespołu ONA. Chciałam wspomnieć dziś jeszcze, bo być może państwo nie pamiętają, a być może pamiętają, przekonamy się za moment, że zespół Queen w 95 roku otrzymał Fryderyka. Tak jest, kiedyś jeszcze była taka kategoria jak najlepszy album zagraniczny i w 95 roku, i to była absolutna niespodzianka, na fryderykową estradę wkroczyli Brian May i Roger Taylor i odebrali swoją statuetkę Fryderyka. Takie wspomnienia. Z tego roku będziemy najbardziej wspominać triumf Cassie Lins.

0: Way Down We Go, Kalio, a wcześniej Kasia Lins. A w studiu Michał Żakowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: O co dziś zapytasz naszych słuchaczy?
1: Wiesz co, są takie czasami treningi na wymowę o suszy. Mm-hmm. Susza, suszy, zęby, suszy i tak dalej.
0: Tak.
1: To są oczywiście takie Michałki, nomen omen, natomiast susza zaczyna być poważnym problemem w Polsce. 13% naszego terytorium już jest objęte suszą rolniczą, jak to się nazywa, czyli po prostu dotyczy to roślin, produktów, zbóż. Zaczyna to być ogromnym problemem. Nadchodzi wielka fala upału z zachodu. Gleby nie są absolutnie nawadniane, więc mamy drugą suszę, hydrologiczną. W ogóle dowiedziałem się, że są dwa rodzaje suszy. Myślałem, że jest jeden rodzaj suszy. W związku z tym dzisiaj tak, potrenujemy trochę język polski i wymowę susza i z różnymi słowami, ale także będziemy opowiadali o tym, czy rzeczywiście państwo jest przygotowane na walkę z suszą, bo może być okazać się, że za chwilę będziemy nie tyle, co teraz jest oczywiście hitem wiosennym, zawsze są ceny truskawek albo tego typu rzeczy, natomiast te ceny truskawek też nie wynikają tylko i wyłącznie z jakichś tam importu greckich sztuk czy coś takiego, ale wynikają właśnie z tejże suszy. No i dzisiaj o tej suszy będziemy rozmawiali. Ja do tego mam oczywiście też stosunek prywatny, gdyż zasadziłem pomidory i patrzę na to, co się dzieje. I z tymi pomidorami dzisiaj będziemy też się przechadzali. Także co państwo na to? Takie pytanie. Czy państwo rzeczywiście wie, jak walczyć z suszą?
0: Bardzo poważny temat. W momencie, gdy ty zaczniesz audycję, na kort French Open wejdzie Iga Świątek o godzinie 12. Oczywiście proszę słuchać Michała i oglądać Igę, tak to zrobić. No ale dlaczego o tym mówię? No bo Francja teraz zmaga się z potężną falą upałów, rekordowe temperatury, między innymi właśnie notowane podczas turnieju French Open.
1: Albo chociażby w Montrezorze.
0: Mm-hmm.
1: Takiej pięknej miejscowości nad Loarą.
0: Tak, poważny problem. No nic, będę słuchać Michała.
1: Bardzo proszę, zapraszam. I zapraszam do dzwonienia oczywiście.
0: Proszę zostać z Radiem 357, a my za dziś pięknie dziękujemy. Julia Nowaczeńska i Marta Kula. Kłaniamy się. Dobrego dnia.

0: Joe Cocker pięknie w duecie i minęła w ten sposób godzina 12.
1: Co państwo na to?
0: Dzień dobry, Michał Żakowski przy mikrofonie w zastępstwie za Kubę Strzyczkowskiego. Dzisiaj co państwo na to o suszy? Ponad 1/3 kraju jest objęta suszą. Zagrożone są dalsze regiony Polski i chodzi tu o tak zwaną suszę rolniczą, czyli dotyczącą rosnących zbóż, no i innych roślin. Jest także problem z suszą hydrologiczną, czyli niski poziom wód w rzekach. Choćby tam. Mało deszczy i na więcej się również nie zapowiada w najbliższym czasie. Mówi się wręcz o nadciągającej fali upałów z Europy Zachodniej. Na ten moment sytuacja najgorsza jest w województwie kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim, warmińsko-mazurskim oraz lubelskim. Tak wynika przynajmniej z raportów różnych instytucji zajmujących się stanem naszego klimatu i ziem w Polsce. W związku z tym dzisiaj pytamy, w co państwo na to, czy nadchodzące upały pogłębią panującą w tym roku suszę, i pytanie do państwa, czy państwo jest gotowe na walkę ze skutkami suszy? Czy państwo jest gotowe na walkę ze skutkami suszy? 510-357-357, 510-357-357. Proszę dzwonić, proszę również mówić, jak sytuacja, czy rzeczywiście w tych tylko regionach mamy do czynienia z suszą. I myślę, że ci, którzy mają swoje ogrody, działki, też powinni o tym świetnie wiedzieć, co się dzieje, co jest tak naprawdę na rzeczy. Także proszę dzwonić, ja mam osobiście pomidory i też widzę, że gleba jest sucha, sucha, bardzo sucha. Zapraszam do dzwonienia 510-357-357, a już za chwilę nasz pierwszy gość, Michał Sikora, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Proszę słuchać i wyrażać swoje opinie później w telefonach. Zapraszam.

0: speak.
1: Co państwo na to? Ponad 1/3 kraju jest objęta suszą i o suszy będziemy dzisiaj rozmawiali. Raporty różnych instytucji polskich zajmujących się stanem naszego klimatu, stanem ziem, stanem właśnie hydrologicznym alarmują, że jest problem. Na czym polega ten problem? I w ogóle, no, jak my, społeczeństwo, jesteśmy gotowi na przyjęcie nowych warunków klimatycznych związanych właśnie z suszą. O tym chciałbym teraz porozmawiać z Michałem Sikorą, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Bardzo się cieszę, że się pan zgodził tutaj z nami porozmawiać i wystąpić w co państwo na to, gdyż temat moim zdaniem jest niedoszacowany, jeżeli chodzi o uwagę mediów. Jak pan o tym? Tak chciałem od tej strony najpierw pana zapytać, czy my rzeczywiście nie za mało alarmujemy i nie za mało wymagamy, by o tym mówić i mówić w ogóle o samym problemie, czymże on jest i jak do niego podchodzić?
2: Tak, troszeczkę można tak powiedzieć, że ten problem jest troszeczkę niedoszacowany, jeżeli chodzi o uwagę medialną, ale w ostatnim czasie już zauważyłem, że coraz częściej się przybija do tak zwanego mainstreamu, także o tej suszy mówimy coraz więcej i bardzo dobrze, bo problem jest naprawdę duży.
1: To proszę powiedzieć, jaka to jest skala problemu? Ja tu się posiłkuję się. Lapsus, ale nie jestem głodny. Natomiast posiłkuję się tutaj różnymi raportami właśnie instytucji rządowych, o czym mówię. Natomiast no i według pana, jak wygląda ta sytuacja i czy tylko te województwa, które wymieniłem, pomorskie, mazowieckie, łódzkie, warmińsko-mazurskie czy lubelskie, kujawsko-pomorskie, czy to są te zagrożone, czy my raczej możemy mówić już o szerszej skali zjawiska, jakim jest susza?
2: No niestety wygląda to tak, że w tej chwili w kontekście suszy możemy już mówić tak naprawdę, że sytuacja jest zła w całej Polsce. Te województwa, które pan wymienił, tam obowiązują w tej chwili nasze ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną, ale tak naprawdę w tej chwili w całej Polsce na 70% naszych stacji wszystkich, które mamy hydrologicznych, notujemy w tej chwili strefę wody niskiej, czyli tak naprawdę tej wody w rzekach jest mało już w skali ogólnopolskiej. A też wcześniej tutaj słuchałem właśnie, że są różne rodzaje suszy. Mamy tak naprawdę 3 albo 4 rodzaje suszy.
1: No proszę, to nawet nie zdawałem sobie sprawy z takiego precyzyjnego określania suszą no, różnych rodzajów tego zjawiska.
2: Tak jest. Z tym, że one są wszystkie ze sobą ściśle powiązane, tak? Na początku mamy suszę atmosferyczną, kiedy po prostu przez dłuższy okres czasu nie pada. Później mamy suszę rolniczą, też suszę glebową, czyli wtedy, kiedy wilgotność gdyby spada i ta woda jest mało dostępna dla roślin, no a później to się przeradza w suszę hydrologiczną, wtedy kiedy jest mało wody w rzekach, no a takim ostatnim stadium jest już obniżenie zwierzchnia wód podziemnych, czyli susza hydrogeologiczna. No i my w tej chwili też mamy po prostu problem z opadami. Niestety w przeciągu, no w tym roku tak naprawdę, w tych 4 miesiącach, no praktycznie już 5 miesiącach całych, które mieliśmy, to tych opadów jest naprawdę mało. Tych opadów jest naprawdę mało, to są miesiące suche, więc ten niedobór wody jest duży. No to przekłada się niestety na stan wody w rzekach, na kondycję rolnictwa, na wiele innych rzeczy.
1: To na przykład możemy paść też ofiarami takiej ułudy, że jeżeli mamy jakąś ulewę albo nawet, nie wiem, 2 godziny takich fal ulew, jedna po drugiej, to nie oznacza, że gleba jest nasycona i to nie oznacza, że wszystko wraca do normy. To są po prostu tylko ulewy w tym wypadku. Tak możemy to też rozumieć.
2: Tak jest, dokładnie. Wygląda tak, że niestety takie opady, które będziemy teraz notować w okresie letnim, czyli opady bardzo intensywne, często nawalne, które towarzyszą burzom, one niestety w żaden sposób nie poprawiają nam sytuacji pod względem suszy, tego ile jest wody w środowisku, dlatego że one tak samo szybko jak do nas przychodzą, jak spadają, tak samo szybko niestety odpływają w dół rzek, co przekłada się na formowanie się na przykład niebezpiecznych wezwań, prawda, i zagrożeń powodziowe. Ale niestety ta woda bardzo szybko odpływa i my ją po prostu w środowisku nie jesteśmy w stanie zatrzymać i ją tracimy. Problem suszy powraca.
1: Dobrze, to jest też tak, że na taką suszę to nie tylko pracuje klimat w danym miesiącu, w tym wypadku jeszcze w maju, ale to, co się wydarzyło w poprzednich miesiącach, prawda? To jest też w jaki sposób ta gleba jest przygotowywana, się przygotowuje do momentu, kiedy jest wiosna i mamy mieć zielono, ma być dużo owoców tych pierwszych, a okazuje się, że niestety tu jest duży problem, bo gleba nie przyjmuje wody.
2: Tak jest, dokładnie. Tak naprawdę to, co my obserwujemy w tej chwili, czyli ta susza, którą mamy, to nie jest coś, co się nam pojawiło w tej chwili. Tak? Susza w Polsce towarzyszy nam już od kilku lat. Po prostu widzimy ją w większym stopniu nasilenia w miesiącach letnich, gdy jest ciepło, dlatego że jest większe zapotrzebowanie na wodę, że jest zwiększone parowanie, no i tej wody po prostu zaczyna brakować. My w tym roku też, tak mi się wydaje, że ulegliśmy troszeczkę takiemu złudzeniu, że mieliśmy mroźną zimę, gdzie przez długi czas zalegała nam pokrywa śnieżna. A tak się mówi, to jest prawda, że jeżeli zima jest śnieżna, no to wtedy ta gleba później, gdy śnieg się topi, to ona tą wilgoć i tą wodę pochłania. Jest lepiej przygotowana później na okres wegetacyjny. No ale niestety, co prawda, mieliśmy mroźną zimę, ale wcale nie była to zima śnieżna, dlatego że ta pokrywa śnieżna, która nam zalegała przez dłuższy okres czasu, ona pojawiła się tak naprawdę w jednym czy w dwóch takich epizodach opadowych, które mieliśmy pod koniec grudnia i na początku stycznia, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. I po prostu ten śnieg spadł wtedy i on długo leżał, dlatego że zima była mroźna. Ale niestety, jeżeli spojrzymy sobie na całokształt tego, ile ogólnie padało w zimę, no to wszystkie miesiące zimowe były niestety miesiącami suchymi. Dlatego ta zima, mimo że była mroźna, no to była też bardzo sucha i niestety nie pomogła przyrodzie na tyle, żebyśmy teraz mogli mówić, że sytuacja jest dobra.
1: Jeszcze się spotkamy pod koniec audycji, natomiast chciałem pana zapytać na koniec tej rozmowy, jak my jesteśmy przygotowani, mówię społeczeństwo, każdy z nas, ja, hodowca pomidorów, że tak się szumnie nazwę, na suszę. Jak my powinniśmy na to zwracać uwagę? Czy coś w ogóle my możemy zrobić, zanim przejdę do tego, by zapytać, co państwo może robić w tej sytuacji?
2: Tak, oczywiście. My możemy coś zrobić i nawet powinniśmy coś robić, dlatego że myślę, że każdy z nas widzi, no, że sytuacja nie jest zbyt dobra. Oczywiście susza jest problemem ogólnopolskim, można powiedzieć też nawet, że w większej skali jest w tej chwili na świecie dużym problemem i przez zmianę klimatu, i przez to, jak w Polsce wygląda odpływ wód z naszych terenów, ale my oczywiście też możemy coś zrobić. To są rzeczy, które tak naprawdę każdy z nas już się uczy w szkole podstawowej, tak? Czyli oszczędzanie wody poprzez zakręcanie wody, kiedy myjemy zęby, poprzez kąpiel pod prysznicem, a nie w wannie. Takie podstawowe sprawy, prawda? W tej chwili również bardzo pożyteczne jest zbieranie deszczówki. Jeżeli my tą wodę opadową w takim właśnie gwałtownym epizodzie opadowym będziemy mogli zebrać i wykorzystać ją później w okresie suchym. No,
1: ale panie Michale, jak nie ma tej wody z nieba, nic nie pada, to jak ja mam zbierać tą deszczówkę? Tu jest problem też.
2: No właśnie, trzeba ją zbierać w tych momentach, jak pan mówił wcześniej, kiedy mamy takie ulewne opady. Pada godzinę, nawet 15 minut, ale tej wody pada naprawdę dużo, dlatego wtedy można tą wodę zebrać. Ja wiem, że tych opadów jest mało, na pewno mniej niż chcielibyśmy, żeby były, no ale trzeba próbować nawet w takich momentach.
1: Dobrze, bardzo panu dziękuję. Spotykamy się jeszcze pod koniec, co państwo na to. Dzisiaj pytamy, czy państwo jest gotowe na walkę ze skutkami suszy. Jest już z nami pan Mateusz, dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: No i jak tam u pana jest sucho? Najpierw zapytam o stan rzeczy, bo może byśmy sobie zaczęli od samego początku, czyli jaka jest gleba, jaka jest ziemia?
0: Sucho niestety jest wszędzie. Wydaje mi się, że dotyczy problem, to zresztą ekspert powiedział, całego kraju, a nie tylko jakichś tam wymienionych województw. Ja mieszkam w Tychach. Tutaj takie opady mocniejsze, bardziej intensywne, w sensie nawet długotrwające, bo to było z 2-3 dni z rzędu jednostajnego deszczu, były mniej więcej chyba 1,5-2 tygodnie temu. Natomiast no, będąc już w lesie, gdzie teoretycznie ta wilgoć utrzymuje się najdłużej, wczoraj no to już ściółka jest, no wystarczyłaby zapałka. W każdym razie państwo nie jest, tak mi się wydaje, z tego co widzę, obserwuję, nie jest gotowe na zmiany. Pewnie też nie pomaga wymyślanie ludzi czy od teorii spiskowych, że zmiany klimatu to jakieś dyrdy małe są. No bo wtedy rozumiem, że susza też to wtedy są dyrdy małe, ale chyba niekoniecznie. Łapać deszczówkę to ważne. Wydaje mi się, że to możemy robić wszyscy. No i pytanie do eksperta, bo wspomniał o tym, że tych opadów w tym roku sumarycznie jest mniej aniżeli w latach poprzednich. Natomiast patrząc szerzej, to właśnie nie jest przypadkiem tak, że ilości deszczu jako tako jest tyle samo, co w latach ubiegłych, tylko właśnie problem jest tego, że on jest szybki, intensywny, ziemia jest sucha, więc go nie przyjmuje, więc wszystko płynie, mówiąc w skrócie, do Bałtyku. No i pytanie, czy tutaj nie można czegoś zrobić, żebyśmy się nauczyli łapać ten deszcz nie tylko do zbiorników, beczek i tym podobnych przy gospodarstwach domowych, tylko żeby państwo budowało zbiorniki, które tą wodę będą kumulowały i będzie możliwość jej wykorzystania, czy w rolnictwie, czy w innych, w przyszłości.
1: No, mam też wrażenie, że państwo powinno w jakiś sposób instruować też, jak należy się zachowywać w trakcie suszy, ale też no, chyba tutaj chodzi o jakieś inwestycje. Wiele się mówi o zbiornikach retencyjnych, wiele się mówi o różnego tego typu zapobiegawczych środkach, no ale to jest pytanie, czy rzeczywiście to się dzieje w miejscach, gdzie mniej więcej żyjemy. Tam wokół pana widać jakieś tego typu inwestycje?
0: Wydaje mi się, że tylko się mówi. Jest taka... I to zdecydowanie za mało.
1: Jest taka szansa. Dobrze, bardzo dziękuję, panie Mateuszu. Wszystkiego dobrego i niech w końcu spadnie deszcz. Tak sobie rzecz, który nawodni nam ziemię. Pan Michał. Dzień dobry, panie Michale.
3: Witam serdecznie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Jak... Chciałem nawiązać troszkę do tej pana audycji na dachu świata, ale wczoraj jeden z słuchaczy już tyle lukru na pana wylał, że ja nie doleję, bo się pan zacznie kleić.
1: Dziękuję bardzo. No rzeczywiście, żebym się nie zaczął kleić, ale bardzo dziękuję, panie Michale. Że...
3: No, tak, to tak z tytułem wstępu tylko, ale też żeby nie przedłużać, to ja dzwonię z wywołanego województwa łódzkiego. No widać, że jest sucho. Widać, że jest sucho. Ja akurat mam, bardzo lubię spacerować w wolnych chwilach gdzieś nad rzeką, po lasach. Tu w rejonie centralnej Polski na przykład dostrzegam tą suszę po takich rozlewiskach, to takich na dawnych złożach torfowych się takie porobiły. No nie to jeziora, ni stawy, no takie rozlewiska. Wiele z tych, które kiedyś tętniły życiem, bo było słychać i rechot żab i to było bardzo fajne siedlisko ptaków, no w tej chwili się tam robią łąki. Nie, były też, mamy taką bardzo ładną rzekę, Grabia, bardzo tak kameralne ma ten spływ kajakowy, kiedyś był organizowany tą rzeką, no w tej chwili nie było tam nawet problemu, żeby w gumiakach przejść. Także widać po prostu to, że jest sucho. Co do pomysłu czy strategii państwa, ja tego nie dostrzegam. Zgadzam się tutaj z tym głosem, o którym panowie wcześniej rozmawialiście, że może jakaś choćby kampania medialna, żeby troszeczkę ludzi uczulić, że woda to nie jest takie, którego możemy korzystać bez opamiętania. Bo rzeczywiście kiedyś się budzimy z ręką w nocniku i tak, jeśli to się nam wydaje, że to jest taki problem, z którym się nie spotkamy, no to ostatnio nawet czytałem artykuł, że tutaj w gminie nieopodal mnie wystosowano już komunikat o racjonalnym korzystaniu z wody do celów rolniczych, czy do celów takich jak nawadnianie trawników, jakieś ogródki, bo będzie problem z ciśnieniem wody i będą braki. No. Także taki raport z centralnej Polski.
1: Bardzo panu dziękuję. No, to jest fantastyczny raport i myślę, że fantastyczny mówię dlatego, że mówi o tym, co rzeczywiście się dzieje i to są zdania i słowa, które należy brać pod uwagę, dlatego że w sumie wtedy dostaniemy też pełen obraz już. To, co mówił ekspert Michał Sikora z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, to są słowa, które powinny bardzo mocno wybrzmieć. Dotyczy problem suszy całej Polski, nie tylko wybranych województw. I między innymi takie pana na przykład opisy służą, by te zdanie eksperta nasycić faktami. Bardzo panu dziękuję, panie Michale. Wszystkiego dobrego życzę. I jest z nami pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, słyszymy się?
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry. I jak u pana sytuacja? To, co pan widzi?
4: Panie redaktorze, ja tak ad vocem audycji na dachu świata też bardzo pana Słucham, zazwyczaj nie ukrywam, tylko w podcastach, ponieważ zazwyczaj przyspieszam muzykę, którą pan prezentuje, więc ona nie do końca w gustach moich jest, ale jako przywilej patrona mogę sobie na to pozwolić, że mogę przyspieszyć. To tak ad vocem poprzedniego słuchacza. Gratuluję i naprawdę
1: dziękuję
4: tutaj, jeżeli chodzi o te rzeczy.
1: To bez muzyki jest na YouTubie Radio 357 Talk, także tutaj spokojnie można również, ale zapraszam dalej. Dziękuję pięknie, jeszcze raz.
4: Panie redaktorze, powiem tak, ja dzwonię z Podkarpacia, okolicy Łańcuta.
1: O, proszę.
4: Posiadam zbiornik na wodę opadową 8 metrów sześciennych. Po zimie już go praktycznie nie ma wody, ponieważ zima, pomimo tego, że jak ekspert powiedział, że nie była może do końca opadowa, u nas ja policzyłem sumarycznie od grudnia do końca zimy 73 centymetry spadło śniegu, więc to i tak jest nieźle. Gdyby nie to, to w ogóle byłaby, można powiedzieć, jeszcze większa susza hydrologiczna. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że brakuje wody, bo nawet to widać podróżując autostradami czy drogami ekspresowymi. Proszę zwrócić uwagę, niech słuchacze i szanowni państwo, panie redaktorze, proszę popatrzeć, że te zbiorniki, które są na tą wodę opadową, one są wyschnięte, suche. Nieraz tam była woda, potrafiła być po zimie. Tej wody już w tej chwili nie ma, więc tak naprawdę nawet to widać podróżując po całej Polsce, bo taką mam przyjemność i tak robię. Ale wracając jeszcze do mojego, można powiedzieć, domu i okolic. Mam trawnik 13 arów. Powiem, w tym roku jeszcze go ani raz nie nawadniłem, ponieważ mam system nawadniania, bo wydaje mi się, że lepiej uprawiać, panie redaktorze, i podlewać pomidory, ogórki, jak mieć trawę ładną, zieloną, bo raczej ta trawa zielona no jest piękna, ładna, ale uważam, że w tym wypadku należy wybierać priorytety. Więc woda jest potrzebna do użytku, do oszczędzania i naprawdę tu powinniśmy pewien szacun mieć. Pomimo tego, że mam własne ujęcie wody, ale też bardzo oszczędzam wodę, bo jednak, tak jak tutaj ekspert powiedział, tak zwana susza geologiczna, prawda, czyli te wody gruntowe. Z tym też jest poważny problem. Na szczęście ta woda jeszcze jest, ale no mam nadzieję, że będzie. Tu na to trzeba uważać. Także tyle tytułem z południowo-wschodniej Polski. Wszystkiego dobrego dla panie redaktorze i dla państwa.
1: Bardzo dziękuję i życzę w takim razie deszczu tego, który nawodni glebę, tak jak cały czas powtarzam. Pan Krzysztof z Łańcuta, z Podkarpacia. Pan Zbigniew, dzień dobry panu.
5: Halo?
1: Dzień dobry, panie Zbigniewie.
5: Dzień dobry, Zbigniew Szczepański, Towarzystwo Promocji Ryb Pan Karp. Przed świętami przy okazji piosenki Przyjaciele pewnej ryby, gdzieś tam na korytarzu miałem okazję z panem Michałem się poznać.
1: Tak, tak, już sobie przypominam.
5: Przy kawie.
1: Dzień dobry, tak jest.
5: Ja dzwonię jako członek zarządu stowarzyszenia, które skupia około 100 hodowców ryb w całej Polsce i tu mamy jedną wspólną sprawę, bo ryby hoduje się w wodzie, karpie hoduje się w wodzie, ale te stawy w skali całej Polski, bo mam ogląd na całą Polskę, też mają problem, woda jest, zwierciadło wody się obniżyło, z tym, że powiem tak, że my mamy możliwość jako hodowcy zgromadzić wody więcej niż w zbiorniku Solina, najgłębszym, największym, najbardziej pojemnym zbiorniku zaporowym w Polsce i to są miejsca rozproszone po całej Polsce, to nie jest jeden wielki zbiornik, nie wiem, na Wiśle we Włocławku, który już nic nie daje dla retencji. Natomiast, no, powiedzmy, nie tyle, co by mogło dać rozproszona retencja. I teraz ja mam propozycję dla rządzących, bo możemy tu stwierdzać, no, narzekać, że jest susza, klimat nam się zmienia, ale mamy propozycję. Nawet w ostatnim naszym periodyku Głos Pana Karpia też piszemy o tym, że jeżeli by rząd poświęcił na to środki, a i tak zamiast przeciwdziałać suszy, to może lepiej wyjść naprzeciw, że tak powiem, i tą wodę zbierać, gdzie się da i gdzie można. Hodowcy ryb mogą zgromadzić około 10-15% więcej, czyli nie 700 milionów, jak teraz robimy, tylko jeszcze o 70-100 milionów więcej metrów sześciennych wody, która potem się wysącza do rzek, do nawadnia okoliczne tereny i de facto na teren całej Polski ona rzutuje. Potrzebne są na to środki. Jeżeli jest program Moja Woda i można zbierać z rynien i tam się dopłaca, to tym bardziej, gdy rybacy mogliby zgromadzić 10, 15, 20 razy więcej tej wody, niż wszyscy Polacy z tych rynien mogą zebrać. Więc tu apel do rządzących, żeby przewidzieli w budżecie do dofinansowanie do pogłębienia stawów, do podwyższenia grobli, a tym samym do zwiększenia zdolności retencyjnej stawów rybnych.
1: No na przykład to jest jeden z tych pomysłów. Są również pomysły, by więcej terenów zielonych, więcej roślin, więcej właśnie tego typu działań, tak bo to powoduje, że ta nie osuszać, a woda w tym momencie się gromadzi. Dobrze. Bardzo dziękuję. Stowarzyszenie Pana Pan Karp, rozumiem, tak?
5: Tak jest.
1: Panie Zbigniewie, wszystkiego dobrego, zapraszam na kawę, także spotkamy się, mam nadzieję, w jakimś momencie. Dziękuję bardzo. Pan Paweł, dzień dobry, panie Pawle.
6: Witam serdecznie.
1: Tak. Proszę bardzo, już
6: panie
1: zaczynamy.
6: Panie Michale, ja też pana cenię za pana dociekliwość i to, że rzeczywiście pan audycje dostarczają bardzo dużej wiedzy. Stara się pan być również jak gdyby po dwóch stronach często konfliktów i tego typu. Tak pan prezentuje tą rzecz, to jest wielka wartość.
1: Ja
6: uważam, że to dziennikarstwo jest najważniejsze, żeby patrzeć na dwie strony medalu i raczej nie osądzać, raczej przedstawiać fakty. I właśnie w tym temacie dzwonię.
1: Dziękuję bardzo. To w takim razie bardzo serdecznie ściskam za to, a teraz przechodzimy do co państwo na
6: tak
1: to
6: jest.
1: I jaka jest pana ocena sytuacji? Czy rzeczywiście właśnie państwo stara się, umie, wie i jak zapobiegać suszy?
6: No właśnie. I teraz widzi pan. Ja zanim do pana zadzwoniłem, zrobiłem dziennikarskie śledztwo, skorzystałem z danych IMGW i jeszcze kilku innych portali, żeby sprawdzić, czy aby się ktoś nie pomylił. I teraz panu zadam pytanie. Średnie opady, ile było średnich opadów w miejscowości Wrocław, ja stąd jestem, ile było miejscowości Wrocław w latach 75 do 1999, 25 lat, ile to średnio padało?
1: Wiem.
6: Ja panu odpowiem.
1: Tak.
6: 548 mm. Tyle spadło w ciągu roku, średnio. A wie pan, ile spadło we Wrocławiu od roku 2000 do 2025?
1: Nie wiem.
6: 559. Widzi pan, że to są te same liczby?
1: Mhm.
6: Nie ma żadnej mowy o tym, że są mniejsze opady. Nie ma takiego czegoś. Żadne dane naukowe tego nie potwierdzają. To jest panika, która wynika albo ze złej gospodarki, i tu się zgadzam absolutnie z panem Karpiem,
1: tak,
6: że można wykorzystać to wszystko w sposób zdecydowanie lepszy i nie ma co się jak gdyby myśleć, że, bo wynikałoby z dyskusji i z tonu, który ludzie tutaj przedstawiają, rozmówcy pana i słuchacze, że jest sytuacja tragiczna. Ta sytuacja, panie Michale, jest różnica, to jest ułamek procenta. 25 lat w XX wieku ostatnie i pierwsze 25 lat XXI wieku.
1: A powołuje się
6: wieku
1: pan na przykład Wrocławia, rozumiem, lata 70., tak, 80. i ostatnie 2000, tak?
6: Tak. 25 lat ostatnich XXI wieku i pierwsze 25 lat XXI wieku. I te dane są niemal identyczne. Jest różnica oczywiście. Troszeczkę temperatura się też zmieniła. To też jest niewielka różnica, ale tak naprawdę deszczu wcale mniej nie pada. Pada tyle samo. Nie jest tak, że one są bardziej nawalne te deszcze, bo to jest, można to sprawdzić, naprawdę to są dane ogólnodostępne, ile było tych deszczy w poszczególnych miesiącach, te dane są prawie identyczne, ja też w to nie mogłem uwierzyć, wydawało mi się, że jest inaczej, a to tak nie jest.
1: Dobrze, to wie pan co, panie Pawle, no w takim razie namówił mnie pan na dziennikarskie śledztwo i kwerendę i taki już bardzo dogłębny research, rzeczywiście możemy porównać, ale też myślę, że tutaj warto jednak sięgnąć po słowa eksperta i poradę eksperta, jak te dane interpretować, bo wie pan, no też jest fakt taki, że jest sucho, jest ta susza, nie ma tego samego momentu wegetatywnego dla roślin, co był kiedyś, to coś się stało, coś się zmieniło, więc teraz musimy się
6: zastanowić.
1: No dobrze, wie pan, też się zastanawiam, zresztą bardzo polecam, niestety jest za tak zwanym paywallem wywiad w Rzeczpospolitej, jeżeli tutaj mówimy o kwerendach, to tutaj susza w Polsce, tkwimy w złudnym poczuciu bezpieczeństwa, że jakoś to będzie. Rzeczpospolita z ubiegłego tygodnia, 23 maja. No, fantastyczna rozmowa z profesorem Szymonem Malinowskim i z panią profesor Iwoną Wagner na temat między innymi, jakie są przyczyny suszy i jakie są możliwości rozwiązania tego problemu. Ale póki co, panie Pawle, dziękuję po pierwsze za dobre słowo, po drugie dziękuję za inspirację do researchu na temat suszy w Polsce. Zajmę się tym również razem z moimi kolegami. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam.
6: Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego. Kamil Wyszkowski, UN Global Compact, jest naszym ekspertem dzisiaj zaproszonym. Dzień dobry panu.
7: Dzień dobry.
1: No słyszy pan, jakie tutaj pojawiają się argumenty, jakie są oceny sytuacji. No dochodzimy nawet do tego, że rzeczywiście pan Paweł porównał dwa okresy, lata 70. i 80. z początkiem, z latami 2000 we Wrocławiu. Ja nie sprawdzałem tych danych. Poziom opadów deszczu jest podobny, albo ciut się tam różnią te wyniki i... No właśnie, co tu się dzieje? Podobno tyle samo jest deszczu, co było, a jednak jest bardziej sucho.
7: No to ja bym pewnie zachęcał do analizy właśnie na takich większych okresach. Jeżeli się patrzy na dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, od lat 60. do dzisiaj, to po pierwsze rośnie temperatura. Ona w Polsce rośnie stale. Ja przypomnę, że średnia temperatura w Polsce w latach 60. do lat 70., czyli dekada, to było 7,2 stopnia Celsjusza. W latach 80. to już było średnia temperatura w Polsce rok od stycznia do grudnia to było 7,4, czyli o 0,2 stopnia więcej. Ale już w roku 2011-2020, czyli ta ostatnia dekada, która została uśredniona, to już było, uwaga, nie 7,2, ale 9,1 stopnia Celsjusza, czyli w przeciągu 6 dekad wzrost temperatury o prawie 2 stopnie w Polsce. A to jest potężna, to jest bardzo dużo. To jest błyskawiczny wzrost. Żeby sobie to porównać, no to jeżeli w epoce lodowcowej średnia globalna temperatura to było tylko 4 stopnie niżej niż dzisiaj, ale przypomnę, że ta epoka lodowcowa to było, mówię o małym zlodowaceniu tak zwanym, czyli o zlodowaceniu północno-polskim zwanym bałtyckim, to było 12 tysięcy lat temu. I to przez te 12 tysięcy lat się te lodowce wycofywały, dzięki czemu mamy Pojezierze Mazurskie i mamy polodowcowe jeziora.
1: Tak, mamy, i o tym się uczymy w szkole podstawowej nawet już. I charakterystyka jezior na Mazurach.
7: Dokładnie, to był bardzo, bardzo powolny proces. Natomiast w tej chwili błyskawicznie w ciągu 60 lat temperatura wzrosła o 2 stopnie Celsjusza, co nazywamy właśnie tą antropogeniczną zmianą klimatu. Ona wynika ze wzrostu stężeń dwutlenku węgla, metanu, potlenku azotu, trzy główne gazy cieplarniane wskutek tej przemysłowej działalności człowieka, co się naukowo nazywa właśnie globalne ocieplenie, czy climate change, czy zmiana klimatu. Temu służy analiza, którą robi IPCC, raport przeglądowy, który jest prowadzony zresztą przez
1: organizację. IPCC to jest agenda...
7: To jest międzyrządowy panel klimatyczny. To jest raport przeglądowy. On jest prowadzony przez Światową Organizację Meteorologiczną, która skupia wszystkie organizacje meteorologiczne, w tym Polski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz jest tam także Światowa Organizacja Zdrowia oraz inne agendy ONZ, które w tym badaniu uczestniczą, je wspomagają. Jest to koordynowane przez taką specjalną agendę wyspecjalizowaną, ma siedzibę w Bonn, nazywa się UNFCCC. Tak, ona jest od procesu klimatycznego. Dobrze. Czyli od tego, żebyśmy byli w stanie przeciwdziałać wzrostowi temperatur na świecie.
1: Tu mamy jasność, kto jest źródłem. Kwestia,
7: Nie, ale jeżeli rosną temperatury, to średnio rośnie, to jeszcze warto się przyjrzeć, bo pan nasz wcześniejszy rozmówca mówił o tym, że te opady nie są mniejsze. To nie chodzi o to tylko. Kryzys wodny w Polsce nie opiera się na tym, ile spadnie, tylko opiera się na tym, jak spadnie, czyli ile mamy deszczów długotrwałych, jak one się rozkładają, jak silne jest odparowywanie tej wody,
1: czyli
7: bo
1: nie,
7: na przykład temperatura
1: nie ilość,
7: wzrosła.
1: A jakość, parafrazując.
7: Dokładnie tak. Znaczy, proste porównanie, jeżeli się wyleje szklankę wody na rozgrzaną płytę chodnikową, bo jest 30 stopni Celsjusza, albo na tą samą płytę chodnikową, gdzie jest temperatura na zewnątrz 18 stopni, to wiadomo, że przy upale ona błyskawicznie odparuje z tej płyty chodnikowej. My tą wodę wtedy tracimy, bo ona nie spadnie z powrotem na terytorium Polski, najprawdopodobniej. Natomiast kwestia parowania kompletnie pan nasz wcześniejszy rozmówca w ogóle nie uwzględnił. I też drugiego czynnika równie ważnego, śniegu w Polsce. W Polsce średnia temperatura powietrza w Polsce zimą, tu znowuż powołam się na Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w latach 60. średnia temperatura na terenie Polski to było minus 1,9 stopnia Celsjusza, czyli prawie minus 2 było przez cały okres zimy liczonej od listopada do marca. Natomiast obecnie to jest już zaledwie 0,2 stopnia na minusie, gdzie niestety na większości Polski, można powiedzieć, na zachód od Wisły temperatury się przez cały okres zimy utrzymują na plusie, a na wschodzie od Wisły są pojedyncze dni, kiedy mamy na minusie, dobrze, pomijam góry. Wtedy rzeczywiście tam jest jakiś tam trochę większy mróz, czyli w Polsce śniegu nie ma, on zanikł. A to jest ogromny rezerwuar wody, dzięki czemu mamy zasoby wodne uzupełniane i wtedy no, jesteśmy bezpieczni, jeśli chodzi o kryzys wodny. No w Polsce niestety mamy głęboki, dobrze, kryzys wodny, głównie dlatego, że nie mamy śniegu.
1: To tutaj mniej więcej odpowiedzieliśmy, albo próbowaliśmy odpowiedzieć na wątpliwości pana Pawła, bo on nas tutaj zainspirował. Natomiast jeszcze do tego chciałbym się zapytać, czy my umiemy... Tak jak dzisiejsze pytanie, co państwo na to brzmi. Czy państwo jest gotowe na walkę ze skutkami suszy? Czyli czy umie gospodarować tym, co z nieba spadnie, czyli deszczem i wodą, która jest już w rzekach i w różnych innych ciekach wodnych, jak to się mówi. Czyli czy po prostu umiemy gospodarować wodą? Bo ja się cały czas też chciałbym odnieść do tego wywiadu, o którym mówiłem i który bardzo polecam. Pani profesor Iwona Węgier mówi, wodę tracimy przez pozbywanie się błękitno-zielonej infrastruktury, bo to roślinność pozwala zmieniać strukturę gleby na bardziej chłonną i tak dalej, i tak dalej. Już nie chcę rozwijać tej myśli tutaj. Chodzi o to, że politycy mówią zbiorniki retencyjne, duże inwestycje, a przecież warto myśleć lokalnie i właśnie w to wchodzić w mocnym rytmie, a nie tylko opowiadać o wielkich inwestycjach, które miałyby gromadzić wodę, tylko nie wiadomo do końca skąd ta woda miałaby tam się znaleźć.
7: No, mogę tylko powiedzieć, że małe zbiorniki retencyjne, które są pewnie mniej spektakularne niż zbiornik w Raciborzu, są niestety mniej atrakcyjne dla polityka, no bo je mniej widać.
1: Aha, czyli zbiornik jest też takim paliwem politycznym.
7: No, oczywiście, że tak. Przecież polska transformacja i wejście Polski do Unii Europejskiej było naznaczone tym, że każdy polityk się ścigał o to, ile będzie miał oczyszczalni ścieków w swojej gminie. Niekiedy powstawały oczyszczalnie ścieków w gminach sąsiadujących, gdzie ich przepustowość po prostu mogłaby spokojnie obsłużyć trzy gminy sąsiadujące, tylko że każdy wójt chciał mieć u siebie swoją i powstały trzy oczyszczalnie, podczas mogła powstać jedna. To jest mniej więcej ten sam mechanizm, czyli politycy chcą się pochwalić czymś, co widać, co wyborcy dotkną, tak? Czy co będzie w stanie na bazie tego później zagłosować w taki czy inny sposób. Odpowiedzialna polityka natomiast to są projekty, których niekiedy nie widać, ale które długofalowo dokonują zmiany. No i znowu, jeżeli byśmy sobie spojrzeli na dane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, tylko przypominam, też w kontekście naszego wcześniejszego rozmówcy, z którym chętnie podyskutował przy kawie na danych właśnie, to przypomnę tylko, że w miesiącach klasycznie mokrych, czyli wrzesień czy marzec danego roku, cofając się dekadę do tyłu, mamy stany rzek niski albo bardzo niski. Stany rzek średnie bądź wysokie właściwie nie występują. Dlaczego? No dlatego, że w marcu jak topnieje śniegu nie ma. No nie ma co powodować podniesienia poziomu rzek. No nie mamy już w tej chwili ryzyka, że Kra idzie po Wiśle i są zagrożone mosty. Przypominam, to się działo w latach 60. i 70., tylko się zmienił klimat i w konsekwencji mamy kompletnie inną sytuację hydrologiczną.
1: No i teraz umie sobie państwo z tą nową sytuacją hydrogeologiczną poradzić? Umie znaleźć panaceum na suszę, na nadchodzące upały, które jak wiemy już we Francji są nieprawdopodobnie dokuczliwe i bardzo mocno wpływają na sytuację hydrogeologiczną. To czy my tutaj mamy pomysł na to, jak działać w trakcie suszy, która objęła cały kraj?
7: Mamy bardzo dużo dobrych przykładów z zagranicy, że tak to ujmę.
1: No, ale wdrożonych, które już są, działają, tak?
7: Tak, tak, absolutnie. Jednym z państw, które bardzo poważnie cierpi na problem suszy i pożarów, ale sobie z tym relatywnie nieźle radzi, jest Hiszpania. Podobna powierzchnia do Polski, jeśli chodzi o powierzchnię kraju. Podobna struktura hydrologiczna, czyli też u nich się zaczynają duże rzeki i kończą, mają swoje ujście, podobnie jak nasza Wisła i Odra i dopływy. No i ten kraj ma minusa, ponieważ Hiszpania leży w innej szerokości geograficznej, ma trudniej niż w Polsce, bo u nich jest po prostu goręcej.
1: I goręcej jest, no
7: oni właśnie. Oni mają jeden plusik malutki, są bliżej oceanu atlantyckiego, czyli mają od czasu do czasu fale wilgoci dzięki oceanowi i jego bliskości. No my mamy tutaj trudniej, tak? Czyli nie mamy tego atutu. Natomiast to, co zrobili Hiszpanie. No Hiszpanie zbudowali system kilku tysięcy małych zbiorników retencyjnych, mokrych, dwufunkcyjnych, które są w stanie gromadzić wodę opadową i następnie stopniowo wypuszczać z takiego zbiornika, żeby zabezpieczać tereny na etapie suszy. I to robią to konsekwentnie. Wskaźnikowo to wygląda tak, że na terytorium Hiszpanii magazynowanych jest 46% wody, która spadnie w postaci deszczu. W Polsce jest to niecałe 6%. Mhm. I to jest ta przepaść pomiędzy modelem hiszpańskim a modelem polskim. W Polsce powinniśmy łapać równie dużo wody jak Hiszpanie, a najlepiej więcej.
1: Czyli generalnie mamy tutaj minus.
7: Poprzez system zbiorników retencyjnych małych, właśnie takich niepozornych, niewielkich jak Racibórz, chociaż Racibórz absolutnie potrzebny, tyle tylko, że on właśnie powinien powstać jako zbiornik dwufunkcyjny, a niestety powstał jako jednofunkcyjny. Jeszcze przy okazji powinien mieć zbiorniki wspomagające, których nie ma, a nie ma dlatego, że politycy je wykreślili z planu, ponieważ na tych terenach, gdzie miały powstać zbiorniki wspomagające, ludzie się już pobudowali, a to są
1: panie
7: przecież
1: lokalni wyborcy. Panie Kamilu, dobrze, to spotkamy się pod koniec audycji w takim razie, bo dajmy szansę jeszcze słuchaczom, by powiedzieli o swoich problemach, ale także by odpowiedzieli na pytanie, czy rzeczywiście widzą, że państwo umie radzić sobie w sytuacji suszy. Bardzo dziękuję, spotykamy się za chwilę. Kamil Wyszkowski, UN Global Compact, a jest z nami pan Leszek. Dzień dobry, panie Leszku. Dziękuję za cierpliwość i wysłuchanie rozmowy z panem Kamilem Wyszkowskim.
8: Tak, i trudno się nie zgodzić z obydwoma panami, dlatego że miałeś piękne. Dlatego że, proszę pana, powiem to tak, oględnie i chciałbym, żeby mnie ta organizacja przestępcza podała do sądu. Jeżeli zadzwonią do was, podajcie moje imię, nazwisko, adres i tak dalej, i tak dalej. Mieszkam we Wrocławiu, w miejscu, gdzie przepływa rzeka Bidawa, a do każdej rzeki są dopływy rowy melioracyjne różnego typu strumyczki. Proszę pana, tam są stawidła, które regularnie są, mówiąc krótko, rozmontowywane i woda jest spuszczana, brzutkę tak oględnie powiem, do zera, bo ma być odpływ. Nikt się nie zastanowi, proszę pana, walczę z tym od kilku lat. Może mnie złapią, wezmą w policję i tak dalej, mnie zaaresztują.
1: Może nie będzie tak źle, ale niech pan powie coś, co to powoduje.
8: Proszę pana, powoduje to to, że lokalnie, jeżeli my będziemy dokładnie tak, jak panowie to skonstatowali, gromadzili, zatrzymywali wodę w miejscach lokalnych, właśnie w tych rowach, po to, żeby była ta roślinność, po to, żeby ta woda, nawet jeżeli opady są gwałtowne, to żeby rzeczywiście ta woda miała gdzie się przechować przez jakiś czas. Natomiast jeszcze raz powtarzam, organizacja przestępcza bez wody Polskie. Robi wszystko od lat, żeby osuszyć kraj. Ten. Nie wiem, kto tam z kim się na rozum nie zamienił, jak mówił pewien pan w pewnym serialu, ale niestety tak jest. Dlaczego to mówię? Ano, mogę być w pewien sposób upoważniony naukowo, dlatego że jestem studentem Uniwersytetu Przyrodniczego, łatwo mnie znaleźć, jestem najstarszym, jest najstarszą osobą na tym studencie,
1: panie Leszku,
8: na tym
1: no
8: uniwersytecie.
1: Może, nie, no może nie podaj.
8: Nie, ja się nie boję.
1: Nie, ja rozumiem, ale...
8: Panie redaktorze, i sytuacja jest taka, że jestem po niezłym kursie hydro, że tak powiem, przedmiotu.
1: Dobrze.
8: I dokładnie o tych problemach, o których panowie tutaj skonstatowali w ciągu paru minut, mówi się od lat. Bez wody polskie to jest ten. A jeszcze jeden przykład na koniec. Proszę zapytać kilku rolników, jak się ich traktuje, kiedy chcą zatrzymać troszeczkę wody dla siebie. Wie pan, co robią wody polskie?
1: Nie mam pojęcia.
8: Karają tych ludzi.
1: Za
8: karają.
1: Co? Że trzymają wodę?
8: Nie, za to, że na przykład używają wodę ze studni, którą gdzieś tam sobie na polu wykopali i tak dalej, bo jeżeli im się udowodni, że jest więcej niż 5 metrów sześciennych na dobę, to już kara, bo nie wolno.
1: No to trzeba...
8: Ale wodę odprowadzić do morza można.
1: Dobrze, panie Leszku, to ja to muszę też i sprawdzić. Bardzo panu dziękuję
8: bardzo
1: za sugestie i
8: tak.
1: za trop. I oczywiście mam nadzieję, że nic złego się panu nie przydarzy. Policja, nikt nie będzie aresztował, także dziękuję bardzo. Pan Grzegorz. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
9: Dzień dobry państwu. Zmotywował mnie do wykonania tego telefonu pan Paweł, który mówił o średnich opadach i to no, nie można się z tym zgodzić, a co pan Kamil jak gdyby już wytłumaczył, taka analogia rośliny doniczkowej na parapecie, którą większość z państwa pewnie ma jedną albo więcej w domu. Gdybyśmy taką roślinę, jeśli taką roślinę podlewamy raz, dwa razy w tygodniu jakąś tam ilością wody, no to ona nam fajnie rośnie. Mhm. Jeśli byśmy tą samą ilością wody w miesiącu podlali ją raz, ona by została zalana, a potem by uschła, bo ta woda by odparowała. Więc to jest taki przykład, że średnia ilość opadów nam niewiele mówi, tylko najważniejsza jest ta częstotliwość wody dostarczanej w danym okresie. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, na którą chciałem zwrócić uwagę, to jest kwestia roślinności w miastach, no bo no w miastach mamy ten efekt wysp ciepła. Budynki się grzeją, chodniki się grzeją, ulice się grzeją i parowanie jest dużo wyższe. Więc ja nie widzę w naszym kraju montowania systemów nawodnieniowych, jeśli chodzi o utrzymanie chociażby drzew czy utrzymanie zieleni miejskiej. Tego raczej nie ma. I bardzo mi się podobało to, co powiedział pan Kamil o Hiszpanii, że tam jest i ten system retencyjny, gdzie wodę się stara jak najbardziej łapać, ale też są systemy nawodnieniowe. I tutaj dwa kierunki. Budowanie systemów nawodnieniowych, ale też odpowiedni dobór gatunków do klimatu, który zaczyna nam się coraz bardziej jak gdyby konstytuować, takiego klimatu, gdzie mamy wysokie temperatury, upały, a jednocześnie okresy deszczowe są krótsze i są to ulewy. Mhm. Więc bardzo fajnie, jeśli mamy tą tendencję do odbetonowywania miasta, czyli tak naprawdę zwiększania tej powierzchni chłonnej, gdy nastają silne opady. W tym kierunku tak, trzeba dążyć. Natomiast też dobór gatunków jest istotny, bo wiele rodzimych naszych gatunków, które tradycyjnie uprawialiśmy przez dziesiątki lat, gdy deszcze były regularne, sobie świetnie radziły. Natomiast teraz, gdy mamy miesiąc bez deszczu i przyjdzie ulewa, no niestety, no wiele z tych gatunków sobie nie poradzi. I taka moja ostatnia refleksja. Dobrze. Jak biorę prysznic i tak sobie myślę, kurczę, jak ja bym chciał tą wodę złapać i podlać swój ogród, bo akurat mieszkam w Warszawie, mam na osiedlu taki ogródek,
1: tą,
9: a nie mogę tego zrobić.
1: Później już idzie do ścieków, tak?
9: Która idzie do ścieków, która tak naprawdę nie jest jakoś tam zanieczyszczona, prawda? I mamy 2 miliony mieszkańców Warszawy.
1: Są metody na oczyszczanie tej wody, takiej wody i później nawadnianie, oczywiście, że tak.
9: Tak,
1: to i wypróbowane w wielu miejscach.
9: Jakiś konkurs, jakaś nagroda dla kogoś, kto wymyśli łapanie wody właśnie.
1: Spod prysznica, między innymi.
9: Dokładnie.
1: Ja myślę, że nawodnienie później pomidorów w naszym ogrodzie też by się jak najbardziej sprawdziło. Bardzo dziękuję panu.
9: Dziękuję.
1: Wszystkiego dobrego. Pan Paweł, panie Pawle, jaka sytuacja jest u pana i czy rzeczywiście pan widzi, że państwo jest gotowe, umie walczyć ze skutkami suszy?
10: Dzień dobry.
1: Dzień
10: witam
1: dobry.
10: Serdecznie. Po pierwsze, czy państwo daje radę? Myślę, że w jakiś sposób te dopłaty do tych zbiorników, które łapą deszczówkę, jest w jakiś sposób. Pewnie jest tego za mało. Natomiast ja dzwonię, ponieważ również pan Paweł mnie gdzieś tam zmotywował do tego.
1: No to widzę, że dzisiaj ponieważ... po prostu pan Paweł zmontował nam program. Co państwo na to? Panie Pawle, dziękuję, jak pan słyszy.
10: Pochodzę z Suwałki i powiem tak, no kiedyś, jeżeli chodzi o wakacje, deszcz padał przeważnie wieczorami, padał co trzeci, czwarty dzień. W dzień było ciepło, nie było tak gorąco jak teraz, natomiast zima była bardzo śnieżna, potrafiły być mrozy po minus 30 stopni, bo takie pamiętam. Dopiero w tym roku również taka zima miała miejsce w Suwałkach, a od lat nie była widziana. Więc myślę, że w tym też jest problem, że tak jak tutaj było to zauważono, że deszcz, jeżeli spadnie mnóstwo tego deszczu na raz, no nie jesteśmy w stanie tego złapać. Mhm. Ziemia tego nie przyjmuje. A tak jak było kiedyś, że trwało to załóżmy przez 2 miesiące deszcz popadywał, regularnie, może nie mocno, ale regularnie, no to robiło to wielką, wielką różnicę dla gleby i ogólnie tutaj dla społeczeństwa również, tak mi się wydaje. Także, panie Pawle, również bardzo dziękuję za motywację. Miejmy nadzieję, że będzie lepiej, że te deszcze będą padały i że zimy będą równie śnieżne jak kiedyś.
1: Dobrze, to tego sobie życzymy, żeby jednak udało się, by ta susza, by przegnać suszę z Polski. Panie Leszku, dzień dobry.
11: Dzień dobry. Ja chciałbym także uzupełnić wypowiedź pana Pawła. Pan Paweł wspomniał o tym, że w ostatnich dekadach suma opadów jest mniej więcej taka sama. W waszej audycji wypowiadają się wszyscy na temat oszczędzania czy straty wody z powodu nieoszczędzania, a nikt nie porusza takiego bardzo fajnej rzeczy jak krzywa hydrologiczna, krzywa zwierciadła wody. Jeżeli mamy w Polsce około 2,5 tysiąca gmin, zazwyczaj te gminy mają ujęcia wody głębinowe. Doliczymy do tego studnie prywatne głębinowe. Nie możemy oczekiwać, że nie będzie suszy geologicznej, jeżeli wydobywamy wodę poniżej, dużo poniżej poziomu gruntu. To odnosi się także do sprzedaży wody mineralnej, wody w sklepach, która jest wydobywana z poziomu około 1000 metrów.
1: Czyli, że pan sugeruje, że jeżeli wydobywamy tę wodę z gruntu, tak, z takich pokładów no poniżej tysiąca, to też się przyczyniamy do suszy, do wysychania, tak?
11: Oczywiście. Teraz jeszcze budowa wodociągów w ostatnich 30 latach. Piękna sprawa, bardzo dużo miejscowości małych czy wiosek ma wodę bieżącą. Przyjmijmy, że w ostatnich 30 latach 10 milionów ludzi skorzysta z wody bieżącej. Jeżeli tą wodę nosiło się do domu w wiadrze, bardzo się ją oszczędzało. Dzisiaj odkręcamy kran. Dalej, toalety. Jeżeli te 10 milionów osób skorzysta 2-3 razy dziennie z toalety, razy 10 litrów, wody, która jest wydobyta z poziomu powiedzmy 200-300 metrów, nie możemy oczekiwać, że na powierzchni będzie woda, jeżeli ją z dołu wydobywamy. To jest proste.
1: Dobrze, dobrze, to w takim razie tutaj stawiamy kropkę. Bardzo panu dziękuję.
11: No, pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pan Grzegorz jeszcze na koniec. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
12: Dzień dobry.
1: Do pana należy ostatnie zdanie.
12: Ostatnie zdanie. Tak. Piękne słowa na temat suszy. No, susza, trzeba powiedzieć, że jest kataklizmem i to trzeba jasno podkreślać, że to jest coś, co w Polsce obok powodzi występuje i występować będzie. I niestety mamy tę suszę permanentną od wielu, wielu lat. I czy państwo sobie daje radę? Ja muszę powiedzieć, że ważnym elementem, w którym sobie państwo w tym momencie powoli daje radę, to edukacja. I nawet właśnie taka audycja, którą dzisiaj mamy, to jest coś bardzo istotnego, ponieważ ludzi trzeba cały czas edukować. Społeczeństwo cały czas musi wiedzieć, jak poważnym problemem i jakie konsekwencje niosą za sobą właśnie te dwa kataklizmy, a przede wszystkim susza, która no niestety nasz kraj nawiedza coraz częściej. Fajnie, że dyskutujemy o danych, bo to są fakty. Możemy je interpretować, ale fakty są takie, że jednak temperatura wzrasta, opadów może jest tyle samo, ale liczba dni z opadem jest coraz mniejsza, a w związku z tym niestety susza jest coraz większym problemem. Natomiast dla mnie to, co chciałem tak właśnie tym ostatnim zdaniem powiedzieć, to bo właściwie każdy z nas powie, że susza jest czymś innym, bo dla inaczej będzie to interpretował rolnik, inaczej hydrolog, inaczej powie o tym hydrogeolog, a jeszcze inaczej ten, który ma w tym momencie urlop, bo pewnie on chciałby, żeby jednak ta susza występowała, bo wtedy jest słońce, wtedy nie ma chmur, wtedy nie pada i wtedy jest najlepiej. Natomiast ja jako osoba, która nurkuje, no niestety muszę powiedzieć, że susza wpływa też na jakość wody i to nie tylko w rzekach, ale też w jeziorach. Niestety przez to tak zwana wizura, czyli ta przeźroczystość jest coraz gorsza i to wszystko wpływa, że no, mimo, że cudze chwalicie, a swego nie znacie, to jednak chce się gdzieś indziej pojechać i nurkować, bo w Polsce po prostu ta wizura jest słabsza. Ale to po prostu z mojego punktu widzenia, no właśnie ta susza też jest problemem takim, trochę można powiedzieć, hobbystycznym. No, ale to też ma wpływ na przyrodę, bo ta jakość wody jest coraz niestety przez to gorsza.
1: Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo ciekawe zdanie pan powiedział, że kataklizm, że susza, należy ją traktować tak jak powódź. I zaraz o to zapytam naszych ekspertów. Jeszcze tylko nasza sonda. Pytaliśmy, czy państwo Polska jest gotowe na walkę ze skutkami suszy. I tutaj już przytaczam dane. To na tak 9%, że państwo jest gotowe, na nie 91%. Jest już z nami pan Michał Sikora i Kamil Wyszkowski. Dzień dobry panom. Słyszymy się.
13: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Michał Sikora, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Kamil Wyszkowski, UN Global Compact. Panowie, to może zacznijmy od pana Michała Sikory. Kataklizm, susza tak jak powódź. Czy to rzeczywiście tak powinniśmy traktować?
13: Tak jest. Wydaje mi się, że nie są to słowa przesadzone na pewno, dlatego że no, ile powódź jest wydarzeniem bardzo nagłym, które powoduje bardzo duże straty i które jest wydarzeniem medialnym, no to jednak patrząc na to, jakie tutaj są skutki dla państwa, dla nas wszystkich, no to można mówić, że susza też oczywiście jest kataklizmem. Może takim troszeczkę pełzającym kataklizmem, ale na pewno jest rzeczą, która już no, przybiera obraz katastrofalny w niektórych miejscach.
1: Kamil Wyszkowski? Zgadza się pan z tym? Czy to jest przesada na przykład?
7: Znaczy, mamy mój przedmówca jest z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ja serdecznie polecam każdemu, żeby sobie zapisał Hydro i MGW, czyli stronę, którą prowadzi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tam można sobie nawet zaprenumerować biuletyn o niebezpiecznych zjawiskach, które właśnie mogą przybrać formę katastrofalną. I generalnie tam jest bardzo dużo fenomenalnie opisanych statystyk i zestawień, włącznie z sytuacją hydrologiczną kraju. Mamy też Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju, przypomnę, gdzie 27 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę to centrum działa i nas tworzy taką hydrologiczną osłonę kraju. No i wreszście mamy instytucje pomiarowe. No to wspaniale, to pan najlepiej to, może powiedzieć.
1: Proszę jeszcze powtórzyć, panie Michale, co pan powiedział?
14: Że potwierdzam słowa, ja tak właśnie pracuję w takim trybie.
1: Dobrze.
14: 24 godziny. Także my
7: no
14: tu
7: właśnie,
14: jesteśmy cały
7: czas. Ma pan najwłaściwszą osobę do tego, żeby o tych katastrofach rzeczywiście porozmawiać. Natomiast czy państwo działa? No działa, no ponieważ właśnie mamy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Właśnie mamy tego rodzaju zespoły, które czuwają nad bezpieczeństwem hydrologicznym kraju. Mamy konsensus naukowy wokół wiedzy o klimacie i o wzrostach temperatur, co też warto podkreślić, że nie ma wątpliwości świata nauki globalnie, że to człowiek jest odpowiedzialny za wzrost temperatur z powodu przemysłowego spalania węgla, ropy oraz gazu ziemnego. I co do tego faktu nie ma absolutnie sporu naukowego w tej chwili. Nie ma ani jednej instytucji naukowo-badawczej, która by twierdziła inaczej. Aczkolwiek zdarzają się politycy, mówię to ze smutkiem, którzy uprawiają populizm i wprowadzają ludzi w błąd. Natomiast jeśli chodzi o polską sytuację tą hydrologiczną, to też warto się zapoznawać chociażby ze stanami rzek, jakie są stany wody. No, jak wspomniałem, jesteśmy na etapie czy katastrofalnej, to nie, no ale mamy niskie stany rzek, w większości polskich rzek. To właśnie
1: no ale nie jest dobrze z tego, co przecież widzimy, z tego, co słyszymy, z tego, co już się zapowiada, jeżeli chodzi o nadchodzące upały. No panowie, to nie jest... oczywiście nie chcę uderzać w alarmistyczny ton, ale mi się wydaje, że jednak musimy zacząć mówić o tym jeszcze bardziej poważnie i w kategoriach bardziej, bym powiedział, konkretnych, co się należy działać. Bo to, że jest dobrze... Jeżeli chodzi o debatę, to dobrze, ale ja myślę, że tutaj chociażby głos z Poznania, certyfikat miasta przyjaznego Mokradłą, pani profesor do mnie pisze maila, że dziś to samo miasto zamierza zabetonować jedno z klinów zieleni, z którego było tak dumne, ponieważ stanowiło jedno z zabezpieczeń przed suszą. Także też tam coś się dzieje nie tak, a jednak powinno być lokalnie lepiej. To już
7: panie
1: tylko po Zdaniu.
7: Jedno zdanie tylko, żeby, bo ja bardzo nie lubię, jak jest nadmiarowy krytycyzm w Polsce. Ja tylko zwrócę uwagę, że jest bardzo wiele do zrobienia, no ale mamy program, który się nazywa Stop Suszy. Jest to program, który jest prowadzony wspólnie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, przez Ministerstwo Infrastruktury i właśnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jako Państwowy Instytut Badawczy. No i mówmy o tym, bo to nie jest tak, że państwo polskie nic nie robi. Robi. To, że powinno robić więcej, pełna zgoda. No, podałem przykład Hiszpanii parę minut temu, to przypomnę tylko, że tam mamy nie tylko budowę niewielkich zbiorników właśnie tych gromadzących wodę. Mamy odtwarzanie terenów podmokłych. Mamy program Moja Woda, on się tak nazywa, w Hiszpanii, podobnie jak zresztą w Polsce, bardzo, bardzo podobna, może nawet taka sama jest nazwa polskiego odpowiednika. No i ten system retencji w Hiszpanii opiera się na tych czterech filarach, wielkich zbiornikach retencyjnych, małych zbiornikach retencyjnych.
1: Panie...
7: I właśnie tej retencji zielono-niebieskiej, gdzie władze miast takie jak Madryt czy Barcelona wprowadzają parki ochronne, parki chłonne, parki wodochronne.
1: I tutaj musimy postawić kropkę. Panie Kamilu, stawiamy kropkę. Oczywiście nadmierny krytycyzm nie jest dobry, ale myślę, że też nadmierny optymizm w sytuacji, kiedy jest coś tak poważnego jak powódź, a mianowicie jest to susza, też jest wskazany, by tutaj podchodzić do sprawy realistycznie. Ale bardzo panom dziękuję za fantastyczne opinie, fantastyczne słowa oraz uczestnictwo w audycji. Kamil Wyszkowski, UN Global Compact, Michał Sikora, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i oczywiście pan Paweł, który nadał ton dzisiejszemu Co Państwo na to. Michał Żakowski, mówię do usłyszenia. Bartek Wasilewski audycję wydał i zrealizował Tomasz Matningiewicz.

0: Urzekłaś ja zawsze wszystko przemyślane, nawet muzyka dopasowana do audycji. To był Bajm, nie ma wody na pustyni, a teraz minęła 13.
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda.

Dzień dobry w środowe popołudnie, które po raz kolejny mamy przyjemność spędzić razem. Za sterami Tomasz Maczlingiewicz, przed mikrofonem Justyna Goc, a słuchają Państwo audycji Mam Grać, która ma za zadanie umilać, urozmaicać i wspierać, bo środek tygodnia nie należy do najłatwiejszych, potrafi być ciężki, ale my postaramy się jednak zrobić wszystko, aby taki nie był ten dzień. Muzyką do pracy, do kawy, no tak do bycia tu i teraz. Podsumowując, my gramy, a Państwo dają znać, czy to w ogóle działa. Zapraszamy. Jesteśmy do 16:00.

Madness i It Must Be Love i kilka słów o tym, co dziś w programie. Dwa kąciki muzyczne, czyli z zakurzonej MP3 w drugiej godzinie tejże audycji, czyli powrót do piosenek z naszych odtwarzaczy MP3, Discmanów i Walkmanów, takich piosenek, których trochę się wstydzimy, ale jak lecą, jak słuchamy, to uśmiechamy się do nich. Trzecia godzina to kącik Ciao Cover, czyli największe muzyczne hity, ale w wersji włoskiej. I z rzeczy uniwersalnych, niebawem kończy się maj i wczoraj próbowałam sama ze sobą ustalić, dlaczego ten miesiąc uznawany jest za jeden z najpiękniejszych tych miesięcy w tym roku i odpowiedzi nie mam, także proszę od Państwa, czekam na takie podpowiedzi. justyna.gocmałparadio357.pl bądź Facebook Radia 357, tam post, tam również można pisać, ale jak myślałam o maju, to myślałam, że maj to best, to sezon pierwszych grillów, matur, rowerowych wycieczek i przede wszystkim komunii. I tak pomyślałam, że to jest dobry pomysł, aby powspominać wspólnie z Państwem prezenty, które dostawało się na komunię. Porzućmy ten wątek, proszę, religijny. Tutaj nie będziemy się kłócić, nie będziemy się dzielić, tego mamy na co dzień za dużo, tylko powspominajmy, na co się czekało tego dnia i co się dostało. To pewnie będzie trochę różniło się ze względu na różnice pokoleniowe, ale to tym bardziej. Czekamy.

Vito Bambino i Maj, a my dzisiaj będziemy wspominać trochę prezenty komunijne. W tak zwanym międzyczasie zapytałam o to Bartka Wasilewskiego, czyli wydawcę audycji, która przed chwilą, co państwo na to, co on dostał. I to był, drodzy państwo, rower, taki podobno piękny, wymarzony, górski. A Piotrek Stelmach, który tutaj na chwilkę wpadł do nas do studia, powiedział, że u niego był złoty medalik, czyli klasyczek. I uwaga, książka zatytułowana Buntownicy mórz południowych. Czy tę książkę przeczytał? Taka mina wskazywała na to, że chyba jeszcze, chociaż miał wiele czasu, jeszcze nie. Do komunii wrócimy. Proszę pisać justyna.gocmałparadio357.pl swoje wspomnienia i o swoich prezentach. A teraz wróćmy na chwilę do wczoraj.

Czekała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał jeszcze

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak umany ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umany. Kto nie wierzy, jego

z dedykacją dla wszystkich mam z okazji wczorajszego święta, ale nie tylko, tak na cały rok. Wojciech Młynarski, Nie ma jak u mamy, a my zerkamy do Państwa wiadomości, a może najpierw Facebook Radio 357. Pan Darek pisze, że już wyjaśniam, dlaczego maj jest tym najpiękniejszym miesiącem, jest nim, gdyż ja się w maju urodziłem. No tak, że ja na to nie wpadłam, panie Darku, tak mogło być. I pani Edyta, o tym, co dostała na komunię. Już pamiętam, na pewno dostałam książkę i kasę, chociaż mało pamięta, pisze pani Edyta, a za pieniądze mama kupiła mi futerko z królików. To chyba był jakiś pożądany towar w latach 80. Raczej nie bardzo pożądany przeze mnie, ale z miłości do mamy nosiłam. No dzisiaj to już by chyba nie przeszło.

Steven Sanchez i utwór Home to Mother z najnowszej płyty bomajowej Love, Love, Love. Odsyłamy, zachęcamy, polecamy tę płytę, a teraz polecamy naszą piosenkę dnia.

Lola Young i utwór From Down Here to nasza piosenka dnia wybrana przez redakcję muzyczną, czyli tak jak jest zawsze, taki porządek w Radiu 357. Zerkam na Państwa wiadomości i się uśmiecham. Rzeczywiście widać te różnice pokoleniowe. W międzyczasie zapytałam Tomka, dzisiejszego realizatora, o tak, to się wymawia w języku polskim, co on otrzymał i to było, drodzy Państwo, 1 600 000 zł, czyli jakieś 160 na dzisiaj. I piękny aparat analogowy. I Tomek tym oto sposobem stał się fotografem. Stałeś się, czy nie? Tak pokazuje, że tak mniej więcej. Czyli jeszcze wszystko przed nim. Czekamy, Tomku. No i czekamy na Państwa wiadomości. Za chwilkę będziemy cytować.

35 minut po godzinie 13. Słuchają Państwo audycji Mam Grać w Radiu 357 i rozmawiamy dzisiaj o wątku prezentów komunijnych. Wspominamy, pani Beata napisała, że bardzo chciała radio tranzytowe, tak, żeby słuchać trójki, tranzytorowe, dziękuję Tomku, żeby słuchać trójki, zazdrościłam chłopakom z klasy, dostałam za to aparat fotograficzny i zegarek, no i oczywiście medalik z błękitną Madonną. Mama była zachwycona, a ja nie. Mam nadzieję, że pani sobie po latach kupiła takie radio sama i no właśnie, i się pani uszczęśliwiła. Mamy też wiadomość od pana Karola, który dołączył zdjęcie świątyni egipskiej z Lego. To mój ukochany zestaw, dostał właśnie na komunię, to znaczy dostałem, pisze pan Karol, 500 zł i mogłem sobie kupić, co chcę. Plus dostałem też rower, jubilat zielony, który służył mi kolejne 15 lat, aż ktoś ukradł, niestety.

Tomasz Lipa-Lipiński i jednorazowa powieść. A my zerkamy do wiadomości. justyna.gocmałparadio357.pl. Tam wspomnienia prezentów komunijnych, ale też okoliczności komunijnych. Wspomina pan Adam. Jakby nie patrzeć, pisze, swoją komunię miałem równo 20 lat temu. Pamiętam, że było na niej sporo wujków i rodziców chrzestnych, których już na oczy później nie zobaczyłem. Była tam Pepsi w szklanych butelkach, sporo lodów Koral, no i dostałem tam zegarek, medalik oraz pieniądze, z których kupiłem sobie pierwszy rower marki Cross oraz grę pudełkową na komputer z Tomem i Jerrym. Chciałem sobie w coś pograć legalnie, a że w większości braliśmy i graliśmy w gry pirackie, to była moja pierwsza legalna gra komputerowa, w którą grałem. Panie Adamie, nie oceniamy, wspieramy. No takie były czasy. Jest też wiadomość od pani Kasi, która pisze, że włączę się do dyskusji i wspomnień. Ja otrzymałam adapter, tak się mówiło, i pierwsza płyta winylowa to był, uwaga, uwaga, Drupi. Gusta muzyczne zmieniły się diametralnie, ale sentyment pozostał. Niemożliwe, że nie słucha już pani Drupiego na co dzień. Pop.

Muszą Państwo przyznać, że gdyby nie nazwisko, to nie powiedzieliby Państwo, że to Włoch, bo nawet akcent go nie zdradził. Rafael Gualazzi, pochodzący z Urbino, czyli z miasteczka w takiego bardzo niedocenionego włoskiego regionu, Marche. Polecamy, może ktoś akurat szuka destynacji na najbliższe wakacje, czy też po. Urbino, Marche. A Rafael Gualazzi to zwycięzca 61. Festiwalu Piosenki Włoskiej w Sanremo. Także Sanremo nie takie złe.

Bliźniaczki Laura i Gianna Caroni, pochodzące z Argentyny, choć umiejętnie łączące właśnie te wpływy argentyńskie z europejskimi oraz muzyką klasyczną. I tym oto sposobem, drodzy Państwo, jesteśmy w godzinie drugiej audycji Mam Grać. Ze sterami wciąż Tomasz Maszlingiewicz, przed mikrofonem Justyna Goc. A jak u Państwa? Czy tam Państwo jeszcze są?

Amy Winehouse w Radiu 357, a na mojej skrzynce mailowej justyna.gosmałpa@radio357.pl. Maile z tytułem, te dominują, prezent na komunię. I tutaj pani Lucyna pisze, że na komunię dostałam 14 tysięcy złotych. Oczywiście był to rok 1986. Za te pieniądze starsza siostra kupiła mi radiomagnetofon Kasprzak i dzięki temu mogłam słuchać listy przebojów Marka Niedźwieckiego. No i oczywiście był zegarek na łańcuszku. A pan Jacek pisze tak, tytuł, a było to pod koniec lat 70., tytuł wiadomości, tytuł maila. W moim przypadku były to takie skarby jak, i tutaj mamy całą listę, uwaga, piłka do siatkówki biała i druga piłka do siatkówki żółta. Lornetka teatralna, taka składana, długopis czterokolorowy, to taki od razu wszyscy sobie wyobrażamy, który to jest, i plastikowy model samolotu pasażerskiego do sklejania. Cudownie, cudowne prezenty. I jeszcze dopisuje pan Jacek, że natomiast moja babcia Janina często wspominała, że przed wojną po komunii na komunię dostała kubek gorącego kakao i to było wszystko.

19 minut po godzinie 14, a ja spieszę z informacją, że jest nowy dżingiel Męskiego Grania Orkiestra 2026 i pytanie do Państwa, czy damy mu szansę, czy nie, bo jutro będzie piosenką dnia, więc chyba wypadałoby. Posłuchajmy.

Dla mnie maj to chyba rzeczywiście najpiękniejszy miesiąc, o ile nie najpiękniejszy, pisze pan Przemek. I to nie dlatego, że to miesiąc moich urodzin w tym roku i w tym wieku wolałbym już ich nie obchodzić co roku. Ale tutaj wytłumaczenie dlaczego. Wychowałem się na małej wsi i maj to wiosna, słońce, zieleń, kwiaty. Początek nowego. Jak byłem dzieckiem, to byłem również ministrantem i mam w sobie jakiś sentyment do nabożeństw majowych. Dzisiaj nie jestem osobą praktykującą, ale tego folkloru mi bardzo brakuje. To wszystko razem łączy się w bardzo pozytywne wspomnienia z rodzinnym domem i z Polską. Bardzo dziękujemy, panie Przemku, za tę wiadomość. Ja wczoraj pokonywałam trasę z Mazur do Warszawy i zwróciłam dokładnie uwagę na to samo. Przyglądałam się tym paniom i panom, którzy gromadzą się przy tych małych, przydrożnych kapliczkach i tak, jest w tym coś rozczulającego.

0: Barbara Wrońska, tylko z Tobą, a teraz czas na naszą płytę tygodnia, którą mamy do rozdania i to w formie nie byle jakiej, bo w formie winyla. Zatem justyna.gocmałparadio357.pl, proszę dać znać, co dobrego się ostatnio Państwu przytrafiło i wybiorę jakąś jedną wiadomość i osobę, do której wyślemy tę płytę. A teraz piosenka z tej płyty, ale zanim piosenka, to jeszcze kilka słów od samej artystki.
1: Przyznaję się do tego na tej płycie, że zaprosiłam do duetu Sarsę, że stworzyłam trochę bardziej popowy kawałek, w dobrym słowa tego znaczeniu, i szukałam w nim bardzo dużej melodyjności. Sam tytuł właśnie zabawnie można wpleść w opowieść o tym, bo tytuł tej piosenki to Przyznaję się. Bardzo lubię ten numer, jest bardzo nośny, melodyjny i myślę, że każdy z nas ma tak osobiście, nawet dla siebie samego, coś do przyznania się.
2: Różek

40 minut po godzinie 14, a płyta winylowa wędruje do pana Łukasza, który odpowiedział na pytanie, co miłego mi się przytrafiło ostatnio, powiedział tak, z humorem, to znalazłem w zimowej kurtce 50 zł, a tak na poważnie to przytulas i uśmiech dzieciaków wystarczy. Panie Łukaszu, prosimy w takim razie adres i płyta już w tym tygodniu, chyba w tym tygodniu do pana dotrze.

0: Mam grać?
1: I za 13 minut godzina 15, zatem odpowiedni to moment na kącik muzyczny z zakurzonej MP3, czyli utwory z naszej przeszłości, z odtwarzaczy MP3, Walkmanów, Discmanów, takich, których się trochę wstydzimy, ale gramy, żeby poprzypominać sobie dobre czasy. Tutaj mamy dzisiaj coś tematycznego, może nie do dzisiaj, ale do wczoraj, a dzisiaj to trochę wczoraj, przedłużenie wczoraj, więc może się zgadza.

1996 rok, tak, Spice Girls i Mama. Mam nadzieję, że wspomnienia powracały. Tutaj kilka takich dziewczyńskich wiadomości, wspomnień właśnie ze śpiewaniem do lustra z dezodorantem w dłoni. To dokładnie taki jest cel tego kącika muzycznego z zakurzonej MP3, żeby powspominać sobie, co człowiek kiedyś robił i jaki był. Jeżeli ktoś z Państwa ma propozycję do tego kącika, to zapraszamy justyna.gocmałparadio357.pl. To, co było na Państwa MP3-kach, odtwarzaczach MP3, Walkmanach, Discmanach, przyjmujemy. Jeżeli jeszcze będzie do tego jakaś mała historyjka, no to już w ogóle cud.

To nie piątek, to środa, ale mam nadzieję, że chociaż stan zakochania się u Państwa zgadza. Przed mikrofonem Justyna Goc, za sterami Tomasz Matlingiewicz. To się nie zmienia. Trzecia godzina audycji Mam Grać. Zapraszamy jeszcze do 16:00.

0: 10 minut po godzinie 15, a Państwo piszą justyna.gocmałpa.radio357.pl i jeszcze Facebook Radio 357, tam również zachęcamy. Do prezentów komunijnych i w ogóle do wspomnień komunijnych wrócimy, ale teraz coś miłego, ponieważ kiedy prosiłam o miłe, znaczy prosiłam o miłe wiadomości, może to nie tak, bo zapytałam, co dobrego się u Państwa wydarzyło i z tych oto wiadomości wyłoniliśmy pana Łukasza, który dostał płytę winylową od nas, a właściwie dopiero dostanie, ale tak sobie przeglądam te wiadomości i na przykład trafiłam na informację od pana Marcina, który napisał, że u mnie ostatnio była rzecz drobna, a przemiła. Poszedłem do parku jak rzadko, poczytać po pracy książkę i patrzę, a tam deskorolkarz i się okazuje, że się znamy z warsztatów teatralnych. Posiedzieliśmy w słonku i zwyczajnie rozmawialiśmy, celebrując wiosnę. A jakbym został w domu, to nawet byśmy nie wiedzieli, że mieszkamy tak blisko. Zatem namawiamy do wychodzenia z domu.
1: Dzień się wytarł od naszego bycia, odchodzenia ci w myślach,

Najlepszym i najbardziej zapamiętanym prezentem z okazji pierwszej komunii, pisze pani Basia, było kilka metrów gumy do skakania. Dostałam to od koleżanki mojej cioci, Boże, jeszcze raz, dostałam to od koleżanki mojej mamy i ta ciocia tak naprawdę dobrze wiedziała, co mi sprawi radość i czego najbardziej potrzebuje dziewięciolatka. Pamiętam jeszcze kawowy tort bezowy i to było naprawdę coś. A to wszystko 45 lat temu. justyna.gosmałpa.radio357.pl. To tutaj przychodzą Państwa wspomnienia, szczególnie dotyczące tych prezentów komunijnych. Jeszcze zerkamy na Facebook Radia 357. Tam post i pan Marcin pisze, że na komunie na pewno dostałem ten zegarek, dołącza zdjęcie. Nie było to niestety Casio, jak u wielu kolegów, i miał tylko 7 melodyjek. Co jeszcze pamiętam, na pewno pozostał mi tylko on i złoty łańcuszek z krzyżykiem. A pan Darek wspomina, że to był 74 rok i dostałem wtedy zegarek marki Rakieta. Nie zdejmowałem go z przygubu i co chwilę sprawdzałem godzinę. Dostałem za to nawet uwagę do dzienniczka w szkole i czasowy zakaz sprawdzania czasu od ojca. Zegarek okazał się nieszczelny i nie przetrwał kąpieli w wannie. Chyba zegarki królują, no i oczywiście te medaliki i jeszcze kartki. A czy ktoś z Państwa dostał taką kartkę z melodyjką?

0: grać? Mam grać? Mam grać?
1: Ostatnie pół godziny audycji Mam grać, a zatem to dobry czas na kącik muzyczny, kącik, można by było powiedzieć, że włoski, Ciao Cover, czyli największe muzyczne hity, ale w wersji włoskiej. I to jest wyzwanie, które zaproponował mi pan Krzysztof już jakiś czas temu i ja pokornie podejmuję tę próbę co tydzień wyszukując takich utworów, co, proszę mi wierzyć, nie jest łatwe. Więc jeżeli ktoś z państwa chce mi pomóc, to ja przyjmę tę propozycję z otwartymi ramionami. Tymczasem zaczynamy od włoskiej wersji utworu, który, no jestem ciekawa, czy państwo rozpoznają. Nie sądzę, że po pierwszej nutce, ale może gdzieś tam w połowie ktoś z państwa się zorientuje, a później ta wersja właściwa.

Jak? Chyba nie zadam pytania, która wersja lepsza, bo to zupełnie nie o to chodzi w tym kąciku muzycznym Ciao Cover, ale jestem ciekawa Państwa odczuć. Najpierw o Nuno Sofre, czyli włoska wersja utworu Everybody Hurts R.E.M. No, tak sobie myślę, że Włosi jak coś robią, to tak na bogato podchodzą do swojego wykonania, nawet jeżeli to tylko cover albo aż cover. To tak, tak to by brzmiało. Czekamy na resztę w następnym tygodniu. Tymczasem co? Porzucamy Włochy.

Hej, Timelua w Radiu 357 w audycji Mam Grać, która niebawem się kończy, ale zanim się skończy, to jeszcze tak ze dwa utwory, a może i trzy. I wiadomość od pana Adama, bardzo ważny głos w dyskusji o komunii i o prezentach komunijnych. Tytuł maila: Komunia w latach 80. na prowincji. I pan Adam pisze, że niestety zasób prezentów nie tylko zależy od czasów, ale zawsze zależał od sytuacji, w jakiej znajdowała się rodzina. Na biednym wschodzie Wielkopolski nie było różowo. Zegarki dostawało się takie, że od noszenia schodziła skóra z nadgarstka, a rower? Żeby kupić rower, trzeba było poświęcić skromne pieniądze z komunii i drugie tyle dołożyć, żeby kupić jubilata z ciężarówki, która przywoziła je z Bydgoszczy na przyfabryczny parking pracowniczy. Rower, który i tak potem skradziono z piwnicy. Nie wspominam tych czasów dobrze.

Stanisław Sojka i Ty Drucha we mnie masz to utwór, którego na pewno nie zabraknie w niedzielę, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale my Dzień Dziecka w tym roku i w tym tygodniu, to się zgadza, będziemy celebrować dwa dni. Zaczynamy w niedzielę od 14 do 16. Audycja Dzieci Nada, na którą już dzisiaj Państwa zapraszam, a poprowadzę ją z Marcinem Cichońskim, zatem mam nadzieję, że przekonamy Państwa, żeby Państwo z nami byli. Dziękujemy za dzisiaj. Tomasz Marlingiewicz tę audycję zrealizował. Bardzo dziękujemy. Mówiła do Państwa Justyna Goc, czyli ja. Dziękujemy. Do usłyszenia w niedzielę, a potem w środę. Dobrego popołudnia i proszę pozostać z nami, z Radiem 357, bo za chwilę popołudniówka.

0: Tu Radio 357, mamy środę, 27 maja. Godzina 16 właśnie minęła, a to oznacza, że czas na serwis, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: A na początek ogromny pożar w Obornikach w województwie wielkopolskim. Płonie cynkownia, na miejscu pracuje około 150 strażaków. Lokalne władze wydały pilny komunikat, w którym proszą mieszkańców o pozamykanie okien i ograniczenie wychodzenia z domu, bo dym może być toksyczny. W serwisie teraz nowe informacje w sprawie śledztwa dotyczącego serii fałszywych alarmów. Policja zatrzymała do tej pory 3 osoby, 2 z nich aresztowano na 3 miesiące.

0: jeszcze zarzutów za to zdarzenie, za spowodowanie tego, wywołanie tego alarmu. Ono jest badane. Cały materiał dowodowy łącznie z ostatnimi czynnościami może się przyczynić do ustalenia, kto za to odpowiada.
1: Wyjaśnia rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prokurator Karolina Staros. Osoby zatrzymane do tej pory mają od 19 do 20 lat. Śledczy ustalili, że grupa działała w internecie i miała własną hierarchię. Szefowie rządów Polski i Wielkiej Brytanii podpisali dzisiaj traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Polska musi budować sojusze wiarygodne, takie, które będą przede wszystkim odstraszały ewentualnych agresorów, powiedział przed odlotem do Londynu premier Donald Tusk. To, czego dokładnie dotyczy traktat i co jego podpisanie oznacza dla Polski, wyjaśni Michał Trantał.
2: To największy krok w relacjach obronnych obu państw od pokolenia, napisał premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Dokument gwarantuje wzajemną pomoc na wypadek wybuchu wojny, współpracę zbrojeniową oraz wspólną walkę z cyberzagrożeniami. Jak zapewnia szef polskiego rządu, nowy pakt nie jest alternatywą dla NATO, lecz jego silnym europejskim fundamentem. W obliczu niepewności co do dalszej polityki Stanów Zjednoczonych, Europa powoli buduje tzw. NATO 3.0.
1: Temat powróci już za chwilę w raporcie 357. Naukowcy protestowali dzisiaj przed Sejmem. W demonstracji wzięli udział badacze, doktoranci i studenci z całego kraju. Protestujący domagają się zwiększenia nakładów państwa na naukę do 3% PKB. Wśród najważniejszych postulatów szczególne miejsce zajmuje sytuacja doktorantów i młodych badaczy.
3: To są postulaty, które obejmują pensje pracowników, stypendia, warunki dla studentów oraz środki na badania, w tym na badania podstawowe, dlatego że bez tego nie da się prowadzić badań naukowych.
1: Wyjaśnia chemiczka dr Maria Górna z Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorzy protestu podkreślają, że jest on początkiem dłuższych działań na rzecz poprawy finansowania nauki oraz warunków pracy w polskich uczelniach i instytucjach badawczych. Temat protestu wróci w rozmowie popołudniówki. Znamy już maksymalne ceny paliw na czwartek. Będą one niższe niż dzisiaj. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 31 groszy, za benzynę 98 6 zł 86 groszy, a olej napędowy będzie kosztować maksymalnie 6 zł 57 groszy.
4: Oj, dzieje się w tenisie, proszę państwa. Posłuchajmy, Mateusz Kuźniewski.
5: No właśnie, zaczynamy od emocji tenisowych, bo dzieje się mnóstwo na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Przed momentem zakończył się mecz Magdy Linet z Jeleną Ostapienko i bardzo miło mi ogłosić, że do trzeciej rundy awansowała Polka, która po trzysetowym boju wyeliminowała rywalkę, wygrywając 6-2, 2-6, 6-2. I to jest w ogóle świetna historia, no bo jak wiemy, Iga Świątek jeszcze nigdy nie pokonała Jeleny Ostapienko, a w turnieju Wielkiego Szlema zrobiła to Magda Linet. I to nie koniec dobrych wieści, bo do trzeciej rundy awansowała też wspomniana już Iga Świątek. Było podobnie jak w przypadku poprzedniego meczu z Emerson Jones, młoda rywalka i pewne zwycięstwo naszej tenisistki. Tym razem Iga pokonała Czeszkę Sarę Beliek 6-2, 6-3 i być może Polka nie brylowała dziś na korcie, ale to i tak nie przeszkodziło jej w awansie. To nie był łatwy mecz, mówiła Świątek w Eurosporcie.
6: Na pewno wymagający pod względem rytmu, bo faktycznie Sara gra inaczej niż większość zawodniczek. W sumie grała naprawdę wymagające piłki, w tym cieple ta piłka odbijała się bardzo wysoko, więc czasami nie było innej opcji, jak też odegrać bardzo wysoko, więc ciężko było przyspieszać z tych piłek, więc musiałam na pewno wybrać odpowiednie do tego przyspieszenia i przez to czasami pojawiały się błędy z ataku, bo faktycznie atakować nad głowy jest naprawdę ciężko.
5: Taka analiza ze strony naszej tenisistki. Około 17 ma też rozpocząć się mecz Magdaleny Fręch z Jill Teichmann, a zatem fani tenisa nie narzekają dziś na nudę, oj nie. No i nie zapominajmy o deblu. Katarzyna Piter i Meksykanka Renata Zarazua odpadły w pierwszej rundzie, przegrały w trzech setach z Hiszpanką Christiną Buxą i Amerykanką Nicole Melikar Martinez. Niestety akurat taka informacja na koniec tego raportu tenisowego nam się przydarzyła. Rozpoczynająca się dziś rywalizacja Legii z Dzikami w półfinale ale play-off Orlen Basket Ligi będzie historycznym wydarzeniem dla polskiej koszykówki. Po raz pierwszy w fazie play-off spotkają się dwa zespoły z Warszawy. Legia broni tytułu, ale Dziki bardzo chcą popsuć szyki wojskowym. Rywalizacja będzie się toczyć do 3 zwycięstw, no a pierwsze spotkanie na Bemowie o 20.15. Co słychać w najlepszej koszykarskiej lidze świata? Otóż 37-letni Joe Mazzulla został wybrany trenerem roku NBA. To szkoleniowiec Boston Celtics. Zdobył tę nagrodę jako najmłodszy szkoleniowiec od sezonu, uwaga, 1970.

0: 1974-1975, a zatem sporo czasu minęło, odkąd tak młody trener sięgnął po to wyróżnienie. Co do pozostałych zapowiedzi, to dziś czeka nas drugi finał europejskiego pucharu w tym sezonie. Crystal Palace i Rayo Vallecano zmierzą się w Lipsku o zwycięstwo w najmniej pewnie prestiżowym europejskim pucharze, czyli Lidze Konferencji. Więcej o tym spotkaniu opowiem w rozszerzonym sporcie o 17.30. Do usłyszenia.
1: To Mateusz Bluźniewski, bardzo dziękujemy, a teraz kilka słów o pogodzie. Po południu i wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na wschodzie, południowym wschodzie więcej chmur, przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni na Helu, około 20 w centrum, do 26 na Podkarpaciu. Noc pochmurna jedynie na północnym wschodzie i tam też możliwe słabe opady deszczu. Termometry pokażą od 5 stopni na wschodzie do 9 na zachodzie, a najchłodniej będzie w kotlinach górskich około 3 stopni.
2: Popołudniówka 357. Zaprasza Ewa Koch.
1: Ale nie jestem tu oczywiście sama, razem ze mną Andrzej Rutke, który program wydaje, i Tomasz Matlingiewicz, który popołudniówkę realizuje. Zostańcie z nami do godziny 18:00.

0: Tak oto muzycznie rozpoczęliśmy popołudniówkę. Jesteśmy z Państwem do godziny 18, a teraz już 10 minut po 16, co oznacza, że czas na...
1: To jest raport 357.
0: W Londynie szefowie rządów Polski i Wielkiej Brytanii Donald Tusk i Keir Starmer podpisali traktat o partnerstwie w zakresie bezpieczeństwa i obronności. To kolejna po Francji umowa z sojusznikiem. W studiu Michał Trantał, który zna szczegóły.
2: Dokument nazwano traktatem z Nordhold i zawiera m.in. dwustronną klauzulę obronną. Premier Tusk zapewnił, że traktat gwarantuje wzajemną pomoc Warszawy i Londynu w przypadku wybuchu wojny.
3: Traktat z Wielką Brytanią podpisujemy świadomi. Obie strony podkreślają, że są świadome, że zagrożeniem strategicznym, także długoterminowym dla Polski, dla Wielkiej Brytanii, dla NATO jest Rosja.
2: Premier Keir Starmer określa ten krok jako największy od pokolenia postęp w relacjach obronnych obu państw, pozwalający na stawienie czoła współczesnym zagrożeniom.
4: Nie ma większego wyzwania dla naszych krajów niż wyzwanie walki z rosyjską agresją. I widzimy to nie tylko w samej Ukrainie, ale i poza Ukrainą. To jest kontekst, w którym podpisujemy umowę. Nasze relacje wchodzą na niespotykany poziom.
2: Dokument zakłada współpracę w zakresie przemysłu zbrojeniowego i cyberbezpieczeństwa, a także wspólne zwalczanie dezinformacji w internecie oraz nielegalnej migracji.
5: Z jednej strony to naturalnie jest pokazówka, bo politycy od tego są, żeby tego rodzaju pokazówki uskuteczniać, więc robią to wszyscy na różne sposoby.
2: Zauważa dr Jakub Olchowski z lubelskiego UMCS i Instytutu Europy Środkowej.
5: Z drugiej strony to naturalnie, że ma znaczenie, dlatego że to nie tylko Polska tego rodzaju umowy zawiera, tylko generalnie w Europie jest coraz więcej tego rodzaju porozumień, zarówno dwustronnych, jak i wielostronnych, dlatego że sytuacja jest jaka jest, międzynarodowa i to jest konieczność. To nie jest tak, że NATO nas obroni.
2: Bo NATO jest przede wszystkim organizacją odstraszającą. Donald Tusk twierdzi, że porozumienie to nie jest alternatywa dla działań sojuszu.
3: To nie jest zamiast, to nie jest obok NATO.
2: Lecz ma być rdzeniem współpracy w ramach sojuszu. Ma odstraszać wrogów. Podobną umowę podpisaliśmy z Francją. W czerwcu parafujemy podobną również z Niemcami. Zapowiedziano pracę nad nową umową z Włochami. Działania te zmierzają do stworzenia tak zwanego NATO 3.0, czyli nowego modelu podziału obciążeń, w którym Europa zyskuje większą odpowiedzialność i buduje większe możliwości obronne.
3: Nie będę ukrywał, to jest w końcu stara mądrość i nic się nie zmieniło tutaj od setek lat. Przede wszystkim musimy liczyć na siebie. Inni będą nam pomagać wtedy, kiedy będą widzieli, że my poważnie traktujemy własne bezpieczeństwo.
2: Potwierdza to dr Jakub Olchowski.
5: W naszej kulturze strategicznej, w naszej pamięci zbiorowej, w naszej takiej świadomości zbiorowej polskiej jest zakorzenione przekonanie, że umiesz liczyć, licz na siebie, ponieważ sojusznicy nas zawodzili raz, drugi, trzeci. I coś w tym oczywiście jest. To jest oczywiste, że trzeba liczyć na siebie. To jest zresztą napisane wprost w traktacie waszyngtońskim.
2: Gdzie zapisano, że państwa członkowskie muszą przede wszystkim budować swoją zdolność obronną. Katalizatorem dla europejskich działań zbrojnych jest obecna polityka Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z informacjami portalu Politico, Pentagon ma w planach wycofanie z Europy części swoich samolotów, dronów i okrętów. I to nie jest pierwsza tego typu informacja. Przecież niedawno przez Polskę przetoczyła się dyskusja obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Dodajmy jeszcze, że wizyta premiera Donalda Tuska nie jest najważniejszą informacją w Wielkiej Brytanii, bo tam ciągle ważą się losy premiera Keira Starmera. No i chciałbym postawić przecinek, bo Michał Żakowski o 19 na kanale YouTube'owym 357 TOK, gdzie Państwa zapraszam, będzie rozmawiał z doktorem Przemysławem Biskupem o politycznych napięciach Wielkiej Brytanii i o tym, że wiele wskazuje, że za około 2 miesiące Wielka Brytania może mieć nowego premiera.
0: I wszystkie te informacje oczywiście będziemy dla Państwa śledzić. Proszę być z nami. Michał Trantał, bardzo Ci dziękuję.
2: Do usłyszenia.
0: Czekamy na maile, głosówki i telefony do nas, do popołudniówki. Na przykład w sprawie obronności, ale też w każdej innej. Nasz mail to popołudniówka@radio357.pl. 510 357 357 to nasz numer telefonu.

0: To Bruno Mars, a teraz posłuchajmy, o czym jeszcze dzisiaj powiemy w popołudniówce.
1: Od 1 czerwca każda pani, która urodziła i które będą rodziły w kolejnych miesiącach i latach, po powrocie do pracy ma możliwość pracowania każdego dnia mniej o 2 godziny.
0: Przy zachowaniu tej samej pensji, dodajmy, w ten sposób samorządowcy z województwa świętokrzyskiego chcą walczyć z kryzysem demograficznym. Pytanie tylko, czy taki pomysł okaże się skuteczny, a może mają państwo inne? Co zrobić, żeby rodziło się więcej dzieci? Popołudniówka małparadio357.pl 510-357-357. Można też do nas wysłać głosówkę. Czekamy do 18. A teraz już piosenka dnia, Lola Young.

0: Naukowcy protestowali dziś przed Sejmem. Domagają się zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB w ciągu 4 lat. Dziś jest to nieco ponad 1%. Petycję z postulatami naukowców podpisało już ponad 23 tysiące osób. Doktor habilitowany Łukasz Okruszek, profesor Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, organizator protestu, jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Wiem, że protest...
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Jest nam bardzo miło, że je pan przyjął, tym bardziej, że wiem, że jest pan jeszcze na miejscu protestu, tak przynajmniej mi się wydaje, bo przed chwilą pan spotykał się również z przedstawicielami rządu i stąd moje pierwsze pytanie, co udało się uzyskać?
1: Udało się wręczyć naszą petycję. Ministra Ziobro, Pułżuk i minister Gzik powiedzieli, że oczywiście znają te postulaty, że 3% jest daleko właśnie w ich postulatach i że no nic z tego jakby nie jest dla nich zaskoczeniem, więc no rozumiem, że teraz na tym etapie czekamy na telefon z ministerstwa, kiedy będziemy mogli rozmawiać o tym, jak zostaną wdrożone te postulaty, skoro wszyscy się zgadzamy, że to jest dość podstawowe, o co prosimy.
0: Czy spodziewa się pan jakichś konkretów, czy nie do końca? Bo skoro ministrowie mówią, że znają te postulaty, to pojawia się zasadne pytanie, dlaczego one nie zostały wcześniej spełnione, przynajmniej w jakiejś części.
1: Dla mnie to też jest bardzo duża zagadka, bo to nie jest jakby też nasza pierwsza petycja, nasza pierwsza akcja, jest to pierwszy protest pod Sejmem, tak duży na pewno w XXI wieku. I tu pojawia się pytanie właśnie, czy oni nie chcą, no nie wiem, deklarują, że chcą, więc skoro chcą, no to jak rozumiem, jedynym wytłumaczeniem jest to, że nie mogą. Dlatego też adresujemy tą petycję, nasze prośby, nasze postulaty nie tylko do ministra nauki, ale też do premiera i do ministra finansów, bo rozumiem, że to oni tutaj jakby trzymają pieczę nad budżetem i skoro Ministerstwo Nauki mówi, że się zgadza ze wszystkim, co mówimy, no to tak mogę rozumieć tylko tą sytuację. To znaczy, że przyczyn tej sytuacji muszę szukać gdzieś wyżej, tak? Więc no też dlatego adresujemy to nie tylko do ministra Kulaska, ale też do ministra Domańskiego i do premiera Tuska.
0: Wspomniany minister nauki Marcin Kulasek powiedział dzisiaj w Sejmie, że w ciągu najbliższych 5 lat ministerstwo będzie chciało osiągnąć 2% PKB na naukę. Czy taka odpowiedź satysfakcjonuje środowisko naukowe? To jest mniej niż państwo oczekujecie.
1: Znaczy kraje europejskie już teraz wydają dużo ponad 2%, tak? Średnia w Unii Europejskiej jest istotnie większa niż 2%, więc to, że my chcemy doszlusować dalej pod to, co jest jakby średnią w Unii Europejskiej, no nie robi nam jakiegoś głębokiego wrażenia, tak? Bo to dalej będzie biedowanie, tak? Są jakieś kawałki typu właśnie pensje młodych naukowców czy wysokość stypendiów doktoranckich, gdzie my mówimy, że to trzeba załatwić od razu. Nie w 5 lat, nie do 2% jakieś abstrakcyjne za 5 lat, gdzie podsumujemy jeszcze kilka agend poza Ministerstwem Nauki, tylko problemy na tu i teraz. My je wskazaliśmy. Są 3 główne postulaty petycji, które nie kosztują, które kosztują dużo, dużo mniej i gdyby ministerstwo miało wolę, to naprawdę jesteśmy gotowi o nich rozmawiać. No, czy postulat tego, żeby osoba wykonująca pełnoetatowo prace badawcze na doktoracie nie zarabiała poniżej minimalnej, jest czymś, co naprawdę w XX gospodarce świata musimy negocjować i jest takie szokujące?
0: I to jest jeden z tych powodów, dla których środowisko naukowe po raz pierwszy od wielu, wielu lat protestuje, bo to jest chyba pierwszy taki protest od wielu lat przed Sejmem, prawda?
1: Tak mi się wydaje, że tak jak, nie wiem, zdarzały się różne formy, sit-iny, gdzieś tam w Ministerstwie Finansów zdarzały się jakieś wykłady okupacyjne, no to nie zdarzyło się jeszcze tak, żeby, nie wiem, prawie 1000 naukowców wyszedł na plac pod Sejmem i krzyczał głośno, że minister Kulasek walczy o naszą kasę, tak? Bo to tego typu hasła dzisiaj tam padały, tak? Że nie wiem, Tusk do dzieła naukę wspieraj, więc my adresujemy nasze prośby do polityków, ale też mówimy, że no nie ma rozwoju bez nauki, więc no wydaje mi się, że ten głos środowiska, który połączył wiele różnych osób, instytucji, różnych, nie wiem, szczebli też naukowych, tak? Ludzi, którzy na co dzień nie zgadzają się w wielu różnych kwestiach, no jest czymś, co warto wysłuchać, warto się zapoznać z tym. Nie tylko na poziomie Ministerstwa Nauki, bo też mam poczucie, że skoro wszyscy zgadzamy się co do tego, wiceministrowie, którzy byli na proteście, minister Kulasek, wszyscy mówią, że to nie są jakieś abstrakcyjne postulaty, no to czemu byśmy nie zaczęli dążyć ku nim jakoś mocniej jednak niż 2% za kilka lat?
0: 2% czy też 3% to są takie ogólne, powiedzmy, kwoty. Proszę powiedzieć na konkretnych przykładach, czym skutkuje niedofinansowanie nauki w Polsce?
1: Skutkuje na przykład tym, że osoba kończy studia z dobrym wynikiem, dostaje się na doktorat i ma do wyboru albo iść na ten doktorat i próbować utrzymać się głównie mając za zasoby swoją pasję i prestiż zawodu właśnie naukowca, albo iść do korporacji i zarabiać prawdziwe pieniądze, które pozwolą jej spiąć budżet swój domowy. I często niestety to jest w pełni zrozumiałe na tym etapie, że młodzi ludzie wybiorą stabilność, a nie rozwój w nauce, no bo kto oczekuje naprawdę na poważnie od młodego człowieka, żeby, przez 2 lata utrzymywał się w dużym ośrodku jak Warszawa czy Kraków za 3000 zł na rękę. Ale już załóżmy, że nawet podejmie taką decyzję, bo bardzo go, pomysły badawcze budzą w nocy i pójdzie na doktorat, skończy doktorat, dostaje pierwszą pracę w nauce. Pierwsza praca w nauce, jeżeli jesteś szczęśliwcem, który dostanie pracę adiunkta, to jest 7000 zł brutto. To jest niecałe 3/4 średniej pensji w gospodarce, w biznesie, w sektorze małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. No więc to jest absolutnie nieatrakcyjne. Ale to i tak jest ten optymistyczny wariant. Pesymistyczny wariant to, że ktoś dostanie na przykład w instytucie badawczym zatrudnienie jako asystent i asystent dostaje 4825 zł. To jest 19 zł ponad pensję minimalną. To nie jest poważne traktowanie ludzi sektora nauki. Ciężko założyć, że naprawdę oczekujemy od ludzi generowania na poziomie światowym pomysłów, grantów, badań, publikowania w najlepszych czasopismach, jeżeli muszą tak naprawdę mieć jeszcze dodatkową pracę, żeby spiąć swój budżet domowy. Ci ludzie będą od nas po prostu odchodzić, tak? Pójdą do biznesu albo wyjadą gdzieś do kraju, który traktuje na serio swoich naukowców.
0: Będziemy po prostu naukowców tracić. Pan też mówi o środowisku międzynarodowym. To ja tutaj chciałam zapytać o to, jak jest w innych krajach. Na przykład duński i kwestia Ozempiku i tego, w jaki sposób dotowane są tam badania medyczne. To my jesteśmy chyba daleko, prawda, od tego.
1: To jest świetny przykład pokazujący, że zresztą sam minister Kulasek dzisiaj, mówiąc o swoich sukcesach, powiedział, że nauka nie jest dodatkiem do rozwoju, tylko jest kluczową częścią tego rozwoju. I przykład duński pokazuje świetnie, ale jeżeli tak naprawdę firma produkująca Ozempik ma budżet na badania niewiele różniący się od budżetu polskiego sektora nauki, to o czym my w ogóle rozmawiamy? A z drugiej strony są szacunki pokazujące, że 1% budżetu całego państwa duńskiego pochodzi właśnie z tego, co płaci w podatkach Novodisk, nie chcę skłamać, producent od Ozempiku.
0: To jeszcze na koniec zapytam o to, co będzie dalej. Oczywiście to zależy pewnie od tego, czy te zapowiedzi, które dzisiaj państwo usłyszeliście w ministerstwach, się spełnią, czy też nie i w jakim czasie się spełnią, bo tutaj rozumiem, że państwo oczekujecie, że to będzie po prostu szybko, a nie wiadomo, jak będzie. Jeśli te postulaty nie zostaną spełnione i państwo nie będziecie usatysfakcjonowani, co będzie dalej?
1: Jutro zakładamy, że jeżeli nie dostaniemy jakiejś odpowiedzi, to zaczynamy liczyć dni od momentu, kiedy wręczyliśmy postulaty i czekamy na to, żeby ministerstwo policzyło, ile to realnie kosztuje i jak jest w stanie je zrealizować, tak? Jeżeli to będzie jakaś liczba zmierzająca ku nieskończoności, to zostaje nam po prostu wracać do tematu. Jesienią jest budżet głosowany i tradycyjnie już od paru lat mamy tą samą dyskusję, że w tym budżecie brakuje środków, więc to, co nam zostaje, to zastanowić się, czy dzisiaj przyszło tylu ludzi pod Sejm powiedzieć o swoich problemach, o swoich potrzebach, o tym, że nauka to przyszłość. Pytanie, czy w roku 2027, w roku wyborczym, chcemy, żeby naprawdę w 20. gospodarce świata ludzie musieli wychodzić na ulicę w coraz większych liczbach, żeby powiedzieć, że ten kraj nie traktuje sektora nauki na poważnie. Bo to jest ta droga rozwoju, tak? Rzadko kiedy zdarza się, że jakieś środowisko wywalczyło swoje postulaty w jednym pojedynczym proteście, więc zakładamy, że to jest początek dłuższej drogi, a nie jakieś jej zwieńczenie, tak? Czy też jeden akt, który nastąpi i wszystko się uda.
0: A zatem nie wykluczacie państwo dalszych protestów, jeśli tutaj ze strony rządu konkretów po prostu nie będzie?
1: Dokładnie. Ja myślę, że to jest taki kawałek, gdzie pokazaliśmy, że możemy, że to nie jest tak, że naukowcy nie są w stanie protestować, dużo ludzi przed protestem mówiło, nie, no naukowcom nie przystoi, no gdzie, no protestują to te czy inne grupy zawodowe i tutaj dostawaliśmy różne wyliczenia, jakie grupy mogą protestować. Dzisiaj pokazaliśmy, że naukowcy mogą przyjść, mogą zrobić regularny protest, głośny protest z konkretnymi postulatami, że nie jest to dwóch, trzech, pięciu naukowców i że to będzie tylko rosnąć, tak? Jeżeli nie będziemy traktowani poważnie jako no, duży sektor sektora publicznego, no to zostaje nam co najwyżej generować coraz większe tego typu sytuacje, tak? No nie jesteśmy jedyną grupą, która też czuje, że nie jest traktowana poważnie. No, nauczyciele akademiccy to dalej nauczyciele, więc no, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy zaczęli zastanawiać się, czy my powinniśmy zrobić łączny protest, nie wiem, nauczycieli i nauczycieli akademickich, więc no, rok wyborczy za pasem, ciekawe, czy wsłuchamy się w postulaty sektora, który stanowi o rozwoju tego kraju.
0: Czekamy w takim razie na konkrety ze strony rządu. Doktor habilitowany Łukasz Okruszek, profesor Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk, organizator dzisiejszego protestu, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: A rozmawialiśmy o postulatach naukowców, którzy dziś protestowali w Warszawie. Akcja 3% dla nauki, 100% dla Polski zyskała poparcie m.in. Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezydium Konfederacji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

0: Południówka w Radiu 357 do godziny 18. Czekamy na Państwa głosówki, między innymi na przykład w sprawie suszy.
1: No jest straszliwa susza u nas na Podkarpaciu też, ale trawa zielona. A co gdyby tak nie wyrzynać trawy, a zostawić ją i tylko kosić dwa razy w roku? My tak robimy i mimo suszy trawa piękna, zielona, ciekawa. Bioróżnorodność, pozdrawiam.
0: No właśnie, może by tak nie ścinać tych trawników na te 2 centymetry, no ale z drugiej strony, no właśnie, ścinać, nie ścinać. Jak nie ścinamy, no to możemy uzyskać na przykład piękną, naturalną, kwietną łąkę.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: A w łące, na łące mogą zamieszkać na przykład jeże, jak podpowiada wydawca dzisiejszego programu Andrzej Rutke. A teraz wspieramy system.

0: Dzień pracy krótszy o 2 godziny przy zachowaniu tej samej pensji. Tak w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego zachęca się kobiety do posiadania dzieci. Czy ten pomysł na zwiększenie liczby urodzin zda egzamin? Oto jest pytanie.
1: Każdy pomysł, który wpływa na obecność matki z dzieckiem, jest pozytywny według mnie. Bo chyba po to są te dzieci, żeby przychowały się z rodzicami.
2: Myślę, że jest to chyba bardziej coś na plus, więc może.
3: Od 1 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim będzie obowiązywał nowy program pilotażowy.
4: Renata Janik, marszałek województwa świętokrzyskiego.
3: Czyli każda pani, która urodziła i które będą rodziły w kolejnych miesiącach i latach, po powrocie do pracy ma możliwość pracowania każdego dnia mniej o 2 godziny z jednoczesnym zachowaniem 100% wynagrodzenia za pracę.
5: To są tego typu rozwiązania, które mi są najbliższe.
4: Marek Zuber, ekonomista, wykładowca Akademii WSB.
5: Jeżeli chodzi o próbę pomocy tym, którzy mają dzieci, szczególnie małe dzieci, i takiego dodatkowego zachęcenia do tego, żeby te dzieci posiadać, czyli oczywiście kwestie finansowe, no wiemy o tym, to jest bardzo ważny element układanki, ale czas, który można poświęcić dziecku, to jest też ważna rzecz i w zasadzie we wszystkich badania, które ja widziałem w ciągu ostatnich 20 lat na temat posiadania dzieci, na temat tego pytania, dlaczego nie decydujesz się na dziecko, no to właśnie ten element z jednej strony bezpieczeństwa powrotu do pracy po urodzeniu dziecka, a z drugiej strony czasu na to, żeby się tym dzieckiem zajmować, no to były te bardzo, bardzo istotne elementy.
3: Z mapy naszego województwa ubyło 90 tysięcy mieszkańców. To jest tak, jakby zniknęło jedno miasto powiatowe. Trzeba wprowadzić natychmiast działania, które dadzą możliwość młodym kobietom być mamą.
6: Urlop każdy jest lepszy.
7: Lepszy ryc niż nic.
6: Tak, dosłownie. Może to w tym przypadku, tak? Za tą samą kasę byłoby lepiej. A czy by mnie to skłoniło do posiadania kolejnego dziecka? Absolutnie nie.
8: Kryzys demograficzny w Polsce jest faktem od wielu dekad.
4: Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan.
8: Nie ma w tej chwili żadnego prostego rozwiązania, które by mogło przeciwdziałać tym negatywnym skutkom. W mojej ocenie jest już też za późno na to, żeby cokolwiek robić, jeśli chodzi o naszą demografię. Benefity dodatkowe w pracy nie stanowią żadnej zachęty do tego, żeby posiadać dzieci. One ułatwiają godzenie życia rodzinnego z zawodowym.
9: Sama w ciąży nie jestem i nie chcę być.
6: Dziecko było chore. Czy ja pracowałam 10 godzin, czy pracowałam 6 godzin? Jak było chore, to ja i tak musiałam być w domu. Nie miałam instytucji dzieci, babci.
10: Matka, która chce rodzić i być z dziećmi, to będzie mimo wszystko z dziećmi, nawet jeśli nie będzie skrócony czas albo skrócony. To chyba nie ma znaczenia.
8: Nawet świadczenia 500+, które były po prostu czystym świadczeniem pieniężnym, nie spowodowały nam wzrostu dzietności i skłonności młodych ludzi do zakładania i posiadania dzieci.
0: Pomysł samorządowców wejdzie w życie 1 czerwca. Te wszystkie informacje zebrał dla Państwa Tomasz Jeleński. A ja jestem ciekawa, jak Wy myślicie, czy skrócenie czasu pracy pomoże w walce z kryzysem demograficznym, a jeśli nie, to co może pomóc? Czekamy na telefony 510 357 357, na głosówki albo na maile popołudniówka@radio357.pl.

0: 9 minut do godziny 17. Posłuchajmy w takim razie, jakie są Państwa pomysły a propos właśnie pomysłu samorządowców z województwa świętokrzyskiego, a chodzi o krótszy czas pracy dla matek.
1: Co zrobić, żeby rodziło się więcej dzieci? Moim zdaniem pomysł, żeby płaca była taka sama za 2 godziny mniejszej pracy, krótszej pracy, nie jest dobrym pomysłem. No bo odpowiedzmy sobie na pytanie sami, czy ktoś, kto świadomie chce się zdecydować na dziecko, weźmie ten argument pod uwagę? Moim zdaniem nie. Problem leży gdzie indziej. Jesteśmy dzisiaj bardziej świadomi. Jeżeli ktoś zdaje sobie sprawę, czym jest posiadanie dzieci, no to jest to ogromne wyzwanie i nie jest to takie piękne i różowe. Dlatego no, problem jest bardzo, moim zdaniem, złożony i te wszystkie zabiegi tego typu raczej nie odniosą, moim zdaniem, skutku.
0: Według pani nie, a według państwa czekamy na telefony 510-357-357 albo głosówki. Można też do nas napisać popołudniówka @radio357.pl. Czy skrócenie czasu pracy na przykład w urzędzie zachęci do posiadania dzieci?

Za 4 minuty serwis informacyjny Radia 357. Powiemy w nim między innymi o demonstracji, która odbyła się w Australii. Uczestnicy wręczyli petycję politykom i domagają się w tej petycji mówienia od polityków prawdy. No i czyż świat nie wyglądałby pięknie, gdyby politycy mogli mówić tylko prawdę?

0: Dzień Dziecka w Radiu 357.
1: Dzień Dziecka to wydarzenie tak wyjątkowe, że w Radiu 357 świętujemy go przez 2 dni.
2: A co będziemy robić?
3: A gdzie?
4: A z kim?
1: Już tłumaczę. W niedzielę 31 maja spotykamy się przed budynkiem radia na pikniku, który organizujemy z Teatrem Komedia. A w poniedziałek 1 czerwca naszą antenę przejmą dzieci, które na jeden dzień zamienią się w dziennikarzy. Poznamy również wyniki konkursu na słownik polsko-dziecięcy.
0: Zapraszamy na Dzień Dziecka w Radiu 357.
5: Zapraszamy bardzo serdecznie. Tymczasem mija 17. W Radiu 357 to czas na serwis, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
6: Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał karę dożywocia dla Mateusza H., skazanego za gwałt i zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Wyrok jest prawomocny. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe dopiero po 40 latach. Biegli uznali jednak, że skazany ma zaburzenia osobowości i jest prawdopodobne, że może ponownie zabić. Dlatego w praktyce nigdy nie wróci na wolność. Po ewentualnym przedterminowym zwolnieniu trafi przymusowo do zakładu psychiatrycznego. Obrona domagała się złagodzenia kary, powołując się między innymi na młody wiek i wcześniejszą niekaralność. Sędzia Aleksander Sikora nie uznał jednak tego za okoliczności łagodzące i podkreślił, że Mateusz H. planował zabić przypadkową osobę, a o jej losie zdecydował rzut monetą. W Sejmie dzisiaj drugie czytanie ustawy wprowadzającej związki partnerskie do polskiego prawa. Tymczasem szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker mówi jasno, nie ma i nie będzie zgody Karola Nawrockiego na legalizację związków partnerskich.
7: Jest to ustawa, która de facto zmienia ponad 200 innych ustaw, czyli zmienia cały system prawa w Polsce, dostosowując ten system do zrównania małżeństwa, małżonka ze związkiem partnerskim i z partnerem.
6: Jeszcze w tym tygodniu ma się odbyć głosowanie nad ustawą. IMGW wydał alerty przed burzami, którym

0: klimatolog z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
1: Terminuje suszę globową, wzrasta ryzyko pożarów. Kraje takie jak Hiszpania czy też Portugalia, liczba tych pożarów, także powierzchnię obejmują, zdecydowanie się zwiększyła.
0: Synoptycy uspokajają, że upały, które panują na zachodzie Europy, na razie nie zagrażają Polsce. Do końca tygodnia temperatury w naszym kraju mają być umiarkowane, a nawet chłodne. Przenosimy się teraz do Australii, gdzie dziś w parlamencie zakończył się Narodowy Marsz Prawdy. Jego uczestnicy przeszli 900 kilometrów, by prosić premiera o wsparcie procesu głoszenia prawdy o historii Australii. Jaka była reakcja rządu, wie nasza australijska korespondentka Agnieszka Wyszomirska.
2: 5 tygodni, 900 kilometrów. Marsz z Melbourne do Canberry ma symbolizować wytrwałość, refleksję i determinację. Wymagał cierpliwości i zaangażowania, tak samo jak mówienie prawdy o przeszłości Australii. Marsz Prawdy to inicjatywa Uniwersytetu w Melbourne, realizowana wspólnie z pierwszymi narodami. Wzywa do uznania historycznego i trwającego wpływu kolonizacji na pierwsze narody. Chcemy, abyśmy wszyscy byli dumni z posiadania najstarszej, nieprzerwanie żywej kultury na świecie, mówią organizatorzy. Chcą, by Australijczycy bez względu na to, czy są rdzenni, czy nie, razem szukali prawdy i fundamentów, które ich łączą. Premier Australii spotkał się z uczestnikami marszu, ale zdaniem wielu komentatorów nie zobowiązał się do żadnych konkretnych działań. Z Adelaide, Agnieszka Wyszomirska, Radio 357.
0: Dziękujemy za te relacje. Serwis kończymy jeszcze jedną informacją z sali sądowej. Piosenkarz Michał Wiśniewski został dzisiaj prawomocnie uniewinniony przez Sąd Apelacyjny w Warszawie. Sprawa dotyczy zaciągnięcia w 2006 roku 2,8 miliona złotych pożyczki w SKOK Wołomin na podstawie nieprawdziwych danych o dochodach. Wcześniej sąd pierwszej instancji skazał wokalistę na karę 1,5 roku bezwzględnego więzienia. Sąd apelacyjny uznał jednak, że sąd pierwszej instancji dopuścił się obrazy przepisów postępowania, dlatego zdecydował o uniewinnieniu Wiśniewskiego.
3: W nocy słabe opady deszczu na północnym wschodzie, temperatura od 5 stopni na wschodzie do 9 na zachodzie. Chłodniej w kotlinach górskich około 3 stopni. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane tylko na północnym wschodzie oraz na krańcach południowo-wschodnich okresami duże. Na północnym wschodzie miejscami przelotne opady deszczu i burze, jak to w maju. Temperatura maksymalna od 15 stopni na Półwyspie Helskim oraz obszarach podgórskich w Karpatach około 18 stopni w centrum do 22 na południowym zachodzie.
4: Popołudniówka 357.
3: Czekam na Państwa telefony 510-357-357, na Państwa maile popołudniówka@radio357.pl albo głosówki w sprawach różnych. Proszę na przykład napisać, powiedzieć, co tam u Państwa dzisiaj słychać, jak mija Wam popołudnie, albo w sprawach, o których dzisiaj mówimy w popołudniówce, między innymi na przykład o tym, co zrobić, żeby walczyć z kryzysem demograficznym.

0: Popołudniówce pytamy dziś Państwa między innymi o to, co realnie może sprawić, że w Polsce będzie się rodziło więcej dzieci.
1: Jestem mamą trójki, w tej chwili już dorosłych dzieci. Mam 53 lata, więc zbliżam się do wieku emerytalnego. Dla mnie istotnym byłoby, żeby za każde urodzone i wychowane i wykształcone dziecko kobieta dostała możliwość, nie obligo, tylko możliwość dodania do swojego kapitału emerytalnego na przykład 2 lat. Czyli mam trójkę dzieci, idę na emeryturę w wieku 60 lat, ale mam bonusowe 6 lat, dobrze oskładkowanych oczywiście lat.
2: Skracanie kobietom długości dnia pracy powoduje tylko to, że stają się mniej konkurencyjne na rynku pracy. Więc nie może być to jedyne rozwiązanie. Za tym musi iść rozwiązanie systemowe.
0: A taki pomysł, żeby skrócić dzień pracy kobietom, które mają dzieci, mają samorządowcy z województwa świętokrzyskiego. Do godziny 18 czekamy na Państwa pomysły, na Państwa głosy. Proszę wysyłać głosówki, proszę pisać. Popołudniówka, Małpa Radio 357.pl.

0: To już 13 minut po godzinie 17. W popołudniówce czas na daleki zasięg. Wioletta Myszkowska w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: A dzisiaj powiemy o umacnianiu wschodniej flanki NATO.
1: Tak jest. Za chwilę przenosimy się na Litwę, Łotwę i Estonię.
2: Daleki zasięg.
1: Mówi się o zmianach w strukturze rozmieszczenia wojsk NATO w tym regionie. Poinformowała o tym agencja Reutera, powołując się na dwa źródła. Zmiany mają ułatwić szybkie rozmieszczenie wojsk na Łotwie i w Estonii w razie wojny z Rosją. No, władze państw regionu od dłuższego czasu postulują o umocnienie tej części Europy, wskazując na zagrożenie ze strony Rosji oraz zabłąkanych ukraińskich dronów. I o tym właśnie porozmawiamy z Tomaszem Zduńczykiem, analitykiem do spraw bałtyckich i nordyckich Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Nie wiemy jeszcze, kiedy ta decyzja wejdzie w życie, ale wiemy już co nieco na temat tego, w jaki sposób te zmiany w strukturze miałyby wyglądać. I jak to wygląda?
3: To znaczy, no wszystko, tak jak pani zaznaczyła, jest w toku. Natomiast mówi się, i tak wskazują źródła Reutersa, że Łotwa i Estonia przejdzie do odpowiedzialności pierwszego niemiecko-holenderskiego korpusu, który stacjonuje w miejscowości Münster w Niemczech. I ma to w zasadzie, no odejdę, tak naprawdę obecnie NATO zabezpiecza kraje bałtyckie jednym korpusem, który stacjonuje w Szczecinie. Tutaj to jest Wielonarodowy Korpus Północny Wschód. Natomiast teraz właśnie Łotwa i Estonia mają przejść do strefy odpowiedzialności tego korpusu niemiecko-holenderskiego. Jest to spowodowane tymi zabiegami też dyplomacji państw bałtyckich, żeby wzmocnić możliwości odpowiedzi NATO w tych krajach w razie rosyjskiej inwazji. I rzeczywiście tutaj zwiększamy, znaczy NATO zwiększa możliwości systemu dowodzenia, ponieważ będzie możliwe prowadzenie bardziej szeroko zakrojonych operacji, skoro mamy dwa korpusy, dwa oddzielne dowództwa dla dwóch obszarów operacyjnych. I możemy zauważyć, że jeden z nich, ten nowo, prawdopodobnie, który obejmie w swoją odpowiedzialność Estonii i Łotwę, będzie odpowiadał głównie za inwazję ze wschodu. Natomiast korpus stacjonujący w Szczecinie, ze względu na położenie geograficzne, czyli Litwę i polskie województwa północno-wschodnie, będzie odpowiadał za Kaliningrad i granicę z Białorusią. Więc tutaj już możemy tyle na razie wyciągnąć z tego, co się dzieje, natomiast jeszcze nie ma potwierdzonej decyzji, także musimy poczekać na ostateczną decyzję NATO.
1: No, jeśli chodzi o rządy tych krajów, to tak jak już wspomniałam, one od dłuższego czasu postulowały o to, żeby w jakiś sposób umocnić tę flankę NATO. To jest oczywiście umocnienie na wypadek tego najgorszego scenariusza, czyli inwazji, ale mówimy tutaj jeszcze o wielu innych różnych zagrożeniach i ja zaczęłabym na przykład, no dużo się wydarzyło ostatnio w tamtym regionie, powiedzmy to w ten sposób. Jeśli weźmiemy pod uwagę informacje z ostatnich dni, to na przykład wiemy o tym, że Władimir Putin, no poszerzono mu kompetencje, jeśli chodzi o użycie armii i na przykład może jej użyć w przypadku do ochrony obywateli Federacji Rosyjskiej. To jest bardzo szerokie pojęcie, no i, ale to jest też wydarzenie, o którym rozmawiano właśnie w kontekście Litwy, Łotwy, Estonii. Czego obawiają się rządy tych krajów w kontekście właśnie tego poszerzenia kompetencji?
3: Tutaj doprecyzuję, że właśnie Duma Państwowa przyjęła tą poprawkę, która dotyczy obrony obywateli Federacji Rosyjskiej, ale tych, co są skazani czy aresztowani przez sądy zagraniczne. Czyli tutaj mówimy o ludziach, którzy są skazani za jakąś swoją działalność. No to otwiera ogromne możliwości Rosji do jakiegoś do kolejnej eskalacji, do kolejnych prowokacji dotyczących na przykład zatrzymanych obywateli Federacji Rosyjskiej na terenie krajów bałtyckich. Tutaj głównie myślę o Łotwie i Estonii. No bo w momencie, kiedy służby estońskie czy łotewskie zatrzymają takiego obywatela, to ryzykują tym, że zaraz rosyjska armia może wkroczyć i tego obywatela uwolnić. Natomiast też nie obawiałbym, znaczy traktowałbym to jako kolejną prowokację i rzeczywiście Rosjanie wykorzystują to, co się wydarzyło ostatnio w krajach bałtyckich do siania chaosu i niepokoju wśród ludności tych państw, no bo one są najbardziej narażone na ewentualny atak rosyjski.
1: Było jeszcze kilka takich wydarzeń, prawda, które miały właśnie wskazać na to, że ta mniejszość rosyjska na przykład w tych krajach może być takim pretekstem do, no właśnie, do albo interwencji, mhm. albo były wykorzystane do tego, żeby siać panikę albo taki niepokój. W jaki sposób się te informacje, jakiej treści też są te informacje?
3: To znaczy, tutaj trzeba zdać sobie, znaczy tutaj ja bym powiedział, że to zależy, ponieważ to nie jest tak też, że cała społeczność rosyjskojęzyczna w tych krajach jest nastawiona przeciwko państwom bałtyckim. Tutaj mamy polityków, którzy dezinformują. Ostatni przypadek to jest chociażby pan Andris Roslikovs, który uciekł z Łotwy na Białoruś i teraz obecnie chyba siedzi w Moskwie. I stamtąd gdzieś dezinformuje, przekazuje jakieś informacje na temat prześladowania ludności rosyjskiej. Natomiast mówiąc szczerze, w ostatnich tygodniach, miesiącach było dość spokojnie, jeśli chodzi o tę mniejszość. W sensie, no mieliśmy 9 maja, który był bardzo spokojny. Były jakieś incydenty w Narwie z chłopakiem, który miał na sobie bluzę z literą Z i herbem Petersburga, ale to był taki, powiedzmy, epizodyczne wydarzenie, które raczej nie wskazuje na to, że Rosjanie zaatakują zaraz Narwę. Natomiast no, te wszystkie zmiany, które Rosjanie robią, no i też teraz mamy też najnowszą informację, że Rosjanie chcą podać kraje bałtyckie do MTS-u, czyli do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, o prześladowanie ludności rosyjskiej. To jest tak naprawdę kolejny raz, kiedy to się gdzieś pojawia w rosyjskiej narracji i raczej to będzie kontynuowane, no bo tak naprawdę kraje bałtyckie są dość prostym celem w takiej sytuacji, kiedy mówimy o na przykład funkcjonowaniu grupy nieobywateli na Łotwie i w Estonii, czyli ludzi, którzy nie przyjęli łotewskiego obywatelstwa czy estońskiego, jednocześnie mają rosyjskiego, ale nie mogą przyjąć łotewskiego i estońskiego, ponieważ odmawiają na przykład nauki języka albo nie zdali tego egzaminu na poziomie bodajże B1.
1: Właśnie chciałam zapytać o to rzekome zakazywanie używania języka rosyjskiego.
3: No, znaczy, tak. Nie jest to tak, że nie można mówić w Rydze, w Narwie czy w Talinie po rosyjsku, ponieważ w trakcie swoich podróży po tym regionie, nawet ostatnich, mogłem mówić w języku rosyjskim i nie było z tym problemu. Natomiast rzeczywiście ogranicza się szkolnictwo w tym języku i stara się integrować tą mniejszość do języka łotewskiego, estońskiego. Też są specjalne programy. Oczywiście trzeba zaznaczyć, że są też słuszne argumenty, że ilość tych programów czy szkoleń albo jest za mała, albo nie ma zainteresowania ze strony, zwłaszcza starszych wiekiem ludzi, którzy po prostu nie uważają, że powinni się uczyć języka estońskiego, łotewskiego, skoro mówili całe życie po rosyjsku, ale to się zmienia, to się zdecydowanie zmienia.
1: Jeśli chodzi o władze Litwy, Łotwy, Estonii, to też w ostatnich dniach dotarła do nas informacja o tym, że prezydenci tych krajów wystosowali takie oświadczenie, wzywali na to do tego, aby misja, która jest przeprowadzana w tych krajach, zmieniła swój charakter, jeśli chodzi o kwestie strefy powietrznej, i mowa była o takiej kompleksowej misji obronnej. I chodziło tutaj w tym kontekście dronów ukraińskich, które Ukraina mówi, że są to zabłąkane drony przez to, że Rosja w jakiś sposób sprawia, że ich system w nawigacji kieruje je na obce tereny, na te tereny, na których nie powinno ich być. No i te drony są zestrzeliwane, te drony uderzają w infrastrukturę. Kilka takich przypadków ostatnio było i na to też rządy zwracały uwagę. Czy w związku z tym jest planowane właśnie uszczelnienie tej obrony?
3: To znaczy, NATO jeszcze nie zapowiedziało takich konkretnych działań, natomiast muszę zaznaczyć, że od 2022 roku wiele się zmieniło, no bo na początku zakładano, i tak wygląda misja Baltic Air Policing, że mówimy o lotach myśliwców, które mają przechwytywać samoloty czy pociski rosyjskie wystrzeliwywane z terytorium Rosji i bronić w ten sposób przestrzeni powietrznej państw bałtyckich, patrolować.
1: No i jeden taki przypadek już był ostatnio Estonii, tak?
3: Tak, mieliśmy zestrzelenie właśnie drona przez rumuńskiego F-16. I one były przygotowane do walki powietrznej, takiej, o jakiej myśleliśmy jeszcze w 2022 roku, czyli że to będą samoloty odrzutowe, to będą pociski balistyczne. Natomiast z dronami jest ten problem, i to też pokazują te ostatnie incydenty, że kraje bałtyckie nie mają jeszcze rozwiniętych zdolności zwalczania takich dronów, wykrywania ich nawet, no bo mieliśmy komentarz generała Pudansa, czyli głównodowodzącego łotewskich sił zbrojnych, który powiedział wprost, że nie wykryto jednego z dronów, który uderzył w Rezeknę. To oznacza, że państwa bałtyckie będą musiały jeszcze trochę wydać na obronność i uzupełnić te zdolności, zwłaszcza o radary bardzo krótkiego zasięgu, czy na przykład drony przechwytujące. Tutaj już prowadzony jest dialog z Ukraińcami na przykład na ten temat. Natomiast NATO też jeszcze po 2022 roku skierowało do krajów bałtyckich kilka baterii pocisków przeciwlotniczych. No i to już było wzmocnienie pewne tych zdolności obrony powietrznej. Natomiast podejrzewam, że za tym pójdą kolejne zmiany, no bo NATO jest akurat takim sojuszem, który dość dobrze się w sytuacjach kryzysowych ewoluuje i zmienia swoje podejście, więc podejrzewam, że rzeczywiście na coś możemy liczyć jeszcze w najbliższych latach, może miesiącach. Natomiast bardzo dużo też będzie zależało od samych zdolności tych państw. W sensie one muszą jakby na początku wzmocnić swoją obronę, bo tutaj już mamy braki. A później dopiero, no tak powiem, liczyć na sojuszników, bo tak jest zawsze, tak też Polska robi. Tutaj jest też ciekawa rzecz, że z jednej strony mamy to niewykrycie dronów, ale z drugiej strony bardzo fajnie pokazało, jak NATO działa właśnie ten incydent, znaczy ta sprawa ze zestrzeleniem tego drona przez Rumunów. Bo myśliwce startowały w bazie w Szawlach, czyli na Litwie, były naprowadzone na cel przez Łotewskie Centrum Obrony Powietrznej, a zestrzeliły i wykonały misję nad Estonią, która to wykryła, tego drona. Więc mieliśmy współdziałanie wszystkich sił, oprócz oczywiście natowskich, rumuńskich, mieliśmy współdziałanie wszystkich systemów obrony powietrznej tych trzech państw, więc to akurat fajnie pokazuje, jak działa NATO i jak powinno działać NATO.
1: To ja jeszcze się na chwileczkę zatrzymam tutaj na Łotwie, bo i rozwinę kwestię tych dronów. To już tak na koniec, bo no, była to przyczyna, tak chyba to można powiedzieć, właśnie rozpadu rządu 14 maja. Pani premier Łotwy Ewika Silnija podała się do dymisji. O co chodziło w tej historii, no i jak idzie formowanie nowego rządu?
3: Mówiąc tak szybko, to tak naprawdę ten upadek dronu w Rzeszycy, czyli w Rezeknę, to był tak naprawdę ostatni podmuch tego rządu, tej koalicji, która i tak była niestabilna. W sensie to był taki ostatni, że tak powiem, dzwonek. Najbardziej kontrowersje i największy upadek koalicji wzbudziło nie sam upadek dronów, czy reakcja na to, tylko zwolnienie, czy też dymisja, bo do dzisiaj na Łotwie się sprzeczają, jak do tego doszło, ministra obrony Andrisa Sprutsa, ponieważ jedna jest wersja, że to on sam ogłosił swoją dymisję, natomiast chwilę przed jego planowaną konferencją prasową, na której miał to ogłosić, pani Ewika Silinia, czyli premier, ówczesna, powiedziała, że, znaczy ogłosiła swoją konferencję prasową i ogłosiła jego odejście. I przy okazji powiedziała, że zdecydowała mianować jego następcę. Ten następca nie był według koalicjantów, nie omówiono jego kandydatury. Po prostu ona ogłosiła, że jej doradca, bliski jej człowiek politycznie po prostu zostanie następcą, co spowodowało rozpad koalicji, upadek koalicji, a teraz obecnie jesteśmy na etapie, gdzie się formuje nowy rząd. I ten nowy rząd będzie się składał zarówno z partii, które do tej pory pozostawały w opozycji, jak i z partii, które pozostawały w koalicji. To jest związane też z tym, jak wygląda podział głosów w Sejmie Łotwy. No i wszystko chyba będzie dobrze. I ten rząd będzie miał najważniejsze zadanie do wykonania przed wyborcami, żeby dotrwać do wyborów, które się odbędą w październiku. Znaczy pod koniec września, na początku października kończy się kampania, więc to będzie ogromne zadanie, to będzie najważniejsze zadanie tego rządu.
1: Czyli nie drony same w sobie, ale po prostu jakieś tarcia wewnętrzne,
3: tak,
1: jeśli chodzi o politykę.
3: Ten rząd miał problemy od paru lat, więc...
1: No to wybory na horyzoncie, tak, jeśli chodzi o Łotwę. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Tomasz Zduńczyk, analityk do spraw bałtyckich i nordyckich Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
3: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: A Daleki Zasięg przygotowała Wioletta Myszkowska. Dziękujemy bardzo.

0: I w takim spokojnym nastroju dobijamy do godziny 17:30, a to oznacza, że czas na sport. I Mateusz Kuźniewski.
1: Tak było nastrojowo, to teraz trochę przyspieszymy. Na początek świetna informacja dla polskich kibiców. Otóż w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open zmierzą się ze sobą dwie Polki, Iga Świątek i Magda Linet. Awans tej pierwszej nie jest żadnym zaskoczeniem, bo była zdecydowaną faworytką meczu z Sarą Beliek. Wygrała 6-2, 6-3. Natomiast w przypadku Linet sprawa już tak prosta nie była. Po drugiej stronie siatki stanęła bowiem nieobliczalna absolutnie Łotyszka Jelena Ostapienko, o czym też Iga Świątek doskonale wie. Mecz trwał równo dwie godziny. Pierwszy set zdecydowanie wygrała Polka, drugi rywalka, a trzeci znów Polka. 6-2, 2-6, 6-2 to wynik. Nasza zawodniczka skończyła spotkanie efektownym lobem, no a to już komentarz Magdy Linet po wszystkim.
2: Szczerze jestem tak zmęczona, że nie czuję nic obecnie, ale tak, jestem z siebie bardzo dumna, bo te dwa dni były dość wymagające, żeby dojść do formy. Wyszłam dzisiaj i zagrałam naprawdę od początku bardzo fajny tenis, więc no, bardzo się z tego cieszę. Z Jeleną troszkę tak jest, że kiedy ona wejdzie w ten swój rytm, tak naprawdę bardzo mało jesteśmy w stanie zrobić, bo ona od razu atakuje, że tak powiem, uderza bardzo szybko po koźle przede wszystkim i ja miałam w pewnym momencie wrażenie, że jestem zupełnie wybita z rytmu, ponieważ nie mamy żadnych wymian, więc było mi dość trudno wrócić do takich dłuższych wymian, do takiego swojego rytmu, ale cieszę się, że zaczęłam przede wszystkim bardzo dobrze tego trzeciego seta.
1: Mówiła Magda na antenie Eurosportu. Linet zmierzy się ze Świątek po raz trzeci. Na razie ich bilans to jedno zwycięstwo Magdy, no i jedno Igi. W marcu w Miami Linet niespodziewanie wygrała w drugiej rundzie 1-6, 7-5, 6-3, rewanżując się za gładką porażkę z Pekinu z 2023 roku. Ale do wyniku ostatniego meczu Magda Linet podchodzi ze sporym dystansem.
2: Szczerze powiem, że no, meczowi zupełnie nierówny, to będą zupełnie inne warunki, wiadomo, w Miami, gdzie jest szybciej, troszkę mi to sprzyja, myślę, że tutaj będą sprzyjające warunki dla Igi. Umówmy się, miała parę dobrych wyników tutaj, więc no, na pewno będzie to dla mnie ogromne wyzwanie, no ale znów nie mam tak naprawdę nic do stracenia, bo ten poprzedni mecz, tak naprawdę już dawno o nim zapomniałam i to będzie zupełnie nowy mecz w zupełnie nowych warunkach i tak to będę traktować, zupełnie bez żadnej
1: presji. Spotkanie Linet i Świątek czeka nas w piątek, a my wrócimy do tego, co dziś, bo tak się składa, że wkrótce swój mecz drugiej rundy rozegra w Paryżu kolejna Polka, Magdalena Fręch. Powalczy ona ze Szwajcarką Jill Teichmann, a zatem naprawdę emocjonujący dzień dla polskich kibiców tenisa na kortach Rolanda Garrosa. No a poza tym w Paryżu trwa mecz Nowaka Dziokowicza z Francuzem Valentinem Royerem. Sprawdźmy wynik tego starcia. Jak na razie Nole prowadzi 2-0 w setach, 6-3, 6-2. No i w trzeciej partii mamy remis 1-1, a zatem wygląda na to, że utytułowany Serb zmierza do awansu do kolejnej, trzeciej już rundy tego turnieju. Jeśli chodzi o turniej pań, no to jeszcze jeden wynik. Ukrainka Elina Svitolina wygrała 6-0, 6-2 z Hiszpanką Caitlin Cuevado. Taki w tej chwili raport, jeśli chodzi o tenis. Ach, jeszcze bym zapomniał, gra podwójna oczywiście, no bo tam też grali nasi. Debiutujący w Wielkim Szlemie Filip Pieczonka w parze z Czechem Witem Koprivą odpadli w pierwszej rundzie. Przegrali z Hugo Nysem z Monako i Francuzem Edwardem Rogerem Vasselinem w trzech setach. Z imprezą pożegnała się też Magdalena Peter, grająca w parze z Meksykanką Renatą Zarazułą. Przegrały w trzech setach z Hiszpanką Christiną Buxą i Amerykanką Nicole Melichar Martinez. Tak wygląda ten raport tenisowy. Tyle o tenisie, przechodzimy do piłki nożnej. I tak wiem, że wszyscy czekają na sobotę i finał Ligi Mistrzów pomiędzy Arsenalem a PSG. Ja też czekam, ale dziś czeka nas inny finał, taki ciut skromniejszy, finał Ligi Konferencji. W Lipsku o to trofeum powalczą Crystal Palace i Rayo Vallecano.
3: Dla obu klubów będzie to wyjątkowy wieczór. Hiszpanie stają przed okazją na wygranie pierwszego w historii trofeum. Anglicy debiutują w Europie, a w ciągu ostatniego roku wstawili do gabloty swoje pierwsze puchary, wygrywając Puchar Anglii, a następnie Tarczę Wspólnoty. Po wygraniu FA Cup Orły powinny rywalizować w Lidze Europy, ale zostały z niej relegowane przez UEFA z uwagi na powiązania właścicielskie z grającym w niej Olimpikiem Lyon. Finał w Lipsku będzie pożegnaniem ich trenera, Olivera Glasnera. Odchodzi bowiem po wygaśnięciu kontraktu. Wygrana w finale finale byłaby świetna, ale nie tylko z uwagi na puchar, lecz też na to, że w kolejnym sezonie chłopacy zagraliby w Lidze Europy, w której powinni grać w obecnych rozgrywkach. Przekonywał Austriak, również i menedżer Rayo, Inigo Perez ma opuścić klub po sezonie. Obaj szkoleniowcy liczą więc na historyczne zamknięcie swoich rozdziałów. Glasner ma jednak przewagę doświadczenia. Wygrał już nawet europejskie trofeum, zdobywając Ligę Europy z Eintrachtem Frankfurt w 2022 roku. Dla Radia 357 Kacper Klasiński, Angielski Espresso.
1: Dziękujemy bardzo. To teraz też informacja piłkarska, ale nieco druzgocąca, szczególnie dla starszych kibiców. Znany duński bramkarz Kasper Schmeichel kończy karierę w wieku 39 lat z powodu przewlekłej kontuzji barku. Grający ostatnio w Celticu Glasgow piłkarz jest synem mającego polskie korzenie Petera Schmeichela, także wieloletniego bramkarza reprezentacji Danii. No i dlatego dla starszych kibiców to informacja z gatunku tych druzgocących, no bo doskonale pamiętamy występy Petera, a teraz jego syn zdążył zakończyć karierę. Czas leci nieubłaganie. Lepiej nie mówić tego żużlowcowi Artiomowi Łagucie, no bo Betard Sparta Wrocław poinformowała, że złamał on rękę podczas meczu w Lidze Szwedzkiej. To trzeci w ciągu tygodnia poważnie kontuzjowany zawodnik klubu ze stolicy Dolnego Śląska. Wcześniej z jazdy wyeliminowani zostali Brytyjczyk Daniel Bewley i Duńczyk Mikkel Andersen. Nie zapominamy o koszykówce. Rozpoczynająca się dziś rywalizacja Legii z Dzikami w półfinale play-off Orlen Basket Ligi będzie wydarzeniem bez precedensu. Derby Warszawy w playoffach tego jeszcze nie grali. Legia broni tytułu, Dziki mają apetyt na finał, z tego po prostu musi wyjść fascynująca rywalizacja. Początek dzisiejszego meczu na Bemowie o godzinie 20:15, jak sądzę, cała hala wypełni się po brzegi. Mam jeszcze dla Państwa informację dosłownie z ostatniej chwili. Duńczyk Mikkel Wallgren wygrał 17 etap Giro d'Italia, kolarskiego wyścigu oczywiście. No a jeśli chodzi o jego rodaka, Jonasa Binigo, no to spokojnie, jego kibice mogą być cały czas zadowolenie, zachował żółtą koszulkę lidera, no i wydaje się, że to jego zwycięstwo w Giro d'Italia pierwsze w karierze jest raczej niezagrożone. I to już wszystkie wiadomości sportowe, które mam dla Państwa teraz na kolejny serwis. Zapraszam jutro rano po godzinie 7. Do usłyszenia.
4: Radio 357.
0: Tyle Mateusz Kuźniewski o sporcie. Bardzo dziękujemy. Tymczasem w koszelówce, w kotle waży się młoda kapusta, o czym donosi autor tegoż dzieła właśnie pan Łukasz. Panie Łukaszu, proszę pilnować. Kocioł to jest wyższa szkoła kulinarnej jazdy.

0: Dziś w popołudniówce mówimy m.in. o kryzysie demograficznym i pan Zenek pyta, czy ktoś zrobił badania wśród młodych ludzi i małżeństw, czy to ciągle zgadywanie. Pytanie, jak rozumiem, brzmi, dlaczego Polki i Polacy nie chcą mieć dzieci. Panie Zenku, CBOS w 2023 roku zapytał o to właśnie Polaków i oni wskazali, tutaj proszę bardzo, 55% respondentów powiedziało, że chodzi o sytuację osobistą, 14% wskazało na sytuację materialną, na sytuację w kraju 21%, a sytuacja na świecie 9%, więc takie są powody. Może nie dokładne, ale bardziej ogólne. I jeszcze pan Tomasz w tej sprawie, czekając na lot z Amsterdamu, napisał tak. Uważam, że zachętą do posiadania dzieci nie powinny być wyłącznie pieniądze, dodatki czy kolejne programy socjalne. W nowoczesnym, konsumpcyjnym świecie coraz częściej wybieramy to, co wygodne, łatwe i przyjemne. Dlatego coraz trudniej o gotowość do poświęceń, wychowywania dzieci i budowanie rodziny. W mojej ocenie, tak napisał pan Tomasz, brakuje dziś rozmowy nie tylko o wartościach materialnych, o sensie życia, relacjach i tym, że człowiek potrzebuje czegoś więcej niż wygody i pieniędzy. O tym, jak wielką wartością są dzieci i rodzina. O tym, jak cudownie jest siedzieć przy wspólnym stole w święta, wracać do domu pełnego ludzi, widzieć dorastające dzieci, budować więzi i wspomnienia na całe życie. I jeszcze jeden głos państwa w tej sprawie.
1: Pomysł z dodawaniem lat do stażu pracy czy też do emerytury bardzo ciekawy, natomiast pamiętajmy, że padł z ust 53-letniej słuchaczki, której już blisko, relatywnie bliżej do emerytury. Atrakcyjność tego pomysłu w oczach 25, ewentualnie 30-latek będzie zupełnie inna. Myślę, że jednym z pomysłów byłaby jednorazowa, wysoka kwota wypłacana mamom. Taka kwota, uważam, powinna rosnąć z każdym kolejnym dzieckiem, więc przykładowo pierwsze dziecko 100 tysięcy, drugie 200, trzecie być może nawet i 400 tysięcy. Na pewno nie jest to jedyny pomysł. Myślę, że to jakoś poprawiłoby dzietność.
0: To jeden z państwa pomysłów. Na kolejne czekam jeszcze do godziny 18. A ja mam dla państwa jeszcze zaproszenie. Jutro w ranku porozmawiamy o zmianie branży w okolicy emerytury lub już na emeryturze. A to w związku z przedłużeniem wieku emerytalnego, szeroko pojętym dokształcaniem się, rozwojem starzejącym się społeczeństwem, nastawieniem na rozwój wszystkich silverów, etc. Naszym gościem będzie Grzegorz Rippel, ekspert do spraw doradztwa organizacyjnego i personalnego, wykładowca Uniwersytetu WSB Merito Opole.
2: Partnerem audycji są Uniwersytety WSB Merito. Jesteśmy w 11 miastach w Polsce.
0: A teraz będziemy państwa zachęcali do tego, by wspierać system.
3: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Proszę wspierać i głosować na zespół Editors.

0: popołudniówce. Teraz powiemy o wyścigu, ale nie takim sportowym, tylko bardziej, no właśnie, o wyścigu na Księżyc, bo w ocenie szefa NASA Chiny mogą przeprowadzić załogową misję okołoksiężycową już w 2027 roku. W studiu Hubert Kijek, autor programu Kijek w kosmosie w TVN24. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Według pana to możliwe?
1: Zdecydowanie to możliwe. Chiny prą w stronę Księżyca, rozwijają swój program, testują swoje rakiety, kolejne lądowniki. Ich kapsuła także jest przygotowywana i warto tutaj podkreślić, że chiński program kosmiczny ma niebotyczne środki, bo tutaj liczą na państwo, chińskie państwo, Chińską Republikę Ludową. Amerykańska Agencja Kosmiczna musi liczyć na kongres i podatników i tam ten budżet to jest mniej niż procent PKB. A Chińczycy no, troszeczkę ściągają z Amerykanów, z ich programu Apollo. Niektórzy mówią, że cały ten program chiński na Księżyc to Apollo na sterydach. Jest prostszy, łatwiejszy niż to, co proponują teraz Amerykanie. No i będą prawdopodobnie w stanie rzucić im wyzwanie w większym stopniu niż Rosjanie pół wieku temu. Więc zapowiada się wyścig w stronę Księżyca i faktycznie ten 27 rok, jeżeli mówi o tym sam szef NASA, to prawdopodobnie się wydarzy. Oni oblecą ten Księżyc, a jak go oblecą, to potem lądowanie.
0: No właśnie, tymczasem Stany Zjednoczone reagują na tę sytuację. Czy według pana odczuwają mocno tę chińską presję?
1: Zdecydowanie odczuwają tę presję, bo to słychać także w przemówieniach nowego szefa NASA, Jareda Isaacmana, prywatnego astronauty, który był dwukrotnie w kosmosie. I on mówi, że ten program Artemis, powrót ludzi na Księżyc, to pokazanie, że potrafimy latać na to ciało niebieskie, ale pokazanie, że to Amerykanie rządzą w kosmosie, a nie nasi przeciwnicy. W domyśle Chiny, które na przykład z Rosją chcą eksplorować Księżyc. Niedawno obserwowaliśmy misję Artemis 2, oblot Księżyca, a teraz Amerykanie zapowiadają budowę ogromnej bazy na Księżycu, wysłanie tam lądowników, wysłanie tam różnych innych instrumentów, które mają przygotować nas do tego, że ludzie tam zamieszkają, tak jak na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To Księżyc ma być tą nową Międzynarodową Stacją Kosmiczną. Tylko nie wiem, czy trochę Amerykanie nie zakiwali się sami siebie, ponieważ cały ten ich pomysł, cała ta infrastruktura, którą chcą zbudować, którą właśnie ogłosili, jest niezwykle ambitna. I to osiągnięcie wszystkiego w kilka lat, no to niektórzy eksperci trochę pukają się w głowę, że to jest mało prawdopodobne, bo tam są projekty, o których mówiono w latach 60. i przez te ostatnie pół wieku nie udało się tego osiągnąć. Elektrownie atomowe na Księżycu na przykład.
0: No właśnie, o co chodzi z tymi elektrowniami? No brzmi to wprost niewiarygodnie.
1: Brzmi niewiarygodnie, ale jeżeli chcemy zbudować miasto na Księżycu, a tak zapowiada NASA, to potrzebujemy prądu. Oczywiście Amerykanie chcą zbudować farmy słoneczne, ale na południowym biegunie, gdzie zbudujemy bazy, bo to jest to miejsce, gdzie powstaną te miasta, bo tam jest woda, a jak jest woda, to mamy wodę dla astronautów, mamy powietrze, możemy stworzyć paliwo do rakiety i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo korzyści. No właśnie, to jeżeli tam wylądujemy, tam zamieszkamy, no to słońce na południowym biegunie jest na nisko na horyzoncie, więc te panele za dużo tego prądu nie stworzą, a jeżeli nawet stworzą, to noc na Księżycu trwa 14 dni, więc są pewne problemy. Trzeba wysłać elektrownię atomową. Czysta energia, oczywiście to nie jest takie ważne na Księżycu. No i tutaj się pojawia problem, bo to projekt z lat 60. Teraz dowiezienie tego wszystkiego, stworzenie, chłodzenie jest niezwykle trudne, bo tam nie ma atmosfery. Dziś czytałem, że nawet oni będą przewozić butle z powietrzem, żeby chłodzić te reaktory. Polski naukowiec nawet przy tym pracuje, z NASA JPL. I on troszeczkę kręci głową, czy to się uda osiągnąć. Może jakiś mały reaktor, jeżeli mały reaktor zadziała, no to uda się większe postawić. No ale tych pomysłów jest mnóstwo. W tym roku mają być 3 misje, które zakładają lądowanie na Księżycu. Na początku chcemy zbadać Księżyc, później tam wysłać te wszystkie komponenty związane właśnie z prądem, elektrownią jądrową, z komunikacją, przecież musimy się jakoś z nimi komunikować. Z internetem, oni będą mieli też swój internet, mnóstwo innych rzeczy, habitaty do zamieszkania, do prowadzenia eksperymentów, specjalne satelity, które będą krążyć nad nimi i przesyłać te wszystkie sygnały. Nie wiem, czy to jest możliwe do osiągnięcia w 5 lat. Cały projekt ma kosztować 20 miliardów dolarów.
0: To trochę brzmi jak takie amerykańskie Mission Impossible, szczerze mówiąc. Pytanie, jaka w tym wszystkim jest rola Donalda Trumpa i jego chęci pokazania swojej siły?
1: Donald Trump według zapowiedzi, według amerykańskiej konstytucji kończy swoją prezydenturę w 28 roku, 29 stycznia, ale 28 są wybory. I wszyscy mówią, i takie są zapowiedzi wśród ekspertów, wśród ludzi też, którzy pracują przy tym programie, ale nieoficjalnie się wypowiadają, że dostali następujący przekaz. Macie z tym wszystkim wyrobić się do października 28. Człowiek ma stanąć do października 28 roku. Dlaczego? Bo wtedy jest kampania. I to właśnie Donald Trump chce powiedzieć, ja jestem tym prezydentem, który po pół wieku sprowadził Amerykanów ponownie na Księżyc. Żaden inny tego nie dokonał. To ja właśnie zrobiłem. No to ma być taki, powiedzmy, as w rękawie amerykańskiej administracji w trakcie tych wyborów w 2028 roku. Szef NASA zapowiada, że to mają być dwa lądowania na Księżycu. Jedno na początku roku, drugie na końcu. Właśnie w okolicach tej kampanii wyborczej. W przyszłym roku misja czwórki astronautów, którzy przetestują lądowniki budowane, uwaga, przez dwóch najbogatszych ludzi świata, Jeffa Bezosa i Ilona Muska. Co ciekawe, oba lądowniki nadal nie są gotowe. Nie wiadomo, do czego ci ludzie będą dokować, co będą testować. To jest bardzo ciekawe, choć 9 czerwca mamy już poznać czwórkę astronautów, którzy już się prawdopodobnie szkolą do tej misji, więc harmonogram jest napięty, ale tu też chodzi o to, żeby uprzedzić Chińczyków. Oni jasno mówią, 2030 pomachamy do was z Księżyca.
0: I też wywierają presję, prawda?
1: Zdecydowanie wywierają presję. To oni chcą pokazać, że są liderem technologicznym na świecie, bo ten kosmos to jest ta arena, w której te wszystkie technologie się zbiegają i w której poszczególne państwa pokazują, że wiodą prym. Tak było ponad 50 lat temu. Przecież Sowieci jako pierwsi wysłali satelitę, jako pierwsi wysłali człowieka w kosmos, zwierzę i tak dalej, i tak dalej. Przeprowadzili pierwszy spacer kosmiczny, no i wtedy Amerykanie zagrali wabank. Idziemy na Księżyc, to my tam będziemy pierwsi. Udało się. I teraz Chińczycy mówią, no dobra, 50 lat was tam nie było, to my tam wylądujemy, zbudujemy bazę i będziemy rozdawać karty na Księżycu. To chińska flaga będzie powiewać na tym ciele niebieskim, choć oni lubią robić psikusy. Bo na przykład Chińczycy jako pierwsi wylądowali swoim łazikiem po niewidocznej stronie Księżyca i stamtąd pobrali próbki jako pierwszy naród na Ziemi. I co ciekawe, posłali tam ze sobą flagę. Chińską flagę. Stany Zjednoczone 50 lat temu, jak zabrali ze sobą flagi, to te flagi wyblakły. One są teraz białe w wyniku promieniowania kosmicznego. A Chińczycy wysłali taką flagę, która nigdy nie wyblaknie. Więc oni też potrafią odpuszczać oczko i pokazywać, że liczą się w tym wyścigu i są niezwykle ambitni. I te ich maszyny, te urządzenia naprawdę są na najwyższym poziomie. To, co Amerykanom na przykład zajęło 20 lat na Marsie, czyli wysłanie sondy, potem lądownika, potem łazika, oni strzelili tego hat-tricka w jednym meczu. Przy jednej misji wysłali sondę, lądownika i z tego lądownika wyjechał łazik. I teraz chcą jako pierwsi na przykład sprowadzić próbki z Marsa. Amerykanie mieli być pierwsi, ale nie mają na to pieniędzy. I te próbki teraz tam leżą. I rozmawiałem z naukowcami z NASA JPL i oni mówią, fajnie byłoby, gdyby oni podjechali i wzięli te nasze próbki, no ale administracja Donalda Trumpa się nie zgodzi.
0: No właśnie, fascynujący, proszę państwa, jest ten wyścig. Kto zdobędzie Księżyc, kto będzie tam pierwszy i co tak naprawdę na tym Księżycu się wydarzy. Będziemy ten wyścig oczywiście obserwować. Hubert Kijek, autor programu Kijek w kosmosie w TVN24, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję.

0: Tu Radio 357, zbliża się godzina 18. A to oznacza, że czas na serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Ponad 30 zastępów Straży Pożarnej walczy z pożarem lasu, który wybuchł po południu w powiecie chojnickim w województwie pomorskim. Ogień objął około 4 hektarów. Akcje z powietrza wspierają 2 samoloty gaśnicze oraz śmigłowiec. Na miejscu pracuje także zespół dronowy. Ze wstępnych informacji wynika, że pożar został zlokalizowany i obecnie się nie rozprzestrzenia. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Strażacy apelują, żeby nie wjeżdżać do terenów leśnych w rejonie prowadzonych działań oraz stosować się do poleceń służb. Jest wyrok w głośnej sprawie żołnierzy, którzy strzelali w kierunku nielegalnych migrantów na granicy z Białorusią. Wojskowy Sąd Garnizonowy uznał, że oskarżony Karol S. jest niewinny. Wcześniej została umorzona sprawa jego kolegi z powodu braku znamion czynu przekroczenia uprawnień. Żołnierze mają prawo do użycia broni adekwatnie do sytuacji, orzekł sędzia podpułkownik Radosław Hunek.
2: Żołnierz wykonywał swoje zadanie zgodnie z obowiązkami. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości.
1: W uzasadnieniu sędzia określił argumentację prokuratury jako całkowicie chybioną. Wyrok nie jest prawomocny. Iran otrzymał projekt wstępnych, na razie nieoficjalnych założeń porozumienia z USA. Taką informację podała dzisiaj irańska telewizja państwowa. Projekt zakłada, że Iran w ciągu miesiąca miałby przywrócić żeglugę handlową przez cieśninę Ormuz do poziomu sprzed wojny. USA z kolei miałyby wycofać swoje siły z okolic Iranu i znieść blokadę morską. Irańska telewizja zaznaczyła, że jeśli ostateczne porozumienie zostanie zawarte w ciągu 60 dni, ma zostać zaaprobowane przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w formie wiążącej rezolucji. Informacje o porozumieniu wstępnym zdementował jednak Biały Dom. Te doniesienia kontrolowanych przez Iran mediów nie są prawdziwe, a opublikowane przez nie porozumienie wstępne jest całkowitą fałszywką. Nikt nie powinien wierzyć w to, co rozpowszechniają irańskie media państwowe. Fakty mają znaczenie. Czytamy we wpisie na platformie X. Brazylijska prawica w potężnych opałach. Ich kandydat w wyścigu do fotela prezydenckiego, Flavio Bolsonaro, zamieszany jest w skandal finansowy, który może przekreślić jego szanse na najwyższy urząd w państwie. By ratować sytuację, Bolsonaro Jr. przyleciał wczoraj do Waszyngtonu. Liczy, że zaprzyjaźniony z jego ojcem Donald Trump pomoże mu odzyskać poparcie Brazylijczyków.
3: Spotkanie Trump-Bolsonaro Jr. trwa

0: Brazylijczycy zaczną się interesować polityką dopiero, gdy skończy się mundial. Teraz wszyscy w kraju Pele, Garincha i Neymara zajmują się piłką nożną. Z Rio de Janeiro Magda Gacyk.
1: W październikowych wyborach prezydenckich w Brazylii liczą się dwaj kandydaci. Prawicowy Flavio Bolsonaro, syn byłego prezydenta, którego wspierają zwolennicy jego ojca, oraz lewicowy Luiz Inácio da Silva, zwany Lulą, który walczy o najwyższy urząd w państwie po raz czwarty. Parkowanie w pobliżu Puszczy Kampinoskiej od 1 czerwca będzie płatne. Na razie opłaty zostaną wprowadzone na 2 z 19 parkingów, tłumaczy rzeczniczka Puszczy Magdalena Kamińska.
2: Na parkingach w Roztoce i w Granicy koszty wszystkiego generalnie wzrastają. Zmiany zazwyczaj spotykają się z tym, że turyści są niezadowoleni. My natomiast podkreślamy, że alternatywą pozostaje też możliwość korzystania z transportu publicznego.
1: Za parkowanie w Granicy i Roztoce będzie można zapłacić w parkometrach. W popołudniowych serwisach to wszystko. Kolejne jutro o 7 rano.
3: W pogodzie sytuacja przedstawia się następująco. W nocy słabe opady deszczu na północnym wschodzie kraju. Temperatura od 5 stopni na wschodzie do 9 na zachodzie. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie miejscami przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 15 stopni na Półwyspie Helskim i na Żuławach oraz obszarach podgórskich. Około 18 w centrum do 22 stopni na południowym zachodzie.
4: Radio 357.
3: Andrzej Rutke, Tomasz Matlingiewicz i Ewa Koch, bardzo Państwu dziękujemy za dzisiaj. Życzymy spokojnego popołudnia i zostawiamy Was w rękach Ralfa Kamińskiego.

Ralf Kamiński, dobry wieczór Państwu. To jest moja ostatnia audycja w Radiu 357. Jak mówię to mam ciarki i też się wzruszam, bo w 2022 roku, czyli 4 lata temu już prawie, w listopadzie, dzień po moich urodzinach, wystartowała moja pierwsza audycja w Radiu 357, nazywała się DJ Rafał i była przez Państwa, przez słuchaczy nagrodzona prestiżową nagrodą Best Stream Awards w kategorii no jakby internetowe radio. I bardzo, bardzo dziękuję za ten właśnie wtedy już taki, nie wiem, kredyt zaufania i dziękuję za te 4 lata cudownej pracy już na początku tej właśnie audycji dzisiejszej, ostatniej. Zapraszam was. Przygotowałem przepiękne utwory, głównie polskie dzisiaj. Nie wiem, kto mnie do końca zastąpi, ktoś na pewno, ale bądźcie dzisiaj ze mną. Zapraszam.

I słyszą Państwo, jak pięknie brzmi żywa orkiestra. Kiedyś to był standard, a teraz to jest no praktycznie niemożliwe ze względu na budżety. No to było z okazji ze wczorajszego dnia mamy i ukazał się też trailer filmu biograficznego, taki teaser bardziej o Violetcie Villas. Może już widzieliście. Ja wystąpiłem w zeszły weekend z Kombi w Sopocie. W ogóle mnie tam nie miało być, ale wpadła mi taka piosenka zespołu Kombi, której nigdy nie słyszałem, nie znałem. Piękna jest. Przytul mnie ma tytuł. Słuchamy.

I tak pięknie śpiewa Grzesiu Skawiński, jego utwór Przytul mnie. Obchodzili 50-lecie pracy artystycznej z Waldemarem Tkaczykiem w zeszły weekend w Sopocie, a Grzesiu powiedział mi, że tak naprawdę oni od 55 lat grają. W ogóle od 18 roku życia, czyli no, od czasów liceum, a tak naprawdę to 50 lat to jest profesjonalne granie. Ja miałam ogromny zaszczyt z nimi wystąpić, zaśpiewać utwór, który zna każdy Polak, czy się to mu podoba, czy nie, Słodkiego Miłego Życia. No, utwór radosny, ale tekst, skupcie się na tekście, bo to jest bardzo, bardzo taki poruszający tekst o czasach komuny i też można go może dzisiaj też sobie zainterpretować, więc kombi, legenda. Ja tak naprawdę parę lat temu zdałem sobie sprawę, jak legendarnym muzykiem jest Grzesiu Skawiński, też tworzył ONA, 90% kompozycji tych legendarnych ONA należy do niego, Waldemar Tkaczyk, no również legenda. Pozdrawiam jego przepiękną żonę, znakomitą artystkę. Może kiedyś będzie mnie stać na jej obraz czy sztukę, kto tam wie. Ale też oczywiście odbyły się Fryderyki przedwczoraj. Gala w branży budzi skrajne bardzo emocje. Może za chwileczkę o tym porozmawiamy, ale zespół Lady Punk 45 lat na scenie. No młodziaki przy kombi i dostali Złotego Fryderyka. Byli też nominowani za ich nowy album, ale nie dostali tego Fryderyka. Ale posłuchajmy ich jednego z moich ulubionych utworów, Marchewkowe pole.

Tak właśnie Lady Punk, Złoty Fryderyk z okazji 45 lat na scenie nadal aktywnie grają, bardzo długie koncerty, tłumy przychodzą, hale, no i też oczywiście kontrowersje, jak to kontrowersje na Fryderykach. Pan Grzegorz Kaźmierczak, znacie, to jest poeta, wokalista, już no, od początku chyba lat 80. działa. Ja muszę się zapoznać z jego muzyką, bo nie słyszałem o nim, ale z chęcią zrobię research. I on na przykład napisał na swoim Facebooku, i tu się stała burza, o Fryderykach, no bardzo krytycznie się wypowiada, ale napisał, więc tutaj się też odnosi do mnie i do Kasi Linz, więc państwu muszę przytoczyć i powiedzcie mi, co o tym sądzicie na moim Facebooku. 3 Fryderyki dostała Kasia Linz za covery Republiki. Kilka lat temu Fryderyka również za covery Manamu dostał Ralf Kamiński, zresztą w tej samej wówczas, co my, kategorii muzyka literacka i poetycka. Już wtedy wszystko się we mnie burzyło. Jak można premiować kogoś za robienie coverów w zestawieniu z artystami, którzy proponują utwory oryginalne? Droga branżo, czy naprawdę tak głosowałaś? Właściwie w przypadku Ralfa Kamińskiego Fryderyka powinna dostać Kora, a w przypadku Kasi Linz Grzegorz Ciechowski. Niestety w chwili przyznania Fryderyków oboje grali już w innej orkiestrze. Znałem Ciechosia, Bydgoszcz, Toruń, blisko, próby, festiwale, rozmowy, wiadomo. Widziałem wiele oryginalnych wykonań Bikini, które skowerowała artystka. Proszę państwa, nie ma porównania. W Ciechowskim była pasja, siła i charyzma, a tu jedynie widowiskowa parafraza. Droga branżo, czy naprawdę idziesz w tym kierunku i nagradzasz jedynie poprawnych odtwórców, nie doceniających oryginalnych artystów? Artystka otrzymała również Fryderyka w kategorii Artystka Roku. Naprawdę nie mogę tego zrozumieć. Nie chce mi się wierzyć, że to właśnie ona otrzymała największą liczbę głosów, a nie na przykład BDOES, wiadomo za co, a to wszystko z towarzystwem szeptów Gabi Drzewieckiej. Genialnie, genialnie, genialnie. No proszę państwa, jest to mocna opinia. Napiszcie, czy się zgadzacie. Panie Grzesiu, no bardzo mi przykro, że nie mogę pana już zaprosić na mój koncert, a właściwie to był taki no, koncerto-spektakl z Korą. Myślę, że zmieniłby pan zdanie. Mój pseudonim się nie pisze Ralf Kamiński, tylko Ralf Kamiński przez ni. No ale mimo wszystko życzę wszystkiego dobrego i życzę panu Fryderyka i za album, nie właśnie za całokształt twórczości, bo ja muszę państwu przyznać, że artyści, ci wieloletni powinni być naprawdę naprawdę nagradzani za życia, a nie właśnie jak Stanisław Sojka po śmierci dostaje Złotego Fryderyka. No po cóż mu jest ten Złoty Fryderyk? Na tamtym świecie są, myślę, lepsze nagrody i Maryla Rodowicz była pierwszy raz po 35 latach nominowany był jej nowy album Niech żyje bal. Kiedyś miała propozycję Złotego Fryderyka, ale odmówiła to dobrych parę lat temu, bo powiedziała, że nie kończy kariery i nie skończyła. I wczoraj byłem na jej koncercie, który był jednym z najlepszych polskich koncertów, jaki widziałem akustycznie w Teatrze Roma. Idźcie koniecznie to usłyszeć. Ja nie pamiętam, kiedy miałem tak wspaniałe emocje na koncercie polskiego artysty. I tam zagrała taki utwór Las z jej płyty wydanej w 2017 roku, która przeszła bez echa. A posłuchajcie, jak znakomity jest to i wzruszający utwór.

jak cię nie kochać w takiej jesieni, kiedy tak wszystko złotem się mieni. Przemija życie.

0: nie będzie nas.
1: I tak pięknie właśnie śpiewa Maryla Rodowicz. No, dlaczego ta płyta nie była nominowana do Fryderyka? Nie rozumiem tego. Wczoraj wszyscy sobie tak śpiewali w zapętleniu. I a las, jak to las będzie tu, nie będzie nas. I tak w kółko, a Maryla, a ja będę. I bądź Maryla, bądź z nami długo, a wyjdźcie koniecznie na Marylę akustycznie. Coś genialnego. Posłuchajmy teraz, jak pięknie śpiewał Stanisław Sojka. No mnóstwo się o nim teraz mówi, robi się tributy. Ale moją jedną z ulubionych piosenek to jest utwór Staś i Nel. To był soundtrack z Pustyni w Puszczy. Na początku lat 2000 został wydany. Krzysimir Dębski zrobił muzykę. I ja jak po latach znalazłem, płytę CD z tym, jak sobie to włączyłem, to się po prostu popłakałem na tej piosence. Słuchajcie, Staś i Nel.

I to był legendarny Stanisław Sojka. Słuchajcie jego w towarzystwie Arki Noego. Ja, słuchajcie, z Kasią Lins, która zdobyła wszystkie najważniejsze Fryderyki parę dni temu. Studiowałem na jednym roku. Znaliśmy się je bardzo dobrze, kiedyś byliśmy ze sobą bardzo blisko i śpiewaliśmy w ramach zaliczenia takiego przedmiotu interpretacja piosenki duet, który w oryginale śpiewała Mela Koteluk z Czesławem Niemenem. Gratuluję serdecznie Kasi Lins, jest to naprawdę znakomita artystka i trzymam za nią kciuki. Słuchajmy pieśń o szczęściu.

0: To jest genialny tekst Baczyńskiego. Mela Koteluk, Czesław Mozil, słuchajcie. A teraz, proszę państwa, Kajetan Wolas z Mulatę. To jest no, piękny, młody artysta. Mówię tu o jego głosie, jego muzyce. Z wyglądu tak jeszcze dobrze nie kojarzę, ale mniej więcej kojarzę. A Mulatę teraz z Natalią Przybysz szykują nowe dziecko. Oj, to będzie ciekawe, oczywiście dziecko muzyczne. Posłuchajmy utworu pod tytułem Kochaj mnie.
1: Może poleżymy dzisiaj w ciszy, wysłuchamy tylko dźwięków z kosmosu. Odstawimy na bok każdy z donosów. Podnieca mnie twój dotyk i ciało i oczy i lepiej zostawmy niedosyt. Bo chcę się budzić obok ciebie coraz częściej, bo nie potrafię wytłumaczyć czemu blednę. Kiedy twoja dusza mnie udusza, to nie wiem co robić i cierpię w katuszach.

Patrzę na twoje zamknięte powieki, gdy przenosisz się do miejsca, w których jesteś dla mnie niedostępna, tak jakbym cię nie znał. Dlatego podejdź bliżej, skarbie. Przytul, pocałuj i powiedz, że dzisiaj po prostu masz gorszy dzień.

I to, proszę Państwa, Kajetan, Wolas i Mulate, wspaniali młodzi artyści, a artystom, może już nie najmłodszym, ale w genialnej formie, niedawno był w Dzień Dobry TVN, możecie sobie zobaczyć, jak wspaniale wygląda, jaką ma genialną stylówę, Kapitan Nemo. Kto zna Kapitana Nemo z tamtych czasów, to zobaczcie, ten wywiad jest na YouTubie, a posłuchajmy jego największego przeboju teraz.

To jest, proszę Państwa, Kapitan Nemo, no, legendarny artysta 80s, twoja Lorelai. Kojarzy mi się trochę z Dawidem Grzelakiem. Posłuchajcie jego debiutanckiej płyty Who the Fuck is David Grzelak, ma taki tytuł. Jest znakomita, bardzo świetny underground. Ogromnie zabrakło mi dla Dawida Grzelaka nominacji jako w kategorii debiut roku. No ale proszę Państwa, ja nawet nie byłem nominowany za debiut roku, a mówię ja nawet, no bo jestem w tej branży już od dekady, z sukcesami, z Fryderykami, z paszportem polityki, bla, bla, bla, no i też nagrodą od słuchaczy Radia 357 jako Best Stream Awards, więc mam nadzieję, że Dawid zostanie doceniony, ale Zuta była natomiast młoda artystka, ogromnie ciekawa, ona jeszcze się tak nie przebiła totalnie do mainstreamu, ale koniecznie miejcie ją na oku, w mojej ocenie ona powinna dostać Fryderyka jako debiut roku, pomimo, że wszyscy wygrani Fryderyków jak najbardziej zasłużenie. To jest po prostu moja subiektywna opinia. Ja głosowałem na Zutę. Posłuchajcie dlaczego, ale też zobaczcie później w internecie, jak ona jest piękna, jak ona jest ciekawa, jak ona jest intrygująca. Słuchamy Zuta i jej utwór Elvis.

I to jest wspaniała Zuta. Słuchajcie jej utworu Elvis. A teraz chciałbym tutaj zaprezentować utwór przynajmniej Dawida Grzelaka, który najczęściej zastępował mnie w trakcie moich nieobecności, wakacji. Bardzo ci dziękuję za to, Dawid. Dawid jest artystą multidyscyplinarnym, jest wybitnym fotografem, robi świetną muzykę ciekawą, robi sztukę, maluje obrazy. Matko, wszystko robi. Normalnie grafiki, okładki książek, śpiewa, gra, tańczy, no i lubi smak pomarańczy. Dawid Grzelak, jego utwór Nadal z jego debiutanckiej płyty Miejcie go na oko oczywiście. Może kiedyś tu będzie miał swoją audycję, ja mu tego bardzo serdecznie życzę. I słuchajmy, Nadal.

0: Dawid Grzelak, utwór Nadal. Koniecznie zobaczcie jego teledysk z Janem Peszkiem, jest znakomity. Dawid Grzelak, uważam, powinien dostać nominację, chociaż nominację jako debiut roku w kategorii Fryderyk, ale na pewno kariera muzyczna jest przed nim. Ja czekam na nowy materiał, jestem bardzo ciekaw. Dawid, dziękuję ci za to, że zawsze zastępowałeś mnie w mojej audycji, kiedy było trzeba. Ja przypominam, że dzisiaj jest moja ostatnia audycja w Radiu 357 i dzisiaj taka świąteczna dla mnie audycja. Moje wielbicielki, od których dostałem taki kubek redaktora Rafała, tak, biorę na pamiątkę, znalazłem go. Ola Budka oddała, całuję Olę Budkę, a teraz posłuchajmy Darii ze Śląska.
1: Pachnie żywą si, rzuca, że ma win.

Fantastyczna Daria ze Śląska. Pan ze stolicy, bardzo podoba mi się ten utwór. Daria ze Śląska, oczywiście laureatka Fryderyka, również z Lesmanem, fantastycznym producentem, który też spróbowałem. I ja bym tak pomyślał, że kurczę, czy to nie Monika Brodka śpiewa, a moja świętej profesor, profesor od wokalu powiedziałaby: Daria, dykcja, dykcja, dykcja. Teraz posłuchajmy kolejnego laureata. Kocham warszawskie kombo taneczne. Jan Młynarski, dostali Fryderyka. Uwielbiam ich. Ta płyta jest bardzo niszowa, jest tak piękna. Musicie ją posłuchać. Słuchamy teraz.

0: I tak pięknie śpiewa Jan Emil Młynarski. Pamiętam twoje oczy, posłuchajcie płyty warszawskie Kombo Taneczne. Jest oczywiście wszędzie, kupujcie fizycznie, bo fizyczne kupowanie płyt to jest realne wsparcie nas, artystów. To jest moja ostatnia audycja w Radiu 357 i z tym przesłaniem też już prawie was zostawiam. Róbmy swoje, ojciec. Teraz zaśpiewa Wojciech Młynarski.
1: Raz Noe wypił wina dzban i rzekł do synów: oto przecieki z samej góry mam, chłopaki, idzie potop. Widoki nasze marne są i dola przesądzona. Rozdzieram oto szatę swą, chłopaki, jest już po nas. A jeden z synów, zresztą Ham, rzekł taką tacie radę

0: skromniutko, od na własną miarkę majstruje.
1: Proszę Państwa, szanowni słuchacze, róbmy swoje. Róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. I zostańmy z tym tekstem Wojciecha Młynarskiego raz na zawsze. Ja z całego serca dziękuję wszystkim słuchaczom Radia 357 za wszystkie moje audycje, za audycję DJ Rafał, która była codziennie, co tydzień w poniedziałki, za audycję Serce Spokojne. Dziękuję mojemu wspaniałemu wydawcy Bartkowi Gilowi. Byłeś wspaniałym wydawcą, cudownie się z tobą pracowało, otwierałeś mi krecie przejście i naprawdę dziękuję ci za to. Dziękuję Stelmiemu, który mnie tutaj ściągnął do tego radia. Nie chciałem, wiecie, w ogóle się zobowiązać do tego, żeby co tydzień mieć coś w radiu, ale to była dla mnie genialna przygoda. Mam nadzieję, że kiedyś wrócę do radia. Kto wie, może 357. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj pracowali, wszystkim realizatorom, ludziom, których tu spotykałem. Naprawdę wiele się od was nauczyłem i wiele się od was będę uczył. Jakby co to dzwońcie, to może gościnnie przyjdę wam jakiś pożar ugasić, bo czasami mogę być wolny. Ostatni utwór, który gram w swojej historycznej audycji, to jest Nick Cave and the Bad Seeds, Get Ready for Love. To jest utwór, który zagrałem jako pierwszy w Radiu 357. Bardzo państwu dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia gdzieś. Ja, proszę państwa, prowadzę wspólnie z Gabi Drzewiecką na żywo Opole koncert debiuty w telewizji polskiej. Oglądajcie nas, trzymajcie za mnie kciuki i trzymajcie kciuki za Radio 357. Wspierajcie Radio 357, bo ta stacja rośnie dzięki wam w siłę. I bądźcie zdrowi, bądźmy zdrowi, róbmy swoje. Dobranoc, kochani, do usłyszenia, do zobaczenia.

0: No to ja też, korzystając z okazji, bardzo dziękuję, Ralf, za te nasze tutaj środowe przecinki. Zawsze było miło spotkać cię tutaj w studiu, zawsze jakimś komentarzem przyjemnym rzuciłeś się w moją stronę, czy kogokolwiek. To było naprawdę coś, co będę pamiętał na długo i też mam taką nadzieję, że jeszcze nieraz się tutaj przy tym adresie, czy jakimkolwiek innym spotkamy, koncertowym czy radiowym. Myślę, że to jak najbardziej wskazane na za 2 tygodnie. Kasia.
1: Radio 357.

0: Wróżenie z fusów.
1: Szymon Kulisz, Mateusz Fusiarz, to jest 272. wydanie tej audycji. Nine Inch Nails i Pinion, jak zwykle, otworzyli nam wróżenie z fusów. Nine Inch Nails i tak okrę...

No, wybrałem taki utwór grupy Alice in Chains, gdzie ta perkusja bardzo mocno wybrzmiewała, a to dlatego, że 27 maja w Renton 66 roku urodził się Sean Kinney, czyli perkusista grupy Alice in Chains, a my zajrzeliśmy sobie do pomarańczowej płyty Dirt z roku 1992. W 2020 roku ukazała się kolejna płyta grupy Nothing But Thieves, to było Moral Panic.

Impossible, Nothing But Thieves, Moral Panic, która miała też swoją drugą taką wersję deluxe wydaną w roku 2021. Ta druga wersja już nie była pomarańczowa, tylko taka granatowa, jeśli dobrze pamiętam. No i to była trzecia płyta grupy Nothing But Thieves, bo potem jeszcze w 2023 roku otrzymaliśmy Dead Club CD i na Inside Seaside przecież był wtedy znakomity koncert, który gdzieś celebrował właśnie ten album. Później jeszcze koncert na Torwarze. No ja miałem wielką przyjemność Nothing But Thieves widzieć już 3 razy. Niestety tego torwarowego koncertu nie zaliczyłem, bo leżałem wtedy w domu z gorączką. Nawet miałem bilet na ten koncert, ale no to bardzo kocham muzykę, ale wtedy się naprawdę nie dało. Natomiast teraz czekamy na kolejną płytę, piątą już w dorobku Conora Masona i spółki, Stray Dogs. I ta płyta ukaże się 25 września, a potem jeszcze w Łodzi w roku 2027 koncert. To mam nadzieję, że Atlas Arena wtedy powita mnie w swoich skromnych progach i będę mógł panów znów zobaczyć. W ogóle w 357 już był kiedyś wywiad z grupą Nothing But Thieves. Maja Piskadło miała okazję ją przeprowadzić. Graliśmy ją razem, tę rozmowę, w jednej z takich audycji, która kiedyś nazywała się Taka Sytuacja, czyli taki jeszcze protoplasta mam grać, można powiedzieć. Także no, my tutaj w Radiu 357 bardzo jesteśmy za pan brat z tym zespołem. No i to jest ten nowy singiel, grany już w poniedziałek kilkukrotnie, bo był piosenką dnia wczoraj w Kieruj się na południe, ale we Wróżeniu z Fusów też musi wybrzmieć.

No przyznam szczerze, że Nothing But Thieves jak najbardziej w formie Evolution. No to jest na pewno piosenka, którą usłyszymy na tym koncercie w Łodzi, jak pewnie wiele innych nowych, no bo 25 września już premiera tego albumu i coś mi jakoś tak świta w głowie, że może być to nasza płyta tygodnia, bo kiedy Nothing But Thieves wydają nowe rzeczy, to my w Radiu 357 nie dość, że to odnotowujemy, to jeszcze bardzo, bardzo mocno doceniamy. A przy okazji właśnie tej konkretnej płyty, czyli Stray Dogs, wczoraj przy okazji audycji Kieruj się na południe zrobiłem sobie taki mini kącik płyt z psami na okładkach. Jeden ze słuchaczy napisał, że może powinienem sięgnąć po płytę grupy Snot, takiej nu-metalowej z lat 90. Get Some miało przecież na okładce pieska Dobsa, pieska wokalisty Lena Straita. No i tak pomyślałem, że pewnie kiedyś będzie taka okazja. Tylko nie wiedziałem, że dzień później jest dokładnie 30. rocznica jej wydania, więc jeśli mamy takie okoliczności, to trzeba to koniecznie tutaj uwzględnić.

0: Lynn Strait i Snot, The Box. Swoją drogą to bardzo, bardzo przykra historia, jeśli chodzi o ten konkretny zespół numetalowy, bo w grudniu 98 roku Lynn Strait zginął w wypadku samochodowym i zresztą był wtedy w tym samochodzie z nim także ten piesek, ten bokser Dobbs i niestety także zginął. Natomiast właśnie ten Dobbs pojawia się na okładce płyty Get Some, która została wydana dokładnie 30 lat temu. Ma na nosie taką piłeczkę z napisem Snot. Bardzo dobra jest to płyta i później w roku 2000 spora taka grupa numetalowa głosów przygotowała taką płytę ku czci i pamięci Lynna Straita. Tam między innymi Brandon Boyd, Serge Tankian śpiewali, Corey Taylor. Także naprawdę no, ta scena bardzo się przyjaźniła i no, odnotowane zostało to właśnie na tamtym konkretnym albumie. Za krótki moment w audycji Wróżenie z Fusów goście, ale zanim to jeszcze zaprosimy Państwa na pewne wrześniowe wydarzenie, w które Radio 357 będzie mocno zaangażowane.
1: Zaczyna się. Rany to już...
2: No już, bo już musisz planować pobyt w Lądku i kupić karnety, a dobre planowanie i przygotowanie są najważniejsze dla ludzi gór.
1: No dobra, to kiedy jedziemy?
2: Od 3 do 6 września, z czwartku na niedzielę, ale w tym roku wybieramy się wcześniej, bo Radio 357 współorganizuje festiwal. Wszystko masz tutaj. festiwalgurski.pl. Łączymy outdoor z kulturą, poranną jogę z imprezami do białego rana. Do małego górskiego miasteczka sprowadzamy największe gwiazdy światowego formatu.
1: A co będziemy robić wieczorem?
2: Widzę, że ci mało. Wieczorem? Koncerty, więc szykujmy się.
1: Festiwal Górski w Lądku Zdroju imienia Andrzeja Zawady. Od 3 do 6 września. Więcej informacji na festiwalgurski.pl. Uwaga, szykujemy się!
3: What's up everybody? It's Sunny from the band POD and you are tuned in to Radio.

0: Drodzy Państwo, sytuacja w audycji Wróżenie z Fusów wygląda tak, że bardzo często miewamy tutaj wywiady, które no, w dużej mierze organizowane są także przez Winiary Bookings. I tak się składa, że Winiary Bookings w najbliższych tygodniach będzie nam prezentowało coś bardzo, bardzo fascynującego, co myślę, że w tej audycji powinno po prostu najmocniej wybrzmieć, jak to tylko możliwe. Mowa oczywiście o Summer Punch festiwalu, który będzie odbywał się 18 i 19 czerwca na letniej scenie Progresji. I z tej okazji gościmy Bartosza Stobińskiego i Bartłomieja Szatkowskiego w studiu. Dzień dobry, panowie.
1: Cześć, witamy.
2: Witam, dzień dobry.
0: Poczytałem o tym festiwalu, bo przyznam szczerze, że już widząc same gwiazdy w tym line-upie, to już było coś fascynującego, ale bardzo mi się podoba wasze podejście do tematu w kontekście tego, że chcecie trochę przywrócenia tego klimatu festiwalu sprzed tych 20 paru lat. Takiego, no, trochę innego przeżywania, mam wrażenie, muzyki.
1: No tak, takie było gdzieś tam założenie od początku, żeby zrobić coś innego na polskim rynku. Tak naprawdę od początku ja i mój wspólnik Tomek jesteśmy mocno jakoś tam związani z taką sceną hardcore punkową, metalcore'ową. Od takich koncertów zaczynaliśmy i gdzieś tam zatoczyliśmy koło i wróciliśmy do korzeni. Postanowiliśmy odpalić taki projekt z muzyką, w której gdzieś tam najlepiej się czujemy. No i cofnąć się do tych lat, bo też obserwujemy od jakiegoś czasu, że widać na rynku polskim taki powrót do właśnie tych lat 2000 i tych zespołów rockowych.
0: W ogóle wydaje mi się, że ten taki efekt nostalgiczny mocno działa, że to cały czas przyciąga. Rozumiem, że pewnie też stąd ten pomysł, ale też co ciekawe w tym waszym projekcie i pomyśle na Summer Punch, to jest to, że oczywiście przyciągacie te gwiazdy, które już są znane i takie, no powiedzmy, z ugruntowaną pozycją w muzyce, jak Three Days Grace, jak POD, jak Bad Omens, ale też sięgacie po takie zespoły, które teraz gdzieś się wybijają i to jakoś staracie się wszystko umiejętnie połączyć, żeby było coś dla tych, którzy kochają te lata 2000, ale dla tych, którzy też teraz próbują się odnaleźć w tych nowych czasach, ale słuchają podobnej muzy.
2: No to też wynika dlatego, że widać wśród młodszych ludzi, mimo że ta nostalgia jest z nim zaszczepiona trochę w sztuczny sposób, to że też jakby zaczynają coraz mocniej czerpać z tego typu muzyki, coraz bardziej się tym też interesować, chociażby właśnie przez fenomen takich zespołów jak Catch Your Breath, czy właśnie Bad Omens, które gdzieś bardzo mocno przez social media, przez TikToka przebiły się do ludzi i dzięki temu też stworzyły trochę taki jakby nowy rodzaj klienta, co też obserwujemy na solowych koncertach, że ten napływ ludzi młodszych jest też ewidentnie zauważalny, też coraz więcej ludzi młodszych się interesuje taką muzyką i przestaliśmy też już obserwować te same twarze i tych samych ludzi trochę na tych koncertach, z których tak naprawdę, powiedzmy, możemy powiedzieć, że słyniemy albo wywodzimy się.
0: Ja myślę, że to też jest ciekawe przy okazji właśnie Summer Punch, że bardzo mocno sygnalizujecie, że chcecie połączyć ludzi po prostu. Że to nie jest tylko tak, przyjdźcie, posłuchajcie muzyki i spadajcie, tylko faktycznie chcecie stworzyć pewnego rodzaju społeczność, która słucha tego typu muzyki, tak? Wiadomo, że pewnie trochę łatwiej jest zbudować taką społeczność na muzyce, która jest najbardziej popularna. To jest trochę mniej, ale jest to pomysł.
1: Ja myślę, że to się generalnie naturalnie bardzo łączy właśnie z tym powrotem do korzeni, bo tak naprawdę, kiedy zacząłem chodzić na pierwsze koncerty hardcore punkowe w liceum, to pamiętam, że to właśnie trochę działało na takiej zasadzie, że chodziła taka większa znajoma ekipa, starsi koledzy zabierali cię na pierwsze koncerty. No i to tak gdzieś naturalnie się tworzyły te relacje. Widzimy też doskonale, że dzisiaj żyjemy już trochę w tych czasach, gdzie te subkultury zanikają, tak wszyscy mówią. Natomiast my od początku chcieliśmy właśnie powrócić do tych czasów, gdzie ludzie o podobnych wartościach, zainteresowaniach, o podobnym guście muzycznym będą mieli jakieś fajne miejsce do tego, żeby się spotkać, poznać nowych ludzi, czy też starych znajomych, bo nie ma co się oszukiwać, że też ludzie, tacy odbiorcy, na przykład, nie wiem, Three Days Grace, to już nie są ludzie, którzy chodzą często na koncert co tydzień, bo każdy gdzieś tam ma swoje życie prywatne, obowiązki, tego czasu jest mniej. Także chcieliśmy stworzyć taką przestrzeń dla tych osób także, żeby gdzieś tam mogli zaliczyć takie spotkanie po latach ze znajomymi.
0: Byłem niedawno właśnie w Łodzi na koncercie Three Days Grace i co mnie, wydaje mi się, najbardziej zafascynowało podczas tego, co tam się wydarzyło, to właśnie jak bardzo dużo młodych ludzi było po prostu na tym koncercie. To było fascynujące, bo spodziewałem się, że jednak będą to osoby albo w moim wieku, albo trochę starsze, które jeszcze mogą pamiętać to z MTV, a było mnóstwo takich właśnie 20-letnich, może nawet trochę młodszych. To właśnie jest ta zaszczepiona nostalgia, o której mówiłeś?
2: Myślę, że tak, ale też kolejna rzecz jest taka, że ta muzyka dość łatwo rezonuje z ludźmi młodszymi, z ludźmi, którzy przeżywają też podobne problemy, które my kiedyś przeżywaliśmy w ich wieku i ta muzyka jest dobrym wyrazem tego, nie? W sensie myślę, że każdy może się utożsamić trochę też z tymi problemami, a już wyraz, który dawały im inne gatunki muzyczne, myślę, że trochę się już zdeaktualizował i też ludzie szukali czegoś nowego, stąd też ten napływ ludzi nowych, młodszych, no nie?
1: Ja bym jeszcze tutaj dodał, że chyba też jakby tak spojrzeć szerzej na to, no to kiedyś było tak, że jeśli słuchałeś punka, no to byłeś punkiem. Jeśli słuchałeś metalu, no to byłeś taki mega zatwardziałym metalem. Mhm. A dzisiaj ja nawet widzę po trochę jakichś starszych znajomych, którzy kiedyś kiedyś na przykład byli tylko metalowi, że otwierają się dużo bardziej na muzykę i na przykład kiedyś było nie do pomyślenia, że metalowiec by się na przykład jarał taką muzyką jak Baby Metal albo Electric Callboy, które już jest totalną jakby dyskoteką w kategorii muzyki gitarowej. A dzisiaj się to dzieje, więc myślę, że to się trochę też bardziej miesza i to jest też jakieś chyba odbicie w naszym line-upie właśnie tego też, co obserwujemy w społeczeństwie.

Alexis on Fire, rok 2004 i Accidents z płyty Watch Out. W ogóle tych płyt Alexis on Fire to ma na koncie 1, 2, 3, 4, 5 i 5 to Otherness z roku 2020 roku. I właśnie Alexis on Fire to będzie jeden z przedstawicieli muzycznych, którzy pojawią się na letniej scenie progresji 18 i 19 czerwca w ramach Summer Punch Festival. A poza tym jeszcze Bad Omens, Three Days Grace, Baby Metal, Landmarks, Palais Royale, którzy za chwilę wybrzmią tutaj na antenie Radia 357. Poza tym jeszcze Bill Murray, Bury Tomorrow, Catch Your Breath, Don Broco, które też tutaj niejednokrotnie było prezentowane w tej audycji, Smash Into Pieces, Yonaka. Naprawdę może to być coś bardzo ciekawego na muzycznej mapie Polski. Do rozmowy z panami Bartkami z Winiary Bookings wrócimy sobie jeszcze w drugiej godzinie Wróżenia z Fusów. No a teraz jeszcze jeden akcent zapowiadający festiwal, a potem kilka nowości.

Widzę, że tutaj w Radiu 357 największym orędownikiem zespołu Dead Poets Society był pan Piotr Kaczkowski, bo tutaj kilka utworów w systemie przez niego wrzuconych. Natomiast my postawiliśmy dzisiaj na zupełną nowość Sinner Systems i muszą państwo przyznać, że pięknie wpisowuje się w to, w taki klimat trochę takiego wieczoru, chociaż wiem, że w maju to te wieczory przy okazji wróżenia nie są takie ciemne, jak mi się najbardziej marzy przy okazji tych audycji, żeby było ciemno za oknem, żebyśmy tak wszyscy tę muzykę chłonęli. Ale myślę, że teraz też damy radę mimo tej pięknej pogody. Jak to w ogóle brzmi? Mimo tej pięknej pogody. Wspaniała pogoda, trzeba się nią cieszyć. Zdecydowanie można iść na spacer i posłuchać muzyki. Można siedzieć sobie spokojnie w salonie i też robić to, mam nadzieję, z dużą przyjemnością. Zatem to kolejna nowość, bo uznajmy, że pierwszą było oczywiście Evolution of Nothing But Thieves. Przed nami jeszcze kilka, natomiast mogę państwu powiedzieć, że na zakończenie tej audycji zagramy dzisiaj taką nowość, która absolutnie zmiotła mnie z planszy. To, co dzisiaj usłyszałem i jak bardzo się tego nie spodziewałem, no to jest coś absolutnie szalonego. Ale to jeszcze trzeba się wstrzymać. Jeszcze trochę ponad godzinka. Teraz The Amazons.

The Amazon's Blood on the Bone. 10 minut pozostało do godziny 20 i drodzy Państwo, gdyby ktoś powiedział mi, a nie wiedziałbym, że śpiewa tutaj Matt Thompson i powiedziałby, że to jest Jesse Hughes z grupy Eagles of Death Metal, to ja bym powiedział tak, masz rację, bardzo podobne te głosy obu panów, ale no niestety na nowość od Eagles of Death Metal czekamy już od długiego czasu. Mamy nadzieję, że w końcu Jesse coś wypuści, bo niejednokrotnie w wywiadach mówił, że coś się dzieje, że nagrywają w studiu, ale jak do tej pory nic konkretnego. Pan Łukasz napisał, okładka z psem to w nawiązaniu do tych wiadomości, które już wczoraj pojawiały się między nami. No proszę, nie myślałem, że tak szybko doczekam się snot na antenie. PS, u mnie gra na winylu i faktycznie jest czarny krążek. Tutaj akurat jeszcze w opakowaniu, ale jest Dobbs na okładce. No mieć taki winyl snota Getsam, naprawdę myślę, że duża gratka dla fanów. Jeszcze jedna nowość, a potem jeszcze jedna, ale najpierw The Pretty Reckless, czyli Dear God, tytułowy singiel z najnowszej nadchodzącej płyty Taylor Momsen.

Rok nie umarł. I być może trochę nieoczekiwanie, ale udowadniają to The Pretty Reckless i Taylor Momsen. Za trochę ponad 4 tygodnie ukaże się płyta Dear God, a to był singiel tytułowy. Myślę, że bardzo, bardzo dobry. Ponad 6-minutowy. Trzeba mieć odwagę, żeby w dzisiejszych czasach takie single wypuszczać, ale kiedy tak grają, to myślę, że to jest zawsze bardzo dobra decyzja. Kilka dni temu ukazała się nowa płyta Eki Vandal, Looking for People to Unfollow. I myślę, że to jest dobry moment, żeby wejść sobie na stronę konkursy.radio357.pl. Za chwilkę więcej szczegółów.

0: Wróżenie z fusów.
1: Szymon Kulisz i Mateusz Fusiarz, zapraszamy jeszcze na godzinę tego już 272 spotkania w tej audycji. Bardzo mi miło, że to tak może pięknie trwać tutaj w Radiu 357 i niech trwa dalej, czy niech ma trwać, trwać mać, tak się mówi czasami, prawda? Natomiast przy okazji tego, co przed chwilą wybrzmiało na antenie Radia 357, Eka Vandal, Vertical World, to jest najnowsza i dopiero druga płyta Eki, bo pierwsza wyszła w 2017 roku i trzeba było się trochę naczekać na nowy repertuar. Ale jest nowych 17 piosenek tutaj. Zresztą graliśmy m.in. Cruising to Self-Soothe 2 tygodnie temu, bo 2 tygodnie temu po raz pierwszy prezentowałem Państwu tę artystkę, a to dlatego, że będzie ona jednym z 3 artystów, którzy zaprezentują się na Impact Festival 3 czerwca w Tauron Arenie, czyli to już za tydzień. Raptem tydzień i będziemy mieli kolejny bardzo fajny festiwal w Polsce. I tak sobie pomyślałem, że chyba byłoby bardzo przyjemnie, żeby się na tym festiwalu pojawić. Więc jeśli mają Państwo taką ochotę, to proszę zajrzeć na konkursy.radio357.pl. Tam wystartował właśnie taki i można zgarnąć 2 podwójne wejściówki na to wydarzenie i zobaczyć sobie, jak prezentuje się Ned Spend, czyli taki młody, bardzo młody raper, bo z rocznika 2007, jak prezentuje się Eka Vandal, no i nade wszystko headliner tego wydarzenia, czyli Limp Bizkit, które 2 tygodnie temu było no, takim głównym bohaterem wróżenia z fusów numer 270. Teraz też zabrzmią panowie z Limp Bizkit, więc zachęcam do tego, żeby wejść na stronę, odpowiedzieć na pytanie, jak oceniasz rolę Freda Dersta w kształtowaniu się nu-metalu. I no, te najlepsze odpowiedzi będą tutaj wygrywały. Mogą to być odpowiedzi zupełnie sprzeczne z tym założeniem, który jest w pytaniu, bo może ktoś powiedzieć, że tak naprawdę w ogóle się nie przyczynił, ale ważne, żeby te odpowiedzi były przemyślane, uzasadnione, no i takie piękne, opisowe, żeby było z czego wybierać i co czytać. Build the Bridge.

Mówiąc szczerze, to nie wiem, jak często panowie z Limp Bizkit sięgają po utwory z płyty Results May Vary. Wydaje mi się, że no, będzie to jednak częściej z tych poprzednich trzech płyt, ale no chociażby Eat You Alive, czy Underneath the Gun, czy Almost Over, albo właśnie Build a Bridge, to są takie utwory, do których warto wracać, bo to są... O, Behind Blue Eyes tu było, no to pewnie do tego jak najbardziej, ale być może też do Build a Bridge wkrótce. Będą się państwo mieli okazję o tym przekonać za tydzień przy okazji Impact Festivalu, gdzie Limp Bizkit jest headlinerem, a być może ktoś dokona tego za sprawą konkursu, który jest już na stronie Radia 357. Proszę tam zaglądać. Do niedzieli mają państwo czas na odpowiedzi, a potem my już z zainteresowanymi się skontaktujemy i mam nadzieję, że z kimś od nas będą państwo mogli sobie tam na miejscu powiedzieć dzień dobry i udanego koncertu. A potem już dwa tygodnie później będziemy się wszyscy świetnie bawić, mam nadzieję, na Summer Punch Festiwalu, gdzie głównym headlinerem, tak chyba mogę powiedzieć, jest grupa Bad Omens.

0: Bad Omens, Just Pretend z płyty The Death of Peace of Mind z roku 2022, ostatniej takiej długogrającej Bad Omens, więc zakładam, że będzie trzeba się spodziewać czegoś nowego. Wspaniale zaśpiewał tutaj Noah Sebastian, a teraz zaśpiewa Adam Gontier.
1: Hey, this is Neil from 3 Days Grace and you are listening to Radio 357.

0: wracamy. Kiedy poczytałem sobie o waszym festiwalu i o całej tej inicjatywie, tak naprawdę o pomyśle, żeby trochę sprowadzić nam tutaj z powrotem lata 2000, to od razu w głowie mi przypomniały się te, no bo ja byłem za mały, żeby chodzić na te festiwale wtedy, ale jakieś takie koncerty typu Rock Am Ring czy coś takiego, kiedy ta po prostu energia od publiczności była taka niesamowita. Czy wyobrażacie sobie, że jesteśmy w stanie to w Warszawie tutaj jakkolwiek odtworzyć, biorąc pod uwagę, jak się po prostu też ludzie pozmieniali, bo to już nie są ci sami, którzy chodzili, w sensie to są ci sami ludzie, ale podrośli. A teraz no, młodzież też trochę inaczej przeżywa muzykę.
1: Ja myślę, że jesteśmy totalnie w stanie to zrobić, zwłaszcza też, że widać to po pokoleniu Gen Z, że oni szukają autentycznych przeżyć, że szukają czegoś namacalnego, że jednak jest to pewne przełamanie pomiędzy millennialsami a Gen Z, którzy jednak faktycznie chcą czegoś już nie tylko doświadczać przez ekran, mimo że są bardzo internetowi, bardzo socialowi, to jednak też bardzo doceniają fakt właśnie tego, że mogą czegoś dotknąć bezpośrednio, coś bardziej poczuć i widać też to takie ssanie w nich, więc ja myślę, że jak najbardziej jesteśmy w stanie.
2: Też jest zawsze tak, że ta energia od publiczności rezonuje z tym, co płynie ze sceny, a wydaje mi się, że patrząc na line-up, który udało nam się zbudować, my wiele z tych zespołów doskonale znamy, bo od lat promujemy ich solowe koncerty w Polsce, więc wiemy też, jak te zespoły się spisują na żywo, jaką mają energię i jak potrafią fajnie rozkręcić publiczność. Także tutaj o to jestem spokojny.
0: To mamy 18 czerwca i 19 czerwca. To jaki jest ten line-up? Po kilku zespołach już powiedzieliśmy, też zdążyliśmy już nawet zagrać w audycji, ale od panów, organizatorów powinniśmy to chyba usłyszeć. Ponad 20, tak, ekip na przestrzeni dwóch dni.
1: 24 konkretnie.
0: No to ładnie.
1: Na dwóch scenach, rozbite na dwa dni, więc jest to dość sprawiedliwie rozłożone, że każdy będzie miał okazję raczej sprawdzić sobie wszystkie zespoły. Tak staraliśmy się to przynajmniej ułożyć. No wiadomo, że zawsze dużo mówi się o headlinerach i na tym się skupia główną uwagę. No i Bad Omens jest tutaj, myślę, że zespołem, który do tej pory zagrał tylko jeden koncert w Polsce. To też był nasz koncert. To jest taki ten chyba największy strzał, który udało nam się sprowadzić, chyba z którego się najbardziej cieszymy.
0: Ten mega charyzmatyczny Noah, nie?
1: Tak, tak, tak. W ogóle też ostatnio w jakiejś audycji padło, że Noah był producentem w ogóle polskiej płyty jakiegoś młodego zespołu. To taką ciekawostkę mogę rzucić. Też dużą rzeczą dla wielu nieco starszych fanów jest Alexis on Fire, które też jest po raz pierwszy i myślę, że jest gratką dla ludzi, którzy wcześniej mogli sobie tylko pomarzyć o tym, że ten zespół będzie w Polsce.
2: Staraliśmy się, budując ten line-up, żeby właśnie przede wszystkim połączyć i to młodsze i starsze pokolenia, co myślę doskonale widać, ale też wrzucić tam jakieś takie pojedyncze smaczki. Takim smaczkiem na pewno jest zespół Bill Murray, który pojawi się pierwszy raz w Polsce. Jest to mega charyzmatyczny wokalista, były członek zespołu Attack Attack w mega ciekawym projekcie, więc ja osobiście nie mogę się doczekać, aż zobaczę to na żywo. Też tutaj obserwujemy od dłuższego czasu, że gdzieś tam zaczynają się coraz mocniej łączyć światy anime z taką gitarową muzyką. W zeszłym roku mieliśmy okazję organizować koncert One Ok Rock na warszawskim Torwarze, który świetnie wyszedł. Natomiast teraz w line-upie postawiliśmy na Baby Metal, czy trochę mniejszego kalibru, ale po raz pierwszy w Polsce zespół Men with a Mission. Także to są na pewno też jakieś takie fajne smaczki dla tych wszystkich fanów anime.
0: Mega to jest też interesujące pod kątem tego, że jesteście organizatorami i to wy ściągacie te zespoły do Polski. Powiedzcie mi, czy to jest trudne zadanie? Oczywiście współpracujecie z tymi wszystkimi artystami. Zakładam, że pewnie jakiś taki jednorazowy koncert łatwiej jest zorganizować niż ściągnąć te wszystkie 24 ekipy i zrobić festiwal, tak? Plus, umówmy się, zaczynacie tak naprawdę z tym festiwalem, więc no jak zrobić, żeby przyciągnąć te wszystkie, bądź co bądź gwiazdy w niektórych przypadkach?
2: No ja bym powiedział, że to jest mega ciężka praca, nie? To naprawdę też jest trochę tak, że ja razem z moim wspólnikiem, a zarazem przyjacielem Tomkiem, już parę lat myśleliśmy o tym, żeby ten festiwal wdrożyć w życie, pomysł tego festiwalu. No i zawsze trochę się roznosiło właśnie o to, żeby to wszystko posklejać. Bo jak to ładnie ostatnio nam napisał jeden z agentów zagranicznych, że to jest wielka układanka puzli tak naprawdę dla wszystkich. Jeśli ktoś by sobie tak z dystansu spojrzał na ilość festiwali w Europie, ilość festiwali w Polsce i teraz pomyślał, że wszystkie te zespoły muszą to poukładać dla siebie, a każdy festiwal chce jak najlepszych artystów dla siebie, no to naprawdę dużo czynników musi zagrać w tym samym momencie, żeby taki line-up powstał.
0: Zastanawiam się, no bo mamy 24 zespoły, które wystąpią na przestrzeni tych dwóch dni na dwóch scenach. Czy jesteście w stanie mi powiedzieć, ile było w takiej bazie wyjściowej zespołów, które braliście pod uwagę?
2: Ciężko powiedzieć, ale myślę, że przynajmniej 2-3-krotnie.
0: O, wow. To też pokazuje, jak duża jest ta scena ostatecznie.
2: To prawda. Natomiast jest trochę też tak, że wiadomo, te sloty dla headlinerów są zazwyczaj 2-3 w zależności od dni, czy 4, ale jest też bardzo ograniczona pula jakby tych już największych artystów i tak naprawdę nawet jak się przejrzy line-upy tych największych festiwali w Europie, typu właśnie wspomniane przez ciebie Rock Am Ring, Rock in Park, czy Rock for People czeskie, no to powtarzają się jakby ci headlinerzy. Natomiast no już ta pula tych ciut mniejszych zespołów jest tak naprawdę ogromna, więc tutaj jeszcze myślę dużo pracy przed nami i dużo możliwości, żeby polskich fanów zaskoczyć.
0: No to jeszcze na koniec tak sobie myślę, że to powinno wybrzmieć od was, taka odezwa trochę do wszystkich tych, którzy nas teraz słuchają, bo to jest audycja, w której najczęściej się pojawiają u nas te zespoły, które pojawią się na Summer Punch. Co wy sobie tak naprawdę obiecujecie po tym festiwalu? To jest myślę dosyć istotne, nie? Oczywiście będziecie wszystko weryfikować pewnie od razu po zakończeniu tego festiwalu, czyli 20 czerwca już będzie jakieś spotkanie i trzeba będzie wyciągać wnioski, ale teraz, na dzień, który to jest? 27 maja.
1: Ja myślę, że ostatnio o czym marzymy to spotkanie 20, dzień po festiwalu i podsumowanie akurat, ale no też na 21 dni przed festiwalem ciężko jest coś powiedzieć, czego oczekujemy, ale na pewno postawiliśmy sobie taką poprzeczkę, że chcemy zaskoczyć trochę ludzi, dać im też coś innego niż wszystkie festiwale. Ogólnie od samego początku staramy się też być troszeczkę inni niż reszta festiwali i to jest chyba to, na czym się skupiamy i myślę, że to też jest nasz wyróżnik, że patrząc na to, jak komunikujemy się w socialach i tak dalej, to możemy powiedzieć, że obiecujemy sobie, że będziemy unikatowym w jakiś sposób festiwalem na pewno.
2: A ja bym do tego dodał, że chyba chcielibyśmy być festiwalem godnym zaufania dla ludzi i takim, który stworzy taką przestrzeń z taką muzyką, żeby ludzie co roku chcieli tam wracać w ciemno.
0: Niech to wszystko się tak wydarzy. Jeszcze raz przypominam, drodzy państwo, 18-19 czerwca Summer Punch, letnia scena progresji w Warszawie. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Dlatego też się spotykamy, żeby was wszystkich na ten festiwal zaprosić. Sporo fantastycznej muzyki się tam szykuje, a o tym wszystkim opowiadali u nas we Wróżeniu z Fusów Bartek i Bartek, czyli Bartosz Stobiński i Bartłomiej Szatkowski z Winiary Bookings. Dziękuję bardzo.
2: Dzięki wielkie.
1: Dzięki.

O wow, już się 25 minut po godzinie 20 zrobiło. Jeden z Bartków podczas naszej rozmowy wspominał o tym, że są teraz takie połączenia trochę anime z metalem i właśnie tutaj to się wszystko uformowało w postaci Baby Metal. Gimme Chocolate to tytuł utworu. To był rok 2015, także to już jakiś czas minął, ale teraz w 2026 myślę, że ja z dużą pewnością siebie poszedłbym zobaczyć, jak to brzmi na żywo i jak to w ogóle wygląda, bo to wszystko też jest oczywiście połączone. I muzyka, i cały wizual naprawdę coś intrygującego na pewno. A nie wiem, czy państwo dostrzegli pewnego rodzaju powiązanie, ale ja słuchając tego głównego riffu jeszcze zanim pani zaczęła śpiewać, no to taki tutaj vibe Judas Priest był mocny. Potem już trochę przestał. Natomiast pani Agnieszka napisała, no już myślałam, że został pan ściągnięty z anteny, jak kilka tygodni było tu pusto. I dziś ku mojej uciesze wyszłam z treningu, a tu wróżenie z fusów. No bajka. Pani Agnieszko, co dwa tygodnie jest wróżenie z fusów na zmianę z pokoleniami 357. Ja bardzo mocno pilnuję, żeby te wróżenia z fusów na żywo dochodziły do skutku. Także proszę po prostu być czujnym za każdym razem. Teraz słyszymy się 10 maja, wtedy kiedy będzie koncert pewnego zespołu, który dzisiaj wypuścił genialny singiel, ale do tego wszystkiego sobie jeszcze dojdziemy. Teraz raz jeszcze Noah Sebastian i Bad Omens, a to dlatego, że jeden z Bartków też wspomniał o czymś we wcześniejszej rozmowie, za chwilę do tego przejdziemy.

Bad Omens i Spectre, a to w nawiązaniu do tego, co powiedział jeden z Bartków z Winiary Bookings w naszej rozmowie przy okazji Summer Punch Festiwalu, że Noah Sebastian uczestniczył w procesie tworzenia płyt jednego z polskich zespołów i to był rok 2023. Zespół nazywa się Lyre i no, trzeba powiedzieć, że to jest jeden z najbardziej takich interesujących polskich zespołów działających na styku neofolku i folk metalu. Składa się z ekipy Michalina Malisz, Piotr Martuś, Miłosz Buźko, Tomasz Młociński i właśnie na płycie Not Everyone, Not All Who Dream Are Asleep była piosenka m.in. Call in the Wind i tam właśnie Noah Sebastian udzielił się producencko i jeśli dobrze kojarzę też trochę kompozytorsko. Call in the Wind właśnie.

Orchard to jedna z najnowszych piosenek grupy Lyre, która pojawiła się na ich najnowszej płycie, wydanej 7 maja tego roku, Nothing is Promised. No a skoro nowa płyta, to warto byłoby ją gdzieś podpromować, prawda? Więc zachęcam do tego, żeby zainteresować się koncertami. Już jutro w Warszawie w klubie Voodoo mamy taki koncert i pojutrze w piątek klub Zaścianek Lyre się zaprezentuje. Będzie jeszcze Czarny Bez i Eter. No, po tym, co teraz wysłuchaliśmy, to ja naprawdę, drodzy Państwo, jestem przekonany, że po drugiej stronie są osoby, które już szukają biletów na te występy. Naprawdę możemy być dumni z tego, co polski zespół prezentuje, nie tylko w kraju, ale także za granicą, bo trzeba podkreślić, że tam też zostali docenieni. A teraz przechodzimy do kolejnego utworu, którego bardzo Państwo się domagali wczoraj, przy okazji Dnia Matki. Ja powiedziałem wczoraj w Kieruj się na południe, że Dzień Matki to jest jedyny dzień w roku, kiedy tej piosenki nie powinno się grać, a każdy inny jest jak najbardziej adekwatny, żeby to zrobić. No to bardzo proszę.

Napisał sobie Phil Collins piosenkę, zatytułował ją Mama, ale na pewno nie miał na myśli swojej matki, żeby było jasne. 13 minut pozostało do godziny 21, zawsze znakomicie brzmi grupa Genesis w Radiu 357 i w ogóle w radiu. Natomiast no, przy okazji tego wspaniałego wczorajszego dnia myślę sobie, że jest jedna taka piosenka, do której zawsze, zawsze wracam przy okazji właśnie 26 maja. I to jest utwór, który za każdym razem rozkłada mnie na łopatki. To będzie wersja live. Zespół to Pussifer, a utwór to Mama Said.

6 minut pozostało do godziny 21. Pussifer i Mama Set. To było, jeśli dobrze pamiętam, V is for Vagina, taka płyta, tak zatytułowana. No Maynard lubił ciekawie tytułować swoje płyty, natomiast ta wersja live jest rozszerzona. Dłuższa jest ta piosenka i trochę inaczej zaaranżowana i zdecydowanie ta porusza mnie bardziej, mimo że tamta pierwotna wersja jest też bardzo, bardzo wspaniała. I proszę sobie wyobrazić, drodzy państwo, że tak czy siak ta audycja miała zakończyć się zespołem A Perfect Circle. Był naszykowany utwór Orestes z płyty Murder Noms z roku 2000, ale dosłownie, no tak około godziny 15-16 na oficjalnym Instagramie zarówno A Perfect Circle, jak i Maynarda Jamesa Keenana pojawiła się informacja, że jest nowy singiel zatytułowany Starless. Właśnie przed chwilą napisał do mnie Mariusz Duda, który zaprasza państwa od godziny 22 na przekaz podprogowy. Czy być może już ta piosenka jest w systemie, bo jeśli nie, to on będzie ją wrzucał, więc Mariusz, wybacz mi, ale we wróżeniu z fusów będzie ona miała swoją premierę w Radiu 357, bo nie mogę się powstrzymać. Drodzy państwo, za każdym razem, kiedy Maynard James Keenan wypuszcza cokolwiek nowego, a jeśli jest to utwór, w którym maczał palce także Billy Howerdell, to powinno być to dla nas wszystkich jakieś tam małe święto. Szymon Kuliś, Mateusz Fusiarz, bardzo dziękujemy za to 272 wróżenie z fusów. Playlista z dzisiejszego odcinka już jest w wyróżnionej relacji na moim Instagramie. Za chwilę też na Facebooku pojawi się stosowny post. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że mogę państwu to teraz zagrać. A Perfect Circle, Starless, za 2 tygodnie koncert na Torwarze. I na razie jeszcze nie wiadomo, co ten singiel zapowiada, ale miejmy nadzieję, że będzie to płyta, bo od Eat the Elephant minęło już, wow, 8 lat. Zdecydowanie za długo.

0: Na audycję zaprasza Radio 357 i miesięcznik Pismo, magazyn opinii.
1: Plac na rozdrożu.
2: Paweł Sołtys, dobry wieczór. Dzisiaj plac na rozdrożu ekonomiczny. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co rozumiemy pod terminem długu publicznego. Dlaczego się go boimy? Dlaczego wywołuje on takie emocje? Albo może czemu ich coraz wywołuje mniej, bo cały świat żyje na kredyt. Porozmawiamy o tym, jak się go liczy, jak czasami wykorzystuje się go w niecnych politycznych celach, a także kiedy tak naprawdę powinniśmy się tego obawiać. O tym będziemy rozmawiać dzisiaj. Nasza rozmowa odbywa się we współpracy z magazynem Pismo, bo w najnowszym wydaniu właśnie na stronie 54 konkretnie artykuł Kamila Fejfera na temat długu publicznego. Zresztą do samego autora za chwilę wrócimy.

0: Uniwersytet w Bielefeld oraz
1: Uniwersytet w Warszawie.
0: Uniwersytet Warszawski, a także
1: Wydział
0: Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a także Dobrobyt na Pokolenia. Taki projekt. Coś więcej na ten temat?
1: Dzień dobry Państwu. Tak, nasza grupa ekspercka Dobrobyt na Pokolenie zajmuje się komentowaniem bieżącej gospodarki, ale także promowaniem wiedzy ekonomicznej opartej o prawdziwą, rzetelną naukę.
0: To świetnie się składa, bo właśnie takich ludzi poszukujemy w naszych audycjach. Panowie, ja na początek anonsowałem, że autor artykułu w magazynie Pismo, Kamil Fejfer, pojawi się jeszcze w naszej audycji. No i teraz ten moment nadszedł, bo Kamil podzielił się z nami paroma przemyśleniami na temat tego, co towarzyszyło mu podczas pisania tego artykułu. Posłuchajmy.
2: Kategorią długu nieco bardziej zainteresowałem się w momencie sporu o program SAFE. Miałem wrażenie, że z jednej strony politycy, z drugiej strony społeczeństwo, które się podzieliło na zwolenników i przeciwników tego programu, a z trzeciej strony również dziennikarze, w tym część dziennikarzy ekonomicznych, trochę posługuje się argumentami, delikatnie mówiąc, które nie brzmią racjonalnie. To znaczy miałem wrażenie, że bardzo duża część aktorów tego sporu, tej dyskusji posługuje się raczej argumentami z domeny tożsamościowej, a nie z domeny racjonalności czy opisu ekonomicznego świata. Ja jestem dziennikarzem ekonomicznym. Dług nie jest moją specjalnością. Oczywiście co nieco o tym długu wiedziałem, natomiast to był taki impuls, żeby się w sprawę nieco bardziej wgłębić i odgrzebać pewne mity, zastanowić się nad tymi opowieściami, które w Polsce krążą od lat. Na przykład, czy Polsce grozi grecki scenariusz? I co to właściwie miałoby znaczyć, że grozi nam grecki scenariusz? Grecki scenariusz, czyli de facto bankructwo państwa. Czym jest to bankructwo? Czy ktoś nam zajmie Radom? Czy ktoś nam zetnie część gór? Czy ktoś w ramach niespłaconych wierzytelności odesie nam niektóre jeziora z Mazur, ci, wobec których jesteśmy dłużni jako państwo, czyli na przykład fundusze inwestycyjne albo inne gospodarstwa domowe, mają ograniczone możliwości dochodzenia tego długu w przeciwieństwie na przykład do banków czy innych wierzycieli, którzy mogą zająć pewne dobra na przykład konsumentów albo osób fizycznych, które bankrutują. Państwo bankrutując po prostu przestaje spłacać dług i to jest tylko tyle i aż tyle. To jest bankructwo państwa. Zastanawiało mnie też, skąd są reguły deficytu, czyli osławione, chyba tak można powiedzieć, że osławione, 3% deficytu, co jest regułą Unii Europejskiej, oraz 60% długu do PKB. Zastanawiało mnie również to, czy ten spór jest kwestią tylko i wyłącznie ekonomii, a może też filozofii państwa. I okazuje się, że filozofii państwa, ponieważ nawet jeżeli zapytamy ekonomistów, którzy są znawcami tematu, to oni na pytanie o to, czy dług jest dobry, czy jest zły, w części odpowiedzą, że dług jest tylko narzędziem, ale później, kiedy pociągnąć ich za język, to okazuje się, że oni mają pewne preferencje w odniesieniu do tego długu. O tym i o innych rzeczach pisałem właśnie w tekście. Mam nadzieję, że tekst się podobał. Autor Kamil Fejfer. Jestem dziennikarzem ekonomicznym oraz współautorem podcastu Ekonomia i cała reszta.
3: Plac na rozdrożu. Ekonomia.
0: Tekst się podobał. Tekst zatytułowany Gdzie jest sufit w najnowszym wydaniu pisma magazynu Opinii. Dziękujemy Kamilowi Fejferowi, a my przechodzimy do dyskusji u nas w studiu. Ja zacznę od czegoś innego, o czym zresztą Kamil w swoim tekście też pisze. Mianowicie jeszcze nie tak dawno na budynku, który warszawiacy zwali Cepelią, teraz chyba nazywają go Empikiem w centrum, był taki telebim z licznikiem długu publicznego. No i nie ma już tego telebimu, całe szczęście. Myślicie, że to z tego powodu, że ten temat przestał rozgrzewać publikę, mimo że tak naprawdę i nominalnie, i w relacji do wielkości gospodarki Deficyt mamy większy ostatnio niż mieliśmy w ostatnich latach. Problem wydawałoby się narasta, bo według prognoz też te poziomy długu publicznego do wielkości gospodarki, czyli do produktu krajowego brutto też mają być większe, więc czysto teoretycznie temat powinien, mówiąc po dziennikarsku, bardziej

0: grzać. Więc jak to jest z tymi emocjami wokół długu, jak sądzicie?
1: Być może to jest dosyć indywidualna sprawa akurat, czemu ten licznik długu zniknął. Ja bym miał nadzieję, że to się wiąże ze zwiększeniem świadomości, że mimo wszystko jednak ten dług w wartościach nominalnych to nie jest najlepsza miara. Znacznie lepszą miarą są te, które wspomniałeś, czyli dług w relacji do PKB. Wydaje mi się, że nie jest do końca tak, że ta kwestia długu zupełnie ucichła. Ona wraca przy każdych perturbacjach rynkowych, czyli przy wzroście rentowności obligacji. Jest tak, że nasz dług do PKB w tym roku przekroczy te osławione 60% PKB, czyli to, co jest kryterium z Maastricht. Natomiast z drugiej strony też wydaje mi się, że dyskusja o długu zmieniła się też po pierwsze pod wpływem kryzysu, który miał miejsce w strefie euro. To potem pewnie rozwiniemy ten temat. A druga kwestia jest taka, że polska gospodarka bardzo silnie rośnie i to jednak jest trochę inne narastanie długu niż mieliśmy z którym mieliśmy do czynienia w przypadku państw południa Europy w drugiej dekadzie lat 2000.
2: Moim zdaniem to postrzeganie długu bardzo się zmieniło w trakcie pandemii przede wszystkim. To był taki moment, że właściwie nie było chyba ekonomisty w Polsce praktycznie, który by uważał, że w tamtym momencie wydatki państwa na kredyt są nieuzasadnione. Tam się toczyła taka dyskusja między ekonomistami, na ile możemy to zrobić, na ile się można zadłużać. Natomiast generalnie wszyscy się zgadzali co do tego, że w takiej kryzysowej sytuacji państwo powinno wkroczyć i uzupełnić brakujący popyt prywatny swoimi wydatkami. Tak się działo w całej Europie, tak się działo w całych Stanach Zjednoczonych. I to był rzeczywiście ten moment, kiedy zaczęliśmy na finanse publiczne patrzeć bardziej funkcjonalnie. To znaczy raczej się zastanawiać nad tym, po co ten deficyt jest, po co jest ten dług publiczny rosnący i co on oznacza, a nie koncentrować się na jakichś magicznych liczbach i magicznych progach, które w tym są, które się pojawiają w debacie publicznej.
0: Nie, Tomku, a jak ty na to patrzysz?
3: Zgodzę się z przedmówcami. Dodałbym, że ja to widzę też jako element takiej głębszej czy szerszej zmiany w dyskursie o gospodarce. To znaczy od wielkiej recesji, w 2008 roku i po tych kolejnych falach kryzysów, tak jak wspomniany kryzys w strefie euro, jednak ta nasza debata się bardzo zniuansowała i przeszła z takich pozycji, które czasami w publicystyce określa się mianem neoliberalizmu, na coś bardziej heterodoksyjnego, tak to bym określił. I też wydaje mi się, że warto podkreślić, że też to, o czym wspomniał redaktor Pfeiffer w tym nagraniu, to jest to, że rzeczywiście z punktu widzenia ekonomii dług nie jest ani dobry, ani zły, tylko jest narzędziem. Mieliśmy te wspomniane przykłady, kiedy to narzędzie zostało wykorzystane w taki sposób, który wydaje się z perspektywy dość udany.
0: Czyli uważacie, że straszenie długiem jest po prostu w tej chwili nieskuteczne, bo wszyscy przeszliśmy taką lekcję makroekonomii na tych dużych, traumatycznych jednak dla niektórych wydarzeniach kryzysu zadłużeniowego w strefie euro?
1: Ja bym powiedział, że moim zdaniem wahadło trochę się przesunęło, dobrze się przesunęło, ale chyba aż za bardzo. Mhm. To znaczy,
0: że podchodzimy do tego bezrefleksyjnie w tej chwili, tak? Zbyt łatwą ręką wydajemy rządowe pieniądze.
1: Wydaje mi się, że bardziej mi chodzi o tą kwestię wśród ekonomistów albo wśród takiej sfery osób, które o tym mówią. To znaczy bardzo często się spotyka nurt, o którym MMT, mhm, który...
0: Rozwijmy to.
1: Modern Monetary Theory.
0: Co mówi ta teoria?
1: Tak w uproszczeniu, ja, że tak powiem, jestem ekonomistą neoklasycznym, a więc jakby też pewnie dużo błędów w mojej narracji o MMT było, ale tak w uproszczeniu to jednak takie główne postulaty są takie, że ten dług, czy tam bardziej nawet wysoki deficyt jest niemalże zawsze wskazany. I jego, że tak powiem, antynomią stanowi dług sektora prywatnego. Natomiast to jakby... Abstrahując.
0: Czyli, można mieć spokojnie deficyt, niczego, nie ma w związku z tym żadnych zagrożeń.
2: Dopóki nie ma inflacji, ściśle rzecz biorąc. Jedynym teoretycznym ograniczeniem powinien być nadmierny popyt w gospodarce. Przy czym rzeczywiście zwolennicy tej teorii są w tej kwestii mało konsekwentni, bo nigdy nie określają, kiedy ta inflacja się okazuje nadmierna. A nawet jak się okazuje nadmierna, to mają tendencję do mówienia, że to akurat nie z tego powodu.
1: Tak, natomiast jakby... Inną kwestią to są deficyty, no bo jednak deficyt, tak by w bardzo dużym uproszczeniu, ten zakumulowany deficyt tak by rzutuje na wielkość długu. I wysoki deficyt publiczny też może mieć swoje negatywne konsekwencje. Pierwsza konsekwencja to jest taka, że jeżeli są wysokie deficyty, to jest mało buforów bezpieczeństwa. To znaczy przekonaliśmy się i w kryzysie, w tym wielkim kryzysie z 2008 roku oraz w kryzysie pandemicznym, że właściwą polityką jest polityka antycykliczna, czyli w momencie, kiedy jest duży szok w gospodarce, negatywny, no to wkracza państwo i dzięki różnym narzędziom zwiększa deficyt. Natomiast zupełnie inaczej, gdybyśmy sobie na przykład wyobrazili, że za 2 miesiące byśmy mieli do czynienia z takim szokiem, przy deficycie w wysokości 7%, no to pytanie, do ilu byśmy doszli i jakby na to zareagowały rynki?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie o te właśnie, nie wiem czy mityczne, ale jednak ten zawsze argument takiego Boga w postaci tych rynków, które zareagują jakoś tam gdzieś jest. I ten scenariusz grecki, o którym mówił Kamil Pfeiffer, też występuje jako taki dyżurny straszak. Ale Marek, ja cię jeszcze dopytam, czy twoja taka w tej chwili postawiona hipoteza, że być może niektórzy podchodzą do tego zbyt frywolnie, do kwestii tych miar właśnie tego, jak dużo brakuje nam w budżecie, jak duży jest deficyt, tak? Plus jak bardzo jesteśmy zadłużeni, to ty mówisz to jako były dyrektor w Ministerstwie Finansów, czy mówisz to jako ekonomista?
1: W obu tych funkcjach, jak najbardziej.
0: Aha, no bo patrząc z tej perspektywy ministerialnej, no to dobrze jest mieć generalnie pieniądze i wydawać na cele różne polityczne, które akurat rządowi wydadzą się słuszne. Tutaj dopłaty do paliw, tutaj trzeba być może w systemie opieki zdrowotnej coś tam załatać. No, pieniądze wydać można zawsze.
1: To ja bym powiedział, że drugi argument jest bardzo pragmatyczny. To znaczy, jesteśmy w Unii Europejskiej na szczęście i w Unii Europejskiej obowiązują reguły fiskalne. One się zmieniły od początku 2024 roku. Natomiast jakby nie będę tłumaczył całej metodologii, natomiast...
0: A, to za chwilę cię o to poproszę.
1: Natomiast te podstawowe parametry, co prawda one, te reguły zostały mocno uelastycznione, natomiast i tak ten dług powinien oscylować w granicach 60%, a więc teraz jesteśmy w bardzo specyficznej sytuacji, to znaczy rząd może prowadzić taką politykę ekspansywną fiskalnie, jak się okazało w 2025 roku, tylko dlatego, że obowiązuje klauzula wyjścia z powodu wydatków militarnych, natomiast ona się kończy w 2028 roku i od tego momentu będziemy musieli się bardzo mocno zacieśniać, o czym pisze Komisja Europejska, czyli od 2029 będzie konsolidacja fiskalna rzędu 1% PKB, a chociażby Europejska Rada Fiskalna napisała niedawno, że takie poziomy konsolidacji mogą się w uproszczeniu źle skończyć.
0: No, pytanie do Grzegorza Siemianczyka. Czy jest rzeczywiście takie zbyt lekkie podejście do tego? Bo te miary rzeczywiście, które teraz obserwujemy, one są wyższe niż były w ostatnich latach. I pytanie, czy jakiś niepokój jest uzasadniony, twoim zdaniem?
2: Ja bym się nie zgodził z Markiem w tym sensie, że mamy do tego jakiś taki, jako ekonomiści, lekki stosunek. Bo też w debacie publicznej jednak nadmierny dług publiczny jako straszak funkcjonuje. Tak? To znaczy on w tym starciu głównych sił politycznych istnieje, przejawia się w taki sposób, że obóz Prawa i Sprawiedliwości zarzuca obozowi Koalicji Obywatelskiej, obecnemu rządowi, że to on zadłuża tą Polskę i że to prowadzi nas do zguby. Ci z kolei odpierają, że to tamci zaczęli i tak dalej. Więc to jakby, to nadal uchodzi za zjawisko negatywne. My to w jakiś sposób usprawiedliwiamy. Obecny rząd też to robi, ale nie pada nigdzie takie zdanie, że nikt się z tego nie cieszy. O tak. Jakby, ja pamiętam też, że robiłem ankietę wśród szerokiego grona ekonomistów w ramach ringu ekonomicznego Money.pl i tam jakkolwiek większość osób nie zgadza się z tezą, że jesteśmy na jakiejś drodze do kryzysu fiskalnego, to też co do zasady większość jednak uważa, że należy ten dług stabilizować albo ograniczać. Więc wydaje mi się, że jest jakiś taki dysonans trochę, że z jednej strony wszyscy wiedzą albo zgadzają się w jakimś stopniu, że ten dług jest nadmierny i rośnie zbyt szybko, ale z drugiej strony, ponieważ wiemy, że nie ma też natychmiastowego zagrożenia z tym związanego, to bardzo trudno jest powiedzieć, w jaki sposób mielibyśmy to zatrzymać.
0: Tomek Makarewicz, jak ty na to patrzysz? Czy to jest, jesteśmy w tej chwili w jakimś takim momencie, kiedy ktoś powinien jakiś dzwonek alarmowy uruchomić?
3: To jest bardzo skomplikowane pytanie i nie mam na to dobrej odpowiedzi. Jeśli spojrzymy na te ostatnie fale długu, to one wszystkie brały się z jakiegoś dobrego powodu, bo najpierw mieliśmy właśnie tą wielką recesję i to, o czym wspominał Grzegorz, tak? To znaczy, że dług zaczyna być bardzo niepokojący, kiedy zaczyna nakręcać inflację. W ubiegłej dekadzie nie było inflacji, prawda? Mieliśmy właśnie to takie pytanie, gdzie się podziała inflacja pomimo bardzo ekspansywnej polityki monetarnej.
0: No jakaś tam inflacja jednak była. Pamiętamy te czasy popandemiczne, to były jednak wysokie odczyty.
3: Ale ja mówię właśnie o tych latach 2010, prawda? Kiedy tej inflacji nie było. Potem pojawiła się rzeczywiście pandemia i znowuż trzeba było po prostu ratować światowe gospodarki. Częściowo za pomocą długu. Potem rzeczywiście była fala inflacji, ale ta fala udało się opanować relatywnie szybko. Nawet jeśli nie była miła dla naszego portfela, to w tej chwili ceny się w miarę ustabilizowały. I teraz znowuż jest tak, że co prawda nie mamy takiego dobrego gospodarczego powodu do tego, żeby się zadłużać, ale cały czas mówimy o tym sejfie nie przez przypadek, bo mamy taki kryzys geopolityczny w Europie i właściwie teraz już wszędzie na świecie. Więc tutaj jakby ta debata wychodzi poza taką gołą gospodarkę, bo z jednej strony rzeczywiście jest tak, że mieliśmy kilka lat takiej polityki bardziej gołębiej i jeśli chodzi o politykę monetarną, jeśli chodzi o dług publiczny, więc rzeczywiście jest tak, że w pewnym momencie trzeba zacząć myśleć o jakiejś konsolidacji, ale z drugiej strony wciąż mamy te szoki, które naprawdę wymagają jakiejś reakcji. Dlatego trudno mi jest powiedzieć, czy powinniśmy już włączać dzwonek alarmowy. Wydaje mi się, że takie prawdziwe zagrożenie będzie takie, że jeśli my się za bardzo przyzwyczajamy do tego, że się stale zadłużamy, to może być tak, że jakby coraz łatwiej będzie nam znaleźć już nie prawdziwy powód, tylko coś, co będzie wyglądało bardziej jak wymówka. I wydaje mi się, że też dlatego jeszcze przed wielką recesją, w dobie tej takiej polityki bardziej liberalnej, dominowało takie przeświadczenie, że właściwie nigdy się do tego nie powinniśmy dotykać, bo to jest trochę tak jak narkotyk, prawda, którego się łatwo uzależnić. Dlatego nie wiem. Wydaje mi się, że na tym etapie raczej powinniśmy jednak pomyśleć o tym, co będzie się działo w wypadku na przykład spowolnienia gospodarczego, albo powinniśmy zacząć myśleć o tym, że w takim następnym momencie, kiedy znowu będziemy mieć dobrą koniunkturę, że może wtedy należałoby dokonać jakiegoś ciśnięcia fiskalnego.

0: Radio 357.
1: Kamil Pfeiffer nawiązał do kryteriów z Maastricht, które powstały... Kryteria z Maastricht, które są jednak przedmiotem jakiegoś powątpiewania, czy to jest jakiś dobry punkt odniesienia do tego, żeby trzymać rzeczywiście finanse publiczne w jakimś zdrowym kształcie, czy jest jakiś taki poziom właśnie długu, bo tu rozmawiamy o tym, co jest niebezpieczne. Czy jest poziom długu, który jest bezpieczny, który ma jakieś parametry, co do którego można powiedzieć, okej, jeszcze możemy się zadłużać, jeszcze nie jest tak źle. Tak jak mniej więcej odczytuję z waszych wypowiedzi, że mniej więcej jesteśmy teraz w tym punkcie, że okej, nadmiernie się zadłużamy, ale jeszcze nie ma dramatu. Kiedy będzie dramat? Albo jakie parametry wpływają na to, że ten dług jest niezdrowy?
2: Jeśli mogę otworzyć ten wątek,
1: bardzo
2: to ta dyskusja o tych progach, które są jakimś niebezpieczeństwem, ona się trochę, ta teza się trochę skompromitowała po tym, jak właśnie tak mniej więcej w czasie tego globalnego kryzysu fiskalnego w strefie euro ukazał się głośny artykuł naukowy Kenneta Rogoffa i Carmen Reinhardt, w którym był ten próg 90% PKB jako taki moment, po którym gospodarki tracą impet. Potem się okazało, że tam były błędy obliczeniowe, że w zależności od różnych metod statystycznych to można ten próg inaczej wyznaczać. I cała ta dyskusja zaczęła budzić takie sporo wątpliwości. Potem jeszcze Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaczął przyznawać, że przesadził z szacunkami tego, jak albo nie doszacował tego, jak bardzo konsolidacja fiskalna potrafi tłumić wzrost gospodarczy i w związku z tym być przeciwskuteczna jako sposób obniżania długu publicznego. No bo kraje, które starają się to robić, to na tyle spowalniają wzrost gospodarczy, że relatywnie do PKB ten dług nadal rośnie. No i teraz... A potem jeszcze się zaczęła taka dyskusja, która też ma ciekawe tło i kontekst w Polsce. Mianowicie taka, że nawet jeśli ten dług publiczny rośnie i nawet jeśli on przekracza jakieś kryteria, które my uznamy za bezpieczne, i nawet jeśli z tego powodu wzrost gospodarczy w Polsce hamuje, no to być może poprawiają się jakieś inne wymiary dobrobytu, być może ważniejsze niż PKB. A mówię, że kontekst jest w Polsce o tyle ciekawy, że akurat Polska jest takim przypadkiem. To znaczy jesteśmy takim krajem, który lepiej się rozwija, biorąc pod uwagę inne kryteria, niż biorąc pod uwagę PKB. Więc to też jakby dodaje takie kolejną warstwę uzasadnienia dla tego, czemu ten dług publiczny mógłby teoretycznie rosnąć. No i na to jeszcze się nakładają przypadki różnych państw, które mają bardzo wysoki dług publiczny i najwyraźniej im to nie szkodzi, a też przypadki państw, które mają niski dług publiczny i im to zaczyna szkodzić. Więc cała ta dyskusja o wyznaczaniu konkretnych progów jest bardzo wątpliwa i wydaje mi się, że trudno byłoby taki złoty środek znaleźć. Natomiast same kryteria prawdopodobnie są jakieś potrzebne i w związku z tym, że nie ma możliwości, żeby je jakoś naukowo ustalić, a są jakieś potrzebne, no to 60% pewnie jest równie uzasadnione jak 90 czy 100.
3: Tak bym powiedział, że 60% w przypadku krajów rozwiniętych nie jest za bardzo uzasadnione. To była taka prosta arytmetyka, która wiązała się z tym, że założono inflację 2%, założono wzrost gospodarczy 3%, co było w ówczesnych czasach, taki rzeczywiście był w Europie. I wtedy przy deficycie 3%, który też jest jednym z kryteriów Maastricht, ten dług pozostawał stabilny w długim okresie. Więc takie było uzasadnienie pierwotne. Rzeczywiście jest to cała historia, o której opowiedział Grzegorz, związana z tym błędem w paperze Reinhardt i Rogoff, która bardzo mocno wpłynęła na decyzję niektórych państw podczas pierwszej fali kryzysu 2007-2008. Natomiast i w ogóle jest tak, że ta zależność jest bardzo, bardzo trudna, bo to znaczy, czy jest tak, że dług rośnie dlatego, że gospodarka przestaje się rozwijać, czy też odwrotnie, jeżeli na przykład sobie popatrzymy na Japonię, no to ten duży przyrost długu wiązał się też na przykład z zupełną i zmianą demografii, to znaczy Japończycy, liczba osób w wieku produkcyjnym zaczęła maleć w Japonii, a wiadomo, wtedy pojawia się też taka presja kosztowa, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, jeżeli chodzi o emerytury i tak dalej. Natomiast nie jest tak, że ludzie nie próbują. Obecnie już tak jakby 10-15 lat po Reinhardt i Rogowie. Nie dalej jak 3 miesiące temu był taki paper IMF-u, który...
1: Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Mhm.
3: Tak, który wyznaczył, który na podstawie bardzo skomplikowanego modelu próbował wyznaczyć dla poszczególnych grup państw ten bezpieczny poziom długu. No i dla państw rozwiniętych to było około 120% PKB. Dla tak zwanych emerging economies to było 60%.
1: Rozwijających się. Mhm.
3: Polska teoretycznie jest klasyfikowana jako kraj rozwijających się, ale te jakby państwa, które są uboższe od nas, typu Słowacja, są klasyfikowane jako państwa rozwinięte, dlatego że mają przyjęte euro. Więc pewnie taki bezpieczny poziom długu według tego modelu to jest pewnie około 90-100% PKB. Tak, to może na tym skończę.
1: Ja w takim razie z taką nadzieją...
3: Jeszcze jedna może ważna rzecz. Tylko na tym polega, że tak powiem, cały problem, że tych kryteriów z Maastricht nie da się zmienić. Mhm. To znaczy, one są zapisane w traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i 27 parlamentów krajowych musiałoby zagłosować nad zmianą tych kryteriów, co wydaje się być poprzeczką niebotycznie wysoką, i podczas reformy ostatnich reguł fiskalnych w Unii Europejskiej to w ogóle nawet nie był temat.
1: Nie takie rzeczy, natomiast wracając jeszcze do dyskusji na temat tego optymalnego poziomu długu, ponieważ zarówno panowie Grzegorz, jak i Marek zgrabnie uniknęli odpowiedzi, a właściwie odpowiedzieli jak ekonomiści, że to zależy, to z taką nadzieją do Tomasza Makarewicza przybiegam, że może od ciebie usłyszę przynajmniej jakiś taki poziom, który byłby... Nie. Jednak też nie.
0: Ja to skomplikuję jeszcze bardziej, bo dodałbym, że jest taki czynnik, o którym trochę zapominamy, że ten taki optymalny próg, czy próg powyżej którego dług zacząłby być problemem, to nie jest tylko kwestia jakiejś takiej gołej technologii, czy gołej gospodarki. To też jest w dużej mierze taka trochę kwestia psychologiczna. To znaczy dług staje się problemem wtedy, kiedy ludziom zaczyna się wydawać, że dług staje się problemem. Tak, to znaczy kiedy inwestorzy zaczynają się bać, że jakiś kraj może na przykład nie być w stanie spłacić swojego długu, w takim wypadku inwestorzy zaczynają domagać się większej rentowności z obligacji, zaczynają się domagać premii za ryzyko, co oznacza, że ten dług jest trudniej obsługiwać i państwo rzeczywiście może mieć zacząć problemy z obsługą tego długu. To jest taka pułapka spirali. A z drugiej strony, nawet jeśli ten dług rośnie, ale inwestorzy generalnie chcą ten dług kupować, bo wydaje im się, że to wciąż jest bezpieczna inwestycja, wtedy jego koszty są na tyle niskie, że nawet jeśli on jest relatywnie wysoki, państwo wciąż może ten dług w miarę nieźle obrobić. Notabene wydaje mi się też, że właśnie dlatego przed wielką recesją postawiliśmy właśnie na takie rozwiązania, jak na przykład te wspomniane kryteria Maastricht, bo to miała być taka trochę kotwica do oczekiwań inwestorów, że patrzcie, sobie narzuciliśmy takie ostre reguły gry, w związku z tym możecie nam ufać. To jest takie trochę niemieckie podejście historycznie do długu
1: bardzo
0: publicznego.
1: Powiedziałbym.
0: Tak. I wydaje mi się, że znowuż te wydarzenia, na przykład z czasów pandemii czy z czasów wielkiej recesji, pokazują, że tak naprawdę ten bezpieczny poziom długu, on wydaje się, że też wzrósł trochę w naszych głowach właśnie dlatego, że my zaczęliśmy się wręcz domagać tego, żeby ten dług wzrósł. Dlatego ja bym powiedział, że nie tylko trudno pokazać, gdzie istnieje taka granica, ale że ta granica wręcz może się przesuwać w czasie i może zależeć nie tylko od poziomu rozwoju gospodarczego, ale też od takich miękkich czynników, jak na przykład zaufanie do jakiejś konkretnej ekipy rządzącej. Mogę dać taki bardzo ładny przykład. W Stanach Zjednoczonych jest tak, że tak historycznie uważa się, że republikanie są większymi jastrzębiami fiskalnymi. I kiedy w ostatnim roku Donald Trump wprowadził do swojej wielkie cięcia podatkowe, które będą kosztować amerykański budżet w zależności od tego, jak to szacować, ale generalnie kilka bilionów dolarów, generalnie rynki finansowe połknęły to bez żadnego problemu. Dlaczego? No bo rządzi republikanin, wie co robi.
2: Jeśli ja mogę uzupełnić wypowiedź Tomka o ilustracje, które zakorzenią to, co Tomek powiedział w bieżących wydarzeniach w Polsce, to jakiś czas temu, kiedy agencja ratingowa Fitch bodajże obniżyła ocenę, perspektywę ratingu Polski, czyli tak jakby ostrzegła nas, że może obniżyć z czasem tę ocenę wiarygodności kredytowej. Ja się przyglądałem uzasadnieniu tej decyzji, potem rozmawiałem też z ekonomistami z Fitcha i z tego się wyłania taki obraz, że oni uważają, że Polska może udźwignąć dużo większy dług publiczny niż dzisiaj. Problemem jest to, że za tym nie stoi żadna wizja. Właśnie za tym nie stoi żadna narracja. On sobie po prostu rośnie, ponieważ rośnie. My tu tłumaczymy, że to jest z powodu wydatków na obronność. No ale to jest tylko część prawdy. Jednak większa część tego wzrostu wynika z innych przyczyn. I gdyby kolejne rządy miały jakąś określoną strategię, która by mówiła, w porządku, my ten dług będziemy zwiększać, ponieważ mamy teraz dziejowe inwestycje, które należy sfinansować szybko, będą z nich korzystały przyszłe pokolenia, w związku z tym one też się powinny do tego dorzucić, to właśnie zapewni sfinansowanie tych inwestycji częściowo z długu i wtedy byłoby to uzasadnione. I ta narracja, ona by uzasadniała prawdopodobnie dużo większy dług publiczny, nie budziłaby żadnych obaw wśród inwestorów, co teraz w jakiejś mierze się zaczyna. A drugim przykładem jest przypadek Węgier, gdzie po wyborach przegranych przez Fidesz, przegranych przez Orbana, pojawiła się perspektywa, że kraj wejdzie do strefy euro dosyć szybko. I w związku z tym rentowność obligacji, czyli parametr, który się zmienia przeciwnie do ceny, czyli coś, co powiedzmy w uproszczeniu determinuje koszty obsługi długu, zmalał poniżej poziomu rentowności polskich obligacji, co historycznie miało tylko jeden precedens w czasie pandemii, kiedy tamtejszy bank centralny sterował tą rentownością. I cała rzecz polega na tym, że to jest właśnie tylko i wyłącznie przypadek zmiany narracji na temat tego.
1: Przepraszam bardzo, ale panowie, moja excelowa dusza krwawi, kiedy słyszy takie rzeczy, ponieważ okazuje się, że to nie chodzi o to, o wzrost gospodarczy, o parametry tego długu, ile tego długu jest w rękach na przykład inwestorów prywatnych albo zagranicznych i tak dalej. Chodzi tylko o to, jak to ktoś opowie. Wy jako humaniści teraz mnie naprowadźcie na to, że ja mogę to przyjąć, że tak jest rzeczywiście.
3: Nie, ja bym się nie zgodził. To znaczy, narracja ma znaczenie i to ona, tak jakby chociażby Robert Shiller, noblista z ekonomii, pokazał to na wielu przypadkach, a Paul de Grove pokazywał to w kontekście wzrostu rentowności obligacji podczas kryzysu w strefie euro i że nawet te kraje, które miały relatywnie o wiele mniejsze problemów, też tak jakby były w tym samym koszyku wraz z tymi krajami, które miały te problemy znacznie poważniejsze. Natomiast ja chciałem wrócić do, odnieść się do jednej uwagi, którą Grzegorz powiedział, to znaczy o tym, że nie widać tej perspektywy. Ja bym chciał teraz to opowiedzieć o tym doświadczeniu z Ministerstwa Finansów i jednak o pewnej instytucjonalnym wymiarze tego. To znaczy jest tak, że polskie reguły fiskalne są w dużej części, to znaczy stabilizująca reguła wydatkowa, jest implementacją dyrektywy unijnej. Obecnie były rzeczywiście, tak, po pierwsze była generalna klauzula wyjścia w latach 2020-2023. Ona była związana z pandemią, przedłużana co rok. Teraz mamy klauzulę wyjścia ze względu na wydatki militarne.
1: Klauzula wyjścia, czyli że nie trzeba stosować tej reguły.
3: Tak, albo że tak powiem, w sposób łagodniejszy, bardziej elastyczny. Mhm. Natomiast jest tak, że przyjdzie ten czas, kiedy trzeba będzie stosować te reguły unijne. Najprostsza rzecz. Minister finansów nie może przygotować ustawy budżetowej, projektu ustawy budżetowej, która byłaby niezgodna ze stabilizującą regułą wydatkową, a ona z kolei musi być spójna z dyrektywą, a więc musi być też spójna z tymi kryteriami z Maastricht, o których wcześniej wspominaliśmy. I ten czas przyjdzie po 2028 roku.
1: Ale to nie będzie tak, że wtedy wyjdzie kolejna specustawa, która złagodzi po to, żeby nie było, żeby się zgadzało po prostu.
3: To musiałoby być decyzja na poziomie Komisji Europejskiej. Mhm. Nigdy nie mów nigdy, no ale wydaje się, że chyba już limit nieszczęść osiągnęliśmy.
2: Ale czy ty chcesz powiedzieć, że inwestorzy nie obawiają się wzrostu długu publicznego w Polsce, tylko obawiają się tego, że kiedyś będzie trzeba to zatrzymać?
3: Nie, to znaczy, że nie. Chciałem powiedzieć po prostu, że jest perspektywa i ta perspektywa jest taka, że w tej następnej czterolatce od 2029 roku będą nas...
1: Wytłumacz czterolatkę, bo tak. Może nie wszyscy to znaczy, wejdą w ten.
3: Kraje przedstawiają tak zwane plany budżetowo-strukturalne. One mogą obowiązywać przez 4 lata lub przez 7 lat. Teraz przedstawiliśmy program na 4 lata. On zakładał konsolidację. Natomiast ta klauzula wyjścia ze względu na wydatki militarne umożliwia taką elastyczność, która jest dosyć mocno wykorzystywana, bym powiedział, albo w pełni. Następny plan przypadnie już, że tak powiem, po wyborach 2027 roku i wtedy będzie potrzebna konsolidacja. Mianowicie to, co w tym momencie tak by my dosyć, że tak powiem, ekspansywną politykę fiskalną prowadzimy, to z naddatkiem będzie oznaczało jeszcze wyższą konsolidację w następnej czterolatce. Z tego względu, ja jako ekonomista uważam, że należy to wygładzić w czasie i już teraz konsolidować, tak żeby nie trzeba było, że tak powiem, robić tak jak chociażby w Rumunii, gdzie się konsolidujepo 1,5 punktu procentowego rocznie.
1: To pytanie do Tomka Makarewicza. Ja tak się zastanawiam, bo cały czas myślę sobie o tym, gdzie jest ten próg bólu. Mówiliśmy o tych rynkach, które zareagują, o analitykach Fitcha, którzy, no może wam tą perspektywę tam obniżymy. Jednocześnie ty wcześniej wspomniałeś o tym, że wszystko jest dobrze, dopóki jest dobrze, a potem nagle może się to bardzo szybko odwrócić. Czy są jakieś... Na bazie oczywiście doświadczeń tych krajów, które już zbankrutowały, a są takie, które są seryjnymi bankrutami, bo Argentyna to w swojej historii bankrutowała już chyba ponad 20 razy. To czy jest coś takiego, czego powinniśmy się rzeczywiście obawiać, do czego nie powinniśmy za żadne skarby doprowadzić?
0: Zacznijmy może od tego, że Polska ma o tyle dobrze, że spora część tego naszego, znaczy po pierwsze mamy własną walutę i sporą część tego naszego własnego długu możemy finansować własną walutą, więc na przykład w porównaniu do takiego scenariusza greckiego jest dużo mniejsze ryzyko czegoś takiego, że ponieważ odwrócą się od nas inwestorzy europejscy, no to będzie problem. Natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o takie czynniki, które mogą doprowadzić do takiej paniki, w wypadku tych banków związanych z wielką recesją, czyli te państwa na południu Europy, które albo prawie zbankrutowały, albo w praktyce de facto zbankrutowały, jak Grecja, no tam jednak mieliśmy do czynienia z dużo głębszą nierównowagą gospodarczą, która ciągnęła się, czy budowała się latami, więc takie kryzysy to nie jest tak, że one mogą wybuchnąć sobie spontanicznie bez niczego, tylko one zazwyczaj biorą się z jakichś bardzo głębokich problemów gospodarczych i tutaj Polska jest w dużo lepszej sytuacji, bo jednak mamy w miarę zrównoważony wzrost gospodarczy i no nie mamy aż takich problemów na przykład z oligarchizacją gospodarki, jak w wypadku Grecji. Natomiast to, czego ja bym się obawiał, to na przykład jakiegoś takiego scenariusza, że do władzy dojdzie jakiś taki rząd o bardziej takim charakterze populistycznym i właśnie dojdzie do takiego niedogadania się między inwestorami a tym rządem. Na przykład, nie wiem, ten rząd zacznie mówić coś o polexicie. I wtedy, no, odnosząc się do tego przykładu z Węgrami, tak, co wspominaliśmy, że kiedy wygrał Modior teraz wybory i on jest politykiem bardziej proeuropejskim, to w tym momencie, prawda, ten obsługa tego długu stała się tańsza, to mielibyśmy odwrotność takiego scenariusza. Wydaje mi się, że to byłby taki najsilniejszy scenariusz. Natomiast jeśli chodzi właśnie o brak tej wizji, z jednej strony to prawda, ale z drugiej strony pamiętajmy, że dług, znaczy ludzie kupują dług publiczny dlatego, że stawiają na to, że dana gospodarka będzie rosnąć. I Polska wciąż jest w tej grupie rosnącej. Polska wciąż jest takim zwycięzcą ostatnich dwóch dekad. I dlatego też wydaje mi się, że na razie właśnie nie ma takiego ryzyka systemowego. No ale znowuż, na tym też polega jakby cały problem, że musielibyśmy tutaj przewidzieć jakieś wydarzenia nie tylko gospodarcze, ale też i polityczne w perspektywie kilku lat, jak wiadomo, jest zajęciem dosyć trudnym i niebezpiecznym.
1: Zanim odniesiecie się panowie do tego, ja mam prośbę o taki krótki wtręt edukacyjny. Co to znaczy, że państwo jest zadłużone? U kogo my się zadłużamy? Jak to działa? Kto się podejmuje? Panie dyrektorze?
3: Może Grzegorz.
1: Grzegorz, bardzo proszę. Nagradzany dziennikarz ekonomiczny.
2: No to zależy, u kogo się zadłużamy oczywiście. Polska się zadłuża mniej więcej w połowie w sektorze bankowym, w jakichś kilkunastu procent wśród inwestorów detalicznych, no a w jakichś 30% u inwestorów zagranicznych, a reszta to są różny miks inwestorów krajowych, typu fundusze inwestycyjne.
1: I jak to się odbywa?
2: Ubezpieczyciele. No odbywa się to tak, że emitowane są obligacje na rynku, które są potem kupowane. No są różne procedury, bo ta dla inwestorów detalicznych jest oczywiście inna niż dla inwestorów instytucjonalnych. Czasami też się po prostu ten dług komuś przekazuje. W sensie rząd może, Ministerstwo Finansów może przekazać obligacje jakiejś instytucji. Takie rzeczy też się zdarzały.
1: Marek?
3: Ja chciałbym się odnieść jeszcze do tego, jaki może być czarny scenariusz.
1: Bardzo proszę.
3: To znaczy, ten czarny scenariusz to jest, mógłby być rzeczywiście taki, że po wyborach w 2027 roku dochodzi do władzy koalicja eurosceptyczna i na wejściu dowiaduje się, że ona musi przeprowadzić dużą konsolidację fiskalną i że powinna to zrobić 4 lata, że jest możliwość, co prawda, przedłużenia tego w ramach reguł unijnych do 7 lat, ale pod warunkiem spełnienia reform, tak zwanych reform inwestycji, i to jest wzorowane rzeczywiście na KPO. Więc wiemy, że jakby będzie sceptycyzm wobec tego, aby zdecydować się na to przedłużenie, co by oznaczało tą ścieżkę czteroletnią, czyli bardzo trudną, i albo niespełnienie jej, albo i konflikt z Unią, albo spełnienie jej i bardzo duże, że tak powiem, cięcia konsolidacyjne w krótkim czasie.
1: I na to nie byłoby ani zgody politycznej, ani przyzwolenia społecznego, jak rozumiem.
3: Nie sądzę.
1: Czy jest jakaś zależność, bo to też jest kwestia, która mnie bardzo intryguje. Ciekaw jestem waszego poglądu. Czy jest zależność między wysokością długu a problemami społecznymi? Czy duży dług, duże zadłużenie transferuje się potem jakoś na większe nierówności społeczne albo na to, jak się społeczeństwem żyje, czy właśnie wręcz przeciwnie, w sensie, że to nie zubaża społeczeństwa, wręcz przeciwnie, duży dług oznacza duże transfery potencjalnie i w związku z tym czasami zadłużone kraje, w zadłużonych krajach ludziom żyje się lepiej, no bo żyją za nie swoje pieniądze. Czy to jest dobra analogia?
2: To znaczy teoretycznie to trzeba rozdzielić dwie rzeczy, bo jedna jest taka, że kiedy dług publiczny rośnie, mamy deficyt, mamy w jakiś sposób ekspansywną politykę fiskalną, to ona w zależności od tego, jaki ma charakter, może budować spójność społeczną. I taki chyba też był przypadek Polski ostatnich lat. Gdy się popatrzy na to, na co wzrosły wydatki publiczne między 2022 rokiem a 2025, a mówię o 2022, dlatego że to był moment, kiedy już spadł ten dług pandemiczny, on już znowu się obniżył do punktu wyjścia i wtedy zaczął rosnąć na nowo, ze względu na to, że wyhamowała inflacja i wpływy podatkowe zwolniły, a wydatki pozostały na poprzednim poziomie. I te wydatki to w dużej mierze, mniej więcej w 1/4 to był skutek wzrostu wydatków na obronność, reszta to były wydatki na wynagrodzenia w sektorze publicznym, na wydatki społeczne, tak zwane finansowe i w naturze, no to było te 800, waloryzacja 500+, i przede wszystkim emerytury. Waloryzacja emerytur i też fakt, że ludność się starzeje, tych emerytów jest coraz więcej. Więc to są te kategorie wydatków, które to w dużej mierze jednak wydatki społeczne, więc to budowało w jakiś sposób spójność społeczną. Ale potem, w zależności od tego, jaka jest struktura inwestorów, no to sam fakt zadłużenia państwa może mieć negatywny wpływ na nierówności dochodowe i majątkowe, bo z reguły te obligacje będą w posiadaniu, jeśli w ogóle u krajowych inwestorów, to raczej u ludzi zamożniejszych. Czy to bezpośrednio, czy pośrednio przez fundusze inwestycyjne.
1: A wraz ze wzrostem długu i perspektywami do tego, jak ten dług można obsługiwać, odsetki są wyższe, rentowności zazwyczaj w takich krajach obligacji są wyższe. To pytanie też przekierowuję do Tomka Makarewicza, bo ty obserwujesz też wiele gospodarek światowych. Widzisz taki trend, który można byłoby tutaj dorzucić do tego, co powiedział Grzegorz?
0: Tak, ja bym się zgodził. Dodałbym też, że to jest bardzo fajne pytanie, bo my zawsze o długu rozmawiamy w takich kategoriach narzędzia, które samo z siebie jest niefajne, więc trzeba znaleźć jakby dobry sposób na to, żeby je wykorzystać. Tak? Natomiast prawdę powiedziawszy, to nie jest też do końca prawda, bo dług na jakimś takim, dług publiczny na rozsądnym poziomie był jedną z najważniejszych innowacji współczesnego kapitalizmu. Dlaczego? Bo po drugiej stronie mamy inwestorów, którzy no przy założeniu, że mamy państwo, które nie bankrutuje, jest w stanie ten swój dług w miarę normalnie spłacać. Mamy inwestorów, którzy mają dostęp do bardzo dobrego narzędzia inwestycyjnego, to znaczy do bezpiecznego aktywa. I to bezpieczne aktywo bardzo często jest podstawą takich rzeczy jak fundusze inwestycyjne, jak rezerwy bankowe i tak dalej. Więc jakiś tam poziom tego długu publicznego jest ważny i stabilny dług publiczny jest dobry dla gospodarki. Bez takiego stabilnego długu publicznego nie byłby możliwy po prostu współczesny kapitalizm w tej formie, przynajmniej w jakiej go znamy. Dlatego też tutaj ja bym powiedział, że raczej ja bym się nie doszukiwał jakiejś takiej korelacji między samym tym poziomem długu a różnymi wynikami gospodarczymi czy nierównościami, bo tak jak wspominaliśmy, to trochę zależy od wielu czynników. Natomiast właśnie to, co jest ważne, to jest to, że i myślę, że tutaj byłaby dobra korelacja, że mamy takie poczucie, że ten dług jest stabilny i możemy ufać państwu i w związku z tym to państwo może się zadłużać i realizować jakieś te różne swoje funkcje gospodarcze z jednej strony, a z drugiej strony my jako inwestorzy możemy wykorzystywać ten dług jako właśnie podstawę naszego portfela inwestycyjnego.
1: Marek Skawiński wyrywa się jeszcze.
3: Tak, ja się też zgodzę, że to bardzo dobre pytanie, bardzo ciekawe. Możemy sobie pomyśleć o długu do PKB. Rozumiem, że ono jest takie, czy większy dług do PKB, jaki ma wpływ na inne sfery społeczne. Tak. Tak, więc możemy sobie pomyśleć o trzech na przykład krajach, taki sobie zrobić eksperyment myślowy, które mają relatywnie bardzo niski dług do PKB. Krajach unijnych, to znaczy Szwecja, Dania i Bułgaria. One wszystkie mają około 30-40% długu do PKB. W Szwecji i w Danii poziom nierówności dochodowych jest bardzo niski, w Bułgarii jest bardzo wysoki. Kwestia nierówności majątkowych zostawię na boku. Akurat w Szwecji są dosyć one wysokie, natomiast pewnie te nierówności dochodowe mają większe znaczenie. Natomiast to, co jakby różnicuje te kraje, to nie jest sam poziom długu do PKB w tym wymiarze, ale poziom wydatków do PKB albo dochodów do PKB i jakby redystrybucja tych dochodów państwowych. No powiemy też, że Bułgaria jest takim, bym powiedział, obserwacją odstającą, jeżeli chodzi o jakość życia o jakość wielu wskaźników społecznych, nawet biorąc pod uwagę niższy poziom ich dochodu, na przykład...
1: Odstających in minus, jak rozumiem.
3: Tak, tak, tak. Na przykład jeżeli weźmiemy sobie satysfakcję z życia, to i sobie poprowadzimy taką linię, która wskazuje, gdzie są poszczególne państwa, no to i ich poziom dochodu, to okazuje się, że Bułgaria jest najsmutniejszym krajem świata.
1: I tą smutną refleksją powoli zmierzamy do końca naszego spotkania. Ja jeszcze zapytam was, bo próbowałem wyciągnąć od was informacje, gdzie jest sufit, ale mi się nie udało. Okazuje się, że to zależy. Próbowałem dowiedzieć się, czy są jakieś czarne scenariusze i myślę, że jakieś sobie nakreśliliśmy, ale nadal tak znowu to zależy. Być może kogoś przekonamy, że jednak można. Czyli de facto jedziemy dalej z tym długiem. Dramatu nie ma. Czy może jednak jest coś, co z czym powinniśmy zostawić słuchających nas, na przykład urzędników, albo tych, którzy nas gdzieś obserwują jako inwestorzy?
2: Ja mam taką koncepcję dosyć naiwną, Ja sądzę, że ona jest naiwna, chociaż ma pewne uzasadnienie teoretyczne. To znaczy, że należałoby przede wszystkim uświadomić Polakom, społeczeństwu, z czego ten narastający dług publiczny się bierze i dlaczego mamy taki deficyt. Ponieważ w tej narracji rządowej...
1: Chyba to zrobiliśmy.
2: No właśnie, w narracji rządowej, ale w narracji rządowej jest ciągle, słyszymy ciągle, że to jest, że to są zbrojenia i ewentualnie strategiczne inwestycje typu elektrownia atomowa, podczas kiedy to są wydatki społeczne. I wydaje mi się, że to by trochę, gdyby to ludziom pokazać, to by trochę ucywilizowało tę dyskusję i wyjęło ten dług publiczny spoza arsenału takiej broni politycznej, takiej pałki, którą można okładać oponentów. To znaczy, kiedy na przykład prezydent Nawrocki mówi, że on nie poprze żadnej podwyżki podatków, to należałoby go też zapytać, czy w związku z tym nie popiera tego, że rosną w Polsce wydatki społeczne. Mam po prostu poczucie, że gdyby ludzie wiedzieli, na co my te pieniądze wydajemy, to być może moglibyśmy pójść w kierunku takiego scenariusza szwedzkiego, że owszem, mamy bardzo wysokie wydatki publiczne, ale godzimy się na to i jesteśmy gotowi finansować. W Polsce tego nie widać. I wydaje mi się, że to jest... Są takie badania Jakuba Sawulskiego, zdaje się, że poprzednika Marka na jego...
3: To jest zastępcy.
2: Zastępcy. Tak, w Ministerstwie Finansów, które właśnie pokazują, że kiedy ludziom się pokaże, jaka jest struktura wydatków publicznych, to oni się są bardziej skłonni popierać podwyższanie podatków niż cięcie wydatków. Badania opinii publicznej CBOS-u sprzed paru lat pokazywały, że jak się ludziom mówi, że rośnie dług publiczny, jak chcielibyście go to zatrzymać, to 70% mówi, że obciąć wydatki. Ale oni uważają, że to są wydatki na pensje urzędników, a nie na emerytury czy na ochronę zdrowia. I gdyby to pokazać i dobrze to wytłumaczyć, to myślę, że moglibyśmy ustabilizować ten dług publiczny, po prostu zmieniając trochę politykę fiskalną.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie. Grzegorz Siemianczyk, Money.pl, Marek Skawiński, główny ekonomista XYZ i Tomasz Makarewicz, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, byli gośćmi Radia 357. Paweł Sołtys, dobranoc.

Przekaz podprogowy. Minęła 22, słuchają Państwo Radia 357. Przed nami 21 już wydanie przekazu podprogowego.

Dzisiejszą audycję realizuje Szymon Kuliś, a przed mikrofonem, jak co tydzień, z małymi wyjątkami, haha, bo nie było mnie jeden raz, uśmiecha się do Państwa Mariusz Duda. Nie wiem, na ile śledzą Państwo informacje związane z Fryderykami, ale przywitaliśmy Państwa dzisiaj fragmentem płyty, która wygrała w tym roku Fryderyka w kategorii muzyka alternatywna. To był Michał Fox Król z płyty City Cluster w utworze Tube. O samych Fryderykach za bardzo wypowiadać się nie chcę, aczkolwiek ciekawi mnie, co Państwo sądzą na ten temat, co Państwo sądzą na temat polskiego Grammy. Czy jest to Państwa zdaniem impreza ważna, potrzebna, sprawiedliwa? Dla mnie na pewno jest to impreza potrzebna, tak uważam. Polska powinna mieć swoje nagrody muzyczne, ale coś widzę, że tak z roku na rok zarówno forma doboru kategorii, jak i samo głosowanie oraz jego wyniki na pewno powodują wiele kontrowersji w tak zwanej branży i poza nią. Nie zmienia to jednak faktu, że czasami trafiają nam się niespodzianki, typu rozbijający kilka lat temu bank Lech Janerka, albo tegoroczna niespodzianka, płyta moim zdaniem bardzo intymna, nagrana z tego, co się dowiedziałem, na stukilkuletnim pianinie Bechsteina ze specyficznym skrzypieniem niektórych pianinowych mechanizmów.

No bardzo ładnie. Michał Fox Król, Wooden Notes z płyty City Cluster, tegoroczny zwycięzca Fryderyków w kategorii muzyka alternatywna. Proszę Państwa, w dzisiejszym przekazie podprogowym słuchamy nowości, słuchamy premier, które dopiero co się ukazały. Będziemy też mieli zapowiedzi wydawnictw, które już za chwilę, już za rogiem, w drugiej godzinie będziemy też mieli dwa jubileusze. Jeden starszy, drugi trochę młodszy. Zapraszam bardzo do komentarzy na Facebooku Mariusz Duda oraz Facebooku Radio 357. Można też, jak ktoś sobie życzy, wysłać maila mariusz.duda@radio357.pl. Ta nowość ukazała się w ubiegły piątek.

Mark Bird i Andrew Thompson pochodzą z Nashville. Od 2000 roku tworzą muzyczny projekt, który nazywa się Hammock. I tenże projekt, proszę Państwa, wydał w ubiegły piątek album The Second Coming Was a Moonrise, a my wysłuchaliśmy kompozycji We Close Our Eyes So We Can See. Jeżeli lubią Państwo takie dream popowo, shoegaze'owo, postrokowe rzeczy, takie lejące się przestrzenne klimaty i rozlane w przestrzeniach wokale, to myślę, że ta płyta może przypaść Państwu bardzo do gustu. To może jeszcze na drugą nóżkę. Ten utwór na przykład pasowałby idealnie do ubiegłotygodniowej niebieskiej audycji.

Hammock, Like Sinking Stars. Która to już płyta tego projektu? Z 10? Być może. Z ciekawostek należących do kącika gracza, który tak na marginesie, mam nadzieję, kiedyś w końcu powróci, to zespół Hammock zrobił własne interpretacje utworów z gry Far Cry 5. No i proszę sobie wyobrazić, że taka płyta jest. Może więc jeszcze przy okazji pewnego odcinka do muzyki tego projektu powrócimy. A tymczasem album The Second Coming Was a Moonrise jest już dostępny do posłuchania i nabycia. I moim zdaniem bardzo warto. Pozostając przy duetach muzycznych, w najbliższy piątek ukaże się długo wyczekiwana płyta kolejnego duetu.

kto to tak straszy tutaj i niepokój wprowadza? Kto tu takie dźwięki robi? A to Szkoci, proszę państwa. Bracia na dodatek. Michael Sandison i Marcus Owen z duetu Boards of Canada. Duet w najbliższy piątek wydaje, już w ten piątek, wydaje swój długo oczekiwany pierwszy od 13 lat album Inferno. I zapewne do tej płyty jeszcze dzisiaj wrócimy. Dziękuję za państwa obecność w komentarzach. Dziękuję bardzo za państwa obecność przed, nie wiem, mobilnymi aplikacjami, radiem w różnej nowoczesnej postaci. Mam dzisiaj taką propozycję, skoro tak licznie cały czas, co tydzień możemy się spotykać. Chodzi mi o pewne propozycje do kolejnych programów. Przed nami na pewno będzie program z muzyką do gier, na pewno będzie program z muzyką filmową, z muzyką z seriali. Jeżeli mają państwo jeszcze jakieś propozycje, to bardzo serdecznie zapraszam do komentowania na Facebooku Mariusz Duda, na Facebooku Radia 357 właśnie pojawiło się zdjęcie przy okazji, tam też. Jeśli ktoś ma ochotę wysłać maila mariusz.duda@radio357.pl. Zastanawia mnie to, jak to jest, że te audycje tematyczne zawsze cieszą się większą popularnością niż audycje z nowościami, z premierami, ale takich właśnie nowościowych rzeczy też musimy się troszkę czasami nasłuchać. Ta nowość jest świeżutka, dzisiejsza i jeszcze pachnąca.

No, niezły ten singiel. Najnowszy singiel Perfect Circle nazywa się Starless i przyznaję, początkowo myślałem, że to cover. W sensie jak zobaczyłem tytuł utworu, ponieważ słuchałem sobie niedawno płyty Emotive z coverami w interpretacji Perfect Circle i pierwsza rzecz, jaka przyszła mi do głowy, o, nowa wersja utworu King Crimson. A tu nie, proszę państwa, to zupełnie nowa kompozycja zwiastująca coś, czego nie wiemy. Panowie dzisiaj zrobili tak zwany Shadow Drop i resztę musimy się domyślić. Już za chwilę, 3 czerwca, w Londynie startuje trasa koncertowa Perfect Circle, a 10 czerwca, czyli równiutko za 2 tygodnie, na warszawskim Torwarze odbędzie się koncert, na którym Billy Howerdel i Maynard James Keenan zaprezentują nam swoje największe hity. No właśnie, czy tak będzie? Dowiemy się niebawem. Czy wybieram się na koncert? Wybieram się. Jak pogodzić koncert z prowadzeniem jednocześnie audycji? Trzeba będzie wymyślić jakiś pomysł na relokację. No to lecimy dalej.

Jakie dziwne dźwięki. Proszę Państwa, zespół nazywa się OK Good Night. Są z Ameryki Północnej, dokładnie z Bostonu. Rockowo-progresywny zespół. Troszkę połamańców dla progresywnych serduszek. Śmiejemy się tutaj z Szymonem, że niektóre aranżacje utworów są w sam raz dla realizatora, żeby dostał zawał, bo wszystkie przerwy to są właśnie tego typu historie. Realizator nie wie, czy to jest koniec utworu, czy to jeszcze coś będzie trwało i tutaj jest cały czas życie w napięciu. No może dlatego muzyka mamy trochę inną. Proszę Państwa, najnowszy album OK Good Night ukazuje się 12 czerwca, a my wysłuchaliśmy kompozycji o dosyć numerycznym tytule 22. Szkoda, że nie 21, bo mamy dzisiaj 21 wydanie przekazu podprogowego, no ale to już trudno. Do OK Good Night jeszcze dzisiaj wrócimy. Pan Roman pisze, że chyba wolę tę audycję z nowościami, chociaż ta oraż to było coś. Nie będziemy rezygnować absolutnie z audycji z nowościami, nowości muszą być. Natomiast raz na jakiś czas audycja tematyczna dobrze byłaby, żeby spełniała jakieś kryteria słuchaczy na przyzwoitym poziomie, ale myślę, że do tej pory wszystko się zgadzało. To teraz coś spokojniejszego, propozycja z Ameryki też, ale tym razem z Austin, z Teksasu.

Jest coś w głosie Jonathana Mayberga takiego wibrującego. Nie wiem, czy Państwo mają podobne skojarzenia, ale mnie czasami przypomina ten głos wibracje, jakie powoduje głos Marka Hollisa z Tok Tok. To był Sharewater w utworze More and More z nadchodzącej kiedy? Ojej, dopiero 31 lipca. To był Sharewater z nadchodzącej 31 lipca płyty The New World. Tydzień temu graliśmy już jeden singiel z tej płyty, dzisiaj był kolejny. Sharewater, przyznaję, to jeden z moich ulubionych zespołów i na tę płytę czekam bardzo. A tymczasem w ubiegły piątek miała miejsce premiera jeszcze jednego albumu.

znane m.in. z Radiohead, Ed O'Brien, wydał 22 maja bardzo piękny album zatytułowany Blue Morpho. Blue Morpho to motyl występujący w Ameryce Południowej, m.in. w regionach Brazylii, którą Ed O'Brien wyjątkowo sobie ukochał. Motyl to symbol transformacji i odrodzenia. Być może dlatego ta płyta tak mi się podoba. Blue Morpho jest mocno związany z naturą i doświadczeniami uzdrawiającymi w różnych miejscach świata, ale myślę, że głównie chodzi tu o Brazylię. Brazylia tak w ogóle pojawiła się już na poprzednim albumie Eda i teraz za Państwa pozwoleniem bardzo chciałbym Państwu jeden z tych utworów z poprzedniej płyty, która nazywa się Earth, przypomnieć. Jeśli chodzi o trans, przestrzeń, melodyjność, to są ewidentnie moje ulubione klimaty. No i myślę, że też i Państwa. Kompozycja nosi tytuł Brazil.

Ed O'Brien, Brazil. Wcześniej z płyty Blue Morpho. Do płyty Blue Morpho też jeszcze powrócimy na sam koniec audycji, ale się pięknie transowo zrobiło. Kiedyś pamiętam, ze znajomymi zrobiliśmy imprezę, tak zwaną domówkę, i włączone były tylko takie utwory. Proszę sobie wyobrazić, co się działo przy zgaszonym świetle. Oczywiście to było bardzo dawno temu. Tymczasem witam Państwa serdecznie w drugiej godzinie programu. Tym, którzy dopiero włączyli urządzenia wszelakie, chciałbym przypomnieć, że jak co środę słuchają Państwo przekazu podprogowego na antenie Radia 357. Ja się nazywam Mariusz Duda. Dzisiaj słuchamy głównie nowości i nadchodzących płyt. W komentarzach wymyślamy sobie plany na audycje tematyczne, ale od nowości zrobimy sobie teraz przerwę i zrobimy kącik dinozaura i udamy się w podróż sentymentalną. Dokładnie do roku 1983, bo to właśnie wtedy, 27 maja, światu ukazała się płyta zawierająca największy hit tego artysty.

naprawdę jaka ciekawa wersja. Pochodzi ze specjalnego wydania Crisis Deluxe z 2013 roku, wydanego na 30-lecie albumu. Moonlight Shadow z udziałem Maggie Reilly, Mike Oldfield w swoim największym hicie. Płyta Crisis, proszę Państwa, kończy dzisiaj 43 lata. Ukazała się dokładnie 27 maja. Od płyty Platinum chyba Mike Oldfield zaczął skracać swoje kompozycje. Właściwie to może nawet i wcześniej. Od płyty QE2. Tak, od tej płyty. I w latach 80. pojawił się pewien zauważalny schemat. Od płyty Five Miles Out też. Jedna dłuższa kompozycja, instrumentalno-wokalna czasami, na jednej stronie winyla. I piosenki, albo utwory krótsze na drugiej stronie. I tak też wydarzyło się na tym albumie. Jedna długa kompozycja tytułowa Crisis, na jednej stronie winyla. I piosenki, chyba jedna z lepszych w repertuarze artysty, na drugiej. Jeśli chodzi o utwory instrumentalne, na utwór Crisis nie mamy czasu, bo kompozycja ma ponad 20 minut, ale zagrajmy coś instrumentalnego, krótszego.

Mike Oldfield, Taurus 3 z płyty Crisis. Taurus 1 był na płycie QE2, otwierał ją, miał 10 minut. Taurus 2 był na płycie 5 Miles Out i miał 25 minut. By the way, to pozdrowienia dla wszystkich, którzy uważają, że na winylu może być tylko 22-23 minuty. No ale wiadomo, kiedyś było inaczej. Taurus 3 jest tutaj, na płycie Crisis i ma niecałe 3 minuty. Taki dziudziek mały. Ale podobało mi się, że zawsze mi się to podobało, że te same tytuły, tylko z innymi numerami, pojawiały się na różnych płytach artysty. No i w ten sposób już wiedzą Państwo, od kogo pożyczałem niektóre pomysły i patenty. Niestety nie mogę nic własnego zareklamować, więc powiem tylko podprogowo 2. To jeszcze jedna ładna piosenka z tej płyty.

Zawsze rozśmieszało mnie to zakończenie. Mike Oldfield, Foreign Affair, z udziałem szkockiej wokalistki Maggie Reilly. Jeśli ktoś może mieć niewinny, bezbronny głos, to chyba mamy zwycięzcę. Mike Oldfield, Crisis. Ukazała się ta płyta 27 maja 1983 roku i dzisiaj kończy 43 lata. Happy birthday. Pozostajemy w świecie wspomnień i tym razem będziemy mieli bardziej okrągłą rocznicę, bo może... Bo dziesiątą. 27 maja 2016 roku ukazał się ten album.

Coś się rozpadło, burzulki. To był, proszę państwa, Frost. Frost z taką gwiazdeczką po literce T, z płyty, która właśnie skończyła 10 lat i ukazała się 27 maja 2016 roku. Album nazywa się Falling Satellites. Frost zahacza w swojej twórczości trochę o rock neoprogresywny. Ja, jak państwo wiecie, albo nie wiecie, jakimś szczególnym fanem neoproga nie jestem. Niemniej Frost tak jakoś zawsze na tych krawędziach się poruszał i przyznaję, że ten album akurat nawet lubiłem i wciąż lubię. Wysłuchajmy więc jeszcze jednej kompozycji z tej płyty.

Lights Out. Ładne, bardzo ładne. Jem Godfrey. Instrumenty klawiszowe, syntezatory, programowanie, wokal. John Mitchell, gitary, wokal. Craig Bendell, perkusja. Nathan King, gitara basowa, wokal. Album Frost Falling Satellites skończy dzisiaj równiutko dekadę. Teraz powróćmy do nowości. No dobrze, przed nami taki troszkę kącik prog metalowy. No ale trzeba też to zaliczyć.

czytam Państwa komentarze i już widzę, mamy bardzo dużo pomysłów na audycje autorskie. Bardzo, bardzo za te wszystkie propozycje dziękuję. Heiken zapowiada swój nowy album w innym składzie. Dwóch dotychczasowych członków już nie ma. Ze składem pożegnał się gitarzysta Charles Griffiths i basista Connor Green. Chyba cały ciężar kompozytorski przeszedł teraz na jedynego już w tym zespole gitarzystę, Richarda Henshalla. Chociaż tam to chyba zawsze bardziej kolektywna praca była. Gościnnie na basie wystąpił Brian Beller, znany m.in. z The Aristocrats. Przyznam się Państwu, że nie dość, że z neoprogiem nie do końca mi po drodze, czasami, to i z metalem progresywnym również. Ale się Państwu redaktor trafił. Ale żeby nie było, z wyjątkami. I te wyjątki Państwu zawsze staram się prezentować. Z zespołem Heiken również jest u mnie różnie. Niektóre utwory lubię bardziej, inne mniej, ale ten utwór i ten kierunek, przyznaję, bardzo mi się podoba. Nie słyszę tutaj już Gentle Giant, nie słyszę takiego slapsticku, humoru. Większa melancholia jest i melodie. No i nawet roz troszkę nam się rozdarł w pewnym momencie. In a Fever Dream, tak się nazywa ta kompozycja. Słuchają Państwo przekazu podprogowego. Dzisiaj rozeznajemy się w nowościach. Pozostańmy jeszcze w tych mocniejszych metalowo-melodyjnych klimatach.

15 maja ukazał się album amerykańskiego zespołu z Utah, All Lives Matter, co to się zowie Advent Horizon. Płyta nazywa się Falling Together. Wysłuchaliśmy utworu Fate's Window. Interesującą tendencję zauważyłem od pewnego czasu, proszę państwa. Otóż wielu artystów ucieka ze Spotify, to już wiemy, ale na przykład na Bandcampie możemy usłyszeć cały utwór, całą płytę, natomiast na Spotify tylko takie pojedyncze utwory. No i te płytę można na Spotify usłyszeć jedynie w kawałkach, natomiast w całości na nośniku fizycznym i na Bandcampie. No dobrze, to teraz powróćmy do prezentowanego w pierwszej godzinie bostońskiego OK, Good Night.

Tak się gra w Bostonie, w Massachusetts, proszę Państwa. Oj, balansujemy na granicy nasi amerykańscy przyjaciele. Nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę, w jak ciekawie poszarpany sposób poprowadzona była tutaj kompozycja. Już były momenty, gdzie człowiek sobie myśli, oj, za mocno, już za intensywnie, i ciach. Utwór się urywa, przerywa, uspokaja. Zupełnie jakby zespół OK Good Night bawił się ze słuchaczem. To może być ciekawa płyta. Album Stop and Go ukazuje się 12 czerwca 2026 roku. A teraz krótkie przypomnienie koncertowe. Zamek Ćmielów, nowe koncertowe miejsce na mapie Polski. To tam 17 lipca wystąpi Beat. Projekt, który gra na żywo muzykę ze słynnej trylogii King Crimson z lat 80. No i mam dla Państwa bardzo ważne pytanie. Z kim się widzę na tym koncercie?

Matte Kudasai z płyty Discipline King Crimson. Czy Adrian Belew zaśpiewa ten utwór na zamku Chmielów, przepraszam. Nie, dobrze mówię. To jest zamek Chmielów. A o tym dowiemy się już 17 lipca. Słuchają Państwo przekazu podprogowego. Ostatnie dwie kompozycje przed nami. Teraz trochę się wyciszymy.

i wszystkie światełka w górę, bo nie ma jak ballady na trzy. To był Sleeping Pauls, Mick Moss, Luis Fazendeiro, duet prezentowany już na antenie Radia 357 w przekazie podprogowym. Ich nowy album zatytułowany jest Dreams and Limitations i ukazuje się za tydzień z kawałkiem. Proszę Państwa, to byłoby na tyle, było mi bardzo miło. Za tydzień najprawdopodobniej będziemy mieli gościa i porozmawiamy sobie o pewnym wydawnictwie, uwaga, papierowym. Dziękuję za uwagę, za chwilę Nocna Grupa Wsparcia. Tomasz Kwaśniewski i Kasia Pasierbik już są na swoich miejscach zwarci i gotowi. Proszę, nie odchodźcie. A my pożegnamy się jeszcze jednym utworem z naprawdę dobrej płyty Eda O'Briena, zatytułowanej Blue Morpho. Szymon Kulisz, Mariusz Duda. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia za tydzień.

0: Nocna grupa wsparcia.
1: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Tomasz Kwaśniewski, witam też w imieniu Szymona Kulisia, który realizuje dzisiejszą audycję, i Katarzyny Pasierbik, tutaj współgospodyni. Jeżeli ktoś do nas zadzwoni, a o to tutaj troszeczkę chodzi, to Katarzyna będzie osobą, na którą się nadzieję po prostu. I chwila rozmowy z Katarzyną, a potem tutaj jest szansa, żeby trafić na antenę. Idea jest taka prosta, nie rozmawiamy o rzeczach takich bieżących, takich teoretycznych, to nie ten program. Tu jest taka godzina, taka szansa, taka możliwość, że jeżeli ktoś chciałby pogadać o sobie, o swoich sprawach, to właśnie można to zrobić, żeby sobie po prostu jakoś w głowie poukładać, opowiedzieć. Chodzi o to, że są takie momenty w życiu, które są trudniejsze, są jakieś takie sprawy, które właśnie wymagają konsultacji, przegadania. Oczywiście nie jestem żadnym psychologiem, więc nie od tej strony tutaj jestem. Jestem od tego, żeby popytać i żeby to się jakoś ułożyło, a potem jest ta rzecz najważniejsza, mianowicie to Państwo, nasi słuchacze, tutaj jesteście osobami bardzo ważnymi. Trzeba wtedy zadzwonić i podzielić się swoim własnym doświadczeniem. Zwykle jest tak, że jest tak rzeczywiście, że coś, co dla kogoś jest nowe, trudne, bywa, że ktoś inny już ma za sobą, z tym się zderzył, to jakoś rozwiązał i wtedy może się podzielić tym doświadczeniem i może się okazać, że sprawa jest właśnie rozwiązywalna przede wszystkim. I taka jest idea tej audycji, żeby ci, którzy mają kłopoty, problemy, jakieś takie rzeczy nie do rozwiązania, wydające się trudne, mogli zadzwonić i raz to sobie właśnie poukładać w głowie poprzez rozmowę ze mną, a dwa, żeby później słuchacze, słuchaczki mogli się podzielić swoim doświadczeniem, odzwonić i opowiedzieć. I powstają z tego rozliczne korzyści oczywiście. Kiedyś to było powszechne, tak ludzie ze sobą gadali, dzisiaj może jest trochę trudniej. Zresztą radio jest takim wspaniałym medium, że można z niego w ten sposób korzystać. Więc jeżeli ktoś ma potrzebę, chciałby właśnie sobie rzecz ułożyć w głowie, przegadać i później jakoś ją może rozwiązać, a przynajmniej zbliżyć do jakiegoś rozwiązania, to proszę korzystać. 510 357 357 to jest numer do nas.

7 minut po północy, nocna grupa wsparcia. Zasady są takie, że jeżeli ktoś potrzebuje, chciałby pogadać, to prosimy o telefon 510-357-357. Potem właśnie rozmowa o zachodzie, a potem jest tak, że słuchacze, słuchaczki dzwonią, dzielą się swoim własnym doświadczeniem, opowiadając, jak dany kłopot rozwiązali. Tu ta audycja jest taka inna w tym sensie od innych audycji, że nie rozmawiamy tu już tak teoretycznych, to nie są takie rozważania. Tu trzeba zadzwonić z taką sprawą osobistą jakąś. Może być fajna, wesoła, jakaś sympatyczna, zawsze chętnie posłucham, zresztą o to chodzi. Ale może być też tak, że ktoś ma właśnie kłopot i chciałby zasięgnąć jakiejś rady, porady szerszej niż moja, bo ja żadnym właśnie psychologiem, taką osobą nie jestem, jestem dziennikarzem, po prostu słucham, ale później jest tak właśnie, że państwo słuchacze, słuchaczki możecie dzwonić i dzielić się własnym doświadczeniem. To jest właśnie, tak myślę sobie, taka godzina dla tych wszystkich, którzy albo nie mają z kim z takich powodów, no że po prostu są samotni, nie mają z kim pewnych rzeczy przegadać, albo te rzeczy, które chcieliby przemyśleć, są tego typu, że trudno może je przedyskutować z osobami bliskimi, żeby ich w to nie mieszać. Pamiętam taką audycję, na przykład kiedy zadzwonił pan, który miał duże kłopoty ze zdrowiem, właśnie wolał rozmawiać tutaj z nami, słuchaczami, dziennikarzami, niż z rodziną, bo te rzeczy mogłyby być jakimś takim zobowiązaniem dla rodziny. Nie jest miło słuchać pewnie o tym, kiedy ktoś rozważa możliwość wycofania się z życia, jest właśnie kimś bliskim, a z obcymi można o takich rzeczach swobodniej czasem porozmawiać. W ogóle czasami łatwiej sformułować takie rzeczy, które są prawdziwe w związku do obcych osób, niż kiedy się rozmawia z bliskimi, trzeba jeszcze brać ich uczucia pod uwagę. Więc jeżeli ktoś ma ochotę korzystać, to proszę dzwonić 510-357-357.

0: 12 minut po północy, nocna grupa wsparcia. Zadzwoniła do nas pani Aneta. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, panie Tomaszu.
0: Dobry wieczór. Czym możemy służyć?
1: Mam nadzieję, że pomocą. Wydarzyła się taka sytuacja, że tuż przed świętami Bożego Narodzenia moja mama spadła z drabiny i złamała łokieć.
0: Aha.
1: Trzeba było operować. To był szpital w małym miasteczku. Lekarze, którzy tam są od lat, tak naprawdę emeryci, zrobili to źle.
0: Aha.
1: Tyle, że dopiero można było stwierdzić, że to jest źle po dwóch miesiącach, aha, kiedy pierwsze prześwietlenie przyszło, gdzie okazało się, że i śruby są źle zamontowane, i płytka, która miała złączyć te kości, wszystko wygląda bardzo źle.
0: Aha.
1: Pytałam o poradę znajomych lekarzy. Oni nie chcieli mi tak naprawdę powiedzieć, że jest źle zrobiona operacja, dlatego że, jak to powiedzieli, nie chcieli podważać opinii lekarzy, którzy robili operację.
0: Mhm.
1: Trochę to było trudne do przyjęcia, że nawet znajomi nie chcą powiedzieć, że się źle zrobiło operację.
0: A chodziło o to, że rozumiem, po tym ta ręka mamy, jak zaczęła się zrastać, to coś poza tym było niefajnie. I tak się pani zorientowała.
1: No, to tak naprawdę po zdjęciu już rentgenowskim widać, że kości nie były połączone, aha, że kość jest połączona do płytki, a nie do kawałka ułamanej drugiej kości.
0: Słowem fuszerka.
1: Jednym słowem wielka fuszerka.
0: Mhm.
1: Ale niestety lekarze w takich miasteczkach kryją się nawzajem.
0: Aha.
1: Ja nie mieszkam w Polsce. Moja mama jest w Polsce. Akurat ja byłam dopiero w lutym i zaczęłam szukać prywatnych lekarzy, żeby zobaczyli, jak to wygląda. Łokieć to jest bardzo ciężka sprawa, jeśli chodzi o operacje.
0: Mhm.
1: I mało jest specjalistów. Ale udało mi się znaleźć prywatnego lekarza, do którego poszła, który też tak oględnie zaczął mówić, że a no bo to może jeszcze to inaczej, ale no powiedział, że no jednak pasowałoby zrobić drugą operację.
0: Okej.
1: Okay. Druga operacja, czyli operacja prywatnie, to jest 28 tysięcy złotych. I jest to też ryzyko takie, że no będzie jak będzie.
0: Bo rozumiem, że mama ma niesprawną rękę teraz, tak?
1: Moja mama nie może ani zgiąć ręki do końca, ani wyprostować.
0: Mhm.
1: To jest ból cały czas, dlatego że ta płytka cały czas niszczy tkanki w środku.
0: Mhm.
1: Mimo, no, fizjoterapia tak naprawdę też nic nie daje, bo jednak jest płytka w środku, która niszczy tkanki.
0: Mhm.
1: Więc ręka jest sprawna tyle o ile. Moja mama nie jest, że tak powiem, osobą bardzo starszą. Dopiero przeszła na emeryturę 4 lata temu.
0: Aha.
1: Więc to jest jeszcze dla niej, jak dla mnie to jest za wcześnie, żeby moja mama była niesprawna.
0: Gdy 64 lata ma, rozumiem.
1: 65 lat będzie miała, tak. Ale no, to jest już niesprawność ręki. I znajomi jej powiedzieli, że powinna pozwać lekarzy.
0: Aha.
1: Tyle, że nikt nie chce tak naprawdę powiedzieć, czy to ma jakiś sens. Bo lekarze chronią się nawzajem.
0: Mhm.
1: I potrzeba biegłych sądowych. Tak naprawdę ja nie wiem, jak to wygląda w Polsce. Być może jest ktoś, kto miał taką sytuację, że miał operację, która poszła nie tak, jak powinna i później można było coś z tym zrobić.
0: Mhm, rozumiem.
1: Termin operacji moja mama ma ponownej dopiero w październiku.
0: Aha.
1: Taką na NFZ. I waha się przed pójściem na prywatną operację, bo obawia się, że wyda 28 tysięcy i nie będzie w stanie tych pieniędzy w żaden sposób odzyskać.
0: Jasne.
1: Bo ludzie pozywają lekarzy ciągle i czasami jest wygrana sprawa, czasami nie. Więc nie wiem tak naprawdę, z której strony to ugryźć, żeby mojej mamie pomóc.
0: Czyli pytanie jest takie, czy ktoś był w podobnej sytuacji i w związku z tym wie, jak to się robi, jakie są konsekwencje. To jest jakby pierwsza rzecz. A druga rzecz, rozumiem, taka już inna, to jest taka, bo właśnie, bo jestem ciekawy, bo rozumiem, że jeżeli chodzi o tą rękę, to jakby niezależnie od wszystkiego, no państwo, panie, będziecie coś dalej robić i tu jest albo ta możliwość właśnie tej operacji na NFZ jakiejś poprawiającej, albo właśnie taka, żeby to zrobić prywatnie z nadzieją, że wszystko będzie później dobrze. A ci lekarze, którzy robili tą operację, to rozumiem, że oni jakby nic nie mówią.
1: No, tak jakby rośnie, bo to jest krótki czas, tylko że to już jest po pół roku, a to się nie zarasta. I ta rączka, no, widać na zdjęciu nawet, że ona jest za długa. Ona przychodzi za łokieć o te dobre 5 centymetrów za dużo. Więc tak naprawdę to się dla mnie jako laika, jak patrząc na to zdjęcie, to wygląda, że to się kwalifikuje do usunięcia i zrobienia tego jeszcze raz.
0: I rozumiem, że ci inni lekarze, którzy przyjęli ten termin na październik, to rozumiem, że oni to jakby idą za tym myśleniem, prawda? No bo dlatego skierowali.
1: No idą.
0: I to jest gdzie indziej, rozumiem, już ta operacja.
1: To już jest gdzie indziej. Bo w tym małym miasteczku powiedzieli, że a to się jeszcze zrośnie.
0: Aha. I mama chciałaby, rozumiem, po prostu, żeby ta sprawa została wyjaśniona, ci, którzy się pomylili, no jakoś za to, rozumiem, zapłacili.
1: Powinni ponieść konsekwencje, bo to pewnie nie pierwszy raz i pewnie to się zdarzy kolejny raz.
0: No to już... Jasne. Pani Aneto, dobrze, to takie pytanie jakby formułujemy. Czy ktoś był w podobnej takiej sytuacji, w której nastąpił po prostu błąd lekarski? I jak to się wtedy przeprowadza formalnie, bo rozumiem, że gdzieś to trzeba zgłosić, tak. Co się wtedy dzieje, jak to się dzieje i to jest ta jedna rzecz. Rozumiem, że od tego nie zależy to, czy mama się zdecyduje na operację, czy nie, tylko co najwyżej, czy zdecyduje się na tą prywatną formułę albo tą taką państwową. Tak jest. No dobrze, to ja przede wszystkim trzymam kciuki za łokieć mamy, żeby on został wyleczony, wyprowadzony. No i cóż, i za panią też, bo to rozumiem, jest związane też z panią bardzo, bo rozumiem, że ten kłopot też polega na czymś takim, że mama trochę traci samodzielność, prawda?
1: Tak, dokładnie. A jest bardzo aktywną osobą i to ma duży wpływ na nią.
0: I też na panią, bo rozumiem, że wtedy pani by musiała być częściej u mamy.
1: Tak.
0: No dobrze, no to trzymamy kciuki, żeby było jak najlepiej. Pani Aneto, bardzo dziękuję serdecznie za telefon i apeluję w pani imieniu. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję również.
0: Dobranoc. No i jak państwo słyszeliście, chodzi o taką sprawę, że pani Anety mama, kłopot z łokciem, operacja zdaniem pani Anety do bani, że ze zdjęcia to wynika, możliwość kolejnej operacji, a w zasadzie konieczność, taka trudność teraz z tym łokciem, z tą ręką. Młoda emerytka, właściwie rzeczywiście dużo czasu przed nią, a tu taki kłopot, no i dla pani Anety też kłopot. Co się wtedy robi? Może tak się akurat składa, że ktoś o tej godzinie, kto nas tutaj wspaniale słucha, ma takie doświadczenie, udało się to zrobić, przeprowadzić, albo przynajmniej zna tą procedurę, to pani Aneta chętnie by posłuchała. Zapraszam, 510-357-357 to jest numer do nas.

25 minut po północy, nocna grupa wsparcia. Pani Aneta do nas zadzwoniła, prośba jest taka konkretna, taka sprawa jest konkretna, co czasem bywa znacznie trudniejsze niż takie sprawy właśnie związane z kwestiami emocjonalnymi, uczuciowymi, rodzinnymi, które są takie bardziej płynne. Ta wymaga takiej wiedzy konkretnej, ale może tak się składa właśnie, że ktoś to taką wiedzę posiada, nas słucha i mógł panią Anetę tutaj wspomóc wiedzą i doświadczeniem, a mianowicie chodzi o to, że mama pani Anety zrobiła sobie coś poważnego w łokieć, chodzi o złamanie, odbyła się operacja, wstawienie płytek i tak dalej, robota została zrobiona źle, ręka boli. Na zdjęciach rentgenowskich widać, że jest kiepsko, no i teraz trzeba po pierwsze poprawić, no ale to można zrobić albo prywatnie, albo na NFZ, ale też jak właśnie złożyć coś takiego jak jakąś taką skargę, czy też jak tą sprawę przeprowadzić przez jakieś instytucje odszkodowawcze. Oto jest właśnie pytanie od pani Anety. To, że takie sprawy się odbywają i odbywają się dosyć często, to skądinąd wiem, no bo czytałem wielokrotnie o czymś takim jak błędy lekarskie i później, ale rzeczywiście nie mam żadnej takiej świadomości, wiedzy na temat, ja osobiście, jak się taką procedurę przeprowadzę, jeżeli ktoś z państwa akurat tak się składa, nas słucha i coś takiego przeżył, wie, to zapraszam do dzwonienia 510-357-357, to jest numer do nas. Ja też skądinąd wiem, że bo operacja, jak pani Aneta mówiła, jest na październik, to warto się oczywiście zapisać. Natomiast może być tak, że ona będzie wcześniej, bo tam czasami zwalniają się jakieś miejsca. No i dwa, że może można jej poszukać też nie tak blisko domu, czy też trochę dalej. Zresztą nie wiem, nie chcę tu wnikać, ale zdarzają się takie sytuacje, że te terminy się przesuwają do przodu. No jest ta opcja oczywiście prywatna, o której pani Aneta mówiła. No więc, sumując, jeżeli ktoś ma takie doświadczenie, wie jak to się robi, to proszę dzwonić 510-357-357, ale też mam takie wyczucie, no, że to trzeba takiej specjalistycznej wiedzy, że może być trudno. A poza tym oczywiście, jeżeli ktoś ma jeszcze jakiś kłopot, który chciałby tutaj nam zgłosić, chwilę o nim pogadać i jakby wystawić go na taką możliwość, że ktoś z państwa słuchających ma jakąś wiedzę, doświadczenie, które może to być pomocne, to oczywiście zapraszam serdecznie. 510-357-357.

32 minuty po północy, nocna grupa wsparcia. Jest tak, że państwo dzwonicie, opowiadacie, a później no, słuchacze, słuchaczki podpowiadają, jak daną sprawę rozwiązać. Czasami to jest, wychodzi nam lepiej, czasami trochę trudniej. Jak sprawy są takie bardzo, bardzo konkretne, to no to właściwie czasami bywa trudniej. Pani Aneta do nas była, zadzwoniła wcześniej z taką prośbą, co zrobić w momencie, kiedy właśnie doszło do błędu lekarskiego. W tym przypadku chodzi o jej mamę, chodzi o złamany, pęknięty łokieć, który został źle później zrobiony. Co dalej z tym zrobić, jeżeli chodzi o konsekwencje? No bo jeżeli chodzi o kwestie medyczne, wiadomo, trzeba poprawić. Można zrobić na NFZ albo prywatnie. Prywatnie to są pieniądze. Pani Aneta powiedziała 28 tysięcy złotych. Gdyby przyszło zadośćuczynienie za ten błąd wcześniejszy, to wiadomo, mogłoby to jakoś zwrócić te pieniądze. Wtedy można to zrobić szybciej, a państwowo no to trudniej, dłużej, łokieć boli, a termin jest na 28 na październik po prostu. I teraz ja tak na szybko, bo namawiam państwa, jeżeli ktoś ma takie doświadczenie, coś takiego przeżył, zrobił coś takiego kiedyś już, no to proszę dzwonić 510-357-357. Ja szybko tak ze swojej strony zerknąłem, gdzie mogłem. No i tak sobie myślę, bo pani Aneta też mówiła, że nie mieszka teraz w Polsce, nie wie, jak to się w Polsce robi. No to powiedzmy, że jest coś takiego jak Rzecznik Praw Pacjenta, o czym w ogóle warto wiedzieć. No i ten rzecznik ma tam różnych swoich pracowników. Warto do niego zadzwonić i o tym opowiedzieć. No to prawdopodobnie jest najbardziej kompetentna instytucja do działania w ten sposób. Numer telefonu do bezpłatnej infolinii można znaleźć bez problemu w internecie właśnie pod hasłem Rzecznik Praw Pacjenta. Prawdopodobnie tam jest tak, że dostajemy kogoś, kto jest w stanie podpowiedzieć wszystko w zasadzie w tej sprawie. I to jest jakby jedna rzecz, a druga rzecz to jest taka, że jest jeszcze okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej na przykład, właściwy do tej takiej, do tego miejsca, gdzie to się wydarzyło. I tam też można zadzwonić i złożyć, dowiedzieć się, jak złożyć ewentualną skargę. Wtedy to jest też powiązane z tym, że no, że ten lekarz, który dokonał fuszerki, poniesie też jakąś odpowiedzialność taką zawodową. Ja oczywiście nie jestem mściwy, ale też uważam, że są takie zawody odpowiedzialności, że z zaufania publicznego, do których należą między innymi lekarze. Dobrze, żeby oni czuli presję i dobrze, żeby się po prostu rozwijali i zmieniali. Jeżeli nie będziemy ich kontrolować, też pociągać do odpowiedzialności, to po prostu lepiej funkcjonować nie będzie. Znalazłem taką informację właśnie, że tam też są wszelkie możliwości. Są wzory, jak napisać taką skargę właśnie w tych jednym i w tym drugim miejscu. Można to sobie znaleźć bez problemu w internecie. Ja bym dzwonił do Rzecznika Praw Pacjenta na miejscu pani Anety. To jest moje podpowiedzi. Jeżeli ktoś z państwa ma tak bardziej szczegółowe, przeżył, wie, jak to się dzieje, to proszę dzwonić 510-357-357. A jeżeli ktoś ma jakąś inną sprawę, coś go męczy, dusi, właśnie nie pozwala zasnąć, chciałby ją jakoś sobie przegadać, zobaczyć, usłyszeć, no to proszę tutaj korzystać. Jestem dla państwa jeszcze troszeczkę i tylko dla państwa. 510-357-357 to jest nasz numer.

0: 39 minut po północy pan Robert do nas zadzwonił. Dobry wieczór, panie Robercie.
1: Dobry wieczór. Ojej, ja mam opóźnienie jakieś, bo tutaj mam drugi nośnik teleportacyjny, znaczy w sensie radio drugie gra i tak opóźnienie mam.
0: No dobrze, dobry wieczór. Trzeba wyłączyć, wyłączyć radio.
1: Ściszył, nie, o, absolutnie. Dobrze. Radia się nie wyłącza.
0: Ściszyć, dobrze. Oczywiście.
1: Ściszyć. Co tam się u was wydarzyło? Z łokciem słyszałem jakiś kłopocik.
0: No właśnie, właśnie, panie Robercie. Sprawa jest taka, że pani Anety mama zrobiła sobie w łokieć, lekarz spartaczył i teraz chodzi o jakieś, no jak tu go pociągnąć do konsekwencji jakiś i do tego jeszcze uzyskać odszkodowanie. Ma pan coś takiego, ma pan pomysł, jak to się robi?
1: Nie, absolutnie. W tym temacie nie mam absolutnie pomysłu, natomiast mogę opowiadać o łokciach, bo też moja Beata, będąc na imprezie z Podelblągiem, weszła sobie na przypadkowego konia, na którym chciała sobie pojeździć po prostu. Koń ją zrzucił i przez 3 tygodnie czekała na operację łokcia we Wrocławiu. Aha. W Elblągu się to wydarzyło i we Wrocławiu 3 tygodnie chodziła po prostu w tym blaku z lekami przeciwbólowymi, czekając na operację. Troszkę potwierdza to, co pani tam opowiadała, opieszałość. No ale Holender, to nie jest wina ludzi, to jest wina systemu, uważam, bo tam też zauważyliśmy, że to nie ludzie są jakby, może nie problemem, nie podejmują tematu, tylko system nie podejmuje tematu, bo Beata leżała 3 tygodnie w szpitalu bezobsługowo w instytucie, w którym można by obsłużyć mnóstwo innych pacjentów. Czekała na operację łokcia, bo tam się głowa łokcia, czy jak to się nazywa, promieniowa głowa łokcia, czy jakoś tak się to nazywało.
0: Coś poważnego.
1: Bardzo poważny temat. Łokieć się po prostu kawałeczek oderwał i 3 tygodnie czekała na operację. No i trochę to potwierdza to, co tam pani opowiadała.
0: No tak, ale to też jest niesamowite. Aż nie wiedziałem, że tak może być, że ktoś potrzebuje szybkiej takiej interwencji tego typu i też jej nie dostaje. Rozumiem, że leżała po prostu w szpitalu, czekając na termin.
1: Proszę pana, ona nie leżała, ona chodziła, ona szukała rozrywek. Ja przychodziłem, wyciągałem ją na jakąś pizzę, na kawałeczek ciastka jakiegoś gdzieś, żeby 3 tygodnie w lecie, to jest nie do porozumienia, nie do pojęcia, żeby to w ogóle objąć, no. Mhm. Ale mogę coś na finał opowiadać?
0: Tak jest,
1: nie?
0: Tak.
1: No to chciałem uprzejmie donieść, że wspólnie z Fundacją Świętego Mikołaja i z waszą redakcją Radia 357 udało nam się zaprosić rodzinę z Kwidzyna. Aha. I byli u nas przez weekend. 11 dzieci z rodziną zastępczą. Jeju, co tu się działo? Słuchajcie, to się w głowę nie mieści. Wasza redakcja, Kuba Strzyczkowski, pan Kuba Strzyczkowski, bo nie jesteśmy na te, ale per pan, plus Fundacja Świętego Mikołaja zrobiła taką robotę, że ja cię kręcę. To była pierwsza akcja, pionierska myślę. To się odbyło 1,5 tygodnia temu w Pobierowie u nas.
0: Wspaniale.
1: Myślę, że będziemy to ciągnąć. No, a propos łokcia, no to co? No możemy pomóc też przy okazji znajomości wszystkich wspólnych, bo to można gdzieś tam połączyć, kurczę, piórko, no.
0: Panie Robercie, ale łokieć jest tak, że jest zdrowy teraz już. Beata ma zdrowy łokieć. Pani Beata
1: ma zdrowy, Beata zdrowy łokieć ma, ale natomiast czeka teraz na to tatuażystę, który zrobi z tej blizny, która jest na łokciu, jakiś tam fajny tatuaż, nie?
0: I to jest w ogóle kolejny pomysł dla mamy pani Anety, że jak już to się wszystko uda i będzie nowa operacja i zdrowy łokieć i jeszcze do tego ściągnie jakieś pieniądze ze służby zdrowia, rekompensaty, to można później sobie strzelić jakiś fajny tatuaż. No właśnie.
1: Nastawienie ma znaczenie. Taka jest moja tutaj jakby rada, że jak będzie pani dobrze myślała, to się wszystko zacznie dziać. I to nie będzie tylko tatuaż, ale będzie finał dobry.
0: Panie Robercie, a co będziecie kontynuować? Bo powiedział pan, że będziecie kontynuować, czyli będziecie kontynuować co dokładnie?
1: Będziemy kontynuować akcję w postaci pomagania dzieciakom z rodzin zastępczych po Bierowie, Wachowie, Przylesie. Będziemy zapraszać kolejną rodzinę, bo zostało nam trochę pieniędzy, które te pieniądze nasi znajomi, przyjaciele powierzyli. Aha. No bo kurczę, Piórko, to takie wyjście do sklepu to jest tak... wujek Robert, a moja ciocia mi powiedziała, że tam 11 mamy Pringlesów kupić. No i tak 11 Pringlesów, 11 Haribo, 11 czegoś, 11 czegoś. No i są na to potrzebne pieniądze. Natomiast nasi przyjaciele się na to złożyli. Wszystko się odbyło bezkosztowo. Mnóstwo ludzi się dookoła złożyło na to i będziemy to kontynuować. I rodzina kolejna z Fundacji Świętego Mikołaja w połączeniu z Radiem 357 będzie u nas na pewno gościła końcem sierpnia lub początkiem sierpnia, końcem sierpnia, początkiem września, więc to będziemy kontynuować akcję.
0: Bardzo panu serdecznie dziękuję, panie Robercie, za ten telefon. Pozdrawiam i trzymam kciuki, żeby to się odbywało jak najwięcej. I dziękuję za ten zastrzyk przede wszystkim takiego optymizmu. Dobranoc.
1: Dobrej nocy i dla tego łokcia też dobrej nocy.
0: No właśnie, teraz się zrobiła dobra noc dla tego łokcia. Panią mamę pani Anety oczywiście boli, więc zachowując wszelkie proporcje, ale już można sobie wyobrazić, jak fajny będzie miała kiedyś w tym miejscu tatuaż, więc miejmy nadzieję, że sprawa się rzeczywiście dobrze skończy. 510-357-357 dla wszystkich, którzy mają jakieś historie związane właśnie z tymi takimi fuszerkami lekarskimi. Sprawa oczywiście się dzieje, jest ich dużo. Jeszcze doczytałem, że można znaleźć kancelarię adwokacką, która właśnie specjalizuje się w tego typu protestach. No a swoją drogą jak najszybciej mamie rzeczywiście ten łokieć zreperować. Jak państwo słyszeli, pani Beata od pana Roberta 3 tygodnie w szpitalu po prostu czeka, aż ten łokieć zostanie naprawiony. Mnie się to wydawało, że się od ręki załatwia, ale rozumiem, różnie bywa. 510-357-357 to jest numer do nas.

Te 10 minut pierwsza i to jest ostatnie 10 minut, w którym można tu do nas zadzwonić, podzielić się czymś takim osobistym albo zadzwonić właśnie w sprawie pani Anety, której mama rozwaliła sobie łokieć, zniszczyła go strasznie. Była operacja wyszła kiepsko, no i teraz pytanie, co zrobić, żeby lekarzy pociągnąć do odpowiedzialności. To jest jedna rzecz, pan Robert zadzwonił, opowiedział o łokciu pani Beaty, rozumiem, jakieś bliskie tutaj połączenia między panem Robertem a panią Beatą. 3 tygodnie w szpitalu spędzonym, zanim operacja, ale już wszystko jest dobrze. Teraz będzie tatuaż, co jest w ogóle pomysłem na to, co robić w momencie, kiedy pojawiają się blizny. No i oczywiście to, co pan Robert zaproponował, zresztą bardzo wesołym tonem, no, że trzeba jakoś optymistycznie podchodzić do sprawy. Wtedy rzeczy się układają, za co jestem panu Robertowi też bardzo wdzięczny i właśnie korzyści mogą być rozliczne, w szczególności nowe tatuaże, co może jest też pomysłem dla mamy pani Anety, o której pani Aneta powiedziała, że jest stosunkowo młodą, jeszcze emerytką, a nawet bardzo młodą, 65 lat, to początek może być wspaniałej kolekcji tatuaży. No więc jeżeli ktoś w tej sprawie chciałby jeszcze zabrać głos, bo sam ma doświadczenie, albo zdarzyło się tak, że sam jest ofiarą, tak to się mówi, tego błędu lekarskiego, albo zna kogoś, kto sobie przez to przechodził, to zapraszam. Ja powtarzam, że coś takiego jak Rzecznik Praw Pacjenta, to w ogóle jest ważne, żeby o tym pamiętać. Nie jesteśmy sami, zawsze można zadzwonić i się poradzić. No i później ten rzecznik powinien wskazać różnego rodzaju możliwości. Tam są też izby lekarskie. No to jest chyba ta ścieżka, którą się trzeba udać, a ja też państwu chciałem przeczytać wiersz, mam taki wiersz, przynoszę tu od 2 lat już w zasadzie, sam nie wiedziałem, że będę czytał wiersze, przeczytałem już ich trochę, mam taki tomik, to są wiersze zebrane 2018-25, Justyna Kulikowska, polska poetka, nagradzana na mnóstwo różnych sposobów. Rocznik 93, tu czytam z okładki, autorka tomów przeróżnych i właśnie Nagrody Literackiej Gdyni, też laureatka, i Nagrody imienia Kazimiery i Ułakowiczównej, i tak dalej, bardzo wiele tych nagród, a to jest taki tom, który zbiera poprzednie wszystkie tomy, i tu jest na przykład taki wiersz pod tytułem, a muszę państwu powiedzieć, że miałem przyjemność rozmawiać z panią Justyną i dostałem zgodę w ogóle na czytanie tych wierszy, co mnie bardzo cieszy. Rozwieź hamak, taki tytuł. Rozwieź hamak pomiędzy porządkiem rzeczy a porządkiem języka. Rozstaw wnyki pomiędzy tym, jak jest, a być powinno. Zawierz się w wspólnocie spraw niewidzialnych, oddechom ryb słodkowodnych, korzeniom gór o fikuźnych nazwach, stąpaniu bengalskiego kota. Zawierz się wiedzy z pozoru nieistotnej, o fiołku będącym kwiatem stanu Illinois, a wytrzymałości pnia dębu szypułkowego, na którym rozwiesisz hamak. Lub oczekuj z pokorą, przekornie względem cudzych skurwysyństw, przekornie względem własnej rozpaczy, na co to złapiesz wewnyki. 7 minut, ostatnia szansa. 510-357-357.

kończymy nocną grupę wsparcia. Dziękuję panu Robertowi za telefon, w szczególności za jego tonację. Za panią Anetę, w zasadzie jej mamę, trzymam kciuki, że wszystko będzie dobrze z łokciem i skończy się właśnie tatuażem. Dziękuję Szymonowi Kulisowi za realizację dzisiejszej audycji. Kasi Pasierbik za to, że była, za obecność i współorganizację tutejszej audycji. No i co, i zapraszam państwa na audycję Nocna Grupa Wsparcia za tydzień o 12:00.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Live Guru. Otwórz oczy. Zaprasza Tomek Gorazdowski.
3: Jak zwykle po 16:00 Live Guru, witamy Państwa bardzo serdecznie. No i z reguły mówię o tym, gdzie się przenosimy i rzadko w tych moich zapowiedziach przenosiliśmy się na pustynię. A tak właśnie dzisiaj będzie, bo moim gościem jest Mateusz Waligura. Dzień dobry, Mateusz.
4: Dzień dobry.
3: Ja tak sobie myślę, że w zasadzie ja powinienem zarezerwować dla Ciebie jakiś slot w Live Guru. Co rok mniej więcej, bo no nie możesz usiedzieć na miejscu i jak nie jeden biegun, to drugi biegun. Nie zdążyliśmy się słyszeć po twoim zdobyciu Everestu, chociaż temat jest ciekawy, może uda nam się jeszcze dzisiaj u niego zahaczyć, ale zupełnie na gorąco spotykamy się po twoim przejeździe rowerowym przez pustynię Gobi. Zupełnie świeża sprawa. No i udało się spotkać szybko właśnie po tym, więc dzisiaj temat pustynny, dzisiaj temat rowerowy. No i zacznijmy od tego, powiedz mi, co ci się urodziło w tej niespokojnej głowie, że po biegunach, po Everestie, teraz nagle pustynia. Dobra, ja już się zamykam, chociaż wiem, że nawiążesz do pustyni, bo to nie pierwsze twoje spotkanie z pustynią Gobi. O.
4: Otóż to, więc no już znasz tak naprawdę historię, którą chcę opowiedzieć. To nie jest tak, że to się urodziło wczoraj, nie urodziło się na Everestie czy na Antarktydzie. Ja na pustyni Gobi byłem już w 2018 roku. Miałem wielki przywilej zostać pierwszą osobą, która przeszła mongolską część pustyni Gobi samotnie. I pomimo upływu tych 7 lat, pomimo tej Grenlandii, Antarktydy, Everestu, wielu wypraw przez Polskę, ta pustynia Gobi cały czas gdzieś we mnie była.
3: A dlaczego?
4: Nie wiem. To jest odpowiedź na pytanie, której cały czas szukam. Jest w tym miejscu coś tak wyjątkowego, czego jeszcze nie potrafię zdefiniować. Ono rozkłada mnie emocjonalnie na małe kawałeczki. I pomimo tego, że moje ciało jest tutaj, w Warszawie, moje usta wyrzucają teraz z siebie słowa do mikrofonu, to głowa chyba jeszcze z tej pustyni nie wróciła i pewnie przez długi czas nie wróci.
3: Wspomniałeś o tej wyprawie pierwszej na Gobi. Byłeś pierwszym, który przeszedł pustynię. No to tak sobie myślę, że skoro, wiesz, przeszedłeś pustynię, to przejechanie jej na rowerze, no to był pikuś w porównaniu z tym, że musiałeś wszystko targać na sobie, że dystans był równie długi, no...
4: Tak, ale...
3: Trudno już było.
4: W twoim wstępie zabrakło kluczowej informacji w tym wszystkim. Mhm. Ja pojechałem przez Gobi zimą. I już wówczas, gdy kończyłem swój marsz przez Gobi, to była połowa października, warunki panujące na tej pustyni stawały się powoli nieznośne. I ja wtedy zastanawiałem się, kurczę, jeśli w połowie października tutaj jest tak ciężko, to jak ta pustynia musi wyglądać zimą? I może dlatego, może nam się wydawać, że to była dużo prostsza wyprawa. Może nam się wydawać, że była prostsza też z tego powodu, bo byłem tam wcześniej i wiedziałem, czego mogę się spodziewać. Ale właśnie z tego powodu ja wiedziałem, jak ciężko będzie. A i tak nie doceniłem trudności.
3: A no właśnie, bo chciałem się zapytać, czy rzeczywiście było ciężko?
4: Było. Oj tak. Wiesz, ja często powtarzam, że z tym chodzeniem po pustyniach jest trochę jak z emocjami, jak na grzybach. Chodzisz, czasem coś się znajdzie, ale działalność polega na chodzeniu. Tym razem było zupełnie inaczej. Ilość zwrotów akcji mogła być w trakcie tej wyprawy przytłaczająca, ale ze wszystkimi trudnościami udało mi się poradzić. Największym wyzwaniem były niskie temperatury. Aczkolwiek ja chyba już słynę z tego, że staram się przygotowywać do tych wypraw bardzo skrupulatnie i przeanalizowałem dane meteorologiczne dostępne dla mnie z wielu, wielu lat. I z dużą dozą prawdopodobieństwa zakładałem, że ta zima w tym roku będzie łagodna, bo poprzednia była najgorszą zimą w Mongolii od 50 lat. Z bardzo dużą ilością śniegu, z ogromnymi mrozami, a zimą temperatura na Gobi potrafi spadać do minus 40 stopni Celsjusza. Więc uznałem, że to dobry rok. Chociaż nawet w tej pierwszej części, aby dostać się na pustynię Gobi, musisz jakoś przekroczyć Altaj Gobijski. Teoretycznie niezbyt wymagające góry, ale to właśnie w Altaju Gobijskim, kiedy zasypiałem wieczorem, to jeszcze nie wiedziałem, że nocą obudzą mnie skurcze ramion i przedramion, coś, co pierwszy raz przydarzyło mi się w życiu, a co wynikało tak naprawdę z tego, że musiałem wpychać ten swój rower na przełęcze, obładowany do granic możliwości, i to właśnie w tych górach też w trakcie całej wyprawy panowały najniższe temperatury. Dosyć łagodne. Nocą spadały do minus 30 stopni Celsjusza.
3: Akurat tak sobie wyobrażam, że z temperaturą powinieneś radzić sobie po Antarktydzie, po Arktyce, po Ewereście. To temperatura powinna być do ogarnięcia. Ale wracając do zamysłu wybrania się na pustynię Gobi, skoro wiedziałeś z tej poprzedniej wyprawy, że w październiku jest już tak źle, w związku z tym później będzie, możemy domniemywać, jeszcze gorzej, to co legło u podstaw twojej decyzji? Chciałeś, żeby to było ekstremalnie trudne? No bo wiesz, zastanawiam się, jak bardzo daleko można tą poprzeczkę podnosić coraz wyżej i jak bardzo przesuwać te granice, żeby było jeszcze trudniej. Stąd moje pytanie, czy jechanie rowerem przez Gobi w zimie, skąd się wzięło? Dlaczego nie rowerem, ale w lecie?
4: Bo chciałem podnieść poprzeczkę wyżej.
3: No rozumiem.
4: Poza tym przede wszystkim chciałem wrócić na pustynię Gobi. O innej porze roku, aby zobaczyć, jak ta pustynia wygląda zimą, wybrałem rower, bo byłem przekonany i teraz już też

0: nie użyję słowa ekstremalnych, polarnych też, jeżdżących w tak wymagających warunkach. W Polsce można ich liczyć na palcach jednej ręki, na świecie też wcale nie ma ich wielu. Więc pomimo tego, że rozmawiałem z każdym Polakiem, który miał okazję jeździć w niskich temperaturach, to nadal cała masa rzeczy wymagała rozwiązania. Na przykład jak zmienić oponę w fatbike'u, czyli takim rowerze o bardzo szerokich oponach, przy mrozach rzędu minus 30 stopni Celsjusza, kiedy ta opona staje się sztywna jak drewno. Chłopcy jadący przez Syberię rozpalali w tym celu ogniska albo zatrzymywali kierowców ciężarówek i pytali, czy mogą w naczepie tej ciężarówki zmienić te opony. Ja nie miałem takiej możliwości, więc już na starcie musiałem zadbać o to, aby po prostu nie przedziurawić dętek wcale.
1: No wiesz, ale to rozmawiałem ostatnio z kierowcami Dakar Classic, których okazuje się, tego nie wiedziałem, bo w normalnym Dakarze jak złapiesz gumę, no to tracisz 3, 4, 5 minut, tyle ile zajmuje wymiana koła i możesz Dakar wygrać. Tymczasem w Dakarze Classic, który jest na regularność, złapanie gumy jednej w zasadzie wyklucza cię z pierwszej piątki, o ile nie z pierwszej dziesiątki. No a tylko jak na kamieniach założyć, że się tej opony nie przebije. Przebiłeś?
0: Nie.
1: A no właśnie, dobrze, ale jak byłeś przygotowany na wypadek, gdybyś przebił?
0: Na Gobi kłuje wszystko. Ja pamiętam, że w 2018 roku w zasadzie codziennie łatałem swoje dętki. One wyglądały pod koniec wieczorami jak wielkie jeże. I wiedziałem, że to będzie ogromne wyzwanie. Taka wyprawa to trochę szukanie rozwiązań, sprawdzanie metodą prób i błędów. W tym przypadku dętki właściwe. Nawierciłem też obręcze w tych kołach, aby przyjęły dętki z innym szerokim wentylem samochodowym. Następnie do dętki właściwej wlałem uszczelniacz, który potrafi załatać niewielkie otwory powstające w dętce, na zasadzie wypychania tego uszczelniacza przez ten otwór. Ponadto tę dętkę z uszczelniaczem włożyłem do kolejnej rozciętej dętki, która zabezpieczała dętkę właściwą przed plastikową wkładką chroniącą przed wszelkiego rodzaju kolcami. Dopiero cały ten system był upakowany w oponę. I zadziałał.
1: Mówisz, że przygotowujesz się dość skrupulatnie. Czy w swoim przygotowaniu rozważałeś wariant, że ta cała konstrukcja opony, dętki i tak dalej nie wytrzymać, trzeba będzie ją zmienić?
0: Oczywiście. I wtedy jedyną opcją byłoby tak naprawdę rozłożenie namiotu, ogrzanie go w środku kuchenką. To była pierwsza wyprawa, w trakcie której wypaliłem sobie dziurę w namiocie. I dopiero po ogrzaniu próba zdjęcia tej opony i ładania tych dętek, ale ja też już z doświadczeń poprzednich wypraw wiem, że nawet łaty, które wulkanizują w tak niskich temperaturach, przestają działać. Byłoby to ogromne wyzwanie, więc jakby punktem wyjścia było przede wszystkim niedopuszczenie do powstawania kapci.
1: Mówiłeś o problemach do rozwiązania. Ten z oponą bardzo, bardzo ciekawy. Co jeszcze stało przed tobą, co jeszcze było wyzwaniem przed wyjazdem?
0: Czy nie pękną pancerze, w których poprowadzone są przewody przerzutek i hamulców? Jeśli zostanę bez hamulców, to nie będzie dla mnie duży problem, bo też prędkości, które osiągałem na tej pustyni, nie były imponujące ze względu na obładowanie tego roweru, ale już awaria pancerza przerzutki sprawiałaby, że zostałbym bez biegów. I z Gobi to nie jest tak, że jedziemy po terenie płaskim, tam jest bardzo duża ilość niewielkich płaskich wzniesień. Nepalczycy, z którymi wspinałem się na Everest, mówią o takich wzniesieniach Nepali Flat. Czyli teoretycznie widzisz przed sobą płaski teren, a w rzeczywistości cały czas jedziesz bądź idziesz góra, dół. Coś strasznego. Transport wody w tak niskich temperaturach to było kolejne wyzwanie. Miałem z sobą 10 dwulitrowych termosów, które łącznie pozwalały mi transportować maksymalnie 21 litrów wody. Ale sprawdzając te termosy w warunkach domowych, mogłem je trzymać w zamrażarce w minus 23 stopniach Celsjusza i już po 32 godzinach z tej wody zaczynał tworzyć się śryż, czyli taka postać lodu, ale były w tej zamrażarce statyczne. Na wyprawie były w ciągłym ruchu w tej przyczepie, którą za sobą ciągnąłem.
1: Więc ale było zimniej.
0: Ale było zimniej i to też była wielka niewiadoma, więc rozwiązaniem jest utrzymywanie tej wody cały czas w stanie ciekłym poprzez podgrzewanie wszystkich termosów, a w zasadzie ich zawartości, w zasadzie każdego wieczora.

0: Albo
1: ale to wymaga...
0: Albo transport wody w postaci stałej. I tak jak himalaiści, dokładnie, po prostu topienie wody w namiocie.
1: Ale to jest bardzo paliwożerne, więc musisz zabrać z sobą więcej paliwa. A jakie paliwo zabrać? W Mongolii niedostępny jest tak zwany white gas, czyli czysta benzyna ekstrakcyjna do kuchenek wielopaliwowych. Alternatywą są kartusze gazowe, które słabo działają w niskich temperaturach. Więc zabrałem ze sobą dwa rodzaje kuchenek, bo dopiero w Ulaanbaatar w Mongolii mogłem sprawdzić, który system zadziała. Finalnie zdecydowałem się na gaz, na kartusze gazowe. Miałem z sobą dwie kuchenki. Alternatywną opcją transportu było wlanie wody do 10-litrowego worka, zamrożenie go na bryłę lodu i transportowanie w tej postaci. To były dwa systemy, na które wpadłem, ale zaprocentowało doświadczenie i przygotowanie. To była łagodna zima. I na początku wyprawy było bardzo zimno, ale już później te temperatury były coraz wyższe i wyższe. Dochodziło do tego stopnia, że jechałem nieraz nawet bez kurtki chroniącej przed wiatrem, więc te temperatury oscylowały w okolicach 5 stopni Celsjusza. To nie było dobre, bo wtedy te płaty śniegu, po których się poruszałem, zaczynały rozmarzać i piasek, a w zasadzie ta gleba pod tymi płatami zamieniała się w bardzo lepką glinę, co w zasadzie unieruchamiało mój rower. On się po prostu sklejał. Pierwszy raz miałem taką sytuację, że widziałem łańcuch oblepiony błotem tak mocno, że nie byłem w stanie dostrzec tych poszczególnych ogniwek. Chciało mi się płakać wtedy.
0: Słuchaj, kiedy mówi się w języku polskim pustynia, to w większości ludzi, prawie wszystkich, no to kojarzy się z czymś jak Sahara, może jak Atakama. No po prostu piaszczysta, bezkresna przestrzeń, na której przez dziesiątki, setki, bądź czasami tysiące kilometrów nic nie ma oprócz piachu, piachu i piachu. Opowiedz, jak wygląda pustynia Gobi, przez którą szedłeś, i w tym opisie proszę cofnij się do tego 2018 roku, żeby przy okazji nakreślić nam, jak pustynia się zmienia wraz ze zmianą pór roku.
1: Gobi to druga po Saharze pustynia świata i największa pustynia Azji. Swoim wyglądem i krajobrazem bardziej przypomina Atakamę niż Saharę, choć niewielką powierzchnię Gobi stanowią także spektakularne piaszczyste wydmy, ale to jest mały obszar. Na pozostałym obszarze jest to jałowe żwirowisko z dużą ilością traw, to też zależy w której części. W części zachodniej jest dużo żwiru i kamieni, w części wschodniej jest więcej traw, które przypominają step. Zimą te trawy są suche, są żółte, niewielkie, aczkolwiek nadal kłujące ku mojemu nieszczęściu. Zdarzało się rzeczywiście tak, że mijałem w trakcie wyprawy pieszej na pograniczu lata i jesieni miejsca, które czasem się zazieleniały. Teraz wszystko było bardzo surowe, robiące takie wrażenie nieprzyjaznego, wymagającego. Ale ja lubię pustynię przede wszystkim za to, że jest to miejsce puste. Pamiętam, że w 2018 roku pierwszych turystów spotkałem po ponad 1000 kilometrów już w nogach, obok właśnie tych piaszczystych wydm w Parku Narodowym Gór Van Sajchan. Jeśli ktoś z turystów jedzie na Gobi, to właśnie zobaczyć między innymi te wydmy. I oni tak wysiedli entuzjastycznie z tego swojego ułaza, wyskakują i pytają: stary, idziesz na wydmy? Są już tak niedaleko. Ja tak patrzę na nich i mówię: ja nienawidzę piachu. I wtedy oni myśleli, że chyba jestem skończonym durniem, bo wybrałem się na przejście pustyni, nie cierpiąc chodzenia po piachu. Ale tak w rzeczywistości jest. Zdarzają się też odcinki, na których nie ma wydm, ale podłoże jest zbudowane z takiego miękkiego żwirku przechodzącego w piach i nawet z tak szerokimi oponami w rowerze musisz ten rower po prostu pchać, bo nie jesteś w stanie jechać.
0: A powiedz, jak z ludźmi, z miejscowymi, których możesz spotkać, ale jeszcze wcześniej o tych temperaturach, bo mówisz, że zimą potrafi spadać do minus 30, czyli amplitudy są bardzo wysokie, bo latem z kolei temperatura potrafi osiągać
1: plus 40. O. Ja nawet latem miałem w pierwszej części wyprawy plus 40 w ciągu dnia, a w ostatnich dniach miałem minus 12 w nocy. Więc już w trakcie jednej wyprawy można doświadczyć tak skrajnych warunków. To wynika z położenia. O tym nie powiedziałem, że Gobi jest ogromną pustynią, ale jednocześnie położoną stosunkowo wysoko na północ. co zimą też ma ogromne znaczenie, bo przeważające wiatry wieją z zachodu i z północnego zachodu. I kiedy zaczyna wiać z północy, to wieje z Syberii. I wtedy zaczyna się jazda bez trzymanki. Tak naprawdę w trakcie całej tej wyprawy byłem w dużej mierze uzależniony od wiatru. Jeśli nie wiało mi w plecy albo najgorzej, jeśli wiało mi ze wschodu, czyli w twarz, to często po prostu nie byłem w stanie jechać. Musiałem przez kilka godzin prowadzić ten rower.
0: A powiedz, na jakiej wysokości jest Gobi?
1: Znajduje się od 1400 już sama pustynia Gobi do około 900 metrów, więc tak nie najniżej.
0: No i kwestia ludzi. A wiesz, dlaczego pytam cię o tych ludzi? Bo wspomniałeś, że targałeś ze sobą 21 litrów wody. Mhm. No więc na 21 litrach wody do daleko nie zajedziesz.
1: Nie.
0: Więc gdzie tą wodę uzupełniałeś?
1: Tutaj tak naprawdę zapasy jedzenia i wody definiowały mój codzienny zasięg, zabrając z sobą 35 kg jedzenia. Kilogram to była taka dzienna racja żywnościowa, około 5,5 tysiąca kalorii w drugiej części wyprawy, w pierwszej części 5, bo wtedy zużywa się tych kalorii nieco mniej. I to jedzenie pozwoliło mi na jazdę minimum 50 km dziennie. Innymi słowy, nie mogłem jechać mniej niż 50 km średnio, bo wówczas nie wyrobiłbym się z jedzeniem. Podobnie było z wodą. Najdłuższy odcinek bez... To też nie jest tak, że tam nie ma dostępu do wody. Ja, bazując na swojej wiedzy sprzed 8 lat, wiedziałem, gdzie znajdę studnie. Dosyć prymitywne, ale jednocześnie nie mogłem być pewien, czy te studnie zimą nie zamarzną. I to jest wiedza, której nie uzyskasz, jeśli nie pojedziesz i nie sprawdzisz na własną rękę, więc cała ta wyprawa była związana z niepewnością. W 2018 roku chciałem być samowystarczalny. Moje ego było jak stąd do Nowego Jorku. Postanowiłem, że przejdę tę wyprawę bez wsparcia z zewnątrz, cokolwiek to oznacza. Dla mnie znaczyło tyle, że z punktu A do punktu Z wyruszam zdany tylko i wyłącznie na siebie. Nie korzystam z pomocy ludzi spotkanych po drodze. Unikam wręcz tych spotkań z nimi, kiedy wychodzą, aby mnie czymś poczęstować, a Mongolia to jest szalenie gościnny kraj, to ja tych podarunków odmawiam. Ale że było mi głupio. A oni najczęściej częstowali mnie, Mongołowie częstowali mnie takim suchym i twardym jak kamień serem z mleka kozy lub wielbłąda. Było mi głupio odmawiać, więc przyjmowałem ten podarunek, dziękowałem, czasem wręczałem cukierki w ramach odwdzięczenia się, ale kiedy widziałem, że ci legendarni mieszkańcy pustyni po włożeniu cukierka do ust papier wyrzucają w przestrzeń, to przestałem ich częstować, bo to z kolei nie pokrywało się z moim światopoglądem i patrzeniem na to, jak dbamy o miejsce, w którym żyjemy. A potem ten ser, który dostałem, chowałem do torby i przekazywałem następnej spotykanej na mojej drodze osobie, dzięki czemu zachowałem tę zasadę bez wsparcia w trakcie całej wyprawy. I przez te 7 lat myślałem, że zrobiłem sobie tym ogromną krzywdę, bo to nie ma znaczenia dla nikogo. Ludzie, wąska grupa ludzi w tym środowisku spiera się, czy jeśli na wyprawie używasz leków przeciwbólowych, to jeszcze idziesz bez wsparcia z zewnątrz, czy jest to niedopuszczalne. Są to osoby, które najczęściej wszystkie swoje podróże odbyły w internecie, ale tylko one decydują się na to, aby jakkolwiek poddawać twoją wyprawę ocenie, więc teraz wiedziałem już, że być może poznałem dobrze pustynię Gobi te kilka lat temu, ale nie poznałem ludzi, którzy na niej żyją. I teraz z założenia chciałem przebywać z ludźmi jak najczęściej. Zatrzymywałem się na każde spotkanie, kiedy moje ścieżki przecinały się z kimś w trakcie tej wyprawy. Nocowałem też w osadach, których na Gobi jest całkiem sporo i tam też właśnie czerpałem swoją wodę.
0: A widzisz, to byłem zaskoczony, skoro mówisz, że tych osad było sporo. Gdyby ktoś mnie zapytał przed naszą dzisiejszą rozmową, to obstawiałbym, że właśnie nie za wiele ich jest. Stąd moje pytanie, jakie szanse miałeś na uzupełnianie wody, no bo na 20 litrach daleko byś
1: miałem, jakby moja dzienna racja wody zakładała maksymalnie 3,5 litra wody. Więc to dawało mi kilkudniowy zasięg. Najdłuższy odcinek na tej wyprawie bez tego dostępu, to znaczy z tymi studniami, których nie mogłem być pewien, to było 250 kilometrów. I rzeczywiście bardzo mocno się go obawiałem i czasem tak jest, że złe myśli przyciągają złe wydarzenia i dokładnie po środku tego odcinka mój rower powiedział: dziękuję, na razie, ja wracam.
0: Dobrze, ale do awarii roweru jeszcze dojdziemy, więc już nakreśliłeś, z czym trzeba było się mierzyć i co ewentualnie spędzało ci sen z powiek na początku. No to w takim razie ruszmy. Powiedz, skąd biegła droga, dokąd biegła droga, skąd ruszyłeś i co wiązało się z pierwszymi kilometrami? Jakie wnioski wyciągałeś po pierwszych kilometrach?
1: Swoją drogę rozpocząłem w Altaj. To jest taka prowincja Aimagu, takiego województwa w Mongolii, Aimagu Gobi Altaj. I moje pierwsze kilometry musiały przeprowadzić mnie przez przełęcz o wysokości 2800 metrów nad poziomem morza. Ja już pierwszego dnia zastanawiałem się, czy to w ogóle jest jakkolwiek w moim zasięgu. Ale cały czas miałem z tyłu głowy słowa Shackletona. Ja wiem, że to zabrzmi jak gadka coachowska, że trudności są niczym więcej niż rzeczami, które trzeba przetrwać. Ja to już przeżyłem na Gobi. 7 lat wcześniej też szedłem przez Altaj Gobijski w jego innej części, ale do przejścia miałem przełęcz o wysokości 2400 metrów nad poziomem morza, teren o charakterze Tatr Zachodnich i za sobą wózek ważący w tamtym momencie ćwierć tony.
0: 250 kg ważył ci wózek?
1: Tak, bo to były zapasy żywności na 3 miesiące plus ogromne zapasy wody, 80 litrów. No i co?
0: Targałeś to na te 2400?
1: Tak. Ale wtedy mnie to przerosło. Ja pamiętam, że jak już wszedłem tak na dobre w ten Altaj i ta przełęcz była przede mną i ja nie byłem w stanie ciągnąć tego wózka i wiedziałem, że nie ma takiej fizycznej możliwości, żebym ja ten wózek przeciągnął przez tę przełęcz, to się po prostu rozpłakałem. Zacząłem niszczyć ten wózek. Podnosić go i opuszczać. Podnosić i opuszczać. No bo to dobre alibi. Nie przeszedłem pustyni, bo zepsuł mi się sprzęt, prawda?
0: No dobra, ale to cofnijmy się w takim razie o te 7 lat i jak się sprawa z wózkiem i przełęczą zakończyła?
1: No wózek nie strzelił. Cholera by go wzięła. No, robiłem wszystko, ale on tego alibi mi nie dał. I wtedy zacząłem mu ufać już w 100%. Jak jedziesz na taką wyprawę, to nie masz gotowych rozwiązań. Nie wchodzisz na stronę www.wózkiwyprawowe.hurtdetal.com.pl, wybierasz model Gobi 1500 i przyjeżdżasz, składasz go i po prostu masz gotowy wózek. Nie. Przygotowania do pierwszej wyprawy trwały 3 lata. Te 3 lata to między innymi czas na wymyślenie, stworzenie i przetestowanie wózka w Polsce. No ale to, co te testy, którym mogłem go poddać w Polsce, były niczym w porównaniu z tym, co musieliśmy przeżyć na Gobi. I dopiero wtedy, kiedy po tych wszystkich desperackich próbach zniszczenia go w tym płaczu i szale, on nie puścił ani jeden spaw, zacząłem mu ufać. I wiedziałem, że wszystko jest zależne ode mnie, że ten wózek to wytrzyma. Zadzwoniłem do swojej żony. Powiedziałem jej, że to się nie uda, że nie mam szans. I ona spośród wszystkich słów, które wtedy wypowiedziała, zapadło mi w pamięci jedno zdanie, które jest ze mną do dziś. Jakąkolwiek decyzję podejmiesz, ja będę w niej z tobą. I dla mnie to do dzisiaj jest definicja miłości. No więc kiedy już uspokoiłem ten swój szloch, tę swoją beznadziejną sytuację, próbowałem opanować w sposób logiczny, doszedłem do wniosku, że wszystko, co mogę zrobić, to przejść przez tę przełęcz wahadłowo. Nosiłem torbę po torbie, kanistrę po kanistrze. Na końcu przeciągnąłem wózek. A potem było już tylko trudniej.
0: Chociaż wyobrażam sobie, że po wejściu na przełęcz jest zjazd, więc chociaż
1: wyjazd, 250... Zjazd w terenie tatrzańskim to
0: właśnie,
1: też...
0: 250 kilogramów cię pcha, no to też jest wyzwanie, ale jesteśmy na rowerze. Tym razem jesteśmy na rowerze.
1: Nie, i na rowerze wcale nie było łatwiej na te przełęcz 2800, bo to, wiesz, teoretycznie 2800 to nie jest taka wysokość, która może ci sprawić problemy związane z chorobą wysokościową. Ale jednak oddech ci się skraca. Niekiedy masz ten pierwszy dzień, że pchasz tę ogromną ilość bagażu. Ten rower był przeładowany ponad jakiekolwiek dopuszczalne limity i granice. I musisz to wypchnąć na ten przełęcz. To wcale nie jest łatwo. I no też chciało mi się płakać, ale było tak zimno, że wiedziałem, że mi to wszystko zamarznie pod tą maską, pod goglami, więc za wszelką cenę starałem się trzymać w kupie, żeby się nie rozpłakać. No i wypchnąłem ten rower ogromnym kosztem, ogromnym wysiłkiem, później te skurcze. Też zależało mi na tym, żeby szybko zjechać z tej przełęczy, jak najniżej będzie to możliwe, bo noc będzie zimna. A kiedy jesteś przepocony, no bo wpychałeś siłą mięśni ten rower, No to masz problem, bo niskie temperatury nie są problemem na wyprawach zimowych czy polarnych. Problemem jest wilgoć. Bo kiedy jest ci zimno, to możesz się doubierać i ta odzież będzie izolować ciepło, które wytwarza twoje ciało. Natomiast kiedy odzież staje się zimna i jest problem z jej wysuszeniem, no to zaczynają
0: mokra, się kłopoty. Kiedy staje się mokra.
1: Tak, mokra, przepraszam, zawilgocona. Mhm. Bo z tym suszeniem to też nie jest taka prosta rzecz. Na przykład kolejne zadanie, któremu musiałem stawić czoła, to była lekcja wyniesiona z trawersu Grenlandii. W jaki sposób nie dopuścić do zawilgocenia śpiwora puchowego? Chcesz przepis?
0: Tak.
1: Wchodzisz do worka foliowego, na to zaciągasz śpiwór puchowy, na to zaciągasz śpiwór syntetyczny, na to zaciągasz kolejny wodoodporny worek. Dzięki temu wilgoć twojego ciała nie transpiruje do śpiwora, tylko zostaje w worku foliowym, czyli budzisz się mokry, ale jednocześnie wilgoć twojego oddechu, która osadziła się w formie kondensacji na ścianach namiotu, nie wchłania się w śpiwór przez ten zewnętrzny worek i śpiwór pozostaje suchy. Nie jest to wygodne, nie jest to przyjemne,
0: tylko
1: ale
0: że ty
1: działa.
0: Jesteś mokry.
1: Ale ja jestem mokry, natomiast kiedy jestem mroźny, no to szybko ta wilgoć z ciebie transpiruje, kiedy rano przygotowujesz wodę na śniadanie.
0: Okej, okay, to jest jakiś pomysł. No dobra.
1: Więc zależało mi na tym, żeby jak najniżej zjechać z tej przyłęczy, bo byłem po prostu przewilgocony, cała ta moja odzież. I wiesz, tak na tym polega doświadczenie wyprawowe, że uczysz się rzeczy w praniu. Wtedy zrozumiałem, Mateusz, biwaki to ty planuj na zjazdach, a nie na podjazdach, więc jak wiedziałem, że mam przełęcz przed sobą i nie podjadę i nie zjadę niżej, to zatrzymywałem się przed przełęczą. Nie wiem, na przykład doceniłem to, że wybrałem czarne sakwy, bo one w tym słońcu, pomimo niskich temperatur, i tak się nieco nagrzewały, więc to też był dobry wybór. Cała masa różnych patentów wypracowanych po prostu na wyprawie.
0: A droga, ta droga, która prowadzi przez przełęcze, a potem droga już przez samą pustynię, to jest... Szlak? Ścieżka?
1: To jest...
0: Trasa?
1: To jest też taka ścieżka wyjeżdżona przez samochody terenowe albo Toyoty Priusy, takie najtańsze. Za tym cała Mongolia stoi. Z tymi drogami to nie jest tak, że ich nie ma na pustyni. Wręcz przeciwnie, są ich dziesiątki. One przypominają coś, co porównają do układu krwionośnego, czyli zbiegają się, tworząc tętnice, następnie rozchodzą się i czasem po prostu kończą się, rozmywając w stepie. Teoretycznie powinienem być przygotowany, bo miałem track w GPS-ie sprzed kilku lat, ale w rzeczywistości było tak, że poruszałem się tym trackiem i nagle droga rozmywała się i wybierz tutaj kolejną, a pamiętaj, że z tym jeżdżeniem na przełaj po pustyni to bywa różnie, bo wszystko kłuje, a ty nie chcesz zrobić sobie dziury w oponie i w dętce. Zawsze byłem fanem wykorzystywania nowych technologii na wyprawach. Tak jak robił to na przykład Roald Amundsen, który był pionierem lotnictwa i latania balonem nad biegunem północnym. Ja wykorzystywałem drona. Jeśli tylko warunki pogodowe na to pozwalały, czyli nie wiało, czyli rzadko, aczkolwiek te nowe drony DJI, one całkiem nieźle radzą sobie z tym silnym wiatrem, to ja wypuszczałem tego drona tylko po to, żeby zobaczyć, w jaki sposób rozchodzą się ścieżki i na podstawie tego zdjęcia, które robiłem, byłem w stanie wybrać właściwy kierunek, w którym kierowałem się dalej.
0: Z tym się już spotkałem, że drony do tego są wykorzystywane, ale wyobrażam sobie, że no... Kierowałeś się po prostu na azymut, prawda? No gdzieś tam na, nie wiem, na zachód jechałeś?
1: Jechałem z zachodu na wschód.
0: Na wschód, no.
1: I z tymi pustyniami jest trochę tak jak z terenami polarnymi. Musisz sobie wyznaczyć taki wirtualny azymut. Ty go oczywiście nie widzisz. On jest 300 km od ciebie, jest daleko za horyzontem. Ale wiesz, że zmierzasz w tamtym kierunku i ustawiasz po prostu te koordynaty na kompasie i w tym, na ten azymut po prostu podążasz. Aczkolwiek na Antarktydzie to jest proste, bo tam wszędzie nawierzchnia jest niemal taka sama. Jeśli nie ma zastróg, czyli takich lodowych fal, po których chodzisz, no na Gobi jednak starasz się nie przedziurawić sobie dętek.
0: No starasz się nie przedziurawić dętek, ale z drugiej strony dron pokazuje ci, no nie wiem, najbliższy kilometr, dwa?
1: Mm-hmm. I no. Wiesz, w którą stronę musisz odbić, bardziej na północ czy na południe. No, niezmienny pozostawał kierunek wschodni, który wyznaczał jakby azymut całej tej wyprawy. Ale już jak daleko na północ, jak daleko na południe, no to wszystko wychodziło w praniu.
0: Po górach zaczęło się płasko. Tak płasko po nepalsku, tak?
1: Tak, tak, tak, taki Nepali flat właśnie.
0: I... Jak dużo tej przestrzeni było przed tobą, wtedy, kiedy już było tylko płasko? Bo nie powiedzieliśmy w ogóle o jakim dystansie
1: Pierwotnie zakładałem, że będę musiał przejechać około 1400 km. No, więc góry trwały około 379, no 380. I ten pozostały 1000 to już była właściwa pustynia Gobi.
0: Zaskakująco mało, moim zdaniem, zajęło ci przejechanie tego wszystkiego. Ja rozumiem, że 26 dni, które jechałeś, no to tobie pewnie się one dłużyły i rozumiem, że jeden mógł być trudniejszy od drugiego. Natomiast w skali 1285 km wydaje się, że w tych ciężkich warunkach to powinno zająć ci dłużej. Ale pomagały te drogi, prawda? Jak często na tych drogach z kimś się miałeś, ktoś miał okazję ci powiedzieć, miałeś okazję się zapytać kogoś o to, prawda, czy dobrze jedziesz, czy w tą stronę, kiedy jakiś kolejny zakręt. Jednym słowem, jak wyglądały kontakty z ludźmi?
1: Były wspaniałe. Były pełne zainteresowania z ich strony. Aczkolwiek nigdy nie pokładałem nadziei w tym, że osoby spotkania po drodze wskażą mi drogę. Bo tego nauczyłem się już w trakcie wyprawy pieszej, że nomadzi, którzy żyją na Gobi, czy to w osadach, czy w gerach, które rozkładają sobie sezonowo przy źródłach wody, czyli jurtach, oni znają najbliższą okolicę. I kiedy mówiłem na początku wyprawy pieszej, że idę do Sainshand, to nikt nie wiedział w ogóle, o co mi chodzi. Przecież to jest miejsce, które jest 1800 km dalej w innej strefie czasowej. I wtedy nauczyłem się, że trzeba mówić najbliższą osadę, która może być dla nich rozpoznawalna. Ale jeśli pytasz o drogę na pustyni, to zobaczysz tylko rękę skierowaną gdzieś na wschód. To niczego nie zmienia. Poza tym bariera językowa jest ogromna. Ja w języku mongolskim potrafię wypowiedzieć 4 słowa. Dzień dobry, dziękuję, do widzenia i woda. No i to w zupełności mi wystarczało. Bazowałem na urządzeniach nawigacyjnych, które miałem, na wiedzy, której zdobycie zajęło mi 3 lata przed wyprawą pieszą, czyli na obserwacjach map satelitarnych. Oczywiście upewniałem się, ale to było takie bardziej kurtuazyjne z mojej strony i to, przyznam szczerze, było bardziej odpowiedź na pytanie, dokąd zmierzam, to wskazywałem najbliższą osadę, aby zaspokoić ciekawość tych osób. Ja wiem, że to zabrzmi jak slogan z Lonely Planet, ale Mongolia to naprawdę jest jeden z najbardziej gościnnych krajów na świecie. Ja byłem pewien, że jeśli cokolwiek się przydarzy, z czymkolwiek nie poradzę sobie sam, to będę mógł liczyć na pomoc tych ludzi, których spotykam na swojej drodze. A ze względu na to, że w tym czasie, kiedy byłem na Gobi, przypadało długie, prawie 7-dniowe w Mongolii święto państwowe i nie tylko, tak zwany Nowy Rok Księżycowy, który polega na tym, że rodziny odwiedzają się wzajemnie, trochę tak jak my na Boże Narodzenie, to był jeden taki tydzień, w trakcie którego rzeczywiście ten ruch na Gobi był nieco większy i gdzieś tam na horyzoncie byłem w stanie te samochody dostrzec. Czasem było tak, że spotykałem kilka osób dziennie, czasem było kilka dni, kiedy byłem zupełnie sam.
0: A kim są ci ludzie? Jacy to są ludzie? Bo wiesz, to wydaje się być tak... Nomadzi, którzy żyją w jurtach, przenoszący się z miejsca na miejsce, aha, po pustyni, no to brzmi tak egzotycznie dla nas, tak, że tak, warto
1: jak,
0: powiedzieć...
1: Jak kraj, który już nie istnieje, prawda?
0: No dokładnie.
1: Ale Mongolia nadal pozostaje krajem, w którym rządzi natura. I szczególnie w tych miesiącach letnich, szczególnie ci nomadzi, którzy posiadają stada owiec, stada kóz, stada wielbłądów, przenoszą się zależnie od dostępu do świeżej trawy, od dobrych pastwisk i źródeł wody, więc rzeczywiście wędrują po tej pustyni. Natomiast tak jak wspomniałem, jest tam też cała masa osad, takich stałych, no na... Standardy i warunki mongolskie, gobijskie szczególnie, można je nazwać nawet mini miasteczkami. No one sprawiają trochę przytłaczające wrażenie, bo są to takie po prostu wylane z betonu domy. Teraz jest taki trend wśród Mongołów, o tym opowiadali mi moi mongolscy przyjaciele z Ulan Bator, że każdy chce się budować, że już odchodzi się od tego tradycyjnego sposobu życia w jurtach, żeby wybudować sobie ten betonowy kocek, pożyć w nim 3 sezony i stwierdzić, że to jednak bez sensu, bo utrzymanie w cieple tego betonu jest skrajnie trudne, kiedy jurta zapewnia ciepło dzięki niewielkiej kozie opalanej odchodami zwierząt, szczególnie wielbłądów. Tych pasterzy wielbłądów też spotkałem wielu, najwięcej widziałem samych wielbłądów chyba na tej pustyni, nawet więcej niż w trakcie lata i jesieni, ku mojemu zaskoczeniu.
0: To ciekawe. A jak dużo się mówi z reguły ludzie podróżujący po Mongolii, jakby to powiedzieć, z pewnym dystansem, takim onieśmieleniem mówią o mongolskiej kuchni. Mhm. Czym cię częstowano? Albo z czym się spotkałeś? Na przykład, no nie byłeś już tam wcześniej, prawda? Ale co ciągle potrafi zrobić wrażenie?
1: Baran. Wszelkie możliwe części barana. Dieta mongolska jest dosyć mocno mleczna i mięsna. Tam warzyw je się raczej niewiele. Ja kurtuazyjnie starałem się jakoś wymigiwać, jeśli widziałem, że oho, nie mogę sobie na to pozwolić, bo problemy żołądkowe na wyprawie pustynnej to jest koniec tej wyprawy tak naprawdę. Masz ograniczony dostęp do wody. Jeśli się odwodnisz, to jest koniec, więc ajrak, czyli skondensowane, nie skondensowane, tylko sfermentowane kobyle mleko, to było to, czym mnie poczęstowano. Ja początkowo próbowałem się od tego wymigać, ale wtedy mi wytłumaczyli, że to jak nie wypijesz, to nie będziesz miał szczęścia w podróży, więc wolałem nie ryzykować.
0: No, to poważny argument.
1: Nigdy nie wiesz, co się wydarzy, nie? Więc rzeczywiście napiłem się, przychorowałem jeden dzień i później już było dobrze.
0: Czym się różniły dni od dni? Bo jak pamiętam, rozmawialiśmy, kiedy kiedyś szedłeś przez Antarktydę, no to niby ta Antarktyda taka sama, ale wtedy mówiłeś, że ona się jednak z dnia na dzień potrafiła różnić. Uśmiechasz się teraz, no ale
1: na tak głupie... było. Dla mnie to są wspaniałe wspomnienia tych naszych rozmów, bo przy okazji przypominam sobie, jak było na Antarktydzie.
0: No, jak było na Gobi.
1: A na Gobi jest tak, że jeśli przenieśliby cię tam w 24 godziny i zostałbyś 2 dni, to byś popatrzył wokół i powiedział, tu wszędzie jest tak samo. Nuda. No emocje jak na grzybach, te, o których mówię. W rzeczywistości jednak, kiedy idziesz, szczególnie kiedy idziesz na rowerze, trochę mniej, ale gdy idziesz, krajobraz zmienia się na tyle powoli, ale zmienia się. Zaczynasz dostrzegać różnice w szacie graficznej, różnice w nachyleniu terenu, w powierzchni, po której się poruszasz, tego jak załamuje się światło, z której strony masz cień, bo często nawigujesz tak jak na wyprawach polarnych, na cień nie musisz patrzeć na kompas, tylko widzisz, o tej godzinie mój cień układa się tak, to znaczy, że idę w dobrym kierunku. Są to subtelne różnice, które później urastają do ogromnej rangi i wracasz do domu i próbujesz ludziom wytłumaczyć, że pustynia jest tak naprawdę różnorodna. A oni przecież wyobrażają sobie te wydmy po horyzont i w tym zasadzie zamyka się ich pojęcie czy wyobrażenie pustyni właśnie.
0: I tak na dobrą sprawę mówisz, jaka różnorodna jest ta pustynia, pokazując zdjęcia, które dla osoby, której tam nie było, są dokładnie takie same. Jedno w drugim. A jak jedziesz, bo mówiłeś, jak różni się pustynia, kiedy idziesz, a kiedy jedziesz?
1: To krajobraz zmienia się nieco szybciej. Ja też zauważyłem, że gdy szedłem, to wiatr nie miał aż tak wielkiego znaczenia dla mnie. Kiedy jesteś na rowerze, to jesteś po pierwsze wyżej, a po drugie jest w tym rowerowaniu coś takiego, że ten wiatr albo ci będzie przeszkadzał, albo pomagał. Rzadko bywa neutralny.
0: Jesteś żaglem.
1: Tak. I na Gobi dobrze, jeśli jesteś żaglem, a wiatr wieje ci w żagle. Najlepiej w plecy. Bo kiedy wieje, tak jak wspomniałem, w twarz, to często nie jesteś w stanie zrobić zbyt wiele. I zapytałeś mnie o to, a ja nie odpowiedziałem ci jeszcze, dlaczego udało się w ciągu 26 dni. Bo pod koniec, w zasadzie w drugiej części wyprawy, złapałem huragan na Mongolii. Ja byłem w bieżącym kontakcie z IMGW Polska, więc otrzymywałem informacje, że jeśli zbliżały się jakieś naprawdę trudne warunki pogodowe, to mogłem liczyć na to, że zostanę ostrzeżony przed nimi. No i rzeczywiście było tak, że spodziewałem się huraganu, upewniłem się w IMGW, no i dostałem prognozę, że ma wiać 120 km na godzinę. To jest wiatr, który przeżyłem już na Antarktydzie, na przykład na Grenlandii z Łukaszem chyba około 110 przeżyliśmy. No i wtedy na Antarktydzie rozbijasz namiot. ale rozbicie takiego namiotu na gobi w pojedynkę, gdy nie możesz go odciągnąć na nartach, jakoś zabezpieczyć przed zwianiem, nie możesz wpiąć tego odciągu, bo na Antarktydzie wpinasz jeden odciąg, czyli sznurek prowadzący od namiotu, w uprząż, którą masz do sań. I kiedy porwie namiot, to porwie cię razem z nim. Tutaj nie miałem takiej uprzęży na sobie, więc założyłem trzy odciągi na szpilkach, po prostu wbitych w ziemię. I zaczynam rozkładać ten namiot na stelażu. Moja konstrukcja była też zbudowana tak, że zapasowy stelaż, który miałem, mogłem wykorzystać w szczególnie trudnych warunkach i rozłożyć namiot na podwójnym stelażu. Więc dokładam ten dodatkowy stelaż od strony, od której wieje, i w tym momencie jest takie puh! I mój namiot zaczyna odlatywać. Złapałem go odruchowo, wkręciłem sobie jeden z palców w konstrukcję tego namiotu. Na szczęście go nie wybiłem, ani nic się nie stało, ale już go tak odruchowo trzymałem, że wiedziałem, że go nie wypuszczę, choćby nie wiem co. Gdybym go wypuścił, to byłby spory problem. Nawet pomimo tego, że on już miał wypaloną tę dziurę w namiocie wewnętrznym. Ta burza na Gobi, bo nie wspomniałem o tym, że na Gobi, kiedy tak wieje, to miecie piachem. To jest po prostu burza piaskowa. Ja w trakcie wyprawy pieszej przeżyłem piaskową burzę w namiocie i pamiętam, że strasznie się bałem tamtej nocy. W zasadzie całą noc leżałem i trzymałem ten namiot, żeby go ten wiatr nie połamał. Tym razem ta burza złapała mnie w trakcie jazdy i nie mogłem rozłożyć namiotu, bo było to po prostu niewykonalne. Wiedziałem, że stracę namiot, więc jedyne, co mogłem zrobić, to trzymać z całej siły kierownicę. Wiało z zachodu, wiało mi w plecy. Patrzeć na swój cień i wiedziałem, że dopóki ten promienie słońca przebijają się przez ten pył i widzę cień, to jestem w stanie, patrząc na ten cień, nawigować i widzieć, czy wiatr kieruje mnie w dobrą stronę. Bo jeśli by mnie wywiało nie wiadomo gdzie, to byłby kłopot, więc już lepiej w takiej sytuacji położyć się pod rowerem i po prostu czekać, jeśli nie byłbym w stanie go kontrolować. Ale udawało mi się to. Na twarzy oczywiście gogle, maska, która nie była do końca maską antypyłową, tylko taką maską, której narciarze biegowi w Norwegii używają do ogrzewania tego suchego i mroźnego powietrza. Ono staje się nieco bardziej wilgotne. Naciągnąłem na tę maskę chustkę. No i przetrwałem. Wieczorem nie przestało. No biało nieco mniej, wtedy rozbijałem ten namiot. No jak już wszedłem do tego namiotu, to nie było takiego miejsca, w którym nie miałbym tego pyłu, tego piachu. I przez kolejne dni wmawiałem sobie, że te liofilizaty, czyli te posiłki, które miałem, wszystkie były z nie do końca doczyszczonymi kurkami. Bo tak wszystko chrzęściło między zębami. A na taką wyprawę zabierasz to samo jedzenie na każdy dzień, bo każdy gram energii, twojej energii jest ważny. I nie ma sensu marnować energii na zastanawianie się, co zjesz dzisiaj wieczorem. Codziennie masz to samo.
0: Ta odpowiedź trochę ci się rozmyła, bo zaczęło się od tego, skąd wzięło się 26 dni.
1: A
0: te 26 dni po prostu z tego, że dobrze wiało w plecy, tak?
1: Przewiało mnie tego dnia 94 kilometry i kolejnego dnia również. Podobnie też musimy pamiętać o tym, że im bardziej w las, tudzież w pustynię, tym bardziej zużywamy żywność, czyli codziennie ubywało kilogram mojej żywności. Rower stawał się lżejszy i dzięki temu byłem w stanie już osiągać większe dystanse, a przez to, że temperatura nie była tak niska, to mogłem zabierać nieco mniejszą ilość wody w tych termosach, więc to wszystko też ważyło mniej.
0: No widzisz, ale patrzę na twój rower, o którym wspomniałeś, i dziwny to rower, bo mający trzy koła, tyle że zostawiający jeden ślad w sytuacji, w której jedziesz prosto.
1: Tak.
0: Czyli taki jamnik rowerowy trochę.
1: Taki pociąg, no.
0: Czemu trzy koła, a nie normalnie dwa?
1: Bo trzecie koło pozwalało mi na zabranie dużej ilości wody. Taka przyczepa rowerowa, zresztą polskiej produkcji. Ja wykorzystywałem już w trakcie swoich poprzednich wypraw pustynnych. To jest dodatkowa przestrzeń i dzięki tej przyczepie jesteś w stanie transportować spokojnie 35 kg, a to dużo, duży zapas. Też cała ta odzież i ekwipunek na wyprawę zimową jest duża objętościowo. Ja wprawdzie jestem drobnych proporcji, ale moja odzież zajmuje naprawdę sporo, te podwójne śpiwory i tak dalej. To wszystko jest też duże gabarytowo, nie tylko wagowo, więc stąd pomysł na trzecie koło, na przyczepę.
0: Kiedy mówiłeś o tym wietrze, zastanowiłem się przez chwilę, czy niezasadne byłoby w takich wyprawach używać czegoś na kształt żagla.
1: A pewnie, że przyszło mi to do głowy.
0: Oczywiście, bo przecież są poza normalnymi łódkami, prawda, jachtami, które wykorzystują żagiel, są przecież kajaki, które teoretycznie nie służą do szybkiego pływania po akwenach, ale jednak można postawić mikrożagielek, który pomaga. W związku z tym i wtedy, jak jest dobry żagielek, to pewnie i trochę pod wiatr można też jechać. Czy to już byłaby ingerencja w to, o czym mówisz, pomoc z zewnątrz, czy też nie?
1: Na wyprawach polarnych użycie żagla, takiego kajta, jak to się nazywa wówczas, no jest uważane za korzystanie z dodatkowych sił natury i taka wyprawa już nie ma tego statusu bez wsparcia z zewnątrz. W rzeczywistości te statusy moich wypraw już od kilku lat nie mają dla mnie żadnego znaczenia i to zmieniło się po wyprawie na biegun południowy, gdzie doszedłem od krawędzi kontynentu do bieguna południowego, będąc całkowicie samowystarczalnym. Opowiem ci to pokrótce. Gdy ciągniesz 130-kilogramowe sanie, to dobrze, żebyś miał na linię, która cię łączy z tymi saniami, taki gumowy absorber, który sprawia, że one cię nie szarpią i te wszystkie obciążenia nie przenoszą się na twój kręgosłup. Mój absorber, dokładnie taki sam, który wykorzystałem kilka miesięcy wcześniej na Grenlandii, działał bez zarzutu, na Grenlandii pękł w ciągu kilku dni. Tam było po prostu dużo zimniej. I bez tego absorbera każde szarpnięcie sań oznaczało duże wstrząsy dla mojego kręgosłupa. Ja spotkałem na swojej drodze do bieguna Szkota Bena. I Ben wiedział, że ten mój absorber strzelił, wiedział, że moja wyprawa odbywa się bez wsparcia z zewnątrz, więc nie zaproponował mi honorowo, że zostawi mi tę gumę, bo miał zapasową, tylko sprytnie wymyślił to tak, że wiedząc, że minę jego obóz, bo był przede mną, zostawił tę gumę w obozie, przykrytą taką bryłą śniegu i napisał mi wiadomość: kurczę, chyba zostawiłem dwumetrowy kawał gumy w swoim obozie, mógłbyś go dla mnie zabrać? No ja go zabrałem. Schowałem do kieszeni i ciągnąłem do końca podróży i oddałem, nie używszy. I pewnie dlatego na 2 miesiące przed ruszeniem na Gobi musiałem operować kręgosłup. I to była po prostu decyzja, która nie była warta świeczki, bo nie ma to dla nikogo znaczenia, czy ja bym użył tę gumę, czy nie. Miało to znaczenie tylko dla mnie i dzisiaj tej decyzji żałuję.
0: No ale z drugiej strony możesz powiedzieć w rozmowie z kimś, patrząc mu prosto w oczy, że rzeczywiście dokonałeś tego w sposób, w jaki miałeś dokonać.
1: Nie dokonałem. Przedostatniego dnia znowu spotkałem Bena.
0: Co tym razem Ben wymyślił?
1: Ben zapytał mnie, czy mam jakąś żywność, bo jego żywność już była skończona, był głodny, bardzo zmęczony, ta wyprawa mocno odcisnęła się na jego zdrowiu. Ja mu oddałem pakiet swojej żywności, bo miałem zapas. A bycie bez wsparcia z zewnątrz na wyprawie polarnej zakłada nie wrzucanie niczego zewnętrznego na sanie i nie wyrzucanie z tych sań niczego. Więc dając mu ten pakiet żywności, straciłem ten status bez wsparcia z zewnątrz, aczkolwiek czułbym się...
0: No nie, to ja cię usprawiedliwiam w sposób stuprocentowy.
1: Dziękuję.
0: Nie, no, to była siła wyższa, ale słuchaj, czas na Gobi czy w studiu w Warszawie płynie teoretycznie tak samo szybko, chociaż pewnie tam tobie płyną wolniej, ale musimy zbliżać się do mety, bo zostało nam 10 minut, więc powiedz, jak wyglądało to dojeżdżanie do mety i no, co działo się z rowerem, bo jednak były sytuacje, o których wspomniałeś na początku, że rower był dobry, ale nie do samego końca.
1: No, zanim zaczął szwankować rower, to niestety moja dolna lewa szóstka powiedziała pas i pękła w połowie na czekoladzie. No to była bardzo dobra czekolada, więc jak widziałem, że tak dużo jej zostało na tym kawałku zęba, to po prostu go oblizałem, resztę zostawiłem zęba za sobą. Upewniłem się u mojej dentystki przez telefon satelitarny, czy to jest martwa szóstka. To była martwa szóstka, więc już wiedziałem, że nie będzie mi nastręczać trudności. Z wieczorem po prostu spiłowałem ją pilnikiem do metalu, tak aby nie raniła mi podniebienia. No rower też nie pozostał mi dłużny. Wspaniały rower, z duszą. Ale w połowie tego trudnego odcinka padł mu suport. czyli takie łożyska, dzięki którym kręci się korba. Już wtedy wiedziałem, że nic z tym nie jestem w stanie zrobić. Na szczęście mój przyjaciel Dogi Juan Bator zorganizował nowy, tani suporcik, który udało się dostarczyć do Dalang Zagat, do miejscowości na mojej drodze. Tam naprawiłem rower i wróciłem na trasę, aczkolwiek wówczas przydarzyła mi się luka 120 km w stosunku do planowanej trasy. Nie byłem w stanie dostać się do tego miejsca, z którego wydostałem się wcześniej. To dłuższa historia. Udało mi się zatrzymać samochód, który pomimo 14 osób w środku nie zostawił mnie na tej pustyni i zabrał do cywilizacji.
0: A jaki to samochód był?
1: To był taki duży, terenowy samochód marki na L. Nie wiem, czy powinniśmy wybierać.
0: Okej, ale w każdym razie 14 osób w środku to był wyczyn.
1: To był ogromny wyczyn, bo oni już wtedy jechali w bagażniku, ale na szczęście mieli miejsce na dachu, więc spakowali ten mój rower i udało mi się wrócić do miasta Dalang Zagat, tam odebrać części, naprawić rower i wrócić na trasę. Ale to nie było ostatnie słowo mojego roweru.
0: Moment, ale w którym momencie to się wydarzyło? Bo Dalang Zagat
1: to
0: nikomu naprawdę
1: Dalang
0: nic
1: Zagat
0: nie mówi.
1: To największe miasto na mongolskiej pustyni Gobi i stamtąd do końca drogi miałem około 522 km.
0: No, czyli to tak prawie w połowie, można powiedzieć.
1: No, w drugiej połowie, tak. Ale bardzo zależało mi na tym, żeby nie poddać się wtedy. Za wszelką cenę.
0: No, po 700 kilometrach to już rzeczywiście wzrasta presja, żeby dojechać do mety, do końca.
1: No i ja wiem, że z tej rozmowy wynika bardzo dużo takich informacji, o, pojechał na pustynię i marudzi, jak to było ciężko i tak dalej, i tak dalej. Ja miałem każdego dnia ogromną frajdę i radość z tego, że jestem na tej pustyni, więc chciałem, żeby ta wyprawa trwała jak najdłużej. I z tego powodu przede wszystkim chciałem naprawić rower i kontynuować tę jazdę. No, rower był bardzo wdzięczną maszyną. Przed ostatniego dnia, ja myślałem, że to już jest ostatni dzień. Dojeżdżałem do końca, byłem przekonany, że wieczorem już będę w Sajszant, czyli miejscowości przy kolei transmongolskiej, gdzie kończyłem swoją wyprawę. No ale na 25 km przed końcem pękła mi rama. Coś, co zdarzyło mi się po raz pierwszy, jak widziałem, że ten mój rower pływa tam z tyłu i już wiedziałem, co to jest, że to nie jest kolejna pęknięta szprycha, który wymieniałem po drodze. No to tylko się uśmiechnąłem, bo tak jak 7 lat temu wiedziałem, że i teraz do końca tej wyprawy dotrę pieszo, pchając ten swój rower do końca. No zdrutowałem go drutem miedzianym, stalowym, drutując do tego wszystkiego płaską ósemkę, żeby to wszystko się jakoś trzymało. No i wytrzymało. Dopchałem do końca.
0: 26 dni, 1285
1: kilometrów.
0: Powiedz mi, tak już teraz... No, rozumiem euforię, zadowolenie, bo na pewno satysfakcja była, kiedy dojechałeś do miejsca, które oznaczało koniec wyprawy. Ale teraz tak trochę na koniec naszej rozmowy powiedz, co cię ciągle jeszcze pcha w tak dziwne miejsca? No bo innym coś udowodniłeś. Za każdym razem udowadniasz sobie coś, cokolwiek to jest i cokolwiek musisz sobie udowodnić, to sobie to udowadniasz, że jesteś w stanie doprowadzić do czegoś, doprowadzić coś do końca z reguły. Jest w tobie taka po prostu, że nie możesz usiedzieć na czterech literach, czy... No skąd się to bierze?
1: Wiesz, te wyprawy mają sens w gruncie rzeczy tylko dla mnie, dlatego już od kilku lat staram się, aby towarzyszył im jakiś dodatkowy aspekt. W tym przypadku realizowaliśmy razem z Kubą Rybickim taki podcast Recykling bez tajemnic i publikowaliśmy raz w tygodniu odcinek tego podcastu. On dotyczył tego, w jaki sposób należy odpowiedzialnie postępować z opakowaniami, elektroodpadami.
0: Nawet... Nie tak jak mieszkańcy Gobi z opakowaniami cukierka.
1: Oj tak, więc nawet jeśli ktoś nie do końca interesuje się samą wyprawą przez pustynię Gobi, to zawsze staram się, żeby znalazł dla siebie coś dodatkowego. Natomiast Gobi zdefiniowała moje życie. Ja zawsze chciałem dokonać czegoś, co zostanie w jakiś sposób zapamiętane, co zapisze mnie w historii. I tak stało się z tą pierwszą wyprawą. Pomimo tego, że jestem jedynym Polakiem, który wszedł na Everest, już pomijam to, że z poziomu oceanu, ale też dotarł do bieguna południowego bez wsparcia z zewnątrz, to do dzisiaj, jeśli ktoś mówi o mnie, to mówi Waligura? Tak, to ten typ, który przeszedł pustynię Gobi. Teraz przejechał ją na rowerze zimą, samotnie i to jeszcze nie jest moje ostatnie słowo na tej pustyni.
0: No właśnie, wspomniałeś, że to jest przymiarka do tego, żeby ją przejść piechotą.
1: Jak zimą.
0: Przejść to jak to piechotą, ale zimą.
1: Tak. No, w tym momencie nie do końca to sobie wyobrażam.
0: No dobrze, a czy coś jeszcze... No bo wiesz, niedawno wróciłem z Kolosów, które to spotkanie gdyńskie łączy w sobie różne osoby, które w różnych miejscach świata były w sposób prostszy bądź bardziej skomplikowany. I tak rozmawialiśmy w tym gronie o tym, że ten świat nam się strasznie skurczył, ale zdania były podzielone. Czy on już w zasadzie został wyczerpany, jeżeli chodzi o nowe odkrycia, czy też nie? Czy masz jeszcze przed sobą, albo w zasadzie w swojej głowie wyzwania oprócz Gobi, wiesz, w którą stronę to, tak, to zmierza?
1: Tak, tak.
0: W którą stronę ty zmierzasz?
1: Bo to, wiesz, ja w piątą stronę świata zmierzam. Wiesz.
0: Na świecie się tyle dzieje, że wiesz, te utrudnienia są, już wszystko zostało zrobione, albo bardzo duże. No na Everest wyszli i zimą, i ktoś najmłodszy, ale i to, bez wsparcia, wiesz, i dość mowo.
1: Myślę, że sens wcale nie jest w szukaniu tego, co nas w jakiś sposób wyróżni. No może teraz tak mówię, bo już jestem starszy i swoje udało mi się osiągnąć. Wyzwanie polega na tym, abyśmy znaleźli cel, który ma sens przede wszystkim dla nas. Ja mam całą masę takich wypraw, które chciałbym jeszcze zorganizować. Niemniej jednak bardziej niż to, że wyprawy polarne obecnie wymagają milionów złotych, żeby je organizować, że Himalaje zamieniły się w lunaparki, po których wspinamy się jak w parkach linowych na Jumarach i dają nam za to Kolosa. Ja bardziej widzę dewaluację świata wypraw, że świat, któremu poświęciłem całe swoje życie, teraz nazywa wycieczki wyprawami i że to bardziej zmierza w tym kierunku.
0: No, ale zdajesz sobie z tego sprawę, że lepiej nie będzie, jeżeli o to chodzi. Będzie tylko
1: bardzo
0: gorzej.
1: Nie chciałbym, żeby te wszystkie osoby, które przez wiele lat zaspokajały swojego na koronie Himalajów, koronie ziemi, koronie wulkanicznej czegoś, żeby swoje ambicje kierowały w Arktykę i w wyprawy polarne. Niestety widzę, że to zmierza w tym kierunku, a chciałbym, żeby chociaż ten świat pozostał nieskażony tym wszystkim, w co zamieniają się wyprawy.
0: Bo wygląda na to, że tam jeszcze jest stosunkowo najlepiej.
1: Dopóki nie musimy wyrabiać amerykańskiej wizy, udając się do Sierra Paluk albo Kanak na Grenlandii.
0: Co w najbliższym czasie, czy czas odpoczynku po Gobi, czy tak jak mówią ci, którzy jeżdżą w Dakarze, na który się już w tej audycji powoływałem, że oni kiedy kończą jeden Dakar, już zaczynają się zastanawiać, jak przygotować się do następnego, żeby nie popełnić tych błędów, które popełnili w tym wyścigu.
1: Ja tak niestety mam i łapię się na tym coraz częściej, że kończę jedną wyprawę, już myślę o kolejnej. To jest droga donikąd. Po prostu uczę się celebrować to, że tak wiele miesięcy przygotowań, trudu, kończy się sukcesem. Uczy się cieszyć ze swoich sukcesów, jednocześnie zachowując przy tym jakąś pokorę i dystans do tego, co mi się udało zrobić. Więc w tym momencie jestem skupiony przede wszystkim na odpoczynku. Chciałbym kontynuować te swoje edukacyjno-ekologiczne wyprawy przez Polskę. No a co przyniesie przyszłość, to pewnie jak zrobisz mi ten slot coroczny, to będę miał okazję opowiadać.
0: Mateusz Waligura był dzisiaj naszym gościem. Po Arktyce, po Antarktydzie, po Grenlandii, po Gobi pierwszej, po Monteverestie i po zapewne paru jeszcze innych rzeczach, które można byłoby wymieniać i wymieniać. Tym razem przejechał pustynię Gobi zimą na rowerze. I okej, w takim razie rezerwuję slot za jakiś czas. Nie umawiamy się konkretnie za rok, ale wygląda na to, że będzie o czym rozmawiać. Mateusz, dziękuję bardzo. Trzymamy kciuki za kolejne pomysły i no i fajnie, że to jest zawsze bardzo budujące, jak rozmawia się z kimś, kto potrafi wymyślić sobie coś nietuzinkowego, a potem to coś doprowadzić do końca.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Dziękuję, jak wszystko dobrze się ułoży, to za tydzień spotkamy się w kolejnym Live Guru. Ja się nazywam Tomasz Gorazdowski. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Radio 357.
3: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
4: Na audycję zaprasza Radio 357 i miesięcznik Pismo, magazyn opinii.
5: Plac na rozdrożu.
6: Paweł Sołtys, dobry wieczór. Dzisiaj Plac na rozdrożu ekonomiczny. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co rozumiemy pod terminem długu publicznego. Dlaczego się go boimy? Dlaczego wywołuje on takie emocje? Albo może czemu ich coraz wywołuje mniej, bo cały świat żyje na kredyt. Porozmawiamy o tym, jak się go liczy, jak czasami wykorzystuje się go w niecnych politycznych celach, a także kiedy tak naprawdę powinniśmy się tego obawiać. O tym będziemy rozmawiać dzisiaj. Nasza rozmowa odbywa się we współpracy z magazynem Pismo, bo w najnowszym wydaniu właśnie na stronie 54 konkretnie artykuł Kamila Fejfera na temat długu publicznego. Zresztą do samego autora za chwilę wrócimy.